hołd, jaki perfekcji filharmoników w Los Angeles złożył Esa-Pekka Salonen. LA Variations wykonała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Paolo Bortolameoli. Teraz jednak orkiestra usunie się w cień, w tło, bo najważniejszy będzie solista. Na katowicką estradę wkroczy Marcin Zdunik, który wykona pierwszy koncert wiolonczelowy Camila Saint-Saensa.

Marcin Zduniki, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w koncercie wiolonczelowym A-moll Camilla Saint-Saensa. Czas na bis solisty.

Tym razem Marcin Zdunik wykonał swoją improwizację na temat ukraińskiej pieśni Cicho nad rzeką. Tak zakończyła się pierwsza część koncertu z 22 lutego 2024 roku z siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W drugiej części programu orkiestra, którą prowadził Paolo Bortolameoli, wyruszyła w podróż śladem morskich inspiracji. No któż więcej wie o rozbijanych o strome brzegi, klify, falach morskich niż Brytyjczycy? Nie dziwne, że to właśnie spod pióra Benjamina Brittena wyszły cztery morskie interludia.

Cztery morskie interludia z Petera Grimesa, Benjamina Brittena rozpoczęły w Katowicach w 2024 roku drugą część koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Część, w której głównym motywem przewodnim było morze. A skoro tak, no to nie mogło zabraknąć tego wieczoru La Mer Claude'a Debussy'ego.

La Mer Claude'a Debussy'ego, który twierdził, że morze to matka nas wszystkich. Jego morze wykonała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Tak zakończył się koncert z 22 lutego 2024 roku. My jednak nie opuścimy morskiej tematyki, oto Seascape Ruth Gibbs.

BBC National Orchestra of Wales pod dyrekcją Jonathana Bloxama wykonała pejzaże morskie Ruth Gibbs. Na koniec tej części muzycznej nocy Euroradia z morza przeniesiemy się na Księżyc, a to za sprawą sonaty Cis-Moll z opusu 27 Ludwika van Beethovena. Ją wykona, uwaga, maszyna. Jeden z instrumentów fortepianów Velte Mignon, które odtwarzały zapisane na rolkach interpretacje wielkich mistrzów. Zatem grać będzie maszyna, którą zaprogramował, to ważne, w 1906 roku sam Ignacy Jan Paderewski.

Interpretacja zarejestrowana na rolkach fortepianowych orkiestronu, interpretacja sonaty księżycowej Ludwika van Beethovena, pióra czy palców Ignacego Jana Paderewskiego.

Andrzej Zieliński, witam Państwa ponownie w muzycznej nocy Euroradia. Drugą część naszego programu rozpoczynamy od dzieła trudnego, niepokojącego, no ale takim właśnie miała być 13. Symfonia Mieczysława Weinberga, dedykowana pamięci jego matki Sary Kotlickiej, aktorki zamordowanej przez Niemców

wraz z całą resztą rodziny Weinbergów w obozie pracy w Trawnikach podczas II wojny światowej. Mieczysław Weinberg w pierwszych dniach wojny, w pierwszych dniach 1939 roku września, przypadkowo odłączył się od rodziny, zgubił się i łód szczęścia spowodował to, że przeżył wojnę. Po latach, właśnie w 1979 roku, napisał swoją 13. symfonię, wracając do wspomnień matki i trudnych przeżyć wojennych. To dzieło wykona teraz Orkiestra Filharmoniczna Radia France, dyryguje Mirga Grażynitę-Tyla.

Mirga Grażyni-Tetyla, litewska dyrygent, prowadziła Orkiestrę Filharmoniczną Radia France. Za nami nagranie 13. Symfonii Mieczysława Weinberga. A na koniec muzycznej nocy Euroradia kameralistyka na najwyższym poziomie. Kwintet fortepianowy S-dur Roberta Schumana, opus 44 tego kompozytora w wykonaniu Igora Levita i Signum Quartet.

0: Nagraniem z The Warehouse w Waterloo w Londynie, nagraniem kwintetu fortepianowego Roberta Schumana Es-dur, zakończyliśmy dzisiejszą muzyczną noc Euroradia. Andrzej Zieliński, do usłyszenia, dobrej nocy.
1: Fantazja Polska.
2: Dzień dobry. Przy mikrofonie Karol Furtak, witam i zapraszam na ostatnie w tym tygodniu wspólne spotkanie z muzyką polską. Spotkanie, które wzorem poprzednich trzech rozpoczniemy od twórczości kameralnej Pawła Kleckiego. Jego kwartet Demol, którego słuchaliśmy wczoraj, opus 23, to ostatnia oficjalna kompozycja, która wyszła spod pióra Pawła Kleckiego. Jednak później, już na emigracji, w 1942 roku Paweł Klecki napisał jeszcze jeden kwartet smyczkowy, dotychczas nigdy nie wydany. Muzyka w zasadzie przetrwała w formie szkicu. Czwarty kwartet tego kompozytora bowiem to trzy nieopisane części. Jednocześnie, jak się zdaje, ten początek lat 40. to okres w życiu Kleckiego, gdy kompozytor potrzebował nieco eksperymentów. W wielu momentach tej trzyczęściowej narracji jego czwarty kwartet smyczkowy przypominać może swoją poetyką twórczość choćby Albana Berga. Proszę posłuchać, jak ta kompozycja brzmi w premierowym nagraniu Bacewicz String Quartet, czyli zespołu, który tworzą Ludwika Maja Tomaszewska-Klimek i Hanna Drzewiecka-Borucka skrzypce, Róża Wilczak, altówka i Małgorzata Smyczyńska-Szulc-Wiolonczela.

Tak kończymy w tym tygodniu przegląd nagrań kwartetów smyczkowych Pawła Kleckiego, premierowych nagrań interpretacji Bacewicz String Quartet, które na płycie tych artystek ukazały się pod koniec ubiegłego roku. Czwarty kwartet smyczkowy Pawła Kleckiego, przypomnę, dotychczas niepublikowany, to ostatnia z jego kompozycji, które przygotowałem dla Państwa w tym tygodniu. W drugiej części dzisiejszego spotkania będę miał dla Państwa muzykę Szymona Laksa. Zaczniemy od pięciu pieśni, które ten polski kompozytor żydowskiego pochodzenia, podobnie zresztą jak Klecki, napisał do poezji Juliana Tuwima. Tytuły tych pięciu miniatur to modlitwa, szczęście, przymierze, erratum, rozpoczęte od słów: do mego życia wkradł się błąd ponury, i finałowa pieśń Wszystko. Utwory te zabrzmią dziś w nagraniu radiowym zarejestrowanym w 2011 roku. Śpiewa Urszula Jankowska-Sopran, przy fortepianie partneruje jej Katarzyna Jankowska-Bożykowska.

Urszula Jankowska-sopran i Katarzyna Jankowska-Bożykowska-fortepian wykonały 5 pieśni do poezji Juliana Tuwima, Szymona Laksa. Na koniec przypomnę Państwu jeszcze jeden bardzo szczególny okres w życiu Szymona Laksa. Mam na myśli to, jak po II wojnie światowej w roku 1948 kompozytor ten powrócił z emigracji do Paryża. Miał wtedy sporo kłopotów. Były to zarówno kłopoty zdrowotne, jak i finansowe, i generalnie lata 50. były dla Szymona Laksa okresem artystycznego milczenia. Jest jednak pewien wyjątek. To poemat na skrzypce i orkiestrę skomponowany przez Laksa dokładnie w 1954 roku. Dziś kompozycję tę usłyszą Państwo w nagraniu Kai Danczowskiej Skrzypce i Polskiej Orkiestry Radiowej pod batutą Jakuba Hrenowicza.

0: Ten jakże delikatny poemat, utwór Szymona Laksa w interpretacji Kai Danczowskiej Skrzypce i Polskiej Orkiestry Radiowej pod batutą Jakuba Chrenowicza, kończy ten cykl wspólnych naszych spotkań pod szyldem Fantazja Polska. Za wszystkie dziękuję i życzę miłego dnia. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii są słowami wielkiej pociechy. Przede wszystkim to pierwsze zdanie Jezusa mówiące o tym, że Jego miłość do każdego z nas podobna jest do tej, a wręcz taka sama, jaka jest miłość Ojca do Niego. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Ta miłość Ojca do Jezusa jest nazwana przez Kościół, przez tradycję, tą miłością jest Duch Święty. To właśnie Duch Święty jest relacją między Ojcem a Synem i Synem i Ojcem. On jest tym Duchem Miłości. A więc tak jak ten Duch Miłości jest pomiędzy Ojcem i Synem, tak samo mówi Jezus, On jest pomiędzy nami a Jezusem. Duch Miłości, który pozwala na to, aby każdy z nas mógł żyć w tej miłości. Przepiękne słowa, które Jezus mówi dalej, że nie ma nikt większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Ta dobra nowina mówi nam o tym, że Jezus oddał życie za nas, którzy jesteśmy słabi, grzeszni, wiele razy zawodzimy, wiele razy niestety nie dajemy rady. Zwyczajnie mówiąc, nikt jeszcze nie sprostał tym oczekiwaniom, które niesie ze sobą życie. A jednak nazwani jesteśmy przyjaciółmi Jezusa. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. To słowo nie dotyczy tylko osób, które mają szczególne powołanie w życiu Kościoła, ale to słowo dotyczy każdej i każdego z nas. Otóż to wybranie Jezusa jest przede wszystkim wybraniem do miłości. To tu Jezus przede wszystkim chce realizować powołanie każdego z nas, abyśmy odczuwali, ale też byli świadomi tego, że jesteśmy zaproszeni do tej relacji, jaką Ojciec ma z Synem. Niesamowita jedność i bliskość. A Jezus mówi dalej: to wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Niech i radość dzisiaj gości w naszych sercach. Niech radość rzeczywiście będzie w nas. Nie z powodu jakichś prozaicznych wydarzeń, codzienności, ale z powodu tego, że Jezus dzisiaj mówi wyraźnie, że chce nas kochać. Chce mieć nas tak blisko. Chce, aby mieszkała w każdym z nas miłość Trójcy Świętej.

0: Minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś 14 dzień maja, dzień będzie trwać 15 godzin i 39 minut, a imieniny świętują dzisiaj Maciej, Bonifacy, Michał, Maria, Wiktor, Dominika i Jeremi. A dziś z Państwem są Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Mac i za konsoletą Michał Jakubik. Mówimy Państwu dzień dobry. Muzykę do dzisiejszej audycji wybrał dla nas Michał Dębski.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie będzie zmienne, a przelotne opady możliwe będą w całym kraju. Burze najczęściej występować będą w centralnej i północnej Polsce, lokalnie mogą pojawiać się na terenie całego kraju. Podczas burz możliwy jest porywisty wiatr z kierunków południowo-zachodnich, lokalnie nawet do 70 km na godzinę. Na zachodzie będzie najchłodniej, tam temperatura maksymalna wyniesie do 12 stopni. W centrum termometry wskażą od 15 do 17 stopni, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie słupki rtęci wskoczą do 20 stopni.

0: Eine kleine Nachtmusik, 13. serenada Mozarta w tonacji G-dur, na smyczki dwoje skrzypiec, altówkę, wiolonczele i kontrabas, często wykonywana przez orkiestry kameralne, i my słuchaliśmy jej w wykonaniu Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Neville'a Marinera.
1: Poranek dwójki.
0: Zajrzymy w ten czwartkowy poranek do Wrocławia, a będziemy gościć kierujących BWA w tym mieście i opowiemy o planach instytucji. Będzie także oczywiście przegląd prasy, kalendarium i relacja z Festiwalu Muzyki Żydowskiej w Tykocinie.
2: To jest ciekawe zadanie, takie trochę może i matematyczne, takie mam wrażenie, jakby sudoku się robiło.
0: Zapowiedź festiwalu w Tykocinie w wykonaniu Marii Sławek już niebawem. Powiemy także o niemieckiej premierze Orlando w reżyserii Eweliny Marciniak. Będzie także przedostatnia rekomendacja Pawła Romańczuka.

0: To Antonio Zaccara da Taramo, włoski kompozytor, piosenkarz i sekretarz papieski końca XIV i początku XV wieku. I za jego sprawą przeszłość stała się nam bliższa.
1: Kalendarium.
0: XIV maja 1610 roku zginął zamordowany Henryk IV Wielki, król Nawary od 1572 roku i Francji od 1589 roku, pierwszy z dynastii Bourbonów. W 1867 roku urodził się kardynał Adam Sapieha, metropolita krakowski, mąż stanu, jeden z ojców niepodległości Polski. Dąb, który

0: osadzono w Krasiczynie w dniu urodzin Adama Sapiehy w ogrodzie pałacowym nadal rośnie. 14 maja 1983, ważna data, zmarł Grzegorz Przemyk, syn działaczki opozycyjnej Barbary Sadowskiej. Dwa dni wcześniej został ciężko pobity na komisariacie na warszawskim Starym Mieście, po tym jak z kolegami świętowali zdaną maturę. O innych rocznicach Katarzyna Fitzwilliams.
1: Był prekursorem polskiego pop-artu. Jego wyobraźnię poruszały obrzędy, a w swojej twórczości nie bał się wykorzystywać niekonwencjonalnych materiałów. 14 maja 1928 roku urodził się Władysław Hasior, rzeźbiarz, malarz, scenograf, uważany za pioniera asamblażu w Polsce.
2: I nie troszczę się o przestrzeganie granic. Mam eksponaty, w których jest czytelnie widoczny element malowania, montażu i kolażu. Znaczy to mi owocuje rodzajem eksponatu na pierwszy rzut oka dziwnego, trudnego do sklasyfikowania. I to sprawia kłopot odbiorcom, ale to jest właśnie początek intrygi.
1: Andrzej Wajda mówił o niej, że była aktorką od niespodziewanych scen. 88 lat temu w Warszawie urodziła się Elżbieta Czyżewska. W 1968 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Nie zrobiła tam jednak kariery na miarę swoich możliwości, a główną przeszkodą na jej drodze okazał się bardzo silny wschodni akcent. A tak mówiła o długim wchodzeniu w świat teatru w Stanach Zjednoczonych.
3: To trwało dość długo, dlatego że po pierwsze ja ze względu na moje małżeństwo z człowiekiem, który był i jest ciągle dość silnie wprowadzony w takie środowisko literacko-dziennikarskie. Ja nie byłam w sytuacji, w której musiałam zarabiać na życie. Też nie bardzo jakby miałam kontakt z takimi teatrzykami mniejszymi off-Broadway, w których po prostu nie bywałam, jak gdyby nie bywałam w tym środowisku, a tylko tak można, ponieważ ten cały system jest zupełnie inny. Aktor nie musi kończyć żadnych szkół, żeby być aktorem, to znaczy musi sam sobie dostarczyć tej edukacji, prawda? Ja oczywiście musiałam się nauczyć języka. Ja z tym małżonkiem moim mówiłam na początku po francusku, także może w tym się zawiera tajemnica całego romansu. Przecież nauczyć się języka wystarczająco, żeby występować na scenie, to trzeba tym językiem operować w sklepie, w domu. No, trzeba żyć tym językiem, tak zwana pasywna znajomość języka nie wystarcza.
1: A dziś urodzinowe najserdeczniejsze życzenia przesyłamy Marcie Lipińskiej. Aktorka mówi o sobie, że jest przede wszystkim człowiekiem teatru. I to teatru współczesnego, któremu jest wierna od 1963 roku. Martę Lipińską kojarzymy także z filmu, chociażby z Doliny Isy czy Nad Niemnem. I oczywiście z roli pani Elizy w radiowym serialu Kocham Pana, Panie Sułku.
4: Ja często spotykając się z Jackiem Janczarskim, który był autorem tego słuchowiska, trzeba powiedzieć, krótkiego słuchowiska tych spotkań pana Sułka z panią Elizą, żartowałam: Jacek, zobaczysz, że tak będzie, że ja tutaj zagram 120 tysięcy ról teatralnych, tragicznych, filmowych i telewizyjnych i wszyscy nic, tylko będą pamiętać mi tego pana Sułka i panią Elizę. Zobaczysz, że to jest wszystko, co po mnie zostanie. On śmiał się wtedy bardzo, ale coś jest takiego rzeczywiście, że to, co ja powiedziałam, to było prawdą, bo ilekroć jestem w różnych zakamarkach naszego kraju, to jednak ludzie głównie pamiętają mi tą panią Elizę i często wręcz po głosie mnie poznają. Mimo że ja uważałam, że ja stworzyłam tą panią Elizę inną niż jestem naprawdę osobą. Nawet starałam się swój głos podwyższyć wtedy, ponieważ gram osobę taką afektowaną, a jednak coś z siebie dawałam takiego tej Elizie, że jestem rozpoznawalna.
5: No to niech pani jedzie, kto pani broni?
4: Oj, panie Sułku, no niech pan nie będzie taki niemądry. Do pierwszego jeszcze ho-ho i ja się zastanawiam, ile marchewek wkładać do zupy, żeby starczyło, a pan mi tu o podróżach drdy małe opowiada.
1: Nasze kalendarium zdominowały dziś głosy kobiece. Całkiem słusznie, bo przecież Kopernik była kobietą. Dziś mijają 42 lata od premiery Seksmisji.
6: Myślę, że nie ma tu nad czym deliberować. Już nasze prababki wskazały nam dawno temu cel i drogę, po której pewnie i szczęśliwie kroczymy. Nie dopuścimy do tego, by powróciła sytuacja, w której kobieta byłaby znowu kelnerką na bankiecie życia, przy którym ucztuje samiec.

Obecnie wszystkie stoimy twardo i pewnie na gruncie umożliwiającym nam niedopuszczenie do zarazy, której na imię mężczyzna i na którą jesteśmy wszystkie uodpornione.

cudownego filmu, który cieszy nas do dziś. A 14 maja jeszcze jedna ważna data, 1812 rok. Wtedy urodziła się Emilie Meyer, niemiecka kompozytorka doby romantyzmu. Posłuchamy jej tria fortepianowego Es Dur nr 3. Gra hanowerskie trio fortepianowe.

Prawie 26 minut po godzinie 6 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a przed nami spotkanie muzyczne z Jerzym Filipem Telemanem i jego muzyczną ilustracją do przygód Don Quixota.

0: Uwertura Jerzego Filipa Telemana i Europa Galante pod kierownictwem Fabio Biondiego.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Po raz kolejny w tym tygodniu posłuchamy w poranku dwójki wiersza Stanisława Jerzego Leca. Dziś będzie to poetycka opowieść o Wiedniu. W tym mieście poeta chodził w czasach młodości do gimnazjum, potem już po II wojnie światowej do 1950 roku był w stolicy Austrii attaché prasowym misji polskiej w Wiedniu. Leca znamy przede wszystkim jako autora znakomitych aforyzmów zawartych w zbiorach Myśli nieuczesanych. Osiągnął ideał, potrafił jak najkrócej powiedzieć, jak najwięcej. Tak o aforystyce Leca pisał Andrzej Nowicki. A jakim był lirykiem? Wiersz Stanisława Jerzego Leca, zatytułowany Mewy w Wiedniu, czyta Ryszard Nawrocki.
2: Jakże powolny piorun. Jakże powolny piorun. Zygzakami idę. Po stronie serca gwizdnie ptak, po prawej głęboka przestrzeń zrywa dla mnie woń. To się zagubię w sobie i wracam z dna studni pamięci. A wy z busolą, mapą, pilotami, rozkazem powiedzcie śmierci, będziecie na pewno szybciej u celu, powiedzcie śmierci, gdybym, powtarzam, gdybym spóźnił się, że przyjdę na pewno, na śmierć nie zapomnę.
0: Przypomnijmy, że wiersze Stanisława Jerzego Leca prezentujemy w dwójce w 60. rocznicę śmierci poety. Jutro posłuchamy utworu zatytułowanego Jakże powolny piorun. Dwadzieścia 7 minut pozostało do godziny 7, a przed nami muzyczne spotkanie z Fryderykiem Chopinem w interpretacji Mauricia Poliniego, jednego z najwybitniejszych pianistów drugiej połowy XX i początku XXI wieku.

0: Wczoraj odszedł jeden z najwybitniejszych polskich altowiolistów, Stefan Kamasa. Informację o śmierci profesora przekazał Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, z którym artysta był związany przez dziesięciolecia swojej działalności zawodowej. Profesora Stefana Kamasę wspomina altowiolista profesor Marek Czech.
1: Profesor Stefan Kamasa był takim naszym polskim Lionelem Tertisem. Tak naprawdę te wielkie dzieła polskich kompozytorów były dla niego dedykowane, przez niego inspirowane bardzo często i myślę, że bez jego obecności koncertu Grażyny Bacewicz, Tadeusza Berda czy Krzysztofa Pendereckiego po prostu mogłoby nie być. To jest taka pierwsza myśl, która zawsze przychodzi mi do głowy, kiedy wspominam profesora. Muszę przyznać, że to nadal jest informacja świeża i bolesna. Tak naprawdę dla naszej społeczności altowiolistów to była postać niezwykła. Myślę, że jako jeden z niewielu polskich instrumentalistów spowodował, że instrument, którym jest altówka, dostał swój własny głos. Stał się instrumentem pełnoprawnym, koncertowym, zaistniał na afiszach i scenach koncertowych i skłonił też innych twórców do tego, żeby powierzać temu instrumentowi istotne partie instrumentalne. Tak naprawdę tą drugą ścieżką profesora to była edukacja od najwcześniejszych lat jeszcze w Poznaniu, potem w Warszawie. Wykształcił wielu znakomitych adeptów altowiolistyki, dzisiaj będących członkami znakomitych kwartetów smyczkowych, wspaniałych europejskich orkiestr. Był też takim jakby przewodnikiem naszym, który wyznaczał pewne standardy i niewątpliwie zawsze oglądaliśmy się na niego. Zawsze był też wspaniałym doradcą. Wiem, że do ostatnich dni tak naprawdę sprawował jeszcze pieczę nad młodymi altowiolistami, doradzał im, przesłuchiwał, mogli zawsze zasięgnąć jego rady. Ja nie uczyłem się u profesora, ja akurat skończyłem studia u profesora Marka Marczyka, ale oczywiście profesor Kamasa był nieustannie obecny na wszystkich moich egzaminach. Często dzielił się swoimi spostrzeżeniami. Pamiętam też jego gratulacje, które otrzymałem po swoim dyplomie i to były zawsze bardzo cenne słowa. Tak naprawdę w ustach wielkiego mistrza czuliśmy się po prostu nobilitowani.
0: Żegnamy dziś profesora Stefana Kamasę. Posłuchajmy utworu z 1958 roku, w którym profesor gra na altówce.

Już niecały kwadrans dzieli nas od godziny 7. Przenosimy się teraz do Tykocina, gdzie trwa trzeci festiwal muzyki żydowskiej imienia Rywki Tiktiner, XVI-wiecznej żydowskiej uczonej związanej z tamtejszą synagogą.

0: To właśnie w tykocińskiej Wielkiej Synagodze od 10 maja co niedzielę odbywają się festiwalowe koncerty, które przybliżają nie tylko tradycję muzyki żydowskiej w klasycznym repertuarze, ale także mniej znanych twórców żydowskich, jak choćby czesko-austriackiego kompozytora Wiktora Ulmana. Kuratorkami festiwalu są dyrygentka Lilianna Krych i skrzypaczka Maria Sławek, która w rozmowie z Moniką Kopcik opowiedziała między innymi o programie wydarzenia.
1: Zawsze to samo pytanie kiełkuje w głowie, no co to jest ta muzyka żydowska, prawda? Staramy się na nie odpowiedzieć jak się da najpełniej, no ale podczas naszego festiwalu nie gramy muzyki klezmerskiej, nie gramy muzyki takiej, nazwałabym to ludowej, tego u nas nie ma. My gramy muzykę kompozytorów żydowskich albo utwory, które są inspirowane kulturą, tradycją czy religią. Zaproponowaliśmy na inaugurację festiwalu Verklärte Nacht Arnolda Schönberga. No i oprócz Schönberga, oczywiście Weinberg, wiadomo, festiwal, patronką festiwalu jest Rywka Tiktiner, ale to jest trochę takie przewrotne. Ona oczywiście nie była związana z muzyką w żaden sposób. Natomiast takim cichym partnerem jest Mieczysław Weinberg i wykonaliśmy symfonię kameralną, którą ja faktycznie zaaranżowałam na sekstet smyczkowy.
2: Trzecia symfonia kameralna Weinberga jest z kolei przejęciem niektórych tematów z jego piątego kwartetu, więc pani niejako przywraca tę fakturę w kierunku bliższym oryginałowi. Chciałabym zapytać właśnie o to opracowanie. Jak wyglądała praca nad tym utworem?
1: Tak, rzeczywiście ja się kierowałam też tym, że skoro on sam słyszał to zarówno w takim składzie bardzo kameralnym, jakim jest kwartet smyczkowy, jak i w orkiestrze, to myślę, że sekstet jako rodzaj takiego czegoś w pół drogi będzie brzmiał dobrze. Też ten akurat konkretny utwór, ta symfonia, ona ma bardzo wiele też takich fragmentów solowych, ma dość transparentną fakturę. Każdy z muzyków ma co pograć. Raczej chodziło o porozkładanie głosów pomiędzy naszą szóstkę w taki możliwie najlepszy sposób, ale to jest ciekawe zadanie, takie trochę może i matematyczne, takie mam wrażenie, jakby sudoku się robiło.
2: Sudoku z Weinbergiem, czyli Weinberg pozostaje w centrum programu i też w centrum inspiracji festiwalu w Tykocinie. Co proponuje festiwal Rywki Tiktiner w najbliższą sobotę?
1: To jest właściwie jedyny wyłom w naszym zwyczaju koncertowania w niedzielę, dlatego że jest właśnie Noc Muzeów i w ten sposób możemy to jakoś celebrować w muzeum, jakim jest Wielka Synagoga w Tykocinie, no bo to jest część Muzeum Podlaskiego i oprócz tego, że jest tam mnóstwo bardzo ciekawych elementów i sama synagoga jest przepiękna, jeżeli ktoś jej do tej pory nie widział, to jest ogromny błąd i trzeba go natychmiast naprawić. Chyba, jak tak sobie szybko przypomnę, to pierwszy raz mamy pieśni na festiwalu, takie w klasycznym ujęciu, mezzosopran i fortepian, Olga Rusin i Grzegorz Wierus. Znowu będzie Weinberg, oczywiście tym razem Jidysze Lieder, czyli pieśni żydowskie, opus 13, inaczej mówiąc pieśni dziecięce, ale też Biblia Cygańska, opus 57, jedna część cyklu Szostakowicza z żydowskiej poezji ludowej i kompozytor, na którym też mi bardzo zależało, żeby się pojawił w Tykocinie, kompozytor, którego kojarzymy z Gettem w Terezinie, Wiktor Ulman. I to będą trzy żydowskie pieśni, Drei Jidysche Lieder.
2: Właśnie Wiktor Ulman to jest to nazwisko, które pojawia się rzadko, bardzo rzadko w programach koncertowych. W jaki sposób on trafił tutaj do tego towarzystwa Weinberga i Szostakowicza?
1: Połączenie Szostakowicz-Weinberg jest oczywiste, prawda? Tutaj chodziło też o pokazanie, jak nieżydowski kompozytor, który tak doskonale rozumie los żydowski. Pokazał to przecież i w Symfonii Babi Jar. No i ten cykl z żydowskiej poezji ludowej jest też tego przykładem. Więc to jest dla naszej publiczności też jakiś rodzaj pokazania tego, że żydowska muzyka to jest bardzo pojemne określenie. A jeśli chodzi o Ulmana, to ja się w ogóle bardzo interesowałam i interesuję dalej Gettem w Terezinie, tym w jakimś momencie takim pokazowym obozem, prawda, który był pokazywany jako miejsce, w którym się tak świetnie żyje Żydom. Przecież były filmy, zresztą można je nawet obejrzeć, do dzisiaj w internecie krążą, takie propagandowe filmy pod tytułem, że Führer prezentuje, czy sprezentował Żydom własne miasto. No i tam była bardzo aktywna scena artystyczna, w tym muzyczna. I jest kilku kompozytorów, których bardzo cenię i chciałabym, żeby pojawiali się w repertuarze naszego festiwalu i to jest też wątek czeski, który jest związany akurat z Rywką Tiktiner, której grup znajduje się na cmentarzu żydowskim w Pradze.

0: Na końcu zapytam jeszcze o geniusz miejsca, geniusz Loci Tykocina. Co jest takiego szczególnego i w Wielkiej Synagodze, i w samym mieście? Co sprowadza panią tam do kolejnych powrotów?
1: Tykocin jest w ogóle bardzo uroczym miastem, które... miasteczkiem, może powinnam powiedzieć, którego zabudowa jest praktycznie niezmieniona od czasów przedwojennych. Oczywiście mam na myśli rynek i okolice synagogi. Samo to jest bardzo ciekawe, bo można zobaczyć taki sztetu w oryginalnej niemalże postaci. Ale myślę, że głównie chodzi pani o synagogę, bo rzeczywiście to jest to. Trudno to opisać do końca, bo w jakimś stopniu jest to na pewno kwestia tego, jaka tam jest akustyka. Jakaś niezwykle piękna i taka bogata. Samo wnętrze jest też zjawiskowo piękne i inspirujące. Więc myślę, że to jest trochę kwestia tego, jakie to miejsce jest. Ale też jacy ludzie je tworzą, bo miejsc jest bardzo wiele ciągle też. Ja w wielu synagogach też grałam w ostatnich latach w Polsce. I w zasadzie wszystko się opiera na osobach, które się opiekują danym miejscem. Więc bez nich to by pewnie opustoszało, prawda? I myślę, że warto o tym pamiętać. Miejsce i ludzie tworzą jakby tą przestrzeń do takich działań, jakie my podejmujemy teraz.
2: Festiwal Muzyki Żydowskiej w Tykocinie. Maria Sławek opowiadała o tym, co czeka nas jeszcze podczas tych nie tylko muzycznych spotkań z kulturą żydowską. Materiał przygotowała Monika Kopcik, a dobrą okazją, by odwiedzić Tykocin i Wielką Synagogę, może być właśnie jeden z trzech koncertów festiwalu imienia Rivki Tiktiner. Przed nami nagranie z albumu Tiktin, zarejestrowanego właśnie w synagodze w Tykocinie. Mieczysław Weinberg i koncertino opus 42. Na skrzypcach gra Maria Sławek, a towarzyszy jej Tomasz Januchta na kontrabasie i Lutowsławski kwartet. 8 minut dzieli nas do godziny 7. Wspólnie słuchamy utworu Marii Sławek.

0: To fragment nagrania z albumu Tiktin zarejestrowanego w synagodze w Tykocinie. A z Tykocina przeniesiemy się do Poznania, gdzie trwa festiwal Impact 26. Spotkanie przedstawicieli świata gospodarki, nauki, ale także kultury. I do tego tematu będziemy dziś powracać w poranku dwójki, a także w wiadomościach kulturalnych, które po ósmej przedstawi Marcin Pesta.
1: Autopromocja.
2: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
3: Historia, polityka, wynalazki.
4: Skandale, zazdrość, pieniądze.
3: Rewolucja.
4: Sława.
3: Kulinaria.
4: Miłość.
3: Geografia, architektura.
4: I muzyka.
3: W podcaście Anatomia Opery rozmawiamy nie tylko o operze.
4: Nowe odcinki w każdy czwartek na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach YouTube i Spotify.
3: Zapraszamy.
4: Agata Kwiecińska
3: i Adam Banaszak.
5: Premiera w książce Do słuchania. Śmierć w Wenecji. Tomasa Manna w nowym przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej. Czyta Mariusz Bonaszewski.
6: Któż nie musiał przezwyciężyć przelotnego dreszczu, skrytej bojaźni i niepewności, gdy po raz pierwszy przyszło mu wsiąść do weneckiej gondoli? Ten osobliwy środek lokomocji, tak przedziwnie czarny, jak czarne bywają poza tym jedynie trumny, przypomina samą śmierć. Mary i ponury obrzęd pogrzebowy oraz ostatnią milczącą podróż.
5: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 22:00.

0: Autopromocja.
1: Minęła siódma.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Domagała.
1: Dziś 14 dzień maja, a dzisiejszy dzień będzie trwał 15 godzin i 39 minut. Imieniny świętują dziś Maciej, Bonifacy, Michał, Maria, Wiktor, Dominika i Jeremi. Najlepsze życzenia od naszej redakcji.
0: Poranek dwójki.
1: Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Mac i za konsoletą Michał Jakubik. Jeszcze raz mówimy Państwu dzień dobry. Jest z nami także Marcin Pesta z wiadomościami kulturalnymi.
3: Dzień dobry Państwu. Polska noblistka Olga Tokarczuk uważa, że literatura w znanej nam formie powoli odchodzi do przeszłości. Podczas kongresu Impact w Poznaniu pisarka mówiła, że współczesny świat coraz mniej sprzyja dużym, wymagającym powieściom, bo odbiorcy oczekują dziś szybszych i prostszych opowieści. Zapowiedziała też, że prawdopodobnie nie napisze już kolejnej dużej powieści, poza tą, która ma ukazać się jesienią. Olga Tokarczuk nie zgodziła się na komentarz dla mediów, ale panelowi przysłuchiwała się nasza reporterka Maria Czok.
4: Noblistka przyznała, że jest już zmęczona długimi formami. Bardzo chętnie będzie romansować i od czasu do czasu wydawać krótsze formy, ale dłuższych nie planuje, prócz tej, która będzie osadzona, jak powiedziała, w roku 46 w czerwcu, nawet dokładnie 46 roku i będzie dotyczyć osób, ludzi, którzy znaleźli się wówczas na terenie Dolnego Śląska, czasy powojenne i historie ludzi, którzy trafili tam często z przypadku.
3: Olga Tokarczuk podkreślała zmęczenie długim siedzeniem przy komputerze i tym, że obszerne fabuły, którym się poświęcała, nie są czytane do końca. Zapowiedziała skupienie na opowiadaniach i krótkich formach. Najnowsza powieść noblistki ukaże się jesienią tego roku. Wypracowanie do założeń do polskiej polityki architektonicznej oraz wzmocnienie roli architektury w świadomości społecznej ma na celu Kongres Architektury Polskiej, który rozpoczyna się dziś w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wydarzenie odbywa się pod hasłem Przestrzeń, Wartość i Odpowiedzialność. Mam nadzieję, że kongres wpłynie na zmianę stanu świadomości społecznej i pokaże, jak dużo architekt wnosi do społeczeństwa, mówi Piotr Fokczyński, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.
5: Po raz pierwszy od lat my opowiadamy na zewnątrz o tym, co robimy. To jest jednak zawód społecznie użyteczny. A skoro tak, to tych obszarów, o których rozmawiamy, otwiera się bardzo dużo. Począwszy od mieszkalnictwa, oczywiście, które najbardziej wszystkich fascynuje, poprzez ład przestrzenny, poprzez zdrowie psychiczne w miejscach, gdzie ład przestrzenny jest i brak zdrowia psychicznego tam, gdzie ładu przestrzennego nie ma, poprzez edukację, poprzez świadomość społeczną, poprzez partycypację i udział obywateli w decydowaniu o tym, co ich otacza, poprzez tożsamość kulturową. Stąd kongres jest naładowany taką ilością rozmów i debat.
3: W programie dwudniowego kongresu znalazły się m.in. debaty o architekturze małych miast, o przestrzeni czy jakości zamówień publicznych. Tezy opracowane po Kongresie Architektury zostaną przedstawione w Karcie Warszawskiej. Rozpoczęła się rekultywacja trawnika na dziedzińcu pałacu w Wilanowie po weekendowej imprezie techno. Jak poinformowało Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, koszty prac pokryje producent wydarzenia. Po imprezie mieszkańcy skarżyli się na hałasy trwające do rana, a w mediach pojawiły się zdjęcia zniszczonych trawników. Kontrolę przeprowadził konserwator zabytków, który nie stwierdził szkód w zabytkowych obiektach, ale wskazał na działania niezgodne z zatwierdzeniem programem, m.in. użycie ciężkiego sprzętu i pirotechniki. Sprawą zajmuje się także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ponieważ wydarzenie odbyło się w utulinie rezerwatu Morysin. Według RDOŚ organizator nie wystąpił o wymagane odstępstwo od przepisów dotyczących ochrony przyrody. Do sprawy włączył się również Rzecznik Praw Obywatelskich. Z kolei Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze domaga się dymisji dyrektora muzeum w związku z kontrowersjami dotyczącymi organizacji muzycznej imprezy. Ponad pół miliona dolarów majątku, ukryta skrzynia na Karaibach i zaszyfrowane mapy piratów. To nie scenariusz Hollywood.

0: polskiej produkcji, lecz wielkie międzynarodowe poszukiwanie skarbu organizowane przez francuskiego giganta branży gier komputerowych.
1: W ukrytej skrzyni mają znajdować się m.in. kryształowa czaszka, cenny kamień szlachetny oraz złote monety inspirowane światem bestsellerowej serii Ubisoftu Assassin's Creed. To właśnie premiera nowej gry stała się pretekstem do zorganizowania poszukiwania. Wyścig po skarb wystartuje za pół roku, ale już teraz rozpoczęły się zapisy. Aby wziąć w nim udział, uczestnicy muszą wykupić specjalny pakiet z dostępem do zagadek, szyfrów i map prowadzących do ukrytych współrzędnych. Cena wynosi od 35 do 200 euro, w zależności od liczby wskazówek i gadżetów. Twórcy gry przewidują, że rozwiązanie zagadki może potrwać od 2 do nawet 5 lat. Ubisoft ma nadzieję, że tym sposobem uda mu się odzyskać zainteresowanie graczy komputerowych. W ostatnich miesiącach złe wyniki finansowe zmusiły producenta do zwolnienia kilkuset pracowników i anulowania części projektów, co wielu określa jako najpoważniejszy kryzys w historii firmy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne, kolejne o 9:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Zachmurzenie i przelotne opady to słowa, które będą nam dzisiaj towarzyszyć w całym kraju. Będą także burze, które będą występować w centralnej i północnej Polsce. Lokalnie mogą pojawiać się na terenie całego kraju. Na zachodzie najchłodniej, tam temperatura maksymalna wyniesie do 12 stopni. W centrum termometry wskażą do 17 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, gdzie słupki rtęci będą wskazywać nawet 20 stopni. Aktualnie w Kielcach 9, w Koszalinie 7 stopni, a w Suwałkach dosyć ciepło, aż 12 stopni.
4: Reklama.
5: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
6: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
8: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
4: Reklama.
3: A na zegarach już prawie 9 minut po 7:00. Płyta tygodnia i płyta dodatkowa teraz powędrują w Państwa ręce. Poranek dwójki @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Czekamy na Państwa wiadomości w sprawie płyty dodatkowej. To muzyka amerykańska na trąbkę i fortepian w wykonaniu Aleksandra Kobusa i Moniki Hanus-Kobus. A w roli głównej płyta, na której serbski skrzypek Nemanja Radulowicz gra koncerty i inne utwory Jana Sebastiana Bacha. Towarzyszy mu orkiestra Double Sense, a w partiach solowych występują gościnnie Filip Żaruski, kontratenor i oboista Sebastian Żiju.

0: Jan Sebastian Bach, koncert skrzypcowy D-moll, a na skrzypcach grał Nemanja Radulowicz. To nasza płyta tygodnia, do zdobycia jeszcze tylko jutro i w sobotę.
1: Poranek dwójki.
0: Za dwa dni w Berlinie premiera opery Orlando w reżyserii Eweliny Marciniak. Mocno trzymamy kciuki za tę premierę.
2: Muzyką może być też nagrany czyjś głos, ale muzyką może być też dźwięk uzyskany na trójkącie, kiedy przyłożymy do niego shaker do mleka.
0: O operze Orlando w reżyserii Eweliny Marciniak opowiemy Państwu jeszcze w tej godzinie naszego spotkania, o operze opartej na słynnej powieści Virginia Woolf, która opowiada historię postaci przemierzającej ponad 400-lecia historii. Do tego tematu powrócimy. Będzie także spotkanie z Pawłem Romańczukiem i przedostatnia porcja rekomendacji kulturalnych.
3: Skupiając się na samym filmie, warto przede wszystkim powiedzieć o muzyce, którą zrealizował Krzysztof Penderecki w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia.
0: O jakim filmie mówi Paweł Romańczuk, na pewno Państwo już domyślają się o tym niebawem na naszej antenie. Tymczasem 17 minut po 7:00.

0: 22 minuty po siódmej, a towarzyszyła nam symfonia numer 5 B-dur Franciszka Schuberta.
1: Przegląd prasy.
0: Tomasz Szachowski w Studio Dwójki. Dzień dobry.
2: Chciałbym, Tomasz Cudowski z tej strony. Sięgamy do dzisiejszej prasy. Najpierw o muzyce, także to skojarzenie było uzasadnione. O balecie, bo na łamach Rzeczpospolitej recenzja najnowszej premiery baletu, Polskiego Baletu Narodowego, czyli spektaklu Androidy. To spójny, sugestywny i wciągający spektakl. Rzadko zdarza się, by taniec potrafił dotykać tego, o czym dziś gorąco dyskutujemy, a co nie jest bieżącą polityką, pisze Jacek Marczyński. Ta premiera reklamowana była początkowo jako spektakl będący sceniczną wizją Łowcy Androidów. Szybko jednak z tego zrezygnowano, bo też nawet jeśli twórca Androidów Robert Bondara chętnie sięga do mocno zakorzenionych w naszej kulturze i popkulturze tematów oraz bohaterów, jak choćby Don Juan czy Romeo i Julia, nigdy w jego baletach nie ma prostych opowiastek o ich losach. Bondara ma umiejętność zagłębiania się poprzez taniec w psychice bohaterów, a przede wszystkim pokazania ich uwikłań w dzisiejszej rzeczywistości. Podobnie jest tym razem, pisze recenzent Rzeczpospolitej. Ciekawa recenzja, taka powiedziałbym wieloaspektowa, ale skupmy się na muzyce. Zamiar, by rzeczywistość rozbudowanej technologii opisać przy mocy tradycyjnej orkiestry, wydawał się karkołomny, pisze dalej Jacek Marczyński. Z kolei użycie elektroniki wydaje się banalne lub naraża na nieuchronne porównania z kultową ścieżką dźwiękową Vangelisa do filmu Łowcy Androidów. Przemysław Zych bardzo umiejętnie wykorzystał tradycyjne instrumentarium orkiestrowe, rozbudowując nieco perkusję oraz dodając rzadziej stosowane instrumenty dęte. Orkiestra Opery Narodowej pod niesłychanie sprawną dyrekcją Marty Kluczyńskiej współtworzy narrację, a poprzez zastosowanie przez kompozytora różnych światów dźwiękowych lepiej pozwala zrozumieć akcję. No i kto nie zdążył się wybrać na Androidy w maju, będzie miał szansę kolejną dopiero jesienią. Kolejne spektakle już na początku nowego sezonu w Operze Narodowej, przypomina Jacek Marczyński.
0: O kolejnym sezonie w Operze Narodowej, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej mówiliśmy wczoraj w Poranku Dwójki. Sezon zapowiada się imponująco i pewnie równie imponujące będzie próba zakupienia biletów, które zazwyczaj rozchodzą się tam w tempie ekspresowym.
2: A żadnych biletów nie trzeba, żeby obejrzeć finał Eurowizji, który już czeka nas za kilka dni. No i będzie to dosyć radosne wydarzenie, niezależnie od tego, czy gustujemy w tej muzyce, a radosne dlatego, że do finału doszła Polka, czyli Alicja Szemplińska. Świetnie zaśpiewała Prey i pisze o tym w dużym materiale rozkładówkowym Jarek Szubrycht w Gazecie Wyborczej. Konkurs w cieniu protestów, ale skupmy się na tych mniej kontrowersyjnych występach, czyli właśnie naszej pani Alicji. Awansowała absolutnie zasłużenie, choć przy ogłoszeniu wyników było nerwowo, bo wymieniona została jako ostatnia z dziesiątki.

0: że Jarek Szubrycht. Świetnie zaśpiewała hybrydę soulowego songu w stylu Beyoncé z koturnową eurowizyjną balladą w stylu retro. No, brzmi groźnie, ale państwo już chyba wiedzieli, jak to wygląda. Na pewno jest to bardziej współczesne i cóż, gustowniejsze od ubiegłorocznej propozycji Justyny Steczkowskiej o słowiańskich bachanaliach Donatana, nie wspominając, pisze dalej Szubrycht. No i przy tym bardziej uniwersalne i zrozumialsze za górami, za lasami. Jeszcze jeden polski akcent w tym koncercie, a właściwie dwa, chodzi o osoby prowadzących, osoby o swojsko brzmiących nazwiskach, zwraca uwagę recenzent wyborczej. Była to Wiktoria Swarowska i Michael, czy Michael Ostrowski. Łatwo było więc wysnuć przypuszczenie, że występ Alicji nie był jedynym polskim akcentem w półfinale. Tyle, że pani Wiktoria jest z tych Swarowskich, jest dziedziczką jubilerskiego imperium i korzenie ma w Czechach. Natomiast Ostrowski sam sobie wybrał taki pseudonim, bo w dowodzie ma Michael Stockinger. No ale Stockinger, umówmy się, jest też swojsko brzmiącym nazwiskiem dla Polaków. To o imprezie, która się wydarzyła, finał Eurowizji już w tę sobotę, o ile dobrze pamiętam. Natomiast także w ten weekend jedyna taka noc w roku, czyli Noc Muzeów. Przypomina o tym Gazeta Polska codziennie. Tysiące atrakcji i miejsca, których na co dzień nie można zobaczyć, będą dostępne w części miast już w piątek, a kulminacja wydarzeń przypadnie na sobotę. Anna Krajkowska publikuje w codziennie i całostronnicową propozycję, można by powiedzieć, różnych atrakcji z całej Polski. Skupmy się może na Zakopanem, bo tutaj ciekawe propozycje, także dla tych, którzy chcieliby odwiedzić to miasto poza sezonem i poza długimi weekendami, to będzie okazja. Wyjątkowo klimatycznie zapowiada się noc w Willi Atma, czyli Muzeum Karola Szymanowskiego. Tegoroczna edycja zbiega się z jubileuszem 50-lecia placówki, przypomina publicystka codziennej. Oprócz zwiedzania przygotowano koncert laureatów konkursu muzycznego Atma 2026 oraz wystawę przy fortepianie. Z kolei Muzeum Tatrzańskie zaprasza na spacer po stałej wystawie Zwykłe przedmioty, niezwykli ludzie w ramach obchodów 160. rocznicy urodzin Bronisława Piłsudskiego, zaś Villa Koliba zaprasza na zajęcia z zakresu snycerstwa oraz warsztaty tańca regionalnego. Mam nadzieję, że dobrze zacytuję tytuł, Łostańcyć kości.
1: Bardzo pięknie.
0: Piękny. 160. rocznica urodzin Bronisława Piłsudskiego, ale tak się składa, że właśnie w tej chwili, czy w tych dniach, podobny jubileusz obchodzą tramwaje warszawskie. I z tej okazji o godzinie 17 z placu Narutowicza wyruszy parada zabytkowych tramwajów, która przejedzie przez centrum i Pragę aż do zajezdni przy Kawęczyńskiej. W tym samym czasie z Dworca Wschodniego wystartuje parada zabytkowych autobusów. Będzie można nie tylko popatrzeć, ale i wsiąść do tych zabytkowych pojazdów. Udział w obu przejazdach będzie bezpłatny. To jeśli nie dostaniecie państwo biletów czy wejściówek, albo będzie was trochę męczyć stanie w tych długich kolejkach, można sobie po prostu popatrzeć na zabytkowe pojazdy. I na zakończenie zaglądamy na fanpage popularno-naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego na Facebooku, czyli na fanpage publikowany pod tytułem Kafe Nauka. Zdarza nam się słyszeć deklaracje typu Mieszko I to mój pradziadek w 38. pokoleniu. Jakkolwiek durnie to brzmi, to cóż, istnieje spora szansa, że ktoś mówiący te słowa ma rację. Również prawdopodobnie Mieszko jest pradziadkiem znakomitej części nas wszystkich, piszą autorzy. Zacznijmy od prostego faktu. Otóż liczba naszych przodków rośnie wykładniczo. Tutaj ukłon w stronę wszystkich maturzystów. Dwoje rodziców, czworo dziadków, ośmioro pradziadków i tak dalej. I w ten sposób po 10 pokoleniach mamy już ponad 1000 przodków. Po 20 pokoleniach grubo ponad milion, a po 38 pokoleniach ponad 270 miliardów osób. Ta liczba wygląda absurdalnie, przyznają autorzy. W całej historii gatunku Homo sapiens w sumie na świecie żyło jakieś 100 miliardów ludzi, z czego 7% żyje aktualnie. czyli w tym właśnie momencie, gdzie więc

0: krwi podstęp. Nie jest jakoś super trudno posiadać w swoim drzewie genealogicznym Mieszka I czy Karola Wielkiego, piszą dalej twórcy Café Nauka. I to nie dlatego, że ci władcy byli, powiedzmy, niecałkiem monogamiczni. Po prostu ich linie rodowe najzwyczajniej w świecie wielokrotnie przecięły się z innymi, tymi samymi, mocno zagęszczając las wszystkich obecnych genealogicznych drzew mieszkańców tej części globu. I jeszcze jedno ciekawe pojęcie z zakresu badań nad genealogią populacji, skrót MRCA. To MRCA to najbliższy wspólny przodek badanej grupy, czyli w naszym przypadku wszystkich żyjących dziś ludzi. Modele naukowe sugerują, że taka osoba mogła żyć około 300 roku przed naszą erą. Innymi słowy, jakieś 2300 lat temu mógł żyć na świecie ktoś, kto pojawia się w rodowodzie każdego współcześnie chodzącego po ziemi człowieka, i twój, Magdo, i mój też.
1: Małgorzato, także ja zaczęłam źle i pan zakończył też myląc moje imię, co bardzo mnie cieszy. Jest 1:1. Prasę przegląda, uda państwa, Tomasz Cudowski, prawdopodobny potomek Mieszka I.
0: Dziękujemy. Do widzenia.

0: To kwartet Consone, który powróci dziś w porze lunchu. Posłuchamy koncertu tej formacji zarejestrowanego w Wigmore Hall w Londynie. Koncertu, który odbył się 27 kwietnia tego roku. Na audycję zapraszamy w imieniu Marcina Majchrowskiego. 23 minuty pozostają do godziny 8, a teraz zapowiadane spotkanie z Orlando i Eweliną Marciniak, która realizuje kolejną inscenizację w Niemczech. Od entuzjastycznie przyjętego niemieckiego debiutu, czyli Snu nocy letniej we Fryburgu w 2018 roku, artystka regularnie otrzymuje zaproszenia do współpracy na kolejnych scenach, między innymi w Berlinie. Obok teatru dramatycznego Ewelina Marciniak zajęła się także operą po cyklu wagnerowskiego Ringu. W marcu tego roku w Stuttgarcie także świętowała kolejne sukcesy, a w najbliższą sobotę Marciniak zaprezentuje w Berlinie kolejną premierę. Będzie to współczesna opera Orlando, napisana przez Olgę Norwich. Przed premierą z reżyserką rozmawiała Jagoda Elgerblich.
1: Tylko 5 dni prób ma polska reżyserka na przygotowanie swojej nowej inscenizacji w Komische Oper w Berlinie. Tymczasem kompozycja Olgi Neuwirth do libretta amerykańskiej autorki Katrin Fiu nie jest łatwa. Opowiada ona historię młodego arystokraty z XVII wieku, na którego królowa Elżbieta I rzuca klątwę bycia młodym na wieki. Akcja toczy się przez 4 stulecia, a mężczyzna staje się w pewnym czasie kobietą. Przez ten okres, a zwłaszcza w XX wieku, Orlando jest świadkiem wielu wojen i procesów. Społecznych.
2: Jest to tytuł bardzo dla mnie, biorąc pod uwagę, że jest to opera na podstawie powieści Virginia Woolf. Jest to bardzo wymagająca opera, ponieważ miesza bardzo różne style muzyki. Z jednej strony mamy muzykę klasyczną, z drugiej strony mamy mnóstwo też cytatów, także z muzyki współczesnej, a poza tym mamy elektronikę, mamy sample, także dopróbowanie jest to bardzo wymagające. No i też mamy gotowe libretto. Pierwsza część jest oparta bardzo na powieści Virginia Woolf, a druga część jest na nowo napisana.
1: Ewelina Marciniak koncentruje się w swej inscenizacji na dwóch głównych tematach. Zmianie tożsamości płciowej Orlando i na jej twórczości pisarskiej w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Reżyserka demaskuje przy tym tradycyjne postawy mężczyzn i kobiet jako klisze oraz podważa patriarchalne struktury społeczne. Pomaga jej w tym wpisana w libretto postać narratora.
2: Ja sobie wymyśliłam, że ten narrator będzie Virginia Woolf i że cała ta opowieść będzie zawierała taką klamrę, że Virginia Woolf prowadzi nas przez to, jak wymyśliła Orlando, jak stworzyła Orlando i ten jej impuls, który towarzyszył napisaniu tej książki, to była przecież miłość do jej przyjaciółki, Witte Sackwick, i że tej miłości powstał Orlando. I ta Virginia Woolf przeplata nam się przez ten spektakl ze swoimi problemami, ze swoją depresją i ze swoją śmiercią samobójczą. Ale też ze swoją walką o bycie widzianą, bycie usłyszaną, ze swoim pisaniem. I ta jej droga artystyczna nakłada się z drogą Orlando, który żyjąc w naszych czasach już też mierzy się z krytyką i oczekiwaniami. No i szukałam takiego sposobu, żebyśmy mogli poczuć coś więcej, bardziej się zastanowić nad tym, co te sceny mogą dzisiaj dla nas znaczyć. Mam na myśli sceny z książki Virginia Woolf, na przykład scena na Dworze Królewskim, kiedy stara królowa umiera. Czy może być to scena tak naprawdę

0: starości i o ciele kobiety, która odchodzi, a wciąż pragnie miłości i bliskości fizycznej.
1: Przypomnijmy, że chodzi tu o operę, a więc reżyserka interpretuje scenicznie nie tylko tekst, libretto, ale musi odnosić się do muzyki, a ta jest bardzo wymagająca. Olga Neuwirth przenosi nas w kolejne etapy życia Orlanda od wieku elżbietańskiego do dziś za pomocą cytatów, od renesansowych madrygałów do elektroniki.

0: jest bardzo dużo tutaj nowych rzeczy dla mnie. No, na przykład sposób, w jaki używane są sample tutaj. Kiedy mamy sceny wojenne, przywoływane są przemówienia Churchilla, czy w tej ścieżce Virginia Woolf w pewnym momencie przywoływany jest fragment jej z nagrania radiowego, kiedy opowiada o znaczeniu słów. Ta praca mnie bardzo dużo nauczyła i teraz przy kolejnych pracach dramatycznych jak najbardziej będę chciała wykorzystać to, że muzyka może budować przedstawienie w bardzo wielu przestrzeniach, że oczywiście muzyką może być też nagrany czyjś głos, ale muzyką może być też dźwięk uzyskany na trójkącie, kiedy przyłożymy do niego shaker do mleka. I jest to dla mnie niesamowita lekcja muzyki, jak też pracować na cytatach.
1: Za stronę muzyczną Orlando odpowiada dyrygent Johannes Kalickę. Główną rolę wykonuje macedońsko-kanadyjska mezzo-sopranistka Emma Nikolowska, a partię królowej i przyjaciela Orlando's Child urodzona w Gdyni solistka Komische Oper Karolina Gumos. Ewelina Marciniak zawsze podkreśla, że jej sukces jest zasługą całego zespołu, w którym znaczną rolę odgrywa także w Berlinie jej polski team. Należą do niego od lat m.in. scenograf Mirek Kaczmarek i kostiumografka Julia Kornacka, której kostiumy dla chóru wywołały zachwyt całego zespołu w Berlinie. W tym roku dołączyli do nich choreografka Agnieszka Kryst oraz artysta wideo Nathan Berkowicz.
0: Uważam, że dzięki Nathanowi i Mirkowi, bo oni razem współpracują tutaj, ta część wizualna jest naprawdę intrygująca. I naprawdę jestem zadowolona z tego, gdzie jesteśmy.
1: Berlińska premiera Orlando w najbliższą sobotę kończy pracowity sezon Eweliny Marciniak. Na początek następnego reżyserka planuje kolejną operę Alcine Georga Friedricha Händla w Lille i prawie równolegle dwa spektakle teatralne w Gdańskim Teatrze Wybrzeże i w Austrii w Grazu.
2: Przed premierą z reżyserką rozmawiała Jagoda Engelbrecht. Do 8 pozostaje 17 minut, a przed nami spotkanie z zespołem Les Lekl pod dyrekcją François Xavierota.

0: Victoire de Jonsière z opery komicznej Rycerz Jan.
1: Rekomendacje.
0: Dziś już przedostatnie o tej porze i w tym cyklu spotkanie z Pawłem Romańczukiem, muzykiem i liderem małych instrumentów. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry. Dziś zaskakujące polecenie filmowe, a dlatego, że pochodzi z aż 1964 roku i jest to film pod tytułem Rękopis znaleziony w Saragoście w reżyserii Jerzego Wojciecha Hasa. Oczywiście można by uznać, że jest to tak znany film i tak wielkie dzieło polskiego kina, że nie wymaga żadnej rekomendacji, ale ponieważ ten film najwyraźniej zajmuje w moich inspiracjach wysoką pozycję, więc poczułem się w obowiązku, żeby Państwu o tym wspomnieć. Film widziałem już kilkadziesiąt lat temu. Oczywiście skupiając się na samym filmie, warto przede wszystkim powiedzieć o muzyce, którą zrealizował Krzysztof Penderecki w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. I do dzisiaj ta muzyka pozostaje bardzo świeża, bardzo otwarta, poszukująca w ciekawy brzmieniowy sposób. Oczywiście to już stało się pewną klasyką Sepru i może dzisiaj już nie jest aż tak interesujące i nowatorskie, aczkolwiek wydaje mi się, że tęsknię za muzyką tego rodzaju w kinie. No i też uważam, że wybitnie udało się Krzysztofowi Pendereckiemu narysować świat zagubionego Alfonsa van Wordena, pokonującego kolejne progi nietypowych przygód, które Ruud Gomelezów mu przygotował. Muzyka z tego filmu swoją drogą została wydana w oficynie Obuch Records i do dzisiaj

stanowi pewnie już niezły rarytas w kolekcji fanów twórczości Hasa i Pendereckiego, czy w ogóle eksperymentów w muzyce spod znaku studia eksperymentalnego Polskiego Radia.

Paweł Romańczuk polecał Państwu film Rękopis znaleziony w Saragosie, a w tle słyszeliśmy eksperymentalną ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez Krzysztofa Pendereckiego. Ostatnia rekomendacja kulturalna Pawła Romańczuka jutro w jazzowym poranku dwójki, a naszą kropką nad i będzie walc lubelski, małe instrumenty.

Małe instrumenty i walc lubelski. Niespełna 6 minut pozostało do godziny 8. Jutro już piątek, warto więc zaplanować weekend, a być może sobotnią noc, kiedy to w całej Polsce trwać będzie Noc Muzeów. Zapraszamy Państwa także do budynku Polskiego Radia. Wrota Polskiego Radia w ten wieczór pozostają otwarte. Zwiedzający będą mogli zwiedzić nie tylko siedzibę główną przy Alei Niepodległości, gdzie i my jesteśmy, ale także budynek radiowej Trójki przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Zapraszamy w sobotę od godziny 19. Noc Muzeów w radiowej Dwójce to także spotkanie z naszymi kolegami z redakcji, między innymi Dorotą Kozińską i Marcinem Majchrowskim, autorami opery Pod gwiazdami, a także z Michałem Nowakiem, który w Rachunku Myśli porozmawia z dr Grażyną Bastek, historyczką sztuki i publicystką. I podczas tej audycji Państwo, nasi słuchacze, będą mogli stać się częścią programu, zadając pytanie naszemu gościowi bezpośrednio ze studia emisyjnego. A skoro gościem będzie Grażyna Bastek, zapewne wiele pytań dotyczyć będzie Wenecji. 5 minut pozostało do 8, a przed nami utwór, który początkowo zatytułowany był Liliana i z czasem został przemianowany na Nirwanę. Zespół Michała Urbaniaka.

0: Autopromocja.
1: Monika Szpyrka na zamówienie Polskiego Radia skomponowała utwór inspirowany budową ciała ośmiornicy. Paweł Malinowski dla kwartetu Royal napisał kwartet na smyczki. A jakie pytania można przy porannej kawie zadać kompozytorom? Na przykład o tradycję, jeżeli jest ważna, to jaka? Albo o nowoczesność. W najbliższą niedzielę również Państwo będą mogli porozmawiać z Moniką Szpyrką i Pawłem Malinowskim. Bardzo gorąco na to spotkanie zapraszam. Kafe Muza od 10. Ewa Szczecińska.
0: W zapiskach ze współczesności spotkanie z pisarzem i dramaturgiem Rafałem Wojasińskim, autorem m.in. powieści Stara czy zbioru opowiadań Olanda, laureatem Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego.
2: Dorastałem we wsi, która była etnicznie przesiedlona z Zabuga. Znaczna większość, może z 80% mieszkańców, to byli ludzie z Zabuga. I ja dopiero w pewnym momencie się dowiedziałem, że oni nie są stąd, tak jak moi rodzice, jak moi dziadkowie, wujkowie, ciotki, że to jest jakby z innego świata.
0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45. Autopromocja.
3: Jest 8.
0: Poranek dwójki.
3: Czternasty dzień maja, do końca roku jeszcze 231 dni, a 43 dni dzielą nas od wakacji. Jeszcze raz życzenia imieninowe dla świętujących dziś to Maciej, Bonifacy, Michał, Maria, Wiktor, Dominika i Jeremi. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Niedziecka-Mac i Michał Jakubik. Jesteśmy z Państwem dziś od 6 rano.
0: Pogoda.
3: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, rano i pod wieczór na północy.

nocy i wschodzie kraju miejscami pojawi się więcej przejaśnień. Wystąpią przelotne opady deszczu, a poza popołudniowym wschodem również burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalnie dziś w ciągu dnia wyniesie od 12 stopni na północy, 14 na północnym zachodzie i 16 w centrum, po 18 i 20 na południowym wschodzie. Nad morzem miejscami chłodniej, tam około 10 stopni.

0: Hej, zagrajcie siarczyście Mazur z czwartego aktu Strasznego Dworu. Stanisław Moniuszko, chór i orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. I Moniuszko jest bohaterem kolejnego odcinka Anatomii Opery, czyli naszego radiowego podcastu Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka. Tym razem nasi melomani biorą pod lupę Straszny Dwór, a podcastu można słuchać, można go także oglądać za pośrednictwem serwisów streamingowych Polskiego Radia. Jeśli chcieliby Państwo wysłuchać wersji z przykładami muzycznymi, to odsyłamy do strony z podcastami Polskiego Radia.
1: Przegląd prasy.
0: Tomasz Cudowski.
2: Dzień dobry, Małgosiu.
0: Dzień dobry.
2: W drugim przeglądzie prasy zaglądamy do internetu, bo okazuje się, że w czwartki ta prasa drukowana również jest dość uboga. Nie milkną echa koncertu Techno, który odbył się kilka dni temu na dziedzińcu pałacu w Wilanowie. W tej odsłonie burzy Muzeum Pałacu Króla Jana III opublikowało na swoim fanpage'u decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą organizacji właśnie tego eventu. W komentarzu muzeum czytamy: z decyzji konserwatora wynika, że tereny trawiaste nie stanowią substancji zabytkowej. Dziedziniec muzeum od wieków pełni funkcję przestrzeni reprezentacyjnej oraz miejsca wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i spotkań publiczności. Przestrzeń ta jest intensywnie użytkowana przez odwiedzających oraz w ramach organizowanych wydarzeń. I tutaj komentarz do zdjęcia, które się pojawiło też przy tej notce, czyli ciężki sprzęt, który dokonuje rekultywacji tego terenu. Otóż po okresie zimowym, suszy oraz po koncercie prowadzone są standardowe prace pielęgnacyjne i rekultywacyjne terenów zielonych. Zgodnie z ustaleniami koszty tych działań pokrywa producent wydarzenia. No, czyli...
0: Czekamy na nowy trawnik i mamy nadzieję, że faunie i florze nie stało się nic groźnego.
2: No, spróbujmy spojrzeć na tę sprawę jak na szklankę w połowie pełną, czyli żaden zabytek ani człowiek nie ucierpiał. Miejmy nadzieję, że wspomniana fauna i flora również. No więc oby wszyscy wyciągnęli z tego wydarzenia wnioski na przyszłość. Zdaje się, że wyciągnęła je dyrekcja muzeum, która zapowiedziała, że podobny event na terenie zabytku już się nie powtórzy. I ciekawie rezonuje z tym tematem najnowszy tekst Wiktorii Tabak na portalu culture.pl. Autorka zastanawia się, gdzie dziś oglądamy spektakle teatralne, czyli o nietypowych miejscach, w których zbiera się grono miłośników teatru, jak na odbiór spektaklu wpływa przestrzeń, w której jest grany, czy wyjście z budynku teatru jest dla sztuki czymś więcej niż zmianą dekoracji. Sprawdzamy, co o współczesnej Polsce mówi Hamlet umieszczony w naznaczonej historią Stoczni Gdańskiej albo w budynku Starej Rzeźni, który lada moment zostaje zgentryfikowany, pisze Wiktoria Tabak. Co zmienia się w odbiorze, gdy oglądamy spektakl nie z bezpiecznego dystansu, a w intymnej atmosferze, blisko aktorów i aktorek, bez sztywnego podziału na scenę i widownię? Wybieramy charakterystyczne przykłady z dwóch ostatnich dekad, kiedy teatr wychodził z własnego budynku i trafiał do kościoła, stoczni, zakładu karnego i innych na pozór nieteatralnych miejsc. No i mamy tutaj przegląd właśnie takich nietypowych lokalizacji. Ograniczmy się do jednego. Autorka wspomina, jak to Grzegorz Jarzyna w ramach terenu Warszawa przygotował performance Zaryzykuj Wszystko. Było to w roku 2003, a miejscem spektaklu była nieczynna kawiarnia Ekspres Baru na Dworcu Centralnym w Warszawie. Podobno kilka tygodni szukał miejsca, i tu cytat, zza którego okien wyłaniałoby się tętniące życiem centrum, pisze autorka.

0: Widownia tego spektaklu mieściła około 50 widzów, a reszta zainteresowanych albo po prostu zaciekawionych przechodniów mogła pooglądać akcję przez szyby. Po premierze na łamach Życia Warszawy zachwycała się tym przedsięwzięciem Iza Natasza Czapska, pisząc: już pierwszego wieczoru do telepiących się przeszklonych ścian przyklejała nosy spora grupa gapiów. W starym dworcowym bufecie obok WC sceny jak z najlepszych filmów Tarantino. Ciekawe, co państwo na to, czy takie...
1: No właśnie, myślę też o takich nietypowych miejscach, jak na przykład kopalnia soli w Wieliczce, która jest idealną scenerią do takich wystawień teatralnych, albo Las Wolski w Krakowie, gdzie kapela Krakowiensis nieraz zapraszała widzów do spotkania muzycznego w naturze.
0: Teraz informacja ze świata kina, która zapewnie ucieszy tych kinomanów, którzy preferują ten mniejszy domowy ekran. Otóż projekt Hail Mary, jeden z największych hitów kinowych tego roku, można obejrzeć z poziomu własnej kanapy. Ten zaskakujący ruch wykonało studio Amazon MGM. Jeszcze w kwietniu ogłaszało ono, że wyłącznie kinowa dystrybucja zostanie przedłużona, pisze Onet. O filmie mówiliśmy wielokrotnie, także w przeglądzie prasy, więc tylko jedno zdanie przypomnienia. Chodzi o produkcję opartą na bestsellerowej powieści Andy'ego Weira. W filmie Projekt Hail Mary możemy podziwiać Ryana Goslinga, który wciela się w nauczyciela i biologa budzącego się na statku kosmicznym oddalonym o lata świetlne od Ziemi. Nie pamięta, kim jest, dlaczego tam się znalazł. Z czasem odkrywa, że jest częścią desperackiej misji ratowania planety. Film okazuje się czymś więcej niż tylko efektownym blockbusterem w gatunku sci-fi. To film, który łączy spektakl z emocją, naukę z humanizmem, przygodę z bardzo osobistą powieścią o samotności. Tak pisał Onet przy okazji premiery filmu. No, niezależnie od tego, czy lubimy ten gatunek, czy nie, to warto wiedzieć, że projekt Hail Mary pobił rekord oglądalności studia Amazon MGM już w pierwszy weekend wyświetlania, osiągając ponad 140 milionów dolarów wpływów z biletu. Do dziś ten film zarobił na całym świecie ponad 650 milionów. No, film można zobaczyć online na kilku platformach, oczywiście w systemie VOD. Nie wiadomo natomiast, kiedy film trafi na platformy w ramach subskrypcji. Czyli jeszcze jeden etap do pokonania. I na zakończenie, przepraszam, na koniec zaglądamy na portal Kopalnia Wiedzy, który pisze o ciekawym odkryciu archeologicznym. Mianowicie w szkockim Highlands odkryto pozostałości nielegalnej destylarni whisky. Autor notatki, Mariusz Błoński, przypomina, że pod koniec XVIII wieku w Szkocji zakazano nielicencjonowanej produkcji alkoholu, głównie whisky, więc ci, którzy nie chcieli stosować się do zakazu, przenosili swoje destylatory w górzyste, odludne miejsca. Na przykład w okolicach dzisiejszego Parku Narodowego Ben Lowers już od początków XIX wieku toczyła się prawdziwa wojna pomiędzy producentami a funkcjonariuszami skarbówki. Archeologowie odnaleźli jedną z takich destylarni. Niewykluczone, że miejsce to nigdy nie zostało odkryte. Gdyby bowiem znaleźli je funkcjonariusze, destylator zostałby zabrany i zniszczony. A odnalezione szczątki wskazują, że destylator został pospiesznie rozłożony na części, a ściany kamiennego szałasu przewrócono. No, prawdopodobnie po to, żeby zatrzeć ślady. Możliwe zatem, że to był efekt dostrzeżenia w okolicy funkcjonariuszy skarbówki. W notce znajduje się również opis całej aparatury, którego może nie będziemy przytaczać, ale warto wspomnieć, że na terenie tego parku narodowego skatalogowano 5 innych takich szałasów, w których odbywała się nielegalna destylacja. No i nie do końca wiadomo, czy to dobrze, że tego przybytku nie odnalazła skarbówka, no bo z pewnością ten kawałek historii uległby zatarciu ku chwale fiskusa.
1: Choć miejmy nadzieję, że wszelkie destylatory i te daleko od naszego kraju i te blisko będą już tylko i wyłącznie w muzeach. Wszystkim to na pewno wyjdzie na zdrowie. Kwadrans po 8:00. Tomasz Cudowski przeglądał dla państwa prasę. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

prawie 17 minut po 8, a teraz spotkanie z Mikołajem Łysenką, kompozytorem urodzonym w okolicach Połtawy. To nagranie z najnowszego albumu Dmytra Honiego, który ukaże się 29 maja. A więcej interpretacji ukraińskiego pianisty będą mogli Państwo usłyszeć dzisiaj wieczorem w Filharmonii Dwójki. Dmytro Honi będzie solistą podczas koncertu, który zainauguruje festiwal Katowice Kultura Natura.

0: Na fortepianie grał Dmytro Choni, który już dziś wieczorem wystąpi na festiwalu Kultura Natura w Katowicach. Pianista wykona pierwszy koncert fortepianowy Johannesa Brahmsa, a towarzyszyć mu będzie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Marin Alsop. W programie znalazły się także tokata Bolesława Szabelskiego i druga symfonia Roberta Schumana. Początek transmisji w dwójce o 19:30 zapraszamy w imieniu Andrzeja Sułka. Zapraszamy Państwa także do sali koncertowej NOSPR. Mogą Państwo wybrać się na ten koncert. Bilety czekają na Państwa. Poranek dwójki @polskieradio.pl. Proszę do nas napisać.
1: Dzień dobry Państwu. Impact rozpoczął się na dobre w Poznaniu, a my zawitaliśmy do strefy, która nas w dwójce najbardziej interesuje. Strefa za czerwoną.
0: A teraz przenosimy się do Poznania na festiwal Impact, gdzie jest Maria Czok. To spotkanie, które łączy gości z dziedziny nauk ekonomicznych, rzeźbiarzy i malarzy, a także noblistów. Jest tam także noblistka Olga Tokarczuk. To już 26. takie spotkanie, jedno z najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Teraz głos oddajemy Marii Czok.
1: Dzień dobry Państwu. Impact rozpoczął się na dobre w Poznaniu, a my zawitaliśmy do strefy, która nas w dwójce najbardziej interesuje. Strefa za czerwoną kotarą, strefa Teatru Wielkiego Opery Narodowej. A z nami przewodzący tej instytucji, Borys Kudliczka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu.
1: Wita nas symbol Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Tak to Państwo pomyśleli?
2: Tak, to jest postać jednorożca, który zapowiada cały sezon Teatru Wielkiego Opery Narodowej najbliższy, czyli 2026-2027. Oczywiście jest to rodzaj pewnego symbolu, metafory, który łączy i biznes, i kulturę. Ma wiele, wiele warstw odczytania, więc każdy z naszych widzów będzie mógł znaleźć w tym coś swojego, tak jak cały nasz program, który jest bardzo różnorodny. Proponujemy Państwu w najbliższym sezonie 11 premier, 6 dużych premier operowych na dużej scenie, 3 baletowe, a 3 koprodukcje, które robimy z naszymi instytucjami w Polsce, a resztę koprodukcji, szczególnie operowych, realizujemy z naszymi partnerami za granicą.
1: Pozwolę sobie wejść tutaj do środka, bo przestrzeń jest imponująca, teatralna, wyróżniająca się na tle tych biznesowych, ale właśnie Impact to jest taka impreza, która ma łączyć biznes i kulturę. Czy Pana zdaniem to są naprawdę światy połączalne i jeśli tak, to kiedy?
2: Zawsze, jakby sztuka i biznes są połączonymi naczyniami. Jakby my jesteśmy instytucją publiczną, finansowaną w większości poprzez naszego organizatora Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale jesteśmy także przedsiębiorstwem, które musi dbać o to, żeby podnosząc jakość, szukać nowych środków, szukać nowych partnerów do odważnych planów, ambitnych planów. I tego się nie da robić bez tego, że nie zaczniemy wychodzić z tej strefy komfortu, nie zaczynamy się spotykać na takich platformach, jaką jest Impact, który jest wspaniałą okazją do tego, żeby się zaprezentować i poznać potencjały różnych łączeń marek.
1: Proszę powiedzieć, co tutaj w tej strefie będzie się działo. Widzę taki stolik z telewizorem, widzę zresztą nagrania też z Państwa inscenizacji. Jakie atrakcje są w tej strefie przewidziane?
2: To jest taki skrót tego, co potrafimy, jakie emocje budujemy na naszej scenie. Na ekranach można zobaczyć skróty z naszych spektakli, które zostały zrealizowane i są częścią naszego repertuaru. Mamy książkę roczną, która wraca po kilku latach jako taki rodzaj przewodnika całego sezonu,

0: gdzie Państwu opisujemy wszystkie nowe premiery, nowe spektakle, serię koncertów, które wchodzą jako nowy element naszego programu, ale także edukacji czy słowa naszych partnerów, którzy pomagają nam budować, skalować prestiż naszej instytucji.
1: To jest strefa, która ma przyciągnąć właśnie potencjalnych biznesmenów, inwestorów, tak Pan na to patrzy, czy raczej mieszana jest ta funkcja?
0: Powiedzmy, to jest szukanie partnerów, którzy rozumieją rolę kultury w naszej społeczności i ludzi, którzy też widzą sens w łączeniu marek dwóch bardzo ważnej marki narodowej, jednej z największej instytucji kultury w Polsce. To nie jest twardy biznes, to jest współpraca, to jest wspieranie się, tworząc i wspierając sztukę, która dzisiaj jest medium do zatrzymania i do leczenia naszej społeczności. Leczenia w takim sensie, że mamy miejsce do refleksyjności, mamy miejsce do opowiadania wzruszających historii, której mogą się nasi widzowie przeglądać.
1: Uważa Pan, że w dobie AI, postępującej cyfryzacji, to właśnie sztuka jest taką odpowiedzią na świat, który chyba nieco za bardzo się rozpędził?
0: Powiedzmy, żyjemy oczywiście w czasie, który jest, gdzie nam zadawano kolejne pytania i mamy wiele wątpliwości, pojawia się strach, niepewność, jakby co będzie w przyszłości, jak daleko AI przejmie kontrolę nad nami. Ja jestem bardzo dużym optymistą i wierzę też to, że dzięki właśnie uwrażliwianiu naszej społeczności, nazywaniu rzeczy, ich znaczeń, metafor, czy to jest obraz, czy to jest słowo, czy wrażliwość na muzykę, dzięki temu budujemy też takie solidne społeczeństwo, które jest w stanie się obronić i jest w stanie nadal prowadzić jakby ten cały proces rozwoju naszej społeczności.
1: A my, jak przystało o poranku, podchodzimy jeszcze do bufetu Teatru Wielkiego Opery Narodowej. W menu herbata Madame Butterfly, ale także Falstaff, Romeo i Julia, Symfonia Tańca i Androidy, czyli najnowsza propozycja. Ja wybrałam Madame Butterfly. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Jaka to jest herbata?
2: To jest herbatka na bazie kwiatu butterfly z dodatkiem świeżej mięty i cytryny. Ma posmak takiego rozwijającego się kwiatu, więc myślę, że warto się w tym porozkoszować.
1: Tutaj też możemy podziwiać te herbaty, zioła, różne przyprawy i przysmaki. Chyba udowadniają Państwo, że sztuka łączy się z kulinariami.
2: Tak, myślę, że tak. Tutaj jesteśmy też na stoisku Opery Narodowej. Herbaty my mamy tak jak naprawdę przedstawiają różne repertuary. Można, zależy od ochoty i klimatu i na co ma Pani ochotę, możemy sobie tutaj dobrać.
1: Zgodnie z inwencją i poczuciem sztuki na dany dzień. Bardzo dziękuję i zaczynam testowanie.
3: Maria Czok rozmawia i testuje herbaty, jak Państwo słyszeli, prosto z Centrum Debat Impact w Poznaniu.

0: To Edward Grieg i suita z Peer Gynta w wykonaniu orkiestry Radia Norweskiego, a my już za moment przeniesiemy się do Wrocławia.
1: Gość poranka dwójki.
0: BWA Wrocław to ten adres, na którym skupiamy teraz uwagę. Z nami jest pani Katarzyna Roy, dyrektorka programowa tej instytucji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Przed nami Noc Muzeów, czyli taka noc, w której kolejki do instytucji kultury są czymś normalnym. Noc Muzeów, którą Polacy pokochali już bardzo. Wiedzą, jak doskonale poradzić sobie z tymi godzinami, kiedy trzeba stać w kolejce, zdobyć wcześniej bilety i wejść do przestrzeni, do których na co dzień nie można zajrzeć. Co nas czeka we wrocławskim BWA?
2: No, program jest bardzo bogaty. Zaczynamy od godziny 16. Większość naszych miejsc będzie czynna do godziny 22. Poza galerią Studio, która mieści się w pasażu Neonów. Ona czynna jest do 24. I poza wystawami, sytuacjami, które są czynne na co dzień. Mamy przygotowany też program wykładów, warsztatów, spacerów, a nawet potańcówek. Tańczenie, takie wspólne tańczenie, to jest od pewnego czasu taki nasz sposób na nieco inne doświadczenie galerii właśnie podczas Nocy Muzeów. One co roku trochę mają inny format. W tym roku w Żyjni będzie to potańcówka, która nawiązuje do atmosfery dawnych sanatoriów, ale również wprowadza taką perspektywę mniej zdrowego ciała, takiego ciała, które jest nienormatywne i nie do końca doskonałe i sprawne. Spacery olfaktoryczne, poznawanie przyszłej siedziby w taki nieco inny sposób, bo za pomocą zmysłu węchu, to z kolei nasz pomysł na działanie w Parku Lesława Węgrzynowskiego, tuż przy naszej nowej siedzibie. Tam również od godziny 16 wspólne rysowanie. To jest taki format, o który też zabiegała nasza publiczność od pewnego czasu. Obserwujemy też taki duże zainteresowanie, szczególnie osób dorosłych, różnymi takimi aktywnościami artystycznymi, więc podczas Nocy Muzeów będziemy inaugurować taki nasz cykl wspólnego rysowania właśnie w parku. Nocne zwiedzanie z przyszłej siedziby w takim lekkim nastroju horroru, bo będą to zwiedzanie po ciemku z latarkami, tak zwanymi szperaczami, ale też bardzo ciekawy wykład Marty Kudelskiej o godzinie 17 z kolei na dworcu, w naszej siedzibie na dworcu. To będzie wykład z kolei, który będzie wskazywał na to, że kategoria niesamowitości, osobliwości nie jest domeną tylko sztuki aktualnej, ale ma swoją bardzo długą tradycję. Marta zrobi z nami taki pasaż po historii sztuki. No i oprowadzanie z dwójką charyzmatycznych kuratorów, Pawłem Starcem i Pawłem Piotrowiczem, po wystawie Scena z miasta w Galerii Studio o godzinie 17. No, program jest przebogaty.
0: Powiedziała pani, że odwiedzą państwo także przyszłą siedzibę BWA.

0: we Wrocławiu, czyli dawną halę montażową autobusów. Państwo są ekspertami od takich twórczych interwencji w miejscach, które to kojarzą nam się i towarzyszą tej publicznej komunikacji. Państwa siedziba, państwa oddział, galeria, która znajduje się przy dworcu kolejowym we Wrocławiu, to strzał w dziesiątkę. Tam mogą trafić także ci, którzy są na ogół niezainteresowani sztuką. Często to takie spotkania przypadkowe, które oczywiście owocują zainteresowaniem, rozmową i spotkaniem ze sztuką. Czego doczekamy się i kiedy doczekamy się otwarcia BWA we Wrocławiu w dawnej hali autobusowej?
1: To otwarcie planujemy na koniec 2028 roku. W przyszłym roku ruszą prace remontowe, więc ten taki moment, w którym dokładnie, który będzie taką dokładną datą otwarcia naszej przyszłej siedziby, pewnie będziemy ustalać właśnie w momencie, gdy te prace ruszą i nabierzemy jakiegoś rozbiegu. Trzymamy się takiej perspektywy czasowej właśnie końca 2028 roku. No i przede wszystkim to, co zmieni się w takim krajobrazie artystycznym Wrocławia, to jest to, że publiczność Wrocławia otrzyma bardzo dużą przestrzeń, w której będziemy mogli pokazywać prace bardzo duże, no i też liczymy na to, że takie bardzo imponujące i oddziaływujące na ludzki organizm i na ludzkie zmysły. Wyobrażamy sobie tę przestrzeń jako taką przestrzeń, która jest bardzo jednocześnie przyjazna. Przeplanujemy tam szereg interwencji, którym celem jest właśnie zatrzymanie ludzi, wskazanie, że Galeria Sztuki może być miejscem bezpiecznym, przyjemnym, w taki bardzo przyjemny sposób oddziaływującym na zmysły. No ale będą to też trzy przestrzenie wystawiennicze, ogród, który tworzymy jednocześnie z wnętrzem tej przestrzeni. Ogród, który też będzie nie tylko no, taką przestrzenią wegetacji i dla roślin, ale i takiego ekosystemu, dla którego chcemy stworzyć tam miejsce, no, ale będzie też przestrzenią do prezentacji sztuki. Inspirując się trochę też parkiem, który znajduje się tuż obok. Będziemy próbowali też stworzyć takie naturalne przejście od hali przez ogród, ulicę kolejową aż do parku imienia Lesława Węgrzynowskiego, który jest tam niedaleko, więc mam nadzieję, że to co wrocławianie i turyści otrzymają, to nie tylko miejsce do prezentacji sztuki, ale też miejsce takiego bogatego doświadczenia. Planujemy też kantynę. To jest taki pomysł, żeby wprowadzić taką bardzo przyjazną, rodzinną i osiedlową przestrzeń wspólnego jedzenia, również eksperymentowania podczas warsztatów, do których mam nadzieję zaprosimy osoby zajmujące się zarówno kulinariami, historią kulinariów, kulturą kulinariów, ale również sztuką jedzenia. Więc w takim bardzo dużym skrócie.
0: To miejsce, o którym mówimy, nowa siedziba BWA Wrocław, to jest dawna hala montażowa przy ulicy Kolejowej. I patrząc na zdjęcia, które zrobione są z lotu ptaka, widać, jak ta przestrzeń zmieniła się. Niegdyś fabryczna, bardzo industrialna część Wrocławia, dziś obudowana naokoło nowymi mieszkaniami, blokami, ale państwa galeria będzie nadal taką przestrzenią, która będzie opowiadać nie tylko o tym, co współczesne, ale także o przeszłości Wrocławia. Zapewne wiele interwencji twórczych na tym wielkim placu, który zamieni się w ogród przed przyszłą siedzibą BWA, będzie miejscem spotkań z mieszkańcami i tymi, którzy pamiętają, jak ta przestrzeń wyglądała jeszcze przed laty.
1: No, dla nas też takim wielką inspiracją są rozmaici takie osoby, które lubią doświadczać miasta w tak zwany urbexowy sposób, czyli wyszukują takie zapomniane, zapuszczone miejsca. Mamy bardzo dzięki temu bogatą dokumentację, dzięki takim osobom tej przestrzeni, bo ona chociaż znajduje się w centrum, to nie była bardzo znana wrocławianom, właśnie poza tą grupą osób, która no, ma taką dużą ekscytację w odkrywaniu dawnych przestrzeni. I na przykład ogród, który powstaje, jest zainspirowany sukcesją przyrodniczą, która dokonała się w tym miejscu. To jest zazwyczaj tak, że jeżeli te fabryki zaczynają być opuszczone, była to fabryka, w których, no też taka bardzo szczególna, bo była

0: to fabryka, w której naprawiano autobusy Kraftpostu. Kraftpost to była taka organizacja niemiecka, która zajmowała się zarówno dystrybucją poczty, ale też tworzyła takie podstawy dla sieci autobusów i dla komunikacji pomiędzy ośrodkami, pomiędzy Breslau a innymi miejscowościami. To były takie połączenia, które z jednej strony pozwalały ludziom lepiej poznać region, to też jest dla nas taka bardzo ważna wskazówka programowa, ale też dla pracowników fabryki, żeby mogli właśnie dojeżdżać do miasta. Ale też, co jest bardzo ciekawe, bo ten wątek jest dla nas szczególny, autobusy te rozwoziły mieszkańców Breslau do pałaców zdrojowych, do sanatoriów, które są, no, mają taką bardzo silną reprezentację na Dolnym Śląsku, jest ich bardzo dużo i to życie pomiędzy miastem a sanatorium też było bardzo na Dolnym Śląsku zawsze bogate. Więc to jest taka fabryka, która właśnie naprawiała te autobusy. W niej będziemy się mieścić w przyszłości. No i ta historia też fabryki, która została na początku funkcjonowała jako przestrzeń dla maszyn, teraz stanie się przestrzenią dla ludzkich ciał. Jest dla nas już taką dużą inspiracją programową, jak również te wszystkie wątki, o których opowiadałam, czyli ten wątek komunikacji, łączenia, przemieniania informacji, no bo to jest ten taki i dystrybucji informacji, bo to jest ten taki wątek pocztowy, to jest taki teraz temat, z którym będziemy pracować programowo, przygotowując wystawy na otwarcie. Ale my też bardzo jesteśmy podekscytowani tym, że to będzie taki nowy rozdział tego miejsca i bardzo mocno chcemy też zaakcentować ten nowy etap, w który wchodzimy. I on właśnie znajduje się w takim programie architektury wnętrz, który przygotował zespół konsorcjum architektów Prolog, Majdzik i Orłowska. To jest taki konsorcjum, który działa właśnie w takiej ciekawej dynamice, połączącej pracę architektoniczną z reprezentacją środowisk artystycznych. Wydaje mi się, że to jest dosyć taka wyjątkowa sytuacja, które wnętrza użytkowane przez artystów, tworzone są również przez artystów. My tą obecność artystów chcemy mocno zaznaczyć również w samym wnętrzu. Bardzo chcielibyśmy, żeby artyści część z wyposażenia wnętrza wykonali specjalnie właśnie w ramach takich zamówień do tych wnętrz. Więc ta dawna historia, ale też ten moment, w którym zmieniamy kurs tego budynku, bardzo też nam zależało, żeby nie budować nowej siedziby, żeby nie interweniować w przestrzeni jakiejś zaistniałej, nie zmieniać tego na przykład jakiegoś istniejącego ekosystemu.
1: Państwo są ekspertami w tej dziedzinie, bo obecnie to 4 miejsca są adresami BWA. Wcześniej liczne remonty, aranżowanie nowych przestrzeni, jak mówiłyśmy już
0: to o prawda.
1: Wspomnianej galerii przy dworcu kolejowym. Państwo na pewno wyciągnęli sporo wniosków, jaka powinna być dzisiaj ta przestrzeń dla sztuki współczesnej. Dużo mówi się o Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Są zachwyty nad tą przestrzenią, są też głosy krytyczne. Państwo pokazują zupełnie inny sposób, nie nowy budynek, ale aranżacja starych miejsc i takie wniknięcie w tkankę miasta. Co uważa pani za państwa sekret i jakąś lekcję, którą wyciągają państwo z tych licznych przeprowadzek?
0: No to chyba umiejętność adaptacji siebie w nowej przestrzeni. To jest w ogóle taka cecha i taka kompetencja, która wydaje mi się, że w obliczu polikryzysów, ale też adaptacji właśnie zmiany klimatu jest kompetencją bardzo, bardzo istotną. My mamy taką umiejętność adaptowania się jako zespół, bo na przykład wspomina pani taki duży sukces, który się kryje za tą przestrzenią dworcową. Ja dokładnie pamiętam, jak bardzo była to przestrzeń niechętnie odwiedzana na samym początku przez osoby z Wrocławia. Bardzo dużo się ekologicznej degradacji, że jest to przestrzeń, która też jest trudna ze względu na swój kostium historyczny.

0: My tą przestrzeń oswajaliśmy i też bardzo nam zależało na tym, żeby ją przedstawić jako takie miejsce przyjazne, bezpieczne, ale też bardzo ciekawe właśnie ze względu na to, że nie jest to taka klasyczna galeria sztuki i że to sąsiedztwo z dworcem może być inspirujące. I właśnie ta umiejętność z dostrzeżenia czegoś w sytuacji, która nie jest taka typowa, stworzenie jakiegoś własnego scenariusza, praca na tkance historycznej, ale też ze świadomością pewnej zmiany i nie takiego wiernego wracania do historii, ale też tworzenia swojej własnej historii właśnie na bazie przeszłych doświadczeń, wydaje mi się, że jest taką, no, naszą taką mocą w PWA Wrocław.
1: Zapraszamy Państwa do BWA Wrocław, nie tylko wspaniałe miejsca wystawienia sztuki, ale także spotkania między innymi z wrocławskimi artystami, któż inny jak nie grupa Luxus z Wrocławia nieraz podbijała nasze serca. Pani Katarzyna Roy, dyrektor programowa BWA Wrocław, bardzo dziękuję za to spotkanie, a my oczywiście wszyscy
0: bardzo dziękuję
1: się teraz ku temu miastu. Noc muzeów przed nami. Dziękuję raz jeszcze.

Gustaw Mahler i święty Antoni z Padwy przemawiający do ryb. 8 minut pozostało do godziny 9. Teraz dobre wiadomości dla pana Jana z Kielc, który otrzyma od nas płytę tygodnia, i dla pani Doroty Sosnowca, do której wysyłamy naszą płytę dodatkową. A dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy pisali do nas maile w sprawie festiwalu Natura, Kultura Natura w Katowicach. Ostatnia szansa na bilety na dzisiaj wieczór koncertowy w Katowicach, na którym zagra Dmytro Choni, rozdamy państwu telefonicznie 22 645 22 22. Katarzyna Fitzwilliams czeka na państwa telefony 22 645 22 22. Życzę państwu powodzenia i dobrego dnia, bo powoli zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego spotkania. Michał Jakubik za konsoletą, Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Mac. Dziękujemy bardzo za spędzony z nami czas i życzymy dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Historia, polityka, wynalazki.
2: Skandale, zazdrość, pieniądze.
1: Rewolucja.
2: Sława.
1: Kulinaria.
2: Miłość.
1: Geografia, architektura.
2: I muzyka.
1: W podcaście Anatomia Opery rozmawiamy nie tylko o operze.
2: Nowe odcinki w każdy czwartek na stronie podcasty.polskieradio.pl i w serwisach YouTube i Spotify.
1: Zapraszamy.
2: Agata Kwiecińska
1: i Adam Banaszak.
3: W ubiegły weekend została otwarta 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Biennale w Wenecji, która w tym roku odbywa się pod hasłem In Minor Keys, czyli w molowych tonacjach. W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca porozmawiamy o pierwszych wrażeniach z tegorocznego wydarzenia, które wywołało kontrowersje jeszcze zanim się rozpoczęło. Na audycję zapraszam dziś o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
0: Autopromocja.
4: Minęła 9:00.
5: Dwójka jest też na miejscu. Paul McCrish.
4: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Na 79. Międzynarodowym Festiwalu w Cannes odbędzie się dziś premiera najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Fatherland. To jedna z 22 produkcji rywalizujących o Złotą Palmę, najbardziej prestiżową nagrodę festiwalu, którą do tej pory zdobyło tylko dwóch Polaków.
6: Zaplanowaną na popołudnie premierę w Grand Théâtre Lumière poprzedzi tradycyjne przejście ekipy filmu po czerwonym dywanie. Pawłowi Pawlikowskiemu będzie towarzyszyć m.in. dobrze znana kaneńskiej publiczności aktorka Sandra Hüller. Fatherland zagrała córkę niemieckiego noblisty Thomasa Manna. Film opowiada o powrocie pisarza ze Stanów Zjednoczonych do Europy w czasach zimnej wojny i ich wspólnej podróży samochodem przez podzielone Niemcy. Fatherland jest europejską koprodukcją z polskim udziałem. Czarno-biała estetyka oraz atmosfera powojennej Europy przypominają poprzednie filmy reżysera, Idę oraz Zimną wojnę, nagrodzoną 8 lat temu w Cannes za najlepszą reżyserię. W tym roku Pawlikowski rywalizował

0: rywalizuje z takimi twórcami jak Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi czy James Gray. Ostatnim Polakiem, który zdobył Złotą Palmę, był Roman Polański za Pianistę. Wcześniej w Cannes triumfował Andrzej Wajda dzięki Człowiekowi z żelaza. Czy Paweł Pawlikowski dołączy do tego grona? Odpowiedź poznamy 23 maja. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Japoński design dziś. Taki tytuł nosi podróżująca ekspozycja, która wieczorem zostanie otwarta w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Na wystawie zgromadzono ponad 100 obiektów, które razem tworzą opowieść o japońskim wzornictwie, od jego historycznych fundamentów po najnowsze realizacje. Obok przedmiotów codziennego użytku pojawiają się też niematerialne systemy i usługi, które wpływają na nasze nawyki i styl życia. Ważnym okresem w twórczości japońskiego designu były lata 60., mówi Anna Zabdyrska, projektantka krakowskiej odsłony wystawy.
2: Widać bardzo wyraźnie, że rzeczywiście sporo projektów pojawiało się już wtedy, łącznie z najszybszym pociągiem, czyli Shinkansenem. I od tych lat 60. rzeczywiście elektronika i produkcja przemysłowa na taką skalę, na jaką w Japonii było to możliwe, rusza tam w zawrotnym tempie. Większość obiektów na wystawie jest po 2000 roku. W dużej mierze dlatego, że czasami są przywoływane projekty, które właśnie wtedy jako pierwsze powstały. To nie znaczy, że one nie są dalej produkowane albo że nie ma nowszych wersji. Są, ale na przykład z jakiegoś powodu ta data, kiedy pojawił się pierwszy taki projekt, była ważna.
1: Wernisaż dziś o 18:00. Wystawa japońskiego designu prezentowana będzie w Muzeum Manga w Krakowie do 30 sierpnia. Więcej na jej temat w dzisiejszej audycji Wybieram Dwójkę. W Poznaniu trwa Międzynarodowy Kongres Impact 26. Jednym z przewodnich tematów jest kultura. Coraz częściej nie tylko jako dodatek, ale jako ważny element dyskusji o przyszłości gospodarki. Na kongresie strefy kultury oferują różne aktywności, które nie tylko pokazują sztukę, ale też pytają, jaką rolę odgrywa dziś w naszym życiu. O szczegółach nasza reporterka.
3: Podczas pierwszego dnia Impaktu szczególną popularnością cieszyły się strefy poświęcone kulturze, między innymi strefa Teatru Wielkiego Opery Narodowej oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. Tam na widzów czekała specjalna gra, puzzle z obrazem Józefa Mehofera, który ma zatrzymać oglądających.
4: Liczymy na to, że publiczność zatrzyma się właśnie, że zachęcimy ją do uważności, kontemplacji, prowokacji i odkrywania właśnie nowych horyzontów poznawczych.
3: Tłumaczyła dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszka Larzus. Impact odwiedzili także Wilhelm i Anka Sasnalowie, którzy uważają, że istnieje połączenie między światem biznesu a światem kultury.
5: Bardziej to dotyczy świata filmowego, z którym też mamy jakoś do czynienia, którego pewnie takie zaangażowanie, żeby być zaangażowanym, nawet zaangażowanym, to trzeba znaleźć na to finansowanie.
3: Impact 26 potrwa jeszcze dziś do końca dnia. Z Poznania dla Wiadomości Kulturalnych, Maria Czok.
1: Kongres Impact jest także dostępny w wersji online na stronie organizatora przy zakupie specjalnego pakietu. Na tegorocznym festiwalu Malta w Poznaniu po raz trzeci odbędzie się cykl spotkań literackich Głosy Kobiet, ogłosili właśnie organizatorzy. W tym roku bohaterkami będą Anna Jadowska, Tara Menon i Samantha Szweblin. Spotkania mają pokazać, jak literatura pozwala opowiadać o współczesnym świecie w wymiarze osobistym, społecznym i politycznym. Anna Jadowska mówić będzie o swojej debiutanckiej powieści Dadzieja. Tara Menon przedstawi historię dwóch dziewczynek przed tsunami z 2004 roku, a Samantha Szweblin zaprezentuje najnowszy zbiór Dobre i Złe. Nowością będzie Book Rave o wspólne czytanie bilansów snów Chimamady Ngozi Adichie oraz rozmowa o jej twórczości. Tegoroczny Festiwal Malta odbędzie się w Poznaniu od 21 do 28 czerwca. To były Wiadomości Kulturalne. Na kolejne zapraszam Państwa o 13:00, a więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej dwójkapolskieradio.pl.
6: Pogoda.
1: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, ale pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie pojawią się rozpogodzenia. Spodziewane są przelotne opady deszczu, a poza południowym wschodem kraju także burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna od

0: 12 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum, do 20 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tam około 10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
1: Reklama.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
1: Reklama.
4: Słuchają Państwo Dwójki, 7 minut po 9:00.

Za konsoletą niezmiennie od świtu Michał Jakubik, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Zapraszam na czwarte, ostatnie spotkanie w tym tygodniu w Kanonie Dwójki.

Kameralne brzmienie instrumentów barokowych i znów Leyla Shayek. Tak Państwa witam codziennie od poniedziałku, przedstawiając nagrania tej szwajcarskiej barokowej skrzypaczki z jej zespołem La Centifolia. 100 folii, 100 rozmaitych basów ostinatowych i wywiedzionych z nich kompozycji opartych na tym właśnie fundamencie. Wariacyjnie powracające motywy opracowywane za każdym razem inaczej, to wciąga, uzależnia, no i tak myślę, że i Państwa również wciąga i uzależnia i każe z nami pozostać w taki bardzo miły sposób, każe oczywiście. To przyjemność słuchania w tym wypadku muzyki bodaj najdawniejszej z tego albumu zatytułowanego Ciacona. Ciacona z wykrzyknikiem. A ta dawna muzyka to piękna folia niemieckiego twórcy Samuela Capricornusa, urodzonego prawie 400 lat temu w 1628 roku. Skrzypce, viola da gamba i basso continuo. Ta folia Ciacona na dwa instrumenty i basso continuo wydana została w 1662 roku. Dwa solowe instrumenty to oczywiście szefowa zespołu La Centifolia Leyla Shayek, a także skrzypaczka i gambistka Sonoko Asabuki. Na początek kameralnia, za chwilę skład poszerzymy, śledząc rozmaite nagrania tej skrzypaczki. Tym razem do Leyli Shayek dołącza Anaïs Chen. Będziemy słuchać interpretacji zespołu Il Gusto Barocco, zespołu, który tworzą muzycy zgrupowani wokół uczelni, którą na ogół kończyli. Często są jej wykładowcami, profesorami, jak Leyla Shayek, czyli bazylejskiej Scholi Cantorum. Il Gusto Barocco prowadzi Jörg Halubek, swego czasu w wielu projektach muzyczny partner, klawesynista, pianista, towarzyszący właśnie Leyli Shayek. Tym razem poprowadzi zespół, a posłuchamy jednego z najpiękniejszych koncertów na dwoje skrzypiec w dziejach muzyki. To ten D-moll w katalogu Bacha numer 1043.

0: Zawsze zadziwia mnie, jak w tym gąszczu i takim pozornym bałaganie, bo ilość linii muzycznych splatających się tu w całość to rzeczywiście imponujące. Można poprowadzić myśl muzyczną w takim porządku i przekonująco. Można. To ten gąszcz bachowskiej muzyki instrumentalnej, który mnie zachwyca nie mniej niż wypracowane, mające z założenia przesłanie, kantaty i twórczość wokalno-instrumentalna. A ten mój ukochany koncert na dwoje skrzypiec to koncert demol w katalogu dzieł Bacha, pozycja 1043. Za nami interpretacja, która ukazała się w 2022 roku. Leila Szajek, Anaïs Chen, to te skrzypce koncertujące, z nimi zespół Il Gusto Barocco Jörga Halupka, a części wysłuchanego koncertu to Vivace, Largo Manon Tanto i finałowe Allegro. Słuchają Państwo cały czas programu drugiego, kanon dwójki trwa. Po muzyce przychodzi czas na lekturę, bo jest 9:30.
1: To się czyta. To się czyta.
0: W tym cyklu kolejne spotkanie z prozą libijskiego pisarza Hiszama Matara. Moi przyjaciele to powieść o trzech libijskich emigrantach w Londynie, których życie naznaczone jest polityczną przemocą i wygnaniem. Przyjaźń jest dla nich jedynym trwałym domem. Książka opowiada jednak także o lojalności, strachu i cenie wolności. Powieść w przekładzie Hanny Jankowskiej ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Czytają u nas Przemysław Stipa.
2: Prawie 3 lata później złożyłem papiery na anglistykę na Uniwersytecie Edynburskim. Zostałem przyjęty i o dziwo, choć rodzice nie chcieli szukać protekcji kogoś wpływowego, dostałem stypendium państwowe. Żegnając mnie na lotnisku, ojciec uścisnął mnie znacznie mocniej niż miał w zwyczaju. Nie daj się skusić, powiedział, a słowa dobywały się z głębi jego jestestwa. Nie dam, zapewniłem, zakładając, że chodzi mu o zwyczajne pokusy, jakim może ulec młody chłopak. Trzymał mnie za rękę, ściskając ją mocniej niż kiedykolwiek przedtem. Przestraszyło mnie to. Można było odnieść wrażenie, że grozi mi upadek. Źrenice oczu ojca zmniejszyły się i pociemniały. Powoli, ledwo słyszalnym głosem powiedział: nie, daj się skusić. Jeszcze długo po starcie samolotu, siedząc opatulony kurtką, którą mi podarował, zastanawiałem się, co miał na myśli. Po wylądowaniu w Edynburgu zostawiłem troski za sobą.

Pochłonęła mnie nowość wszystkiego, co mnie otoczyło. Niewidziana dotąd architektura, obce twarze, sposób, w jaki poruszali się ludzie i chmury. Dotarłem do domu, w którym miałem zamieszkać i po załatwieniu formalności z właścicielką wszedłem do swojego pokoju i zamknąłem za sobą drzwi. Rozpakowałem się. Usłyszałem pukanie do drzwi. Sympatyczny libijski student z mojej grupy stypendystów przedstawił się jako Saad z Zuwary i od razu zapytał, czy byłem kiedyś w tym małym nadmorskim mieście na północno-zachodnim krańcu Libii. Niestety nie, odparłem i biorąc z niego przykład, przedstawiłem się. Khaled z Bengazi. O, tak, byłem tam. Wiele straciłeś. Zuwara to światowa metropolia tej rangi, co Londyn, Paryż i Nowy Jork. Zaśmiał się uradowany z własnego żartu. Przysiadł na skraju łóżka, ja pochyliłem się nad biurkiem i nie bardzo wiedząc, jak nawiązać rozmowę, zapytałem go o zainteresowania. Zainteresowania? Dziwne pytanie. Całkiem się od tego uwolniłem. Chodzi mi przede wszystkim o to, drogi Khaledzie, żeby się zabawić, spędzić kilka lat za granicą, możliwie jak najdalej od Zuwary. Roześmiałem się. Popatrzył na mnie i też się roześmiał. Widzisz, pogodziłem się z tym, że żyję w świecie ludzi pozbawionych rozsądku, a w takiej sytuacji jedyną rozsądną rzeczą jest unikanie ich intryg, jak tylko się da. Świetny pomysł, powiedziałem. Unikaj ich intryg i baw się, dlatego musisz teraz iść ze mną i poznać innych. Wziąłem kurtkę i poszedłem za nim. Wyobrażałem sobie, że wszyscy w naszej grupie będą równie wyluzowani jak Saad. Tymczasem okazało się, że prawie bez wyjątku są dokładnym przeciwieństwem. Nijacy, posępni, zachowujący się z tą ostrożną podejrzliwością, jaką zarażają się niektórzy z moich rodaków, kiedy znajdą się poza krajem. Zaskoczyło mnie, że Saad o każdym z nich wyrażał się pochlebnie. Musiał wyczuć mój brak entuzjazmu, bo powiedział: najlepszego zostawiłem na koniec. Mustafa At-Tuni. Zobaczysz, dogadacie się. Bo mogę stwierdzić, drogi Khaledzie, że już cię rozgryzłem. Poszedłem za nim przez kilka korytarzy, aż doszliśmy do stołówki. Tutaj zastaliśmy Mustafę, który oparty ramieniem o filar sprawiał wrażenie śmiertelnie znudzonego. Przywodził na myśl dawno opuszczony budynek. Wydawał się pogrążony w jakichś osobistych refleksjach albo żalach. Pamiętam, jak pomyślałem, że coś poświęciłby móc się tutaj znaleźć, ponieważ wyglądał nie tylko na porzuconego, ale i wykorzystanego. Kiedy zobaczył, że się do niego zbliżamy, spojrzał przez nas, jakby nie widząc. Nawet gdy podaliśmy sobie ręce i powtórzyliśmy zwyczajowe, nieznaczące frazesy, nie potrafiłem stwierdzić, czy naprawdę mnie usłyszał. Wychwyciłem akcent z Bengazji i ślad modulacji głosu typowej dla klasy robotniczej. Jednak dopiero kiedy przedstawiłem się pełnym imieniem i nazwiskiem, Khaled Abd al-Hadi, Mustafa wrócił z miejsca, gdzie był myślami. Zapytał, czy znam pana Kamala Abd al-Hadiego, dyrektora szkoły. To mój ojciec, odparłem. Objął mnie. Saad się zaśmiał. Trącił mnie w ramię. A nie mówiłem? Powiedziałem mu, zwrócił się do Mustafy, że się dogadacie. Przez ostatnie 2 lata chodziłem do szkoły jego ojca, wyjaśnił mu Mustafa. To wspaniały człowiek, świetny nauczyciel. Potem spojrzał na mnie i dodał: i potrafi być bardzo zabawny. Roześmiał się. Państwo wysyłało wtedy studentów na zagraniczne stypendia w małych grupkach, a spoiwem każdej z nich był co najmniej jeden kabel, do którego zadań należało szpiegowanie pozostałych. Nazywaliśmy ich pisarzami, bo przyjeżdżali nie tyle po to, żeby studiować, ile by pisać o nas raporty. Trzeba było mieć się na baczności i z góry usprawiedliwiać, ponieważ człowiek nigdy nie był pewien, czym może narobić sobie kłopotów i zniweczyć ten cudowny dar losu, jakim była możliwość studiowania za granicą. Inną równie niewielką mniejszością byli czytelnicy, czyli ci, którzy przyjechali, by naprawdę się uczyć. W naszej grupie zaliczaliśmy się do nich tylko Mustafa i ja. Dlatego Saad uznał, że się dogadamy. Pozostali, ta szczęśliwa większość, do której należał Saad, przyjechali tu, żeby się obijać, co było najmniej kontrowersyjnym z 3 rodzajów zajęć i dlatego nie wymagało żadnego usprawiedliwienia. Co tydzień pisałem do domu. Otrzymywane stamtąd listy i niewątpliwie te, które wysyłałem, ktoś po drodze otwierał. Nie starano się tego ukryć. Koperty przychodziły podarte i byle jak poklejone przezroczystą taśmą, która

0: miejscami się marszczyła, a czasem odstawała. Kartki często bywały pogniecione albo widniał na nich półksiężycowaty ślad po filiżance z kawą, którą ktoś na nich postawił. Niewątpliwie miały to być dowody obecności świadka. To działało, ponieważ czytając te listy, zastanawiałem się, jak ta anonimowa osoba trzecia mogła zinterpretować każde zdanie, a kiedy odpisywałem, nie mogłem się tego świadka pozbyć z mojego umysłu. Miałem poczucie, że może nie tyle piszę dla niego, co ile ze względu na niego pomijam różne rzeczy. Zmienił się przez to ton naszych listów. I o to właśnie między innymi chodziło władzom. Najbardziej mnie poruszyło, kiedy matka, od której nigdy nie usłyszałem dobrego słowa na temat reżimu, w jednym z listów poświęciła całe 3 zdania wychwalaniu dyktatora. Nie odpisałem jej potem przez 2 tygodnie. Nigdy już tego nie powtórzyła. Jednak wcześniej ojciec w swoim pierwszym niewinnym liście, będącą odpowiedzią na mój, w którym poinformowałem go o szczęśliwym zbiegu okoliczności, jakim było spotkanie jego ucznia Mustafy Attuniego, napisał: tak, wiem, że się starał o stypendium. Wystawiłem mu opinię, bardzo się cieszę, że mu się udało. To dobry chłopak. Zawsze lubiłem pożyczać mu książki. Jego jedyną wadą jest porywczy charakter. Starałem się go przekonać, żeby nie osądzał zbyt pochopnie i zrozumiał, że niektóre książki, jak niektórzy ludzie, są nieśmiałe. Przez te pierwsze miesiące w Edynburgu czułem nowy dla siebie rodzaj podniecenia, praktyczny optymizm. Każdy dzień zaczynałem z przekonaniem, że jest mój. Nie tylko poznawałem, jak można żyć inaczej, ale też miałem poczucie, że uczestniczę w eksperymencie, z którym nie wiąże się żadne ryzyko, ponieważ wierzyłem, że w każdej chwili mogę nacisnąć guzik reset i wrócić do domu. To był najszczęśliwszy okres mojego życia.
1: Przemysław Stippa przeczytał fragment powieści Moi przyjaciele Hiszama Matara. Książka ukazała się w przekładzie Hanny Jankowskiej. Wrócimy do niej u nas w Dwójce jutro o 9:30.

Kanon Dwójki trwa, 9:39. Zapraszamy Państwa na drugą muzycznie najdłuższą część spotkania. Michał Jakubik i Magdalena Łoś. W tej części będzie sporo śpiewu, by wyrównać proporcje, by niczego Państwu w tych tygodniowych spotkaniach nie zabrakło. Będą instrumenty dęte, będą nowości, będzie muzyka francuska, przede wszystkim chyba jednak francuscy wykonawcy.

mały wyjątek, ale osobny obraz. Właściwie tam zmieniają się te muzycznie malowane wizje jak w kalejdoskopie z wielkiego, podniosłego, ceremonialnego motetu Józefa Cassana de Mondonville. XVIII-wieczna Francja i właśnie obraz muzyczny, fresk biblijny, tak możemy powiedzieć, bo psalm, na którym został oparty motet In Exitu Israel, opowiada o ucieczce Izraelitów z Egiptu. No i ten fragment, ta pocztówka, jak powiedziałam, to obraz zawracającego bieg Jordanu. To oczywiście dalej rozstąpienie się Morza Czerwonego i każda scena z tego psalmu jest tu fantastycznie, niemal filmowo obrazowana dźwiękami. Świetne nagranie, to już Państwo musieli docenić, być może rozpoznali Państwo bardzo dawne, bo wydane w 1997 roku, blisko 30 lat temu, nagranie muzyków, którzy ten świat francuskiego baroku, choć to właściwie muzyka poza taką klasyfikacją, pokazywali nam i nam odkrywali. Les Arts Florissants. Amerykanin w Paryżu, William Christie, jego zastępca po Legniu, tu jeszcze jeden z solistów. No i właśnie wielkie ceremonialne motety, motety właściwie z rozmachem królewskim pisane, wykonywane na koncertach publicznych, Concert Spirituel w Paryżu w tamtym czasie. Mondonville był tu rzeczywiście mistrzem. Podobne motety pisali inni twórcy tego czasu, oczywiście i Rameau. No i może jeszcze jakiś obraz później Państwu przywołam, ale teraz nowe nagranie tych wykonawców. Muzyka francuska i zapowiedź muzyki Haydna. Co się jednak łączy? Nie tylko fakt, że jedno i drugie nagranie podpisał William Christie ze swoim Les Arts Florissants. Przestrzeń olbrzymia, blisko 30 lat, rozdziela obie interpretacje, obie płyty, jakie przynoszą nam te wykonania, a jednak pewna podniosłość, rozmach to rzecz, która obydwie płyty, dzieła, programy obydwa łączy. Będziemy słuchać harmonii Messe, a więc już tytuł zapowiada wielki udział instrumentów dętych i myślę, od razu kojarzy się Państwu z rozmachem to ostatnie wielkie religijne dzieło Haydna. Łączy liturgiczną powagę z olśniewającą orkiestracją. To te instrumenty dęte, ale myślę też o wspaniałych partiach wokalnych, wirtuozowskich, czasem intymnie prowadzących dialogi, czasem po prostu dialogi z orkiestrą, ale przede wszystkim w wielu momentach olśniewających nas swoimi możliwościami. Niczego słuchaczom w tej mszy nie zabraknie, bo to i przepych, i ceremoniał, i intymność modlitwy. To nagranie łączy wielką mszę harmonii Messe, której my za chwilę posłuchamy, z piękną i intymną, bardzo kameralną, krótką mszą Missa Brevis, kompozytora, której swego czasu także posłuchamy. To Państwu obiecuję. Ale lekturę muzyczną tej najnowszej płyty wykonawców francuskich otworzymy właśnie mszą na instrumenty dęte, jak chcę głosić tytuł. One są tu ważne, ale tak naprawdę harmonia to dobre słowo, by powiedzieć o balansie i równowadze. Jak powiedziałam, wszystkie gusta i potrzeby będą zaspokojone. Praca nad tym dziełem zajęła więcej czasu niż nad innymi cyklami mszalnymi Haydna. Została ukończona w sierpniu 1802 roku, a prawykonanie odbyło się w pięknym, ozdobnym, rokokowym kościele Bergkirche w Eisenstadt 8 września. I mam świadectwo jednego z uczestników tego wydarzenia, to ambasador Austrii w Londynie, był jednym z gości księcia Mikołaja i napisał tak: wspaniała msza, znakomita nowa muzyka słynnego Haydna, którą sam prowadził, była niezrównanie piękna i znakomicie wykonana. No i to samo chyba

możemy powiedzieć o wykonaniu, które Państwu proponuję. Melissa Petit, sopran, Beth Taylor, mezzo-sopran, Bastien Rimondi, tenor, Andreas Wolf, bas i Lézard Florisson pod kierunkiem Williama Christiego.

Pełno okazałości, przepychu brzmienia, błaganie? Nie, właściwie pewność, że pokój nastąpi. Błaganie o pokój tak zwykle w nastroju modlitewnym kończą się te opracowania liturgii słowa Dona Nobis Pacem na zakończenie Agnus Dei, ostatniego ogniwa cyklu. Ale w wypadku Haydna powrót do tonacji B-dur, ta pewność kotły, brzmienie no jakby jest przepojone tym przekonaniem, że

że ta modlitwa właściwie już została wysłuchana. Haydn, afirmujący wszystko w swoim opracowaniu Wielkiej Mszy, ostatniego wielkiego religijnego dzieła Harmonii Messe, B-dur, to nowe nagranie Lezar Florisum pod batutą Williama Christie i nasza nowość w kanonie dwójki. Melissa Petty, sopran, B. Tyler, mezzo-sopran Bastien Rimondi, tenor Andreas Wolf, bas. Nagranie, które zestawia to dzieło z intymną, maleńką, też oznaczoną w ten sposób Missa Brevis, mszą Haydna w tym nowym nagraniu. Jeszcze jej posłuchamy, ale to już przy innej okazji. Msza z 1802 roku i nowość płytowa jest też pretekstem, by teraz w kanonie dwójki wrócić do dawniejszych nagrań wykonawców, co już Państwu dziś obiecałam. A mamy na to czas, jest 10:28, kanon dwójki trwa do kwadransa bez muzyki ponad 30 minut nam zostało. No i to moment, by wrócić do twórczości jednego z ciekawszych, odkrywanych w ostatnich dziesięcioleciach kompozytora Jean-Joseph Cassana de Mondonville. On był bardzo ważną postacią w muzycznym życiu XVIII-wiecznej Francji, co pokazał nam w pełnym blasku swego czasu bardzo odkrywczym nagraniu Christie i właśnie jego muzycy z Lezar Florisą. Blisko 30 lat temu ukazał się album przynoszący jego ceremonialne motety, tak zwane motety w Wersalu kompozytora, którego w połowie XVIII wieku podziwiano w Paryżu jako świetnego skrzypka i całkiem udanego twórcę. A przybył do Paryża w 1738 roku, debiutował właśnie jako skrzypek na tych słynnych, publicznych, a więc dostępnych publiczności za pieniądze, koncertach Concert Spirituel. Zaangażowano go później szybko na dworze, był królewskim skrzypkiem właśnie, mając 28 lat. Prowadził też sam jako dyrygent te koncerty, Concert Spirituel. No i tak Mondonville obok Rameau był nie tylko jedną z ważniejszych postaci, ale tą chyba najważniejszą, jeśli chodzi o te motety z Wersalu, gdzie deklasował popularnością swojej muzyki właśnie Rameau. No ale pamiętają Państwo może fragment, którym otworzyliśmy spotkanie w tej drugiej części kanonu dziś, jak świetnie zobrazował biblijne obrazy psalmu opowiadającego ucieczce Izraelitów z Egiptu i to był ten moment, kiedy zawraca Jordan swój bieg, a zaraz później Morze Czerwone rozstępuje się, by mogli bezpiecznie przedostać się na drugą stronę. Te wielkie ceremonialne motety Cassana de Mondonville to dziś 9 utworów. Tyle mamy z napisanych przez niego 17 motetów. No i możemy powiedzieć, że to styl wzorcowy. Wszystkie są opracowaniem tekstów psalmów, którego przykłady państwu, których państwu przykład teraz pokażę, sięgając po psalm pokutny De Profundis. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. No i bardzo ważne, zawsze jest tu chór. Chór, główny bohater. O trochę jak w słuchanej przed chwilą mszy Haydna. De Profundis, Lezar Florisson, William Christie i dawne nagranie muzyki Mondonville'a z 1997 roku.

Nagranie z 1997 roku jako piękny kontrapunkt do tej nowości płytowej wykonawców, a są nimi muzycy z francuskiego zespołu Les Arts Florissants, chór i orkiestra. Całość w obydwu nagraniach, tym nowym haydnowskim i tym dawnym, wysłuchanym przed chwilą nagraniu Jeana Josepha Cassana de Mondonville, jego motetu De Profundis właśnie słuchaliśmy. W obydwu wypadkach poprowadził te wykonania szef, założyciel, czyli William Christie. No i tak we Francji zostaniemy, słuchając też teraz pięknego duetu nagranego niedawno. Album ukazał się 2 lata temu. William Christie i młode pokolenie Justin Taylor to dwaj klawesyniści różnych generacji w opracowaniu muzyki scenicznej, tym razem Lully'ego Armide i Passacaglia w ich wykonaniu.

0: Passacaglia w wersji na dwa klawesyny, a Passacaglia oczywiście z Armidy Jeana Baptisty Lulliego. Nagranie dwóch świetnych klawesinistów, dwa różne pokolenia, William Christie i Justin Taylor.
1: Reklama.
2: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo dwójki. Minęła 11.
4: Kwadrans. Bez muzyki.
0: Wrocław ma swoje krasnale, Zielona Góra bachusiki, a Radom rzeźby przedstawiające produkty, z których miasto słynęło lub nadal słynie. W miejskiej przestrzeni znajdują się wykonane z brązu odlewy. Przyglądamy im się w towarzystwie współpomysłodawcy szlaku Sebastiana Pawłowskiego.
5: Pozdrawiamy Państwa z Radomia, dziś wietrznego Radomia. Stoimy przy stoliku, przy którym kiedyś się zatrzymaliśmy, żeby opowiedzieć o działalności Jerzego Gombrowicza, starszego brata Witolda. Ale dziś stajemy przy tym stoliku z zupełnie innego powodu. Jest ze mną Sebastian Pawłowski, społecznik i współautor Szlaku Symboli Przemysłowych. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
5: Przejdźmy do rzeczy. Dlaczego zatem dziś zatrzymujemy się przy wspomnianym stoliku?
6: Stolik jest jednym z elementów naszego szlaku. Jest ich 23. Jest o tyle wyjątkowy, ponieważ postaraliśmy się w tym odlewie zawrzeć jeszcze trzy historie, bo oprócz samego mebla z Giętówki, z fabryki mebli Giętych, jest na tym stoliku filiżanka z pobliskiego Ćmielowa, z regionu naszego. Jest też wyrób cukierniczy, czyli radomianka, niesłusznie nazywany WZ-ką. I oczywiście są też sztuczce z pobliskiej Drzewicy, czyli też z regionu. Staraliśmy się tutaj zawrzeć całe to dziedzictwo przemysłowe miasta. No i ta radomianka była między innymi tutaj na wprost w restauracji kiedyś do kupienia i jest ona takim symbolem też cukierniczym miasta.
5: Wskoczyliśmy w sam środek tej historii. Zaczęliśmy przy okazji od kontrowersji, czyli radomianka versus WZ-ka. Wrócimy do tej kwestii, ale spróbujmy całą historię uporządkować. Jak i dlaczego narodził się szlak symboli przemysłowych i czy ktoś poza Radomiem coś takiego jeszcze na świecie ma?
6: Historia zaczęła się od tego, że jakby z kolegami od lat walczymy o różne projekty w budżetach obywatelskich miasta Radomia. Czy to o drogi dla rowerów, czy o jakieś inne elementy. No i wpadliśmy, że jednak mamy taką bogatą dziedzictwo przemysłowe miasta i warto je jakoś wyeksponować. A ponieważ troszeczkę widzieliśmy, co się dzieje w przestrzeni miejskiej we Wrocławiu i tam są takie krasnale, to stwierdziliśmy, że my też coś takiego chcemy, tylko chcieliśmy pójść bardziej w taką

0: rolę edukacyjną i taką przybliżającą to, co mamy najlepszego, czy mieliśmy najlepszego. No i tą rzeczą jest bogate dziedzictwo przemysłowe, duże zakłady, ale też te mniejsze spółdzielnie, które produkowały de facto wszystko. Złożyliśmy ten projekt do budżetu obywatelskiego, szczęśliwie wygraliśmy. No i powstało pierwsze 17 odlewów, a historia potem potoczyła się tak, że zaczęliśmy szukać kolejnych sponsorów, kolejny budżet obywatelski, no i to urosło aż nam do 23 odlewów i działamy dalej.
1: Nie wiem, czy my dziś zdążymy w 15 minut obejrzeć 23 rzeźby, ale podchodzimy do stolika i rzeczywiście jest tu filiżanka, jest ciastko, jest wspomniany gięty stolik. Pan chce mnie przekonać, że to nie jest WZ-ka?
0: Tak historia mówi, w zasadzie legenda radomska, że WZ-ka została nam zabrana przez niedobrych warszawiaków, a to ciastko zostało wymyślone podobno w Radomiu i podobno receptura została opracowana w naszym mieście. No i, że tak powiem, chlubimy się tym.
1: Wspomniał pan o meblach giętych, ale ten stolik, na który spoglądamy, nóżki ma akurat bardzo proste.
0: Tak, fabryka mebli giętych, tak zwana giętówka, no wytwarzała meble gięte, czyli fotele bujane na przykład. One są właśnie z takich listewek czy z kawałków drewna giętych parą, no ale oczywiście no, nie cały asortyment można było wygiąć, no bo stolik, no może nóżki dałoby się, ale akurat w tym modelu nóżki są proste. Myślimy o odlaniu krzeseł z giętówki.
1: Wspomnieliśmy o kulinariach, wspomnieliśmy o meblach, udajemy się w poszukiwaniu kolejnych rzeźb, a ja w tym czasie chciałbym zapytać pana jeszcze o artystę, który wykonał te rzeźby i odlewy. Z kim się panowie skontaktowali?
0: Urzędnicy szukali jakiegoś dobrego artysty, który wykona i wiernie odtworzy, bo to są odlewy w skali 1:1 i wiernie odtworzone, i znaleźli go w Kielcach.
1: Czyli potrzebny był realista.
0: To jest artysta oczywiście też, ale też to rzemieślnik, który potrafi i zdjąć formę i ją potem odlać na tyle wiernie, żeby było widać każdy szczegół elementu.
1: Zaczęliśmy od rzeźb mniejszych, bo radomianka alias WZ-ka jest raczej nieduża. Tymczasem podchodzimy do dość sporej rzeźby. To rower, ale bardzo specyficzny. Na czym ta specyfika polega?
0: Fabryka broni przed II wojną światową produkowała szeroki asortyment rowerów, w tym rowery wojskowe, które oczywiście służyły w Wojsku Polskim. Jest to rower, który ma na wyposażeniu uchwyt do przewożenia karabinka, mocniejszy bagażnik, tak zwany też wojskowy, na który można było i przewieźć i plecak, i saperkę, i menażkę. To był po prostu rower, który był w czynnej służbie Wojska Polskiego.
1: Żołnierze jeździli na rowerach?
0: Tak, i powiem taką ciekawostkę, nadal jeżdżą, ale już nie w Polsce, tylko w Szwajcarii. Ale nie na tych, na swoich.
1: Tutaj powinniśmy jeszcze dodać, że pan poza tym, że jest społecznikiem, to jest też kanclerzem Bractwa Rowerowego. W związku z tym w tej serii rzeźb musiały się pojawić aż dwa rowery.
0: Tak, drugi rower też z fabryki broni, rower sportowy. Można go zobaczyć na ulicy Narutowicza, gdzie był stadion, nadal stadion, jest stadion, ale przed wojną i tuż po wojnie jeszcze miał tor kolarski, na którym można było odgrywać zawody właśnie w wyścigach torowych i tam ten rower można też zobaczyć. No różni się tym, że nie ma na wyposażeniu ani bagażnika, ani błotników, kierownica typu baranek, typowy rower do ścigania.
1: Wspomniałem, że dziś chyba nie zdążymy wszystkich 23 rzeźb odwiedzić, bo czasu jest za mało, ale one też są rozrzucone po całym centrum Radomia. Zakładam, że to nie jest przypadek.
0: Tak, nic nie dzieje się w tym projekcie przez przypadek. Chcieliśmy przy okazji tego, że pokazujemy to, co w Radomiu wytwarzano, albo nadal się wytwarza, można było zwiedzić samo miasto. Zaproponowaliśmy też szlak, który liczy obecnie 7 km i można od odlewu do odlewu przy okazji podziwiać też nasz piękne miasto Radom.
1: Próba odczarowania wizerunku miasta?
0: Tak, jak najbardziej. Radom zasługuje na szacunek. Jest to duże miasto, 14 co do wielkości w Polsce, przez ludzi niektórych wyśmiewane, ale myślę, że przez tych, którzy tak naprawdę nie znają go.
1: To nie jest rzadkość w Polsce. Nie znam się, to się wypowiem.
0: Tak, to bardzo popularne. Jednym z takich elementów, które chcemy też odczarować, w zasadzie historii, jest to historia tak zwanej chytrej baby. Do tegorocznego budżetu obywatelskiego złożyliśmy projekt odlania napoju 3 cytryn. Już teraz zachęcamy mieszkańców Radomia, którzy nas słuchają, do oddawania głosu na ten projekt. Chcemy odczarować tę historię, ponieważ wszystko się w niej nie zgadza. Nawet te tak zwane 3 cytryny to nie były 3 cytryny, tylko to były 3 pomarańcze, a pani ich nie ukradła tylko wigilia była tak zorganizowana, że nawet nie było kubeczków, żeby te napoje rozlać i poczęstować się nimi, więc każdy, kto przyszedł na tą wigilię miejską, po prostu brał sobie napój swój i no jakby konsumował go, że tak powiem, z gwinta. I pani, która została uchwycona na tym zdjęciu, jeden napój wzięła dla siebie, a drugi podała osobie, która stała za nią. Ktoś stwierdził, że to jest śmieszne zdjęcie, no i zrobił z nią chytrą babę z Radomia.

0: Omia.
1: I to się bardzo mocno odcisnęło na postrzeganiu miasta. Gratuluję dystansu i poczucia humoru przy okazji, ale czy jest szerokie grono takich, którzy to poczucie humoru podzielają i ten dystans?
0: Tak, niektórzy nie mają dystansu do siebie i do naszego miasta. Może właśnie przez to, że przez tyle lat było wyśmiewane i to też nie ma co się dziwić, że ludzie są troszeczkę tak...
1: Przewrażliwieni
0: na tym punkcie, tak.
1: A tymczasem podchodzimy do kolejnej rzeźby. To jest kuchenka gazowa, piekarnik, na kuchence garnek, w garnku kurczak?
0: Tak. To jest kuchenka z Polmetalu, firma jeszcze przedwojenna, która produkowała najpierw garnczki emaliowe, a później ta specjalizacja była już taka bardziej wąska i bardziej specjalistyczna, czyli zaczęli produkować kuchenki, które były w każdym bloku w Polsce, w każdym praktycznie mieszkaniu. Na kuchence stoi garnek właśnie z tej emalii przedwojennej. No i tak się śmiejemy, że ten kurczak, który tu się gotuje, ten rosół, to ten kurczak jest z zakładów mięsnych, które też kiedyś w Radomiu były i prężnie działały.
1: Pamiętam ten kształt, pamiętam nawet... Tak, fakturę tych uchwytów. Te rzeźby są rozsiane po całym mieście, tak żeby można było w ich poszukiwaniu przy okazji też zwiedzić Radom. Czy przy okazji chcieli też Państwo odwoływać się do konkretnych lokalizacji związanych z tymi przedmiotami?
0: Tak, chociaż nie jest to takie proste i czasami nie jest oczywiste. Na przykład z kuchenką mieliśmy pewien problem, bo akurat przestrzeń przy dawnym Polmetalu jest dosyć zniszczona i zdegradowana i niekoniecznie chcieliśmy tam ciągnąć turystów, ale postawiliśmy tą kuchenkę przy typowym bloku z PRL-u, gdzie w każdym mieszkaniu tutaj taka kuchenka była, a obok jest taki sklep, który działa już chyba też z 50 albo 60 lat, gdzie takie kuchenki można też było kupić. Maska przeciwgazowa jest ustawiona na schronie przy szkole, przy liceum imienia Kochanowskiego. Puszka farby stoi w parku, gdzie taką farbą odmalowywano ławki. Buty stoją w miejscu, gdzie był sklep firmowy Radoskóru. Staraliśmy się nawiązać, chociaż często nie daje się to bezpośrednio, ale jakąś tam historię zawsze można do tego dopowiedzieć i ustalić w takim miejscu, które w jakiś stopniu się jest związane. Czy to z produkcją, czy sprzedażą, czy użytkowaniem danego przedmiotu.
1: Buty. Hasło buty. Są eleganckie damskie półbuty, ale są też sofiksy. Bo sofiksy to Radom?
0: Tak, Sofiksy to jest Radom, to jest spółka tak zwana polonijna, która z racji jakichś tam prawnych możliwości mogła produkować w Polsce. To był kapitał zagraniczny, który mógł produkować w Polsce. Tak, i oddaliśmy Sofiksy Kozaki, są dosyć charakterystyczne. Jak była dostawa bodajże wtedy, z tego co pamiętam, w środy i w piątki, to wąska ulica Kwiatkowskiego była blokowana przez tłum, który stał pod tym małym sklepikiem. Te buty cieszyły się olbrzymim popularnością w Polsce. Naprawdę były widocznie albo wygodne, albo niczego innego nie było na rynku. A te buty były rzeczywiście takie po prostu ładne na swój czas.

0: jest taki telefonik?
1: A, rzeczywiście, przegapiłbym. Telefonik, jak się wiąże z historią Radomia?
2: Podobna historia jest taka, że prezydent Grzegorz Narowski, wracając z delegacji z Warszawy pociągiem, spotkał człowieka, który wracał też od przedstawiciela firmy Ericsson i wracał do Wełnowca, czyli do obok, taka miejscowość obok Katowic. I Grzegorz Narowski tak go długo namawiał, żeby fabryka nie powstała w tamtym miejscu, tylko w Radomiu. Dał mu nawet, obiecał mu w tym pociągu grunt za złotówkę, że on się zdecydował i taką fabrykę uruchomiono w Polsce przed wojną. Potem oczywiście została znacjonalizowana. Stało się to zakładem tak zwanym T9, a potem Radomską Wytwórnią Telefonów, gdzie powstawały właśnie telefony m.in. takie jak CB59, ebonitowy telefon, który tutaj widzimy.
1: Czyli jeśli ktoś miał ebonitowy telefon z tarczą do wybierania numerów, to najprawdopodobniej on został wyprodukowany w Radomiu.
2: Tak, ja powiem więcej. Myślę, że w Polsce nie było innych telefonów niż produkowane w Radomiu. Powiem jeszcze więcej. Milion telefonów w latach 70., tylko niestety nie pamiętam w jakim okresie, zostało wyeksportowane do Związku Radzieckiego. Mieliśmy montownie telefonów w Syrii, były wysyłane do Wietnamu, Ameryki Północnej, Południowej, na cały świat, więc Radom był sławny.
1: Telefon, o którym rozmawialiśmy przed momentem, właściwie można by przegapić. Nieuważny turysta miałby wielką szansę, żeby przejść obok niego i nie zwrócić na niego uwagi. Czy to jest celowy zabieg, żeby nie stawiać tych rzeźb na postumentach?
2: Tak, ponieważ to były przedmioty codziennego użytku. Oczywiście zasługują ich twórcy, projektanci, też, którzy robili na jakby uświetnienie.

0: tak? Ale to jednak przedmioty codziennego użytku, więc chcieliśmy, żeby były ustawione w takich miejscach nieoczywistych, na murkach, na schodach, w jakichś takich miejscach, które nie eksponują ich aż za bardzo, a jednocześnie też zmuszają do jakiegoś takiego poszukania. Jest też specjalna mapa na naszej stronie internetowej, którą prowadzimy, gdzie można pobrać sobie GPX-a i po prostu pójść śladem, no i troszeczkę też poszukać tych odlewów, niekoniecznie widząc z daleka w osi ulicy duży pomnik serka waniliowego, tylko gdzieś tam jednak schylić się, poszukać go w kwiatkach.
1: No tak, stoimy teraz nad rzeźbą, dosłownie nad rzeźbą, bo ona jest rozmiarów arcyniewielkich, usytuowana wokół kwiatów na klombiku w centrum Radomia. Serek homogenizowany. Czy to jest ten element trasy, który wzbudził i wzbudza największe emocje?
0: Tak, to jest element, który najbardziej utkwił Polakom chyba w pamięci, ponieważ ten serek był produkowany w Radomiu, ale był szeroko sprzedawany w Polsce. Może nie w najodleglejszych zakątkach, ale tutaj w regionie radomskim, w regionie warszawskim, kieleckim, lubelskim czy łódzkim na pewno tak. My przypominamy, że to było produkowane tutaj, w Radomiu. No i jest taki po prostu uroczy, bo jest w sumie nie najmniejszy, ale jeden z mniejszych odlewów na trasie.
1: Ma pan wrażenie, że ten pomysł się przyjął, że radomianie docenili tę inicjatywę i być może jakoś wręcz poczuli się dowartościowani?
0: Ja myślę, że bardzo docenili. Proszę sobie wyobrazić, że samo miasto Radom, które no, na początku może nie było takie do końca chętne, żeby ten projekt w ogóle miał szansę znaleźć się na karcie do głosowania. Po pewnym czasie, jak już ten projekt wygrał, zaczęło się miasto chwalić nim. Są materiały reklamowe miasta, jak kalendarze, kubki, tego typu elementy z fotografiami naszych odlewów. To jedna rzecz. A druga rzecz, mamy taki odzew od mieszkańców, bo też prowadzamy wycieczki. No, że bardzo się podoba, że to przypomina tym osobom, które pracowały w tych zakładach, jak było kiedyś fajnie, wbrew pozorom, jak się jednoczyli, jak spędzali czas wolny też, no bo przypominają sobie tak te wszystkie dobre chwile związane z zakładem pracy. Radomskie szkoły mają wpisane taki harmonogram w dzienniku Librus, zwiedzanie szlaków symboli Radomia, a kolega, który pracuje w informacji turystycznej na dworcu, twierdzi wprost i to oficjalnie mówi, że jedną z najczęściej pytanych rzeczy w Radomiu, którą można zobaczyć, to nie jest Muzeum imienia Malczewskiego, to nie jest Muzeum Wsi Radomskiej, tylko jest szlak symboli Radomia. I tak jest od lat, więc chyba tak, chyba się podoba.
1: Sebastian Pawłowski, społecznik i współtwórca szlaku symboli przemysłu. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Zapraszam do Radomia.
2: Radomski kwadrans bez muzyki przygotował Jakub Kukla.

Michał Jakubik i Magdalena Łoś, jesteśmy cały czas z Państwem i przed nami o więcej niż trzy kwadranse z muzyką. 16 minut po 11 wracamy do brzmień instrumentów dętych. One były nawet w nazwie Harmonii Mess uwiecznione przez, czy podkreślone przez Józefa Haydna, choć oczywiście dopełniały bogactwa no, i głosów, i w ogóle instrumentów z kotłami na końcu, podkreślanymi też przeze mnie w zapowiedzi, bo tam w tej mszy ostatniej wielkiej kościelnej muzyce kompozytora było właściwie wszystko. No ale instrumenty dęte same w sobie to zestawy, które inspirowały kompozytorów przez stulecia i tej tradycji teraz dotkniemy. Proponuję Państwu bardzo piękny program, z niego pochodzi utwór Antonina Reichy i jego kwintet na instrumenty dęte Es-dur op. 88 numer 2, nagrany na płycie zatytułowanej Czeska muzyka na instrumenty dęte przez zespół Orsino Ensemble. Orsino Ensemble, zespół, który debiutował na festiwalu Waldbrough w 2018 roku po debiutanckim albumie Belle Époque z muzyką francuską, 3 lata temu pokazał nam właśnie te czeskie bogactwo. To właściwie kopalnia muzyki na instrumenty dęte. Orsino Ensemble przypomina tym programem wspaniałą, długą tradycję grania na instrumentach dętych w Czechach. A ten repertuar to po prostu oczywisty skutek

tej popularności. Reichardt oczywiście kompozytor dobrze Państwu znany, przypominam o monumentalnym rekwiem. Może nie bez znaczenia jest fakt, że później takie brzmienia w mszy za zmarłych znajdziemy w muzyce Berlioza, bo te związki Reichy i Berlioza były, owszem, właśnie na polu nauczyciel i uczeń. Czech naturalizowany obywatel francuski, postać niezwykle ważna w tamtejszym życiu muzycznym, był nauczycielem Berlioza, właśnie autora napisanego wiele lat po rekwiem Reichy, już mszy za zmarłych, nawiązującej do tej tradycji. No ale Beethoven jest tu naturalnym punktem odniesienia, bo ci dwaj urodzili się w tym samym roku. To też przyjaźń, która łączyła ich właściwie przez całe życie, powstała już we wczesnej młodości kompozytorów. Punkty odniesienia piękne, Reicha Berlioz, Reicha Beethoven, a muzyka na instrumenty dęte to też odniesienie do czeskich tradycji eksponowanych przez Orsino Ensemble. Słuchamy tych muzyków w kwintecie S-dur wydanym w 1817 roku. Przed Państwem zespół, który istnieje od 2018 roku. No i z płyty na płytę przynosi nam coraz ciekawsze pomysły programowe. Jeden z nich właśnie przed nami.

Antonin Reicha i jego kwintet na instrumenty Dente, Lento, Allegro, Moderato, Menuetto, Poco Andante, Grazioso i finał właśnie za nami. Rówieśnik Beethovena, uczeń Berlioza i piękny przykład czeskiej muzyki na instrumenty Dente. W tym wypadku taki klasyczny skład kwintetu Dentego, fletobój, klarnet, róg i fagot. I album, który pokazuje nam to bogactwo czeskiej muzyki, a wykonawcami są artyści z zespołu, który w Anglii debiutował w 2018 roku, to Orsino Ensemble. Czeska muzyka na instrumenty Dente. Jeszcze jeden przykład dla Państwa, tym razem sekstet na fortepian i instrumenty Dente. Dwie części, blues i także bardzo efektowny finał. To utwór, który na tym programie również się znalazł i jest zupełnie innym stylem muzycznym. Bardzo ciekawe dopełnienie tego, co za nami autorem jest Bohuslav Martinů.

0: świetne zakończenie dzisiejszego spotkania i w ogóle spotkań w kanonie dwójki, za które bardzo Państwu dziękuję. Cztery przedpołudnia razem w tym tygodniu spędziliśmy. Martinu, Bohuslav Martinu i czwarta i piąta część jego sekstetu na fortepianie i instrumenty dęte to oczywiście Orsino Ensemble, a ta czwarta część blues przypomina nam o latach spędzonych przez kompozytora w Paryżu, lata 20-20 wieku, a i wpływ dzieł Strawińskiego i sceny jazzowej obecnej już tu także jako inspiracja w tym właśnie utworze. Czwarte spotkanie w kanonie dwójki dobiega końca. Jutro spotykamy się o 9:05, by słuchać muzyki dawnej pod szyldem dawno, niedawno. Ja za dziś dziękuję. Zostawiam Państwa z Michałem Jakubikiem i mówię do usłyszenia. Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
2: Piotr Milner-Nieckowski swój najnowszy tom zatytułował Gdy przy tobie. Co to właściwie znaczy? Poeta, który jest również autorem wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego, rozpatruje różne możliwości rozumienia tego wyrażenia. W wielu wierszach tego tomu rozważa podziały tworzone przez ludzi. My i oni, nasze i wasze. Te słowa rozdzielające, które wykrzywiają myślenie, wywołują wrogość i niezrozumienie.
3: To są ptaki. Te ptaki przyleciały wiosną z dalekiej Afryki do odległej Polski. To są ich, te ptaki, które są teraz nasze. A oni mówią, że będą ich. Na zawsze, gdy za pół roku, jako nasze. Na wieczność. I nie pozwalają ich nazywać po polsku, lecz my ich nie nazywamy po sudańsku. Nasuwają pióra na czarne oczy o ciepłym, bocianim spojrzeniu. Tak. Cały rok korzystają z lotu nad ziemią, której końca nie znają, aby nie wpaść w pułapkę na słonie. Słony do słonecznego spodu, wspólny brak własności tych ptaków nie wymaga jednak żadnej umowy. Garnąc się do nas, omijają was tak, by w naszym świecie mieć swój świat. A wtedy gniazda im nie przemokną. Do was wrócą, aby wrócić do nas. Idę ciemno, zimno. W Aleppo, we Lwowie albo w Siruizjon idę. Jest ciemno, jest zimno. Nie wiem, gdzie można stawiać nogi. Strasznie głośno gruchnęło, to bomba. Godzinę się walił od niej budynek. Huk się przedłuża, jak źle włożona pończocha. Od ciała nie chce się odkleić. Nerki nie wracają na miejsce swoje. Lecz idę tak, że wiem, w którą stronę mam się potykać. Wpadać na kamienie, bo ty tam czekasz. Mojej porcji nie jesz, tylko po trochę urywasz ze swojej. Beze mnie głodna jeszcze nie jesteś i wiesz, że na pewno do ciebie dotrę. A mnie ciągle nie ma i idę. Gdy przy tobie. Przy tobie. Według wielu obok ciebie. Półprawdy. Przy tobie, według słyszanego przez okno, wokół ciebie. Fałsz. Według tych z parteru, co do ciebie należy, prawdy jedna trzecia.

0: tamci z nie naszej strony drogi, co przy nas. 7/8. Ci z uniwerku uciekana, blisko ciebie, prawie w cel. Też stamtąd, ale niby grzecznie, tak, że ręką dosięgniesz, bo wszystko w dokumentach złowisz. Niestety nietrafione. Same u nich rzeczy, same ciała, ledwie ślady czegoś, co ma sens głęboki. Nic z półtonów dodanych do nut, z ciepła, które w sobie nosisz, nawet pół stopnia nie mają. Nie z myśli, ani z uczuć. Kelwina mylą z Celsjuszem. Na pewno brak im tego ze schodów, co prowadzi na pięterko. I karteczki z adresem do pamięci, gdzie najpierw dotykać, czego posłuchać, co pocałować. Przy tobie. Hasło mądre, a wciąż nie do odgadnięcia.
1: Wiersze Piotra Milnera-Nieckowskiego z tomu Gdy przy tobie czytał Łukasz Borkowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

Wojciech Kaleta, gramy w kapeli Kotelnica, Smszane Dolne i okolicznych tam miejscowości, no i gram na skrzypcach w tej kapeli. My reprezentujemy region zagórzeński, konkretnie Góreli Zagórzańskich, czyli to jest właśnie ta grupa, która zamieszkuje okolice Mszany, Poręby, Kasiny, Olszówki. Teraz tak naprawdę to się region zagórzański zawiera w dwóch gminach i w miasteczku Mszana Dolna, bo według starych źródeł, no to jeszcze kiedyś tereny Rabki, Zdrój i tam w okolice bardziej strony Dobrej też gdzieś miały duże wpływy tej kultury naszej zagórzańskiej. U nas w muzyce zagórzańskiej przede wszystkim więcej jest tych rytmów synkopkowych, polek, walcy, choć też są te nuty takie grane, to nazwamy naraz, nie? Nie mamy wykształcenia muzycznego, nie wiem jak się to nazywa, ale są to takie stare nuty, tylko że też jest inne akcentowanie w nich niż na Podhalu. Ten sekund nie idzie tak twardo, tylko coś jakby, jak jest muzyka tierchowska na Słowacji, to podobny mniej więcej klimat, jak chodzi o sekcję, też na prostszych funtach trochę to gramy, ale też jest bardzo ostra, te stare nuty, szczególnie jak gra Bronisław Kaczor, jak właśnie Marian Halama, w ogóle ci starzy muzykanci, jak Józef Krzysztof czy Mieczysław Kapłon, to oni grywali bardzo ostro, nie? W sensie to była taka dość ciężka muzyka, no ale to też nie ma co się dziwić, bo to były takie realia, w których się wychowywali ci muzykanci, że ręce były od roboty wyrobione, no to... W sumie nasz region nie jest specjalnie dobrze udokumentowany pod względem muzyki. O ile strój był dobrze obadany jeszcze w XX wieku, tak muzyka, no chyba pierwsze nagrania, jakie są dostępne, takie, które ja przynajmniej znam, no to są z lat 70. właśnie kapeli Kaczorów z Poręby, które były nagrywane notabene w Kazimierzu. Ale udało się do nich dotrzeć i staramy się korzystać właśnie z tych źródeł, które zastaliśmy. Staramy się w tym stylu grać, bo też jest taki głupi stereotyp według mnie, że muzyka zagórzańska jest w sumie tak mało znana, że nie ma stylu, albo że ten styl to taki trzeba stworzyć, a to nie jest prawda, bo wystarczy się dobrze wgłębić w nagrania.

To jest też w ogóle szczególnie do młodych takich muzykantów uwaga i ten też jestem w sumie młody chyba, nie? Ale zawsze jest coś takiego, że ci początkujący muzykanci to mają po 18-17, sobie nie będą z tymi dziadkami grać, nie będą tego słuchać, no bo to takie rzeźbienie, ale dopiero jak człowiek dojrzeje do tego i przesuwa się...

Magdalena Teichma, dzień dobry. Kim są dzisiejsze muzykantki, a kim były ich poprzedniczki? Jak ważną częścią są muzyki tradycyjnej? Może jej depozytariuszkami, a może były i wciąż są w awangardzie? O tym między innymi porozmawiam dziś w źródłach z Paulą Kinaszewską i Alicją Brudło, organizatorkami rozpoczynającego się jutro w Warszawie w Ośrodku Kultury Ochoty pierwszego spotkania muzykantek. Tradycyjnie sięgam także do nowości płytowych. Posłuchamy muzyki na afgański rubab oraz sardyńskiej polifonii. Od niej też zacznę i nie będzie to jej zupełnie tradycyjna wersja. Gitarzysta Paolo De Angeli jest twórcą hybrydowego instrumentu, łączącego cechy gitary barytonowej, wiolonczeli i elementów perkusyjnych. Wykorzystuje swój wynalazek na albumie nagranym wraz z sardyńską grupą wokalną Tenore Murales d'Orgozolo. To połączenie brzmi właśnie tak.

preparowana gitara sardyńska, wynalazek Paolo D'Angelego oraz tradycyjni śpiewacy z grupy Tenore Murales d'Orgozolo, jednej z najważniejszych miejscowości Sardynii, jeśli chodzi o śpiew Canto de Tenore. A była to kompozycja z płyty Vinti e Maju, owoc współpracy tych artystów bazujący na sardyńskiej polifonii, nowych instrumentach i nagraniach archiwalnych. W magazynie Źródła teraz natomiast zapraszam już na rozmowę z dzisiejszymi gośćmi. Muzykantki to spotkania, rozmowy, wymiana i wzmacnianie kobiet działających w obszarze muzyki tradycyjnej. Zarówno depozytariuszek dawnych praktyk, jak i współczesnych artystek, badaczek czy animatorek. Spotkanie muzykantek potrwa 2 dni i nie będzie to tylko muzykowanie czy opowiadanie o muzyce. Projekt obejmuje także działania terenowe, dokumentacje i publikacje, a o tym pionierskim przedsięwzięciu opowiedzą jego organizatorki Paula Kinaszewska i Alicja Brudło. Ta rozmowa już za chwilę, ale najpierw posłuchajmy właśnie jednej z muzykantek. Gra Wiesława Gromadzka z kapelą.

0: Powiedzcie mi proszę, na czym polega wyjątkowość tego spotkania, bo to nie jest takie po prostu spotkanie muzyczne, ani też konferencja naukowa o tym, jakie muzykantki były i jaka była ich rola. To spotkanie troszkę wykracza poza ramy takiego, prawda, mówienia o muzyce i grania.
1: Alicja Brudło, dyrektorka Ośrodka Kultury Ochoty przy projekcie Muzykantki.

0: i wspieram je organizacyjnie i merytorycznie. Wykraczę poza ramy mówienia, wykraczę poza ramy grania. Unikatowe, myślę, jest to połączenie i nasze podejście, że podczas spotkania, właśnie posiadu, chcemy mieć dla siebie czas, chcemy usiąść razem przy stole, spotkać się w babskim gronie, choć oczywiście mężczyźni również są zaproszeni. Chyba w tej właśnie swobodzie spotkania, takim docenieniu kobiecego grona i swobody mówienia, myślę, tkwi wyjątkowość tego, co nas czeka.
1: Paula Kinaszewska, muzykantka. No nic dodać, nic ująć w zasadzie. Chodziło po prostu o to, żebyśmy się spotkały i porozmawiały, ale też porozmawiały o czym? O tym, co nas boli, jak my się czujemy z byciem kobietami w tej muzyce, ale właśnie w graniu, nie w śpiewaniu, bo myślę, że jest co innego być śpiewaczką w tej muzyce, a co innego instrumentalistką, bo to była taka rola męska bardziej, bycie instrumentalistą, tym zaklinaczem, prawda, tej zabawy. A tutaj bardzo dużo kobiet się do tego garnie, a mimo to, że tak dużo się garnie, to ciągle mam wrażenie, że jesteśmy takie zatomizowane i takie samotne trochę w tym. No i pomysł wziął się z tego właśnie poczucia, że jesteśmy same trochę mojego i że powinnyśmy sobie udzielić więcej wsparcia. To było takie moja pierwsza intuicja, dlaczego w ogóle ten projekt, o nim myślałam, że powinnyśmy sobie udzielać więcej wsparcia jako instrumentalistki, że dlaczego tak się nie dzieje, że mniej tej rywalizacji z facetami, a więcej po prostu takiej solidarności kobiecej.
2: Może nie wszyscy słuchacze wiedzą, ale rzeczywiście kobieta w muzyce tradycyjnej grająca to była kiedyś rzadkość. Troszkę uprzedziłaś, Paula, moje pytanie, bo chciałam właśnie cię zapytać, czy to rzeczywiście jest tak, że śpiew to jest domena kobiet, a gra to jest domena męska, no i czy to się w ogóle jakoś zmienia?
1: Myślę, że to jednak tak jest. Po prostu kobietom myślę, że trudno było dawniej opanować instrument, jednocześnie rodząc dzieci. Inne były te role społeczne. My teraz jednak żyjemy w czasach, kiedy te role zaczynają się zmieniać. Oczywiście do pewnego stopnia my zawsze będziemy właśnie w tych rolach, ale mamy większe możliwości. I teraz, mimo że jest to muzyka tradycyjna, wierna tradycji, to co z tej tradycji jest nam potrzebne, a co trzeba po prostu zostawić za sobą i pójść dalej. Oczywiście to właśnie będzie przedmiotem dyskusji, czy jesteśmy tak samo dobre, czy nie, czy jesteśmy inaczej dobre. To są otwarte pytania. My nie mamy tutaj tych tez, my nie znamy jeszcze odpowiedzi. To będą otwarte rozmowy, w których się dowiemy, co myślą inne kobiety na te tematy. Jak się oceniają, jakie mają poczucie tego bycia w muzyce, czy mają poczucie własnej wartości, czy się czują wystarczająco dobrze w tej muzyce jako instrumentalistki. O to w tym chodzi chyba.
2: Jednym z takich słów, które towarzyszy waszemu wydarzeniu, są posiady. Może też wyjaśnijmy, co to jest.
0: Posiady, dlatego powstało w naszej komunikacji to słowo, bo nie chcieliśmy używać konferencji, nie chodzi też o festiwal. Więc wróciłyśmy taką myślą do znowuż tradycyjnego momentu, w którym kobiety siadają ze sobą, tylko zamiast drzeć pierze, my chwytamy swoje instrumenty, rozważamy nasze doświadczenia. Być może w międzyczasie coś pogramy też w tej dyskusji, bo przecież o to chodzi, żeby być blisko muzyki. Ale tak jak wspominałam, to wszystko dzieje się w takiej atmosferze, no można powiedzieć domowej, kawiarnianej, bo Ośrodek Kultury Ochoty też jest bardzo kameralnym miejscem, więc mam nadzieję, że tę atmosferę uda się właśnie podczas takiego posiadu uzyskać. Od rana zapraszamy do takich wykładów inaugurujących, takiej mowy inspiracyjnej, które wykonają właśnie Paula Kinaszewska i Weronika Grozdew. I potem uruchamiamy większą dyskusję z udziałem naszych panelistek, muzykantek. Zapraszamy i to doświadczone starsze pokolenie muzykantek i ich następczynie, ich uczennice, no i absolutnie początkujące osoby, które wydeptują swoje ścieżki w muzyce tradycyjnej. A gdy już wspólnie wydyskutujemy, zjemy razem, to czas na tańce i tutaj otwieramy się na szerszą publiczność, gramy babskie.

0: Powiedz mi, Paula, jakie ty masz doświadczenia właśnie jako muzykantka, kiedy pojechałaś pierwszy raz na wieś jako osoba grająca muzykę tradycyjną, no to właśnie z jakim odbiorem się spotkałaś? Bo to jednak jest tak, że rzeczywiście się zakorzeniło w naszej świadomości, że to jest męska domena, to granie.
1: Było mi łatwiej i trudniej. To znaczy trudniej mi było, bo ciężko mi się było wbić w takie męskie, kawalerskie granie, związane też trochę z piciem, z taką sztamą męską. Ale z drugiej strony było mi łatwiej, bo miałam takie miękkie umiejętności wejścia na przykład do czyjegoś domu. Jak już się odważyłam, bo najpierw się bardzo długo nie mogłam odważyć w ogóle, że ja do kogoś do domu wbiję. To mi się wydawało tak dziwne i tak przerażające, że jak jechałam do pana Jana Gacy, który mnie zaprosił, powiedział, pani przyjedzie do mnie, to po drodze tak mnie serce rozbolało, brzuch, że pojechałam do szpitala sprawdzić, czy nie mam zawału. Po prostu tak się stresowałam tym, że ja do kogoś wbijam. Bałam się też tych różnic kulturowych, wydawało mi się, że one są duże. Ale jak już się odważyłam i zaczęłam jeździć do pana Tadeusza Jedynaka, to myślę, że potrafiłam jako kobieta wejść i z jego żoną w dobrą relację, i z jego córkami, z jego dziećmi. Że oni mnie też właśnie bardzo tak przyjęli mocno, nie tylko pan Tadeusz, ale właśnie cała rodzina, więc było mi też w pewnym sensie łatwiej jako kobiecie doświadczonej. Nie zaczynałam tam jako młoda dziewczyna, studentka, tylko właśnie ja już miałam pewne swoje życie zawodowe, pewne życie rodzinne i jechałam tam z pewnym bagażem. A czasami czułam się wykluczona jako kobieta z takiego męskiego grania. Gdzieś zawsze mnie te męskie grania, te najlepsze grania, te nad ranem jakoś mnie omijały. No i tak czułam, że może nie jestem wystarczająco dobra albo za mało się poświęcam temu, że może jakbym tak zawaliła noc i tak się napiła porządnie, to bym tego doświadczyła. Ale właśnie to są te rzeczy, do których doszłam teraz, że ja nie muszę tego robić, żeby być muzykantką. Nie chcę rujnować swojego życia prywatnego i rodzinnego.

żeby być dobrą muzykantką, więc trzeba poszukać innych sposobów po prostu tego muzykowania. Przecież muzykowanie tak naprawdę polega na przekazywaniu emocji. No i myślę, że to mi się udaje. No ja po takim czasie dużego zwątpienia w siebie, myślę, że teraz jestem w jakimś dobrym miejscu. Dlatego też się otwieram na inne muzykantki. I chciałabym, żebyśmy wszystkie były w dobrym miejscu, jak najdłużej.

0: wejść troszeczkę głębiej w analizę tej postaci, prawda?
1: Muzykantki to nie tylko nasze posiady wiosną i jesienią. Już teraz tak naprawdę trwa projekt. Jesteśmy po pierwszej wyprawie do Basi Michalec. Mamy też w planach inne wyprawy. Chodzi o to, żeby właśnie trafić do tego domu muzykantki, pokazać aurę, miejsce, w którym tworzy. Czasem też pokazać te muzykantki, które być może nie są znane szerszemu gronu, więc ten aspekt naukowy dzieje się też dzięki opiece naukowej Weroniki Grozdew, ale też współpracy z naukowczyniami, etnomuzykolożkami, takimi jak na przykład Ewelina Grygier czy Agata Kusto. I mając takie wsparcie naukowe i jednocześnie praktyczne w postaci naszych muzykantek, chcemy pokazać wszystkie aspekty tej twórczości, ale też spróbować zachować to, co się dzieje właśnie tu i teraz, mając taką świadomość, że my też z tych źródeł wcześniejszych korzystamy. Chyba marzymy o tym, żeby to był projekt na dłuższy czas. Bardzo nam zależy na tym, żeby to nie była jednorazowa inicjatywa, żeby takie wsparcie wewnątrz kręgu kobiecego, ale też widoczność kobiet była powszechna. Na pewno te efekty, które już teraz produkujemy, tworzymy, będą dostępne na bieżąco, więc chcemy po naszym majowym posiadzie publikować pierwsze reportaże fotograficzne, tekstowe, pierwsze teksty naukowe, oczywiście nagrania z potańcówek, które nas czekają. I tak samo po jesiennym posiedzie, który będzie w październiku. Więc to są te takie dwa punkty, w których chcemy też oddać światu coś więcej, no ale liczymy na dalszy ciąg tej historii.

0: Tak, zgodzę się, oczywiście. Jest też coraz mniej niestety tych muzyków na wsi, do których można jeździć, tych mistrzów. Zaczynaliśmy z mistrzami, a będziemy kończyć jakby bez nich. No i musimy jakąś formułę znaleźć na to, żeby ta muzyka była głęboka, była wartościowa artystycznie i się rozwijała jednocześnie. Więc myślę, że te wszystkie przemiany to też jest właśnie temat dla naukowców i naukowczyń. I co mnie cieszy, że na przykład w ognisku muzyki tradycyjnej jest bardzo dużo dziewczyn. No czy większość, po prostu większość. One się garną i do śpiewu, i do grania. Oczywiście najfajniejsza jest tak naprawdę interakcja między tą męską i damską energią. Jak się pojawia u nas jakiś chłopak w ognisku, to dziewczyny są zelektryzowane. To jest super. Więc ja nie jestem wojującą tutaj muzykantką, która by chciała, żebyśmy same grały. Wręcz przeciwnie, w moim zespole jest dwóch chłopaków. I uwielbiam pracę z facetami. Ale po prostu wydaje mi się, że potrzebujemy takiego empowermentu od siebie samych. A właśnie nie od kogoś, nie od mężczyzn, tylko od siebie. I to jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy same ten empowerment stworzyły dla siebie. I jeszcze chciałam dodać, że może co będzie innego troszeczkę, nad czym myśleliśmy, to żeby właśnie ten punkt ciężkości był na tym, żeby muzykantki mówiły, że one nie będą pouczane. Nie będzie od razu tej refleksji naukowej. One mają mówić o swoim doświadczeniu, pokazać nam swoje instrumenty, opowiedzieć o swojej rodzinie. Jakby tu chodzi o prawdziwą taką, bez kompleksów po prostu rozmowę, a naukowczynie będą się temu przyglądały i będą wyciągały wnioski. Więc tak to jest pomyślane i myślę, że to powinno ośmielić po prostu panie, będzie pani Basia Michalec, która jest bardzo skromną osobą, a ma tyle do powiedzenia, ma taki bagaż. Byłyśmy teraz z Maniuchą Bikont, Olgą Kozieł i Eweliną Grygier u właśnie pani Barbary Michalec, która jest tak doskonałą akordeonistką, harmonistką. Taki skarb, jakim jest pani Basia, tutaj się pojawi. Także wszystkich państwa zachęcam do przyjścia na after party, na koncert wcześniej wokół, bo to będzie piękna muzyka.
1: My tutaj, jak mówimy na antenie często o różnych kobietach muzykantkach, szczególnie tych starszych jeszcze z tej wiejskiej puli, że tak się wyrażę, no to właśnie pojawia się nazwisko pani Basi Michalec, pojawia się oczywiście pani Wiesia Gromadzka, pojawia się nieżyjąca już dziadońka i jej uczennica pani Stasia Górkiewicz. No a czy udało się wam znaleźć może kogoś jeszcze, jakąś nieznaną muzykantkę?
0: Będziemy mieć taki wypad na Suwalszczyznę. To jest bębnistka, która jest wnuczką pana Franciszka Racisa i rolniczką jednocześnie. Dlatego właśnie jedziemy do niej, żeby ją odwiedzić w domu, bo jest jej ciężko wyjechać. W edycji tej jesiennej chciałybyśmy zaprosić muzykantki z południa, z gór. Zobaczymy, co się uda, ale myślimy bardzo mocno o pani Stanisławie Górkiewicz, Galicy Górkiewicz. No i zobaczymy. No, na razie, ponieważ to jest pierwsza nasza edycja, a będziemy się rozkręcać i myślę, że chcemy się dowiadywać o muzykantkach. Ja zresztą od Piotrka Baczewskiego się dowiedziałam o kilku ciekawych muzykantkach z Opoczyńskiego. Po prostu nie wszystkie panie mogły być zaproszone od razu, ale jeśli to się uda i to będzie cykl, to myślę, że dotrzemy do wszystkich ważnych muzykantek i młodych, i starszych, i będą zaproszone tutaj. W ogóle dużo radości miałyśmy z wymyślaniem takiej formuły, żeby jednak działo się to inaczej niż normalnie i co by nam kobietom sprawiło przyjemność, żeby było. No więc padło takie hasło, że opieka dla dzieci. I kto by mógł zapewnić tą opiekę? Może faceci. Że nie tak jak zwykle, że dziewczyny zapewniają tę opiekę, tylko odwrócić te role. I to w ogóle nie jest moim zdaniem krzywdzące dla mężczyzn, tylko właśnie takie docenienie ich roli też opiekuńczej, że kiedy kobiety potrzebują się spotkać na tym swoim posiadzie, to mężczyźni naprawdę potrafią się wspaniale zająć dziećmi. Już mamy tutaj kilku kandydatów, którzy by mogli to zrobić. W tej edycji tego nie robimy, ale w jesiennej myślę, że to będzie, co?
2: Będzie na pewno. Również z tego pola kobiecych czynności na przykład zdecydowaliśmy się, że a co tam, obiad u nas trwa 2 godziny. I po prostu to jest czas dla nas. I oczywiście nie gotujemy. Wracając do treści muzycznej, myślę, że prawdziwą gratką są te zespoły, które wystąpią na scenie. Specjalnie namawiane przez nas składy mistrzyń i uczennic i tak przykładowo wystąpi kapela Barbary Michalec, gdzie oprócz samej Barbary wystąpi Olga Kozieł, Maniucha Bikont i Sebastian Belia.
0: I Dorota Murzynowska.
2: I Dorota Murzynowska.

Tak sobie jeszcze myślę o tym, jak można było być muzykantką kiedyś, jak można być nią teraz. I myślę, że no na naszych oczach też się pewna przemiana dokonuje, że kiedy ty, Paula, zaczynałaś, co wcale nie było jeszcze tak dawno, to to jeszcze wyglądało inaczej. No a teraz dziewczyny, które chcą grać muzykę tradycyjną, wydaje mi się, że jest im troszkę łatwiej. Zgodzisz się ze mną?

0: I ja też się dołączę.
1: Uczniów być może jeszcze przybędzie tego wieczora. I podobnie mamy taki piękny skład pani Wiesławy Gromadzkiej razem z Kasią Zedel i Kasią Rosik. To skład, który wiemy, że występuje, a pomimo tego bardzo tęsknimy za tym, żeby zagrały jeszcze raz. Lecz takim ewenementem ściągniętym właśnie i uruchomionym na muzykantki jest kapela muzykantek Domu Tańca. Kapela, która powstała już wiele, wiele lat temu. To nie jest tak, że muzykantki to ruch ostatnich lat. I właśnie ostatnie działania doprowadziły do powrotu tej kapeli do grania, więc wystąpi w składzie Kasi Andrzejowskiej, która też jest zaproszona do panelu dyskusyjnego, a oprócz niej Katarzyna Leżeńska, Agata Krawczyk, Katarzyna Dołęgowska-Urlich. To takie nazwiska, które myślę, że razem na scenie będą czymś naprawdę odkrywczym, a jednocześnie pokażą nam, że muzykantki to znacznie, znacznie dłuższa historia niż tylko ten ostatni czas. A kolejnego dnia, w sobotę, sięgamy już trochę w dalsze regiony i tak wystąpi Kanka Franka z Suwalszczyzny, Lunaria z Polski Środkowej, z Wielkopolski, no i nasze uczennice warszawskiego ogniska, czyli Niemaletko.
0: Niemaletko to jest też taki skład mieszany, bo faktycznie Agnieszka Kalita na basach była w ognisku muzyki tradycyjnej, które ja prowadzę, ale tam też występuje Kuba Szwachła, który właściwie też chodził do ogniska, do Agaty Harc na śpiew i na bębenek do Mateusza Dobrowolskiego. Oraz Ania Blachowska, skrzypaczka, reżyserka dźwięku, która samodzielnie tą muzykę poznaje, też właśnie praktykuje. Będą też inne uczennice, które były w ognisku muzyki tradycyjnej. Nie muszę chyba wszystkiego może zdradzać, ale ognisko muzyki tradycyjnej, które w większości, w 90% składa się z kobiet, też będzie na afterparty w ambasadzie i będą to zarówno śpiewaczki pracujące pod wodzą Agaty Harc, jak i skrzypaczki pod moją wodzą i wspaniali mężczyźni, którzy też tam grają.
1: Zapraszamy na posiady do Ośrodka Kultury Ochoty w najbliższy piątek i sobotę. Zaczynamy od 10:30, mamy jeszcze trochę wolnych miejsc do tego aktywnego uczestnictwa, ale jeśli macie czas po południu i wieczorem, to koniecznie od 17:00 babskie muzykowanie w Ośrodku Kultury Ochoty, a o 20:00 after w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej.
0: Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa, do zabawy i do podzielenia się też swoimi przemyśleniami. Do zobaczenia.

To był zespół Lunaria, zaś na dwudniowe posiady muzykantek zapraszały Państwa Paula Kinaszewska i Alicja Brudło. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby się wybrać na babskie muzykowanie o godzinie 17, czy to w piątek, czy w sobotę w Warszawskim Ośrodku Kultury Ochoty przy ulicy Grujeckiej 75, mamy dla Państwa kilka zaproszeń. Można je zdobyć pisząc do mnie na adres e-mailowy magdalena.teichma@polskieradio.pl. Powoli kończy się nam czas i na koniec mam jeszcze dla Państwa muzykę afgańską, choć graną przez artystę ze Szwajcarii. Sareban to projekt Mathieu Claviela, ucznia słynnego mistrza rebabu Daouda Kana Sadozai. Claviel skomponował nowe melodie na rubab w różnych stylach afgańskiej muzyki klasycznej i ludowej. Sięgnął także po tradycyjną pieśń w języku paszto. I tego utworu posłuchajmy na koniec. Na tabli akompaniować będzie Afgańczyk Faisal Zami. Ja dziękuję już za dziś. Magdalena Teichma, do usłyszenia.

0: W tym tygodniu słuchamy opowieści Rafała Wojasińskiego, pisarza, dramatopisarza, laureata m.in. Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego i Józefa Mackiewicza.
1: Mój debiut tak prasowy przypadł na pierwszą połowę lat 90. To był chyba 91 albo drugi rok i to była Gazeta Pomorska. To była taka gazeta, która się ukazywała w moim regionie. I to była gazeta o dużym nakładzie, bo z tego co pamiętam, to 150 czy 170 tysięcy nakładu. Ale to były takie czasy, że gazety były w takich nakładach. To był dziennik. Natomiast w ogóle taka potrzeba komunikowania się ze sobą i z rzeczywistością w formie zapisywania zdań, czy to na początku w formie poezji, czy sentencji, czy jakichś przemyśleń, potem form dramatycznych, dialogów po prostu. Zwyczajnie tak nie było to takie formy zamknięte dramatyczne, tylko pisanie dialogów i później już opowiadania proza. To zapisywanie interesowało mnie bardzo wcześnie. To mógł być 10, 11 rok życia. To były pierwsze jakieś zeszyty, które zapisywałem. I ta komunikacja w postaci zapisu tego, co się dzieje w głowie i konstrukcji zdaniowych i myśli, wydawało mi się bardzo dobra, dlatego że ja nie potrzebowałem niczego do tego oprócz długopisa i kartki. To znaczy mogłem to robić bez względu na cokolwiek i mogłem tam robić co chcę. To był świat, do którego nie ma dostępu nikt. Ja decyduję, ja się posługuję swoim rozumem, no i jestem w stanie przeciwstawić się, wydawało mi się, nawałowi myśli, z którymi się nie zgadzam, albo informacji, z którymi się nie zgadzam. Albo wypowiedzi, z którymi się nie zgadzam. I dużo tak naprawdę tych zdań to było w kontrze do rzeczywistości ludzkiej, do tego, co obserwowałem na zewnątrz, do moich spostrzeżeń dotyczących zachowań, ale też i oburzenia, bo miałem taki rodzaj, nazwijmy to, nie wiem, intuicji albo wrażliwości, która się bardzo chętnie odnosiła do tej ludzkiej potrzeby oceniania. Taka potrzeba nadawania rangi moralnej swoim wypowiedziom kosztem innych, to znaczy, a najczęściej kosztem słabszych i pozornie mniej inteligentnych, mniej wykształconych i kosztem takich ludzi gorszych pozornie, ja będę budował swój autorytet intelektualny i moralny. Obserwacje dotyczyły niewielkich zdarzeń. Ja na przykład jechałem autobusem. Osoby, które były z małego miasteczka, autobus jechał do trochę większego miasteczka, wojewódzkiego wtedy, Włocławka, i przejeżdżaliśmy obok jednego z pałaców zamieszkiwanych przez ludzi, którzy otrzymywali mieszkania komunalne, i te odniesienia czasami tych ludzi, tam była taka rozmowa dotycząca negatywna ze zwierzęcenia tych osób i mnie to oburzało, bo to byli moi koledzy, z którymi do szkoły chodziłem. I ja wiedziałem, że oni nie są tacy, że to wcale tak nie jest. Że te uproszczenia w określaniu i ocenianiu to jest jednak jeden z największych i najsilniejszych motorów do tego, żeby używać zdań i obracać te zdania, to jest do dziś we mnie. Znaczy mam cały czas, ta potrzeba nie gaśnie i dlatego ona nie uschła, bo im bardziej czas mijał i dorastałem, to obserwowałem tego więcej. Potem to już ludzie dorabiali ideologię do tego, a im do większych miast jeździłem, im ten proces kształcenia następował, tym to było dla mnie bardziej widoczne i okazywało się, że to, co ktoś określa jako

powszechnie przyjęty autorytet w jakiejś dziedzinie albo powszechnie przyjętą normę okazało mi się kapeluszem hipokryzji przykryte, puste w środku. I tam fałsz w środku. No więc to dawało mi kolejną potrzebę takiego pisania. Drugim takim elementem, który wpłynął na to i myślę, że to w tych pierwszych prozach już, które zaowocowały potem wydaniem Złodzieja Ryb w 2004 roku, to było spostrzeżenie następujące. Pomimo tego, że człowiek, co jest w stanie zaobserwować dziecko nawet, że człowiek sam siebie nie uruchamia na tym świecie. Natomiast zaczyna sobie potem bardzo szybko przypisywać rolę i wyolbrzymiać swoje ja i wprowadzać dyktaturę wobec innych, chociaż on nie jest twórcą samego siebie i wytworem na tym świecie. Nie próbuje znaleźć jakiegoś źródła, tylko po prostu jedynym źródłem zaczyna być jego ja. To jest było dla mnie zaskoczenie, bo przecież on sam się nie nauczył czytać i pisać, a przede wszystkim sam się nie urodził, bo nie ma takiego fenomenu. Człowiek sam z siebie nie jest po prostu. Choćby nie wiem, jak bardzo chciał przypisać sobie rolę samotwórstwa, nie ma takiej możliwości, bo to fizycznie jest po prostu niemożliwe i przeczy logice. Te pierwsze opowiadania, które zacząłem pisać jeszcze podczas pobytu w Bukowinie Tatrzańskiej, bo tam się z żoną wyprowadziliśmy. My jesteśmy takim małżeństwem studenckim. Pobraliśmy się w czasie studiów filologicznych. Opowiadania do Złodzieja Ryb zacząłem pisać, ja myślę, że to był już, to mógł być 96, bo to jeszcze się zbiegło. Te moje studia zbiegły się z moją pracą. W wieku 21 czy 2 lat zacząłem pracować wtedy już w miesięczniku Nowa Wieś, gdzie jeszcze pamiętam pana Ozgę Michalskiego, to już były czasy jakieś już zamierzchłe wydają się dzisiaj. Jak jeździłem reportaże pisać, to jednocześnie ciągle mi się przypominali i wracali ludzie z mojego dzieciństwa, z moich wsi, tych luterańskich, które są właściwie kluczem do mojego pisania aż do dziś. To się niewiele zmieniło, to się przeobraża różnie. Znajdowałem zawsze tam jakiś rodzaj oswojenie rzeczywistości, ale ocieplenia mojego życia. Mimo, że te opowiadania dość brutalne były, bo one mówiły o świecie takim odchodzącym i też świecie zmiany. Ja dopiero potem zaobserwowałem, że opisywałem zmianę. Tak naprawdę większość tych opowiadań dzieje się po 1984 roku. Koniec stanu wojennego, ale jeszcze też niektóre w czasie stanu wojennego, przed stanem wojennym. Tam są dwa opowiadania dotyczące jakby w ogóle stanu wojennego, ale one się dzieją już później też. Dopiero później z perspektywy już do 15 może lat czy 10 po napisaniu ich, po wydaniu, to ja dopiero zobaczyłem, że tam jest opis tego rozpadu po 89 roku. Że ludzie czegoś się trzymali, mieli jakąś rzeczywistość, a potem im się to rozsypało, a nic im na to nie dano. Czyli oni zostali bez pracy nagle niektórzy. Było tak, że miał krowę czy dwie i z tego miał sporo pieniędzy z mleka, a potem już tego mleka nikt nie chce kupować. I następowała degradacja taka. I degradacja przede wszystkim więzi. Każdy gdzieś rozmywał się, rozpadało się. Rozpadała się jakaś rzeczywistość. I to dopiero potem widziałem, bo ja nie opisywałem rzeczywistości społecznej. Ja opisywałem rzeczywistość taką obserwacyjną, fizjologiczną człowieka, procesu jakiegoś. A dopiero potem zauważyłem to, że to się tak dzieje. I kiedy byliśmy właśnie z żoną w Bukowinie Tatrzańskiej, to rozpoczęliśmy tam pracę w szkołach, to na ten okres przypadła taka bardzo ważna znajomość moja w życiu, ale to była znajomość korespondencyjna z Janem Józefem Szczepańskim. Nie doszło nigdy do zetknięcia fizycznego, ale bardzo dużą korespondencję mam z nim. I mam nawet karty ze szpitala wysyłane tuż przed śmiercią jeszcze. Ta choroba Parkinsona już była zaawansowana. 2-3 linijki są na karcie widokówkowej z Krakowem i jeszcze otrzymywałem te karty od niego i potem o śmierci dowiedziałem się z radia. Sytuacja była taka, że ja mu wysłałem po prostu swoje opowiadania. I on mi odpisał, że mu się to bardzo podoba, natomiast napisał mi, że nie jest w stanie pomóc mi wydać się nawet w Krakowie tego, dlatego że on już swoich rzeczy trudno mu wydać w wydawnictwach, które były dla niego takie ważne. Po latach, to było 4 lata temu czy 3, Tomasz Zapert zadzwonił do mnie i mówi mi, że on znalazł w dziennikach Szczepańskiego zapisy dotyczące mnie, ale mówi, to jest niemożliwe, bo to mówi, przecież to mówi jakaś pomyłka, to jakiś, bo zaszukałem, czy nie ma innego autora o takim samym nazwisku, bo to są tak odległe lata. A no właśnie to są z tego okresu, kiedy my mieliśmy tę korespondencję. Podobna korespondencja jest jeszcze wcześniejszą, mam z Urszulą Kozioł. Jeszcze mieszkałem wtedy w Łaniętach, to ja miałem, nie wiem, 17-18 lat zacząłem. I ta korespondencja skończyła się w 90 chyba, to był 99 rok. W Odrze

drukowano taki rodzaj tekstu mojego eseistycznego, bo mając lat 17 wziąłem udział w konkursie literackim dla 20-latków. Jak 20-latkowie widzą rzeczywistość współczesną? I ja po prostu oszukałem, pisałem inną datę urodzin, to wysłałem. No i tam się znalazłem w tym gronie osób wyróżnionych i wydrukowano to. I potem też otrzymałem od Urszuli Kozioł właśnie list z gratulacjami na temat tego tekstu. To takie były początki moje. Te wiersze tam drukowałem w tej Pomorskiej raz lub częściej lub rzadziej. Później był taki jeszcze tygodnik, już nie istnieje od dawna, Kujawy się nazywał. Popularny był na terenach tam Torunia, Bydgoszcz, Włocławek, te powiaty. Złodziej Ryb ma jeszcze ten debiut, właściwie ma ważny jakby element w sobie, to znaczy to jest wstęp. To wstęp Marka Nowakowskiego jest w tej książce. Na okładce znajdują się wpisy Mariana Pilota, właśnie Jana Józefa Szczepańskiego z korespondencji z nim i już pewnie częściowo zapomnianego, ale przypadkowo przeze mnie spotkanego poetę, który też mnie w jakimś momencie wsparł, to jest Zbigniew Jerzyna. Postać związana z Warszawą bardzo mocno. A Marka Nowakowskiego poznałem pracując w Nowej Wsi. Poszedłem na obiad do Corso, bo kolega mi powiedział, że tam jest tanio. I tam zjadłem ten obiad i spotkałem właśnie Marka Nowakowskiego i to była przyjaźń taka od pierwszego wejrzenia. Ja poszedłem na godzinę 12, wyszedłem z Corso o godzinie chyba 22 czy 21. Tak długo rozmawialiśmy. I to było pierwsze spotkanie. I to był właśnie początek pisania prozatorskiego. Później przyszły kolejne książki, to było już wydawnictwo dolnośląskie, Humus, Piękno Świata w piwie. One jakoś tak przemknęły, miały jakieś recenzje, ale to był taki okres jakiegoś przygotowywania się znowu do powrotu i do pisania o tym, o czym zawsze chyba już będę pisał, to znaczy o tym moim doświadczeniu przemijania, które zaobserwowałem w dzieciństwie, o tym, że nawet jak nie wiadomo, jak wiele człowiek wyłożyłby pieniędzy na bruki, na dachy, na kostkę, na bramę, to nie ma szans. To przyjdzie czas po prostu, że to ktoś zostawi. A potem się zaorze ziemię. I zobaczyłem, że jak się czyta Plutarcha sprzed tak dawna i Marka Aureliusza, to się nie zepsuło i nie zardzewiało. Przedziwna rzecz, to chodzi za mną cały czas. Taki rodzaj i próbuję też właściwie i w opowiadaniach, a potem w dramatach. Próbuję jakoś w tych bohaterów moich wtłoczyć taki rodzaj innego zapamiętania rzeczywistości. Takiego mniej kulturowego, a bardziej polegającego na tym, że jeden drugiego spotkał i to było ważne w życiu. Że jeden z drugim mu rękę podał i to było ważne w życiu. Że jeden z drugim przesiedział od 12 do 20 po obiedzie w Corso i to jest coś, co jest cały czas świeże. To znaczy to nie podlega takiej erupcji i nie podlega takiej zmianie, jak ta bardzo fizyczna postać świata. Ta przyjaźń z Markiem Nowakowskim, która trwała lat 14 do końca właściwie jego życia. Ja ostatni raz go widziałem dwa chyba czy trzy tygodnie przed śmiercią, bo wyjeżdżałem wtedy do Bułgarii po wydaniu chyba starej po bułgarsku. I ja pamiętam też taki, jak on z takim spokojem, on mi przypominał w ogóle tak pod względem godności ludzi bardzo wielu, których ja spotkałem w dzieciństwie. Starszych wtedy dużo ode mnie, którzy funkcjonowali. Oni wbrew wszystkiemu mieli jakąś jakość i szlachetność, której się nie da nauczyć. Te spotkania z nim miały taki też wymiar warszawski, no bo on pokazywał mi Warszawę, ja Warszawy nie znałem. Te spacery, rozmowy i to było dość częste, bo były takie lata, że my dwa razy w tygodniu się spotykaliśmy. Był taki okres intensywny przez kilka lat tej znajomości. No i potem książka, która jest zupełnie, to już był 2009 chyba, czy tam, tu już nie pamiętam rok, która kompletnie jakby no, wyłamywała się takiemu sposobowi pisania przeze mnie prozy, to były takie mini opowiadania z mojej przyjaźni z Janem Nowickim. Ale do tej przyjaźni też doprowadziła nas książka Złodziej Ryb, to znaczy to była książka, którą świętej pamięci Jan Prochyra dał Janowi i Jan dwa lata później nagle dzwoni do mnie. Na dworcu byłem, pamiętam, z żoną gdzieś jechaliśmy. Ja odbieram telefon i byłem zdziwiony, że on dzwoni. W ogóle, że to przedstawił się i że dostał książkę od Prochyry, ale dwa lata wcześniej dostał tę książkę, więc to jest w ogóle było specyficzne. Być może, że po dwóch latach dopiero ją przeczytał. No jemu bardzo się to spodobało, ale też powiązało nas pochodzenie regionalne, bo ja długo nie wiedziałem, nawet bo się nie interesowałem tym. Okazało się, że on urodził się 17 kilometrów właściwie ode mnie. W Kowa.

0: Kowalu. A moja wieś rodzinna, no to jest gmina Chodesz, bardzo blisko od Kowala. I od tego momentu zaczęły się te nasze spotkania, rozmowy i na Kujawach, ale to w większości tu w Warszawie jednak, bo on tu przez jakiś czas mieszkał w Warszawie. Któregoś dnia przyszło mi do głowy, żeby napisać takie opowiadania, po prostu takie króciutkie opowiadania. Niektóre się z kilku zdań składają, a niektóre półtorej strony, dwie strony. On w ogóle nie ingerował w to, w ogóle nie ingerował. Powiedział, że jak chcesz, napisz, jak uważasz. Ja mu tylko to pokazałem. No on powiedział, że i tak nie będzie poprawiał, ale on by mówił, by chciał zdjęcia dołożyć do tego w takim razie. I tam są zdjęcia z młodości jego, jakieś przy koniach też z gospodarstwa, no różne takie. I to weszło.
1: Na kolejne spotkanie z Rafałem Wojasińskim w imieniu Wacława Cholewińskiego zapraszamy jutro o 12:45.
2: Minęła 13:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Sławomir Orzechowski.
2: A w dwójce tej porze czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Ceramiczne pingwiny, siłacze czy seksbomby zdobiły meblościanki w polskich mieszkaniach przez niemal cały okres PRL-u. Teraz te unikatowe figurki można zobaczyć na wystawie Rzeźba na meblościankę w warszawskiej Królikarni. Ekspozycja prezentuje kilkaset modeli ceramicznych przedstawiających ludzi i zwierzęta, które odznaczały się nowoczesnym rzeźbiarskim modelowaniem. Nasz zbiór jest wyjątkowy, ponieważ w całości składa się z pierwowzorów czwórki projektantów z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, mówi dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszka Larzys.
4: To niezwykle ciekawa ekspozycja ponad 140 obiektów, prototypów mało figuralnej rzeźby, kameralnej rzeźby z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Starsza publiczność może pamięta z PRL-owskich meblościanek piękne ceramiczne i porcelanowe przedmioty, niezwykle urokliwe, różnorodne, projektowane przez znakomitych rzeźbiarzy.
2: Wystawę Rzeźba na meblościankę można będzie oglądać w warszawskiej Królikarni, czyli w oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie do 25 października. W Lublinie rozpoczyna się dziś 16. Festiwal Miasto Poezji. W programie znalazły się spotkania z poetami, warsztaty, wystawy i akcje w przestrzeni miejskiej, które mają przybliżyć poezję mieszkańcom Lublina. Tegoroczne hasło festiwalu brzmi „Dokąd”, mówi koordynatorka wydarzenia Alina Januszczyk.
5: Zostało ono przez nas zaczerpnięte z poezji Edwarda Stachury. On właściwie naprowadził nas na ścieżkę tego hasła, ale też to hasło, to słowo, to dokąd jest takim słowem, które też odnajdujemy w poezji zarówno zaproszonych gości, ale też i w poezji Czechowicza, który jest duchowym patronem festiwalu.
2: Cały program można znaleźć na stronie miastopoezji.pl. Festiwal w Lublinie potrwa do niedzieli. A w Konsulacie Kultury w Gdyni dziś kolejne spotkanie Klubu Książki Aby do Brzegu, tym razem poświęcone opowiadaniom Pawła Hilego. Dyskusje poprowadzą pisarze Zygmunt Miłoszewski i Jacek Denel, którzy co miesiąc wybierają jedną lekturę i omawiają ją w formie polemicznej rozmowy z udziałem publiczności. Tym razem wybór padł na 10 opowiadań z antologii Szczęśliwe Dni. Opowiadania zajmują w twórczości Pawła Hilego szczególnie miejsce, przyznaje literaturoznawca profesor Piotr Milati.
6: To jest forma, którą on bardzo lubił i towarzyszy w ogóle przez cały okres jego twórczości. Teraz mamy ten cały tom, te 1000 stron, to widać, że to jest równowartościowa i równoległa na pewno odnoga jego pisarstwa właśnie, że to jest równie ważne w ogóle jak jego powieści, a może momentami nawet okaże się w przyszłości i ważniejsze. On sam w ogóle komentował to w ten sposób, że nad krótkimi formami jest zapanować jednak trudniej, paradoksalnie, że im krótszy tekst, tym bardziej tak naprawdę wymagający w ogóle, żeby on się stał doskonały literacko. I też właśnie sam był czytelnikiem opowiadań. Mówił właśnie, że zawsze zabiera gdzieś jakąś podróż, to właśnie tom opowiadań, bo to jest krótkie, można się skoncentrować jadąc pociągiem na takim właśnie tekście.
2: Dzisiejsze spotkanie Klubu Książki Aby do Brzegu wokół opowiadań Pawła Hilego z udziałem Zygmunta Miłoszewskiego i Jacka Denela rozpocznie się w Konsulacie Kultury w Gdyni o 18:00. Wstęp jest wolny.

0: Na festiwalu w Cannes dziś światowa premiera najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Polski reżyser, który zdobył już światowe uznanie za Idę, mierzy się teraz w prestiżowym konkursie o Złotą Palmę, nagrodę, którą w całej historii festiwalu zdobyło tylko dwóch Polaków.
1: Zaplanowaną na popołudnie premierę w Grand Théâtre Lumière poprzedzi tradycyjne przejście ekipy filmu po czerwonym dywanie. Pawłowi Pawlikowskiemu będzie towarzyszyć m.in. dobrze znana kaneńskiej publiczności aktorka Sandra Hüller. W Fatherland zagrała córkę niemieckiego noblisty Thomasa Manna. Film opowiada o powrocie pisarza ze Stanów Zjednoczonych do Europy w czasach zimnej wojny i ich wspólnej podróży samochodem przez podzielone Niemcy. Fatherland jest europejską koprodukcją z polskim udziałem. Czarno-biała estetyka oraz atmosfera powojennej Europy przypominają poprzednie filmy reżysera, Idę oraz Zimną wojnę, nagrodzoną 8 lat temu w Cannes za najlepszą reżyserię. W tym roku Pawlikowski rywalizuje z takimi twórcami jak Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi czy James Gray. Ostatnim Polakiem, który zdobył Złotą Palmę, był Roman Polański za Pianistę. Wcześniej w Cannes triumfował Andrzej Wajda dzięki Człowiekowi z żelaza. Czy Paweł Pawlikowski dołączy do tego grona? Odpowiedź poznamy 23 maja. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Następne o 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka polskieradio.pl.

0: tak jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Reklama.
1: Sztuka mniej obca.
3: Odmawiając uczestnictwa w spektaklu Grozy, nadszedł czas, by wsłuchać się w molowe tonacje, by półgłosem dostroić się do szeptów, do niższych częstotliwości, by odnaleźć oazy, wyspy, gdzie godność wszystkich żywych istot pozostaje chroniona. Takie intencje przyświecały Koyo Kuo, kuratorce 61. Biennale w Wenecji. Wiemy już, że to Biennale raczej nie zostanie zapamiętane jako taka oaza. Przy mikrofonie Zofia Płoska-Czartoryska. Dzień dobry Państwu. Za nami burzliwe otwarcie Biennale w Wenecji. Kwestie artystyczne przyćmiły w tym roku kontrowersje, skandale związane z dopuszczeniem pawilonu rosyjskiego po 6 latach nieobecności. Także reprezentacja Izraela na tym Biennale, które doprowadziły w rezultacie do rezygnacji całego międzynarodowego jury Biennale, nieprzyznania w tym roku nagród Złotego i Srebrnego Lwa, a także do głośnych akcji protestacyjnych w czasie oficjalnego otwarcia tej imprezy. Przypomnijmy też, że Biennale odbywa się w cieniu śmierci Koyo Kuo, którą cytowałam na początku. Kuratorka w zeszłym roku niespodziewanie zmarła i wystawa In Minor Keys została dokończona bez jej udziału. W audycji Sztuka Mniej Obca spotykamy się dziś, żeby porozmawiać o Biennale i o tym, jakie głosy artystyczne najmocniej wybrzmiały podczas otwarcia. A w studiu są ze mną dziś Agnieszka Pindera, dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki i komisarka Polskiego Pawilonu na Biennale w Wenecji, Emilia Dłużewska, dziennikarka kulturalna Gazety Wyborczej i Piotr Kosiewski, krytyk sztuki związany z Tygodnikiem Powszechnym i magazynem Szum. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Napięcia polityczne to eufemizm w przypadku tego Biennale. No te skandale zaczęły się już właściwie w zeszłym roku, bo taką archeologię, jeśli przeprowadzimy, no to już w zeszłym roku doszło do cenzury dwóch pawilonów. Mówię o pawilonie australijskim i pawilonie RPA. W obu przypadkach chodziło o propalestyńskie wątki w twórczości tych artystów. Ostatecznie Caleb Sapsabi został przywrócony do australijskiego pawilonu. Gabriel Goliath nie, ale jej projekt jest prezentowany w ramach wystawy towarzyszącej. No a od marca mamy już taki prawdziwy roller coaster, kiedy Fundacja Biennale, bo to też trzeba zaznaczyć, że Biennale organizuje niezależna fundacja,

0: ma status organizacji pozarządowej, dopuściła Rosję. Komisja Europejska już rozpoczęła procedurę odebrania Biennale 2 milionów euro, gdyż jest to łamanie unijnych sankcji. No i przez ostatnie dwa miesiące byliśmy świadkami co kilka dni kolejnych oświadczeń, protestów, petycji w sprawie wykluczenia Rosji, ale też Izraela. W niektórych petycjach także chodziło o Stany Zjednoczone, które od lutego prowadzą wojnę w Iranie. Iran zresztą w ostatniej chwili wycofał się z Biennale. No i takie informacje mieliśmy niemal codziennie. Nie mamy jury. Jury chciało wykluczyć Izrael i Rosję z oceny. Po kilku dniach złożyło rezygnację, więc tych nagród w ogóle nie będzie, a pomysł Biennale, żeby zastąpić te nagrody poprzez nagrodę publiczności, też się raczej nie powiedzie, bo wielu artystów bojkotuje tę nagrodę i nie chce być w ten sposób oceniana. To tak w telegraficznym skrócie wszystko, co działo się przed Biennale. Natomiast chciałam zapytać, jak te skandale wpłynęły na atmosferę otwarcia Biennale, no i to, w jaki sposób ono w tym roku przebiegało. Emilia Dużewska.
1: No na pewno wpłynęły bardzo mocno i to samo to, co mówisz o wycofaniu się jury, o tym, w jaki sposób. No właściwie tam się posypała przynajmniej taka fasada święta, przy czym w ogóle to jest tak, że ta historia się nie zaczęła nawet w zeszłym roku, tylko zaczęła się w 2023, bo wtedy się zawiązała koalicja Art on Genocide, czyli ta, która się posługuje skrótem ANGA. I już wtedy zaczęła się domagać wycofania, wykluczenia pawilonu izraelskiego. W 2024 w ostatniej chwili wycofała się izraelska artystka, więc tak naprawdę to jest coś, co już trwa od bardzo długiego czasu. W tym roku do tego dołączył ten pawilon rosyjski i to już w ogóle jest coś takiego, co mam wrażenie, że wybuchło organizatorom w twarz. Tak, no to jest też jakoś dla mnie bardzo ironiczne, że właśnie ta odsłona Biennale, która miała być odsłoną szeptów i jakiegoś takiego wyciszenia, jest dokładnie czymś odwrotnym, bo te protesty były bardzo wyraźne, były też bardzo duże. To znaczy protest, który właśnie koordynowała Art Not Genocide, był bardzo dużym protestem.
0: Tu chciałam też Agnieszce zadać pytanie, bo ten protest, który miał miejsce 8 maja w piątek, no to była oczywiście manifestacja, w której wzięło udział bardzo wiele osób, ale także dołączyły do niej pawilony narodowe. 27 ze 100 pawilonów narodowych, w tym pawilon polski.
2: Zgadza się. Zamknęliśmy podwoje pawilonu polskiego na 3 godziny. W rozmowach z innymi zespołami, z komisarzami, z artystami, z zespołami artystyczno-kuratorskimi dominowały 2 argumenty za tym, żeby się zamknąć na jakiś czas. Niektórzy zamykali na cały piątek, inni na godzinę, na jakieś wybrane momenty dnia. I pierwszy argument był taki, żeby dać możliwość uczestnictwa właśnie w tym największym proteście, który zaczął się o godzinie 16:30.
1: Mniej więcej przed wejściem tam do Giardini.
2: A drugi argument, mniej organizacyjny może, jeżeli chodzi o sam udział w proteście, ale symboliczny, jako włączenie się w ten protest, pochodził bardziej od tych zespołów artystyczno-kuratorskich i był zaznaczeniem przez te zespoły własnej niezgody jednak na utrzymanie uczestnictwa tych dwóch krajów. Ponad to, że wcześniej te osoby często były już podpisane pod jedną, drugą, trzecią petycją listem, ale czując, że to do niczego jednak nie doprowadziło. To już była taka jakby ostatnia forma protestu. Później się okazało, że kolejna to jest niechęć do bycia ocenianym przez ten głos publiczności, w jaki to sposób zostało zastąpione jury. W naszym przypadku to był gest zespołu kuratorsko-artystycznego. Bardzo zależało Ewie, Bognie, Jolancie i Danielowi, żeby zaznaczyć, że to nie jest biznes jak zwykle, że oni się sprzeciwiają i w ten sposób, chociaż właśnie walczyli w konkursie o tę reprezentację, pracowali przez tyle miesięcy, to licząc się z konsekwencjami, że zobaczy pawilon mniej profesjonalistów, dziennikarzy, że coś stracą, no to chcieli jakby dać wyraz bezpośredni temu, że nie godzą się brać udziału jakby na równych zasadach. I cóż, no na razie na tym się zakończyło protestowanie, ale ale jesteśmy cały czas w kontakcie. Też ten niepokój, o który pytałaś, jak wyglądał ten czas otwarcia, to był dosyć wyjątkowy tydzień.

0: otwarcia i w tych wszystkich preview prasowych, dni specjalnych i tak dalej, bo chyba nigdy wszyscy nie byli aż tak w kontakcie. Komisarze, zespoły, grupy, podgrupy, szeregi czatów, spotkań i dyskusji. I oczywiście tak, kuratorka na pewno nie zaplanowałaby takiego głośnego otwarcia z takiego, a nie innego powodu, ale jednak ta energia społeczna była dosyć niezwykła.
1: A co działo się wokół tych kontestowanych pawilonów, czyli pawilonu rosyjskiego i izraelskiego?
2: Mam trochę takie poczucie paradoksu, bo oczywiście te protesty były bardzo ważne, były słyszane, ale one w gruncie rzeczy, i to też jest pewna trudność tej sytuacji, skupiły uwagę właśnie na Rosji i na Izraelu. Znacznie mniej albo prawie w ogóle nie mówiono o pawilonie ukraińskim i nieobecności, czy obecności na głównej wystawie artystów palestyńskich. Ta cała sfera prawie całkowicie zanikła. To znaczy trudno było sobie wyobrazić, że nie ma tych protestów, ale jednocześnie to takie milczenie było dość uderzające. Tym bardziej, że właśnie koło pawilonu rosyjskiego, który poza godzinami protestów właściwie nie wzbudza specjalnej zainteresowania. Tam nie było tłumów, zresztą tam w tym pawilonie też właściwie prawie nic nie było. Cały ten subtelny pomysł, niby subtelny, takiego stworzenia platformy międzynarodowego dialogu, bo taki był pomysł na pawilon rosyjski, w którym wystąpił artyści, artystki z różnych krajów i będą tam dialogować wspólnie właśnie z takiej idei współtworzenia, współdzielenia itp. Upadł. Właśnie nieopodal stoi niesamowita rzeźba Żanny Kadyrowej, Jeleń Origami. To jest duża figura z betonu, która pierwotnie stała, była umieszczona w parku w Pokrowsku w Ukrainie, który został już po początku agresji rosyjskiej, początku wojny, czyli w 2014, a nie tak jak my pamiętamy, w 2022. Park ten został odnowiony i rzeźba ta stanęła też w symbolicznym miejscu, ponieważ pierwotnie był tam ustawiony samolot. To była taka próba stworzenia miejsca ważnego, przyjaznego. I ta rzeźba została ewakuowana razem z częścią ludności Pokrowska w momencie tej dużej agresji rosyjskiej. Miasto, jak wiemy, jest prawie całkowicie zniszczone. Ta rzeźba podróżowała po Ukrainie, potem była też prezentowana na świetnej wystawie w Arsenale w Białymstoku, a potem drogą między innymi przez Francję trafiła do Wenecji. Tam stoi. Tuż przy wejściu, właśnie to jest pierwsza rzecz, którą się widzi wchodząc do Giardini, ogrodów, tej części Giardini, które tradycyjnie jest siedzibą Biennale historyczną, gdzie stoją rzeczone pawilony. I miałem takie poczucie, że niewiele osób na nią patrzy. Trochę zaginęła. Zresztą podobnie było w przypadku pawilonu izraelskiego, który też nie budził zainteresowania. Właściwie była tam bardzo wyestetyzowana praca, taka kompletnie apolityczna. I taka pustka obu tych pawilonów kontrastowała z tym całym szumem, który olbrzymim, zrozumiałym, który dotyczył udziału obu krajów. Natomiast właśnie, no, to było zresztą widoczne również w tych protestach. To znaczy, to był drugi paradoks, mam wrażenie. To znaczy, że chwilami miało się poczucie, że obserwuje się dwa różne protesty, że one się nie do końca schodziły. Ten wielki protest ze strajkiem, bo tak by to zostało określone po prostu jako strajk, dzień przed oficjalnym otwarciem Biennale, nie wspominał w ogóle o Ukrainie. To był rzeczywiście protest poświęcony udziałowi Izraela. I to takie rozbicie pokazuje też rozmijanie wrażliwości i różnic w patrzeniu na oba konflikty. Bo tu trzeba być jednak trochę brutalnie szczery. To znaczy dla wielu krajów globalnego południa wojna w Ukrainie jest konfliktem zachodnim, czy wiele z tych krajów i wiele osób sympatyzuje z Rosją. Stąd być może też pewne trudności. I też to uderzające dla mnie, o czym też mało się mówiło, to, że ta główna siła organizacyjna tych protestów przeciw Rosji, nie mówię o tych przed, ale tym takich łącznie z tą właśnie naklejką nawiązującą, będącą projektem właśnie łotewskiego artysty, która nawiązuje dokładnie

0: zarówno do Loga Biennale, jak i do jednak no, kultowego filmu Śmierci w Wenecji, była właśnie inicjatywą Pawilonu Łotewskiego, podobnie jak protesty, które były współorganizowane przez Pawilon Estoński. Polska oczywiście w tym uczestniczyła. Warto wspomnieć, że właśnie była konferencja, na której wystąpili ministrowie kultury tych krajów, minister kultury Ukrainy oraz ministra kultury Polski, które wypowiedziały.
1: Litwy, Łotwy i Estonii.
0: Tak, tak, te wszystkie
1: również
0: te kraje.
1: Minister Mołdawii, także tak. Mieliśmy rzeczywiście dosyć dużo, właśnie chciałam się nie zgodzić z tym absolutnym brakiem jednak wsparcia dla Ukrainy, bo o godzinie 14 w dniu otwarcia, czyli przed jeszcze oficjalnym otwarciem polskiego pawilonu, gościliśmy właśnie zarówno wystąpienia ministerek i ministra, jak i taką krótką dyskusję na temat właśnie aktualności i przyszłości sztuki ukraińskiej, ale rzeczywiście zgadzam się absolutnie ze zdominowaniem mediów, raczej agresorami niż tą narracją drugiej strony. Cóż, też zgadzam się z tym, że były dwa protesty, że w pewnych momentach te rozmowy o tym, co można zrobić i w jaki sposób można zadziałać, to były różne strony. To była taka forma opowiedzenia się za którąś stroną, czego próbowaliśmy też uniknąć. I jeżeli chodzi o Ukrainę, osoby z Ministerstwa Kultury czy artyści, osoby organizujące Pawilon Ukraiński, namawiały do skupienia uwagi na nich i odradzały też protesty. To była też taka narracja właśnie nie oddawania pola, nie oddawania przestrzeni medialnej i tej platformy właśnie agresorom.
0: I wydaje mi się, że jest jeszcze jeden taki trudno zauważalny, może nie do końca zauważany problem, bo udział wielu artystów, artystek, kuratorów, kuratorek, twórców pawilonów narodowych w tym strajku, no był też pewnego rodzaju, no taką, no jednak zgodą właśnie na to, że będą mniej widoczni. Czytałem bardzo ciekawy w Okuli, takim magazynie internetowym, który bardzo ciekawe rozmowy właśnie z przedstawicielami takich mniejszych krajów, które właśnie się dzieliły tym dylematem, że z jednej strony uważam, że konieczny jest protest przeciwko obecności Izraela, ale z drugiej strony dla nich było bardzo ważne to, niektóre te kraje po raz pierwszy się pojawiły na Biennale. Żeby przykuć tą uwagę, musiały wykonać dużo więcej wysiłku i pracy w porównaniu z tymi wielkimi pawilonami narodowymi wielkich krajów, których, bądźmy szczerzy, przebicie się pawilonu, nie wiem, Salwadoru, Kamerunu, bardzo wielu innych i udzielenie mu odrobiny widoczności w porównaniu z pawilonami Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii,
1: Austrii w tym roku.
0: Tak, ale mówię, to jest właśnie ten paradoks, że jakby w tym bardziej trzeba zauważyć te właśnie protesty, czy takie akty solidarności tych krajów mniejszych, mniej obecnych. Ponieważ rzeczywiście Biennale, to trzeba pamiętać, że to jest po prostu wielka rywalizacja o uwagę. A druga sprawa, wydaje mi się, że to też się o tym rzadko mówi, że to jest bardzo dziwna impreza, właściwie jedyna tego typu na świecie, ponieważ ona jest takim troszeczkę patchworkiem, ponieważ jakby mamy do czynienia z tą główną wystawą, no, która jest dziełem autorskim. I mamy do czynienia z dziesiątkami wystaw, za które odpowiadają poszczególne kraje. To jest całkiem coś innego niż większość biennale, do której jesteśmy przywiknięci. I te kraje mają autonomię. Na dobre i na złe. Bo jednocześnie można się kłócić o to, może się nie podobać nam, co tam się pokazuje, ale jednocześnie to daje taką możliwość niesamowitego pluralizmu. Pluralizmu ograniczonego przez polityki, również polityki kulturalne poszczególnych krajów, ale właśnie to też powoduje, że ta taka mgławicowa struktura jest nie do końca kontrolowalna i tu to trzeba przyznać, że to wykorzystała bardzo dobrze Rosja. Trzeba jeszcze pamiętać, że część tych pawilonów, pawilony właściwie, te historyczne w Giardini są własnością państw. To nie jest własność ani Wenecji, ani fundacji. to są tereny, które co prawda zaznaczono, że nie mają statusu dyplomatycznego, ale bez mała tak są traktowane.

co też rzeczywiście z jednej strony ułatwia właśnie na przykład takiej Rosji, bo Rosja nie była obecna, jednocześnie była aż. Szwytkoj powiedział, że Rosja była cały czas na Biennale, bo na przykład, o czym trzeba pamiętać, 2 lata temu udostępniła swój pawilon Boliwii. Także tu jest taka gra polityczna,

0: zasłoniły samą sztukę, zasłoniły to biennale, zwłaszcza w obiegu medialnym, a jednocześnie paradoksalnie zasłoniły to nawet nie wszystkie te protesty, tylko 2-3 ujęcia. Po prostu edytorzy uwielbiają zdjęcia z Pussy Riot i nie da się przekonać, żeby cokolwiek innego umieścić.
1: To jest jakoś też ciekawe tak naprawdę w kontekście sztuki. To znaczy, jak jednak one robią coś, co się niesamowicie przebija i co swoją drogą też na tym biennale. Ja mam wrażenie, że to, co ty mówisz o tej takiej mgławicowości, o tym nadmiarze, który jest dla mnie jest strasznie irytujące. Ja już w tym roku byłam straszliwie zirytowana tym nadmiarem i niemożnością po prostu obejrzenia, nie wiem, no nawet małej części tego. I przebijały się takie rzeczy, które były właśnie performatywne, które były bardzo efektowne, no bo jednak Holzinger, jakby cały pawilon też na tym właśnie się opierał.
2: Opowiedz może, jak on wygląda, bo to rzeczywiście pawilon austriacki, można powiedzieć, że na pewno zwyciężył w plebiscycie Instagrama, jako najczęściej chyba pokazywany pawilon.
3: I długości kolejek.
2: I długości kolejek, żeby go zobaczyć. Opowiedz, co tam jest pokazywane.
1: Tak, to jeszcze dodam, że pawilon austriacki się zamknął na cały dzień akurat w piątek. I to było tyle ciekawe, że z jednej strony Austria jest krajem, który bardzo mocno sygnalizuje i powtarza, że jest sojusznikiem Izraela, więc o tyle to było pewnie trudne. Z drugiej strony to był jeden z tych pawilonów, tak jak mówiłeś o tych małych, które na tym dużo traciły, że myślę, że austriacki na tym nie stracił. Że po prostu te kolejki były i tak ludzie tam czekali. Ja sama tam czekałam bardzo długo, żeby to zobaczyć. Część, którą można było zobaczyć bez stania w kolejce, to był dzwon, który wisiał nad wejściem do tego pawilonu. Bardzo duży dzwon ze sznurem na dole. Co godzinę wychodziła performerka, różne performerki, która była ubrana tylko w taką uprząż do wspinaczki. Wspinała się po tej linie do środka dzwonu, zawisała do góry nogami, tak jak serce dzwonu. Ten dzwon zaczynał się kołysać i ta osoba, która tam była, była sercem tego dzwonu. Technicznie ona miała przyczepione chyba takie metalowe elementy do tej uprzęży, żeby nie uderzać w nią samym ciałem, co poza tym, że byłoby strasznie bolesne, chyba też nie wydawałoby takiego dźwięku. Na mnie ten widok robił ogromne wrażenie i to nie za pierwszym razem, tylko robił na mnie ogromne wrażenie również za piątym razem i za szóstym razem, więc ja się zgadzam, że to jest pawilon, który wygrał na Instagramie i też ja sama mówię o tym, że on jest jakoś bardzo przykuwający uwagę, efektowny. Ale nie chciałabym, żeby to było jakimś powodem do deprecjonowania tego, bo to jakby poza tą efektownością, to tam jednak działy się rzeczy, które ja bardzo przeżywałam. One były bardzo intensywne. W środku było kilka takich zaaranżowanych przestrzeni. Jedną z nich był taki wielki wiatrowskaz, na którym też tam był cały zespół performerek. Wszystkie były kobietami, wszystkie występowały nago. Co w ogóle też nie było, że dla mnie przynajmniej zupełnie nie było erotyczne. To było takie bardzo ciało w performansie, takie właśnie ciało-narzędzie. Więc była część z wiatrowskazem, na którym te performerki w różny sposób się ustawiały. On był bardzo wysoki, sięgał do sufitu. Była część w takim basenem, w którym był skuter wodny, na którym zaczynała jeździć performerka bardzo powoli w kółko. Cały czas przyspieszając, tam się robił taki rodzaj beczki. W którymś momencie te fale były tak ogromne, że ja się spodziewałam, że ona po prostu spadnie i wpadnie pod ten skuter. Do tego było takie akwarium, w którym z kolei osoby stały godzinę z maską, nieruchomo z maską, oddychając przez maskę tlenową, potem się zmieniały. I do tego akwarium wpływała woda, która była filtrowana specjalnym sposobem z przenośnych toalet, tak zwanych toj-tojów, które stały tam na miejscu i z których widzowie mogli skorzystać, wręcz byli do tego zachęcani. Ja nie wiem, czy tak zupełnie wszystko chcę opisywać, bo ten pawilon też jest w jakiś sposób narracją i myślę, że te elementy wystarczą. To było bardzo intensywne, ale też bardzo ładne, bo w tym wszystkim jednak Holzinger jest choreografką i wszystko, co się tam działo, jeśli chodzi o ruchy, było bardzo przemyślane i tam była nie tylko jakaś taka brutalność, ale też bardzo dużo piękna w tym pawilonie i myślę, że to jest coś takiego, co mnie też bardzo poruszało, a że jednocześnie on był też zabawny, bo był też zabawny i był jakąś szpilą, która tam była moim zdaniem wbita i Wenecji, i widzom, i organizatorom, no to jest jakiś jeszcze inna płaszczyzna i wydaje mi się, że to w ogóle bardzo trudno jest te wszystkie rzeczy pogodzić, a tam się udało.
2: Jakie jeszcze pawilony narodowe zapamiętaliście, zachwyciły was?
3: Ja z perspektywy swojej pracy nie widziałam pewnie tak wiele jak wy. Też o tym odnosiłam.

0: Właśnie nazywania całej tej imprezy i szczególnie tych pawilonów narodowych Mgławicą. Ja mam wrażenie, że każdy z nas widział inne biennale i kogo byśmy nie spotkali, kto spędził z nami ten tydzień w Wenecji, każdy będzie mówił zupełnie o czymś innym. Oczywiście są jakieś punkty styku i te, które się, jeżeli nawet których się nie widziało, to o których się słyszało i taka byłaby Austria. Ja bym chciała docenić atmosferę i też piękno, o którym mówiłaś. I też duracyjność, też jego wymiar czasowy pawilonu Estonii, którego kuratorką jest Natalia Sielewicz, nasza koleżanka z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Artystką jest Marike Estna i cała sytuacja jest zaaranżowana w taki sposób pracowni artystycznej, sporych rozmiarów, wielkości sali gimnastycznej i chyba nawet to jest po prostu sala gimnastyczna, która została wyłożona wypalonymi przez nią, malowanymi ręcznie małymi płytkami ceramicznymi. Wyłożona jest podłoga i takie siedziska, taka długa, długa ławka, a jeden z boków, z dłuższych boków tej sali gimnastycznej jest wyłożony kilkunastoma ogromnymi płótnami. Jest do nich taka bardzo sprytna drabinka na kółkach. Jest mnóstwo farb, pędzli, różnego rodzaju przyrządów służących do malowania i artystka w takiej powłóczystej sukni o fartuchu wykonuje tam prace malarskie i ma zamiar, tak jak zrozumiałam, robić to przez cały okres trwania biennale. Zamieszkała tam razem ze swoją rodziną i tą taką medytacyjną, ale pracę twórczą będzie wykonywać przez cały ten czas. I atmosfera taka niespieszna, ale twórcza, szereg kolorów przyjemnych oku, merch, który też został stworzony we współpracy z projektantką mody i przyjaciółką artystki, tworzą z tego jakąś przyjemną, ciekawą, mówiącą o kobietach, artystkach, ich statusie, pracą.
1: Wydaje mi się ciekawe w kontekście tego, co mówisz, że były właściwie takie dwie strategie. Znaczy na mnie działała jako osobę straszliwie przebodźcowaną, biegającą z jednego po prostu końca biennale na drugi, bo też musiałam relacjonować do gazety protesty. To ja potrzebowałam już takich mocnych bodźców i sama to po sobie widziałam, że z trudem mi przychodzi przyswajanie rzeczy delikatnych, a ty właśnie opowiedziałaś taką, wiesz, w drugą stronę zupełnie, czyli w tym całym, tej całej nadmiarowości, coś, co jest subtelne, medytacyjne. Wydaje mi się, że najgorzej chyba te rzeczy po środku wypadały.
2: To ja może trochę sobie zaprzeczę, a jednocześnie pójdę w drugą stronę, czyli wokół ruin. Mhm. I o dwóch pawilonach. Jeden to właśnie ten kraj gigant, czyli Niemcy, którzy mają stały problem z pawilonem ze względu na jego historię, ponieważ ten pawilon dzisiejszego kształtu został uformowany w czasach nazistowskich, kiedy przebudowano taki historyczny budynek w taką monumentalną architekturę doby faszyzmu. To jest pawilon o historii, jak zwykle. Tym razem poproszono dwie artystki i tu z kolei kolejna właśnie taka smutna historia, ponieważ Henrike Neumann, bardzo ciekawa autorka instalacji o rzeźb, zmarła kilka miesięcy przed otwarciem biennale. Artystka znana, pokazywana również w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, piękna jej praca jest w kolekcji, która od całej głównej oś zainteresowania to paradoksalnie była historia NRD, dziedzictwo NRD i dziedzictwo transformacji. I ona opowiada w części, tej głównej części pawilonu, poprzez estetykę. Poprzez taką estetykę, która łączy zbieractwo. Część ściany jest wyłożona przedmiotami, takimi różnymi ozdobnymi, jakimiś plakietkami, figurkami, rozmaitymi rupieciami, które tworzą taką układankę, mozaikę, taki kalejdoskop z przeszłości. I towarzyszą temu dwie takie prace, która jedna przypomina taką estetykę, którą część osób jeszcze pamięta, a która właściwie ginie na naszych oczach, czyli estetykę doby przełomu, kiedy do całej tej części Europy trafiło taki rodzaj radosnego postmodernizmu z meblami efekciarskimi, z rozmaitymi rzeczami. Ona to wykorzystała.

0: Po drugiej stronie jest taka praca, która też jest rodzajem takiego kolażu. I to jest taki element takiej dyskusji w Polsce właściwie prawie nieobecnej o tym okresie zarówno bycia częścią bloku sowieckiego, jak i tego radzenia sobie z przeszłością, w której paradoksalnie nie ma ani nostalgii takiej, która była również w NRD, w post-NRD-owskim kulturze w latach 90., a ani też nie ma takiego potępienia, łatwego potępienia, które u nas nawet nie w sztuce, nie w sztukach wizualnych, ale w publicystyce, w historii, w całym tym. To jest bardzo ciekawe i do tego jest doproszona druga artystka, Sun Teu, która jest, mieszka w Niemczech, ale i należy do tego całego pokolenia artystów o korzeniach imigrackich, która z zewnątrz, to jest najbardziej efektowna część jej pracy, wyłożyła pracowicie ten budynek, został włączony znowu kafelkami, tylko takimi miniaturowymi. To są te tak zwane mozaiki, które jednocześnie są grą z taką właśnie estetyką doby państw komunistycznych. Pamiętamy, w różnych miejscach one były. Jest paradoksalnie też trochę grą z estetyką, z miejscem Wenecji, bo to Wenecja była miejscem, gdzie właśnie tego typu tą mozaikę kiedyś stworzono. I ona też przywołuje, nagle ubrała jakby ten pawilon, ubrała w taką szatę właśnie sprzed 40-50 lat mniej więcej. Neumann opowiada o swojej historii, one są troszkę podobnym, to jest już jednak młodsze pokolenie, czy było młodsze pokolenie, ale właśnie mówią o tym z taką, z jakimś też elementem płaczułości. A drugie to jest pawilon słoweński. Pawilon słoweński stał się pawilonem przejściowym. Oni tą przejściowość, tą taką marginalizację wykorzystali, przypominając o losach dziedzictwa muzułmańskiego. Są tam resztki jakichś kamieni, bloków. To nawiązuje do ruin konkretnego meczetu zburzonego już bardzo, bardzo dawno. I przypomina o takiej historii, która jest nam może mniej znana, która na Bałkanach była bardzo częsta, że jedną z reakcji na panowanie osmańskie i jego koniec było głębokie czyszczenie kulturowe. W bardzo wielu miejscach, to w Grecji też bardzo dobrze widać, po prostu nie ma już, albo jest bardzo niewiele śladów po meczetach. Oni tutaj przypomnieli, więc jakby to mi się wydaje, że to jest takie właśnie interesujące, ciekawe odwołanie do przeszłości. To słoweńskie bardziej dramatyczne w gruncie rzeczy. Trudniejsze do zauważenia, bo właśnie przez tą taką przejściowość, ale może ta marginalność jeszcze dodaje pewnego dramatyzmu.
1: Ja w ogóle trafiłam do tego pawilonu akurat w piątek, czyli w dzień strajku, gdzie on był cały oplakatowany plakatami, które tam wzywały do solidarności z Palestyną. Więc w ogóle te ruiny tam jakoś zupełnie inny sposób, niby zupełnie inny, ale też nie do końca, no bo tutaj jednak mówimy o jakiejś historii muzułmańskiej, tu mówimy o państwie muzułmańskim, o wymazywaniu, gdzieś tam to po prostu jeszcze weszła w to jedna warstwa. Ale tak, też mi się bardzo, bardzo podobał ten pawilon i ta praca i też uważam, że to, a to akurat z takiej kategorii zdecydowanie subtelne i trzeba się na chwilę zatrzymać i wczytać.
2: Wspomnieliśmy o tym, że Palestyna nie ma swojego pawilonu, natomiast jest dosyć silnie obecna na wystawie głównej Biennale, o której bym teraz chciała porozmawiać, czyli In Minor Keys, to można tłumaczyć jako w molowej tonacji, ale też na małych wyspach, więc ta dwuznaczność tutaj jest przez kuratorkę zamierzona. No i ta wystawa w Arsenale właśnie, bo ona ma dwie lokalizacje, ale w Arsenale rozpoczyna się od wiersza palestyńskiego poety Refeta al-Alira, Jeśli muszę umrzeć. No i to jest poeta, który zginął w nalotach izraelskich w 2023 roku. Ta solidarność jest od razu właściwie na wstępie tej wystawy wyrażona. Koyo Kuo mówiła o tym, że ta wystawa ma nie być dydaktyczna, ale sensoryczna, że ma być sensorycznym doświadczeniem właśnie tych mniejszościowych głosów, tych cichych głosów. Czy to się udało?
3: Ja myślę, że znowu, Emilia, to zobaczysz usłyszysz w mojej wypowiedzi, bo ja znowu jakoś do tej ciszy jakoś lgnę, ale no może z różnych powodów również znowu bycia w Wenecji w jakiejś konkretnej sytuacji pracowej z jakimiś konkretnymi odpowiedzialnościami. Mnie absolutnie uwiodła część wystawy w Giardini. Jej analogowy wymiar, brak multimediów, brak prac wideo, prac dźwiękowych. Taka bardzo mocno podkreślona aranżacją też spójność.

0: Spójności, dialog pomiędzy plecami, stworzenie sytuacji, nie wiem, environmentu, w którym tak naprawdę nie dostrzegałam może różnic pomiędzy danymi plecami, tylko to była dla mnie jakaś taka bardzo spójna podróż, która się gdzieś rozpinała pomiędzy mediami, nie wiem, medium malarskim. Dużo było takich prac sensualnych z gliny, tkanin, różnego rodzaju innych, nie wiem, materiałów, piór czy jakichś innych pochodzenia zwierzęcego lub tak przypominających takich i udających figur ludzkich, zwierzęcych, zwierzęco-ludzkich. I jakoś to wszystko złożone ze sobą zrobiło na mnie wrażenie takie całościowe i sobie przypomniałam, że bardzo często jako środowisko osób zajmujących się zawodowo wystawami narzekamy na tego rodzaju mega wystawy, że właśnie nie są spójne, nie są całością, że są po prostu takim przeglądem sztuki globalnej, no to tutaj jednak ta spójność i całościowość podkreślona takimi też aranżacyjnymi zabiegami takich wysepek do odpoczywania i właściwie spędzania czasu w tym dziwnym miejscu, będącym jakimś wręcz magazynem, czy właśnie dziwnie skonstruowanym przez osobę o spójnym, nie wiem, guście, czy preferencjach kolorystyczno-materiałowych. Mnie to totalnie uwiodło, ta spójność i oczywiście były tam, można było wyodrębnić sobie prace mniej czy bardziej narracyjne, polityczne, które były zrównoważone pracami bardziej abstrakcyjnymi. Nie jest to też tak, że ta wystawa była nudna z jakiegoś powodu, przynajmniej nie dla mnie, ale spójność tej narracji i właśnie jej zmysłowość, która jakoś się też dla mnie tutaj równoważyła z mgławicowością i jednak szeregiem, szczególnie w Giardini, było bardzo dużo multimediów, sporo też pawilonów 3 czy 4 performatywne, dużo takich działających też na multiplikacji obrazu. Mi to dało wytchnienie i ukojenie.
1: No ja miałem trochę problemów z tą wystawą, zwłaszcza w momencie pierwszego zetknięcia. Być może też z powodu strasznych tłumów, które tam były, które powodowały, że jakby ta zapowiedź, która była złożona w tym opisie takiej wystawy medytacyjnej, której właśnie będzie miejsce na cieszenie się, na, dla mnie była nie do końca spełniona. Potem, po kolejnym obejrzeniu, zacząłem wyłapywać pewne wątki. Natomiast miałem takie poczucie jednak ostatecznie nadmiaru. Że jakby kuratorzy, no kuratorka, ale potem ci osoby, które jakby dalej ciągnęły, kontynuowały ją myśl, złożyły taką obietnicę, że będzie możliwość rzeczywiście powolnego śledzenia, powolnego wchodzenia. A czasami miałem wrażenie, że powtórzyło się to, co było na wielu innych biennale. To znaczy jakby ta chęć pokazania, chociaż liczba artystów była mniejsza niż zazwyczaj, bo to raptem było 111 osób, więc to jest raptem, ale dla mnie to był pewien problem, a drugi problem był dla mnie innego rodzaju, to znaczy, że tam jest bardzo, bardzo ciekawe, jest takie jedno zdanie, nie pamiętam, czy w samym tekście Koyo, czy już tym takim komentarzu tej grupy, że geografia nie ma znaczenia. Taka no ucieczka trochę, a jednocześnie miałem się poczuć, że właśnie ta geografia ma kluczowe znaczenie. I to, z czym ja miałem problem, że ta wystawa jakby z jednej strony podsumowuje ten cały, miałem takie poczucie, zwrot, który nastąpił w ostatnich dekadach, w ostatnim, powiedzmy, dekadzie, którego świetnym świadectwem była poprzednia, przez Pedrozę zrobiona główna wystawa, no, która zwracała się wprost w kierunku południa. I on to mówił zdecydowanym głosem. Natomiast tu jest taka trochę powiedzenie nie, my patrzymy na poszczególnych artystów, artystek, na wspólne działania, na kolektywność, współpracę, ale jednocześnie ja miałem takie pytanie, że czy wszyscy artyści, artystki, które mają te korzenie, bo jednak ten wpływ tego południa, tych pewnych estetyk, tradycji artystycznych, materiałów używanych, był tam bardzo widoczny. Czy ci wszyscy artyści stąd tylko tych narzędzi używają? Przecież nie. Jest bardzo wielu artystów, artystek, które świetnie wykorzystuje również

0: również osiągnięcia neoawangardy, konceptualizmu, etc. Tutaj właściwie miałem takie poczucie chwilami etnograficzności, to znaczy takie się stawało pytanie, czy nie jest to zbyt łatwe. I tu na przykład mi najbardziej uwiodły, jedne z takich prac, które mi najbardziej uwiodły, to były paradoksalnie prace najstarsze. To znaczy przede wszystkim prace Issa Samby. I miałem takie, tu akurat poczucie, że ich jest za mało, że chętnie bym zobaczył więcej. On jest jedną z dwójki osób, którym nadano taki status nauczycieli, mistrzów. I zresztą oboje, bo Beverly Buchanan jest też tam dużo lepiej zresztą obecna. I oboje są niesamowici i są dla mnie byli największym odkryciem. I w tym momencie trochę smutno, bo myślałem, że czy wśród młodszych nie było? Oczywiście tam było trochę bardzo ciekawych prac, ale znowu się potykałem na tym, że Kader Atiyah ze świetną pracą. No ale Kader Atiyah wszyscy znamy, jest dobrze obecny. I właśnie paradoksalnie, on jakby gra tymi różnymi tradycjami. Nie wchodzi, nie ogranicza się do takiego jednego modusu działania.
1: Wiesz, bo to co mówisz, to chyba w ogóle jest... Oj, taki nawet nie rozkrok, tylko jakiś taki rozkrok ośmiornicy, w którym jest ten świat sztuki, że z jednej strony docenić inne tradycje niż tradycje zachodnie, z drugiej strony docenienie tych tradycji często się właśnie sprowadza do tego, że wkładamy artystę, czy wkładamy, no ja nie wkładam, jestem dziennikarką, ale kuratorzy może bardziej, wkładają tych artystów do takiego właśnie pudełka, glina, tkanina, które zresztą ja bardzo lubię jako tworzywa, no ale to jest, myślę, że jeszcze bardzo długo tego nie rozwiążę. Znaczy trudno mi sobie wyobrazić jakieś takie proste wyjście z tego i to prawda, że chyba to też na tej wystawie wybrzmiewało.
2: Czy w takim razie Biennale może się zmienić? Bo jest od lat krytykowane za ten przestarzały model z pawilonami. No i w tym roku ten przestarzały model rzeczywiście wybuchł w rękach właśnie jak granat. Czy Biennale się zmieni? Jak sądzicie?
3: Biennale cały czas się zmienia. Przestarzały model pawilonów narodowych czy reprezentacji narodowych nawet Polska podważa już od szeregu lat, więc myślę, że ono już nie jest monolitem, ale może ten rok pokaże jakąś akcelerację tego procesu.
0: Ja też uważam, że się zmienia. Właściwie co każdą edycję mam do czynienia trochę z inną wystawą, z innymi wystawami w tych pawilonach i paradoksalnie ja przynajmniej, jeżeli mogę powiedzieć, że wyważam to, co kiedyś wydawało mi się właśnie takie anachroniczne, te pawilony narodowe, z czasem doceniłem, bo zobaczyłem, że mogę dzięki temu zobaczyć coś, na co pewnie w innych okolicznościach, w innym miejscu bym nigdy nie natrafił. Nawet jeżeli to bywa czasami trudne do obejrzenia, trudne do dotarcia, znalezienia.
1: Ja myślę, że się zmienia na pewno i że musi się zmienić, jeśli w ogóle świat sztuki chce, nie wiem, no powiedzieć, sprawdzam jakoś swoim hasłom. To znaczy, jeśli to, co tak chętnie jest podkreślone w tekstach kuratorskich i na wystawach, ma również zaistnieć w świecie.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Dzięki.
2: Moimi Państwa gośćmi byli Agnieszka Pindera, Emilia Dłużewska i Piotr Kosiewski. 61. Biennale w Wenecji potrwa do 22 listopada, a my żegnamy się już z Państwem, wydawczyni Aldona Łaniewska-Wołk i Zofia Płoska-Czartoryska. Do usłyszenia za dwa tygodnie.

0: Literacka siesta.
1: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Witkacy pisał do swojej narzeczonej, potem żony, regularnie od marca 1923 roku aż do sierpnia 1939 roku. Zbiór 1200 dokumentów pisanych jest świadectwem przede wszystkim jego wielkiego zaufania, a jej oddania i przyjaźni. Czyta Krzysztof Gosztyła.
2: Zakopane, 13 listopada 1925, NP3. Najdroższa Nineczko, czy chcesz, abym prędko przyjechał? Napisz o tym zaraz. Rysuję księżniczkę Cykoli za 100 zł. Ada ma już początki delirium. Oczywiście, że z tą bandą nie będę miał już żadnych stosunków. A do Trzaski chodziłem podczas pobytu Lilki jedynie ze względu na nią. Straszne towarzystwo. Rytardowie są bardzo sympatyczni. Przepisuje Haizę, ale potwornie nudna rzecz. Lilka pisała, że zaczęła sztukę o żonie strąconej w górach. Sprawa ze Stryjeńskim jeszcze nie wyjaśniona. Może trzeba będzie puknąć w powietrze. A co on zrobi, to nie wiem. Robi wrażenie czegoś okropnego. Fanfaronizacja spraw honorowych i podhonorowych. Wyjechała Henryka Staroniewiczowa z zamiarem bycia u ciebie. Do zachęty wysłałem list ekspres. Bardzo cię żałuję. I bardzo cię całuję. Twój NP3W plus obiad, plus H2O, minus pół aktu Haiza, plus minus wątroba, minus pierwiastek ze Stryjeńskiego. Staroniewicz to anioł cierpiący na hemoroidy. Moje doskonale. Zakopane, 14 listopada 1925, NP4. Najdroższa Nineczko, za powodzenie twojej operacji nie palę już czwarty dzień i czuję się z tym daleko lepiej. Bardzo czekam wiadomości. Ciekawym jest, jakich wrażeń doznasz od narkozy. Podobno wielkich cierpień nie ma i to mnie pociesza. Na razie nie mogę jeszcze wyjechać. Postanowiłem nic sobie z niczego nie robić wewnętrznie, a wszystko robić, aby pewnych rzeczy, z których nic sobie można wewnętrznie nie robić, uniknąć jednak. Nowy system bardzo ciężki do wprowadzenia w rzeczywistości. Pogoda wiosenna. Może cię właśnie rżną w tej chwili, mój Boże. Co bym dał, aby to widzieć? Całuję cię bardzo, moja biedna Nineczko. Zakopane, 16 listopada 1925. Najdroższa Nineczko, dziękuję za list. Cieszę się, że się szczęśliwie odbyło. Stan mój opłakany. Mieszkam w nadbudówce psychicznej, w której trudno wytrzymać. Tak jest rozrzedzone powietrze. Dziś skończyłem Cykorię i pojutrze wyjeżdżam do W. Wyjechałbym jutro, ale bielizna nie gotowa. W Krakowie zatrzymam się jeden dzień dla zakupów, Lilki i teatru. Przyjechałbym więc 19-20 listopada. Całuję cię, moja biedna męczennico miłości. Czy uczucia erotyczne nie zaczynają się w tobie budzić? Bardzo cierpię za ciebie, ale już samym koniuszkiem duszy, bo sam jestem jak jedna wielka dupa wołowa. Twój W. 20 listopada 1925, 7 rano, stacja Kraków. Najdroższa Nineczko, dziękuję ci bardzo za list pocieszający. Zostanę tu dziś, a może jutrzejszy dzień, zależnie od interesów. Lilka, Brzękowski, Aksentowicz, Rottersman. Mam nadzieję, że nic złego już się nie stało. Najdalej pojutrze rano będę w W. Stosunki niezmienione. Sytuacja bardzo ciężka finansowo. CB W. Zakopane, 31 grudnia 1925.

Najdroższa Nineczko. Dziękuję ci za kartkę. Nastrój w Z bardzo niewesoły. Weksel za 400 wykupiony, a za 600 będzie protestowany 6 stycznia, o ile nie zapłacimy teraz. Nie wiem, czy ciotki dadzą. Piszę w tej sprawie do Leona, ale nie wiem też, czy da. Jestem zupełnie sam. Wiatr, deszcz i błoto i nie ma śniegu. Pokój twój wynajęty do 7 stycznia. Bardzo proszę cię, przyjedź tak, jak miałaś, o ile chcesz dzielić ze mną pokój przez 2-3 dni. O ile nie, poczekaj do 6 stycznia w Krakowie, gdzie cię bardzo czekają. Nie piszę więcej, bo jestem dość zgnębiony. Całuję bardzo. Staś. Zakopane, 3 stycznia 1926. Najdnin. Bardzo czekam twego powrotu. Spróbujemy zacząć NZ. Narty, powieść, wczesne wstawanie i idzenie spać o 9. Albo jutro NP. Pożyczyłem 100 zł od Bednarskiej i udało mi się z wekslem. Leosz przyszle 500. To okazuje się demon pierwszej klasy. Nie wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. Opowiem ci detale pod szaloną dyskrecją. Czyż nie moglibyśmy dojść do jakiegoś porozumienia wreszcie? Pierwszy dzień trochę lepiej się czuję, ale myślę, że ty znowu knujesz coś przeciw mnie. Od 7 stycznia pokój będzie wolny. Tymczasem mogłabyś się przespać ze mną, jeśli byś chciała. Staś. Zakopane, 7 stycznia 1926. Najdroższa Nineczko, śnik już jest. Szkoda, że dziś nie przyjechałaś, bo pogoda śliczna. Zacząłem nowe życie, zupełnie nowe horyzonty się otwierają. Czekam cię 10-11 stycznia. Na balu nie byłem, bo nie miałem w czym. Leosz przysłał 500 zł. Potwornie ich obabrał Ligocki w powrocie Beatryczy. Dostań tę książkę. Czytam dużo stosunkowo. Narysowałem siostrę przepisywaczki i Bednarską w indyjskim stroju jako procent od 100 zł na jeden miesiąc. Dziś mam rysować panią Glas, żonę Glasa, za 50 zł. Bardzo ciekawy jest artykuł Bronowicza w ostatnim Skamandrze. Jest to Brun z tej firmy War, skazany na 8 lat za bolszewizm. Może wybrniemy, jeśli nie zewnętrznie, to wewnętrznie. Całej rodzinie posyłam, co mogę tylko na razie wyprodukować z uczuć rozmaitych. Piszę powieść. Przedzieram się przez gąszcza własnej psychofizjologii. Zakopane, 12 kwietnia 1926, NP8. Najdroższa Nineczko. Wczoraj po Nawrockim poszedłem do Kasprowicza torem z Azą. Ponuro i zimno. Tam mogoły ze Stryjeńskim, więc tylko się umówiłem na jutro na obiad i zaczęcie rysunku. Ale potem zaszedłem do Staroniewicza. Tam gorąca szynka, tam świetna pomarańczówka, chrzan i sabejskie złoto. Więc wypiłem na NP i ogarnęła mnie taka wściekłość, że 7 portretów zrobiłem ku zachwytowi Marcelego. Była Miss Cooper, Zadek, i zachwycała się moją pięknością w łóżku. You look like an angel. How beautiful will you be dead? I tak dalej. Co za bezczelność. Teraz jem i idę na próbę do Staroniewicza. Wszyscy psioczą na sztukę. Ciskam cię i luję i pobijam im dolę. Twój Witkosz. NP9, 13 kwietnia. Próba była fatalna. Rytard kilkakrotnie rezygnował z godności autora, ale uproszony gorąco znów zawijał rękawy i uprawiał tę niwkę. Zakopane, 17 kwietnia 1926, NP2. Najdnin. Znowu NP2, bo na malarskiej kolacji wypaliłem 3-4 papierosy i przekonałem się, jakie to świństwo. Byłem na Kasprowym i na hali. Zjazd był niezły, trochę średni, ale efekty ze świecącymi plastrami sireni, jak z metalu, cudowne. Tylko powrót przez zlodowaciały boczań, okropny. Skończyłem wczoraj Kasprowicza, ale jest nie taki. Ona chce, żeby to był zbyczony byk, a on jest sflaczały byk, a ja zrobiłem zbyczonego flaka. Oprócz tego zrobiłem parę rzeczy istotnych na NP9-11. Przepisuję powieść. Pogoda skończyła się. Jestem zupełnie zmartwiały i nie gniewaj się, że nic napisać ciekawego nie mogę. Chciałbym przyspieszyć wyjazd, bo tu nic się nie zarysowuje. Fala drożyzny doszła już. Jak przetrwamy to lato? Aza w stanie rui. Psy latają za nią. W ogóle nic. A jednak wytrzymać. Napisz wszystko zupełnie otwarcie. Wstrzymuje mnie od przyjazdu sztuka Rytarda, która jest cholera ostatnia, jak to teraz widzę.

0: Nic z niej zrobić się nie da, bardzo to przykre, ale trzeba brnąć dalej. Jedyne chwile szczęścia to zielony klosz i pisanie. Całuję cię, moja biedna Nineczko. Twój nieszczęśliwy W.
1: Krzysztof Gosztyła przeczytał fragmenty listu Witkacego do żony. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Program drugi Polskiego Radia, minęła 14:00.
3: Koncert w porze lunchu.

Michał Jakubik za konsoletą, Adam Suprynowicz przed mikrofonem. Witamy w tej muzycznej godzinie programu drugiego. Dziś koncert sprzed dosłownie dwóch tygodni, 27 kwietnia w londyńskiej Wigmore Hall wystąpił Consonne Quartet. Założony w 2015 roku, zespół powstały w Royal College of Music, nagrodzony już prestiżowym stypendium Borletti-Buitoni, a w latach 2019-2021 objęty programem BBC New Generation Artists jako pierwszy w historii tego programu zespół instrumentów historycznych. Na program swojego występu, swojego koncertu w porze lunchu w Wigmore Hall artyści wybrali kompozycje Klary Schumann i Franciszka Schuberta. Trzy romanse na skrzypce i fortepian Klary Schumann powstały w roku 1853 i były jednym z jej ostatnich utworów, jeśli nie ostatnim. Artystka, która już wcześniej była główną żywicielką rodziny, odnosząc sukcesy jako wybitna pianistka, zdążyła do tego roku urodzić Robertowi 7 dzieci. Wkrótce już Robert Schumann miał zostać zamknięty w szpitalu psychiatrycznym i wtedy już Klara nie będzie mogła pozwolić sobie na taki luksus jak komponowanie. W maju 1853 roku jednak jeszcze ich życie wyglądało całkiem dobrze i wtedy Klara poznała młodego węgierskiego skrzypka Józefa Joachima, który zachwycił ją swoją interpretacją koncertu skrzypcowego Beethovena i sonaty skrzypcowej Amol jej męża. Tak rozpoczęła się ich artystyczna przyjaźń i współpraca. Często wykonywali razem, powstały pod wpływem tego pierwszego spotkania, trzy romanse. Romans, czyli forma swobodna, nieco sentymentalna, czasem ekstrawagancka, zawsze liryczna, należała do ulubionych przez Schumannów muzycznych form wypowiedzi. Klara stworzyła rodzaj spokojnego, pięknego dialogu, nawiązując w nim właśnie do sonaty Amol Roberta, znak zarówno miłości do męża, jak i pamiątka spotkania z muzycznym partnerem, Józefem Joachimem. Te trzy romanse przetłumaczyła na język kwartetu smyczkowego skrzypaczka i kameralistka Amy Tress, a 27 kwietnia w Wigmore Hall wykonał kwartet Consonne w składzie Agata Draszkajty i Hattie Haynes skrzypce, Elica Bogdanowa altówka i George Ross wiolonczela.

Romantyczność i śpiewność ponad wszystko. Trzy romanse op. 22 Klary Schumann grał Canson Quartet, którego lunchowego koncertu w Wigmore Hall słuchamy dzisiaj w dwójce. Te koncerty mają to do siebie, że zamykają się zwykle w godzinie. W tym przypadku starczyło więc czasu na dwie kompozycje. Po romantycznym bukiecie Klary Schumann czas na wczesnoromantyczny kwartet Franciszka Schuberta. Kwartet smyczkowy A-moll z 1823 roku to podszyte melancholią dzieło 27-letniego Schuberta, któremu zaczynały już wówczas doskwierać objawy kiły, którą zaraził się rok wcześniej, choroby ciężkiej i wówczas najczęściej nieuleczalnej. Pełne autocytatów dzieło otwiera smutna melodia z akompaniamentem przypominającym kręcenie się kołowrotka, co budzi skojarzenia z jedną z najpopularniejszych pieśni kompozytora, Małgorzata przy kołowrotku. O tym, że jest to skojarzenie uprawnione, przekonać nas może cytat z listu, który Schubert wysłał do przyjaciela, malarza Leopolda Kupelwizera, tuż po premierze kwartetu. Napisał w nim, że jest najbardziej nieszczęśliwym i nędznym stworzeniem na świecie, dołączając do tego słowa wspomnianej pieśni: mój spokój przepadł, serce moje jest ciężkie. Dodać tutaj należy, że Małgorzata z pieśni jest Małgorzatą z Fausta Goethego, a to przywodzić może na myśl kolejne interpretacje zarówno literackie.

wielkie, jak i prywatne. Menuetto, czyli trzecia część, rozpoczyna się z kolei motywem użytym wcześniej przez Schuberta we wstępie fortepianowym do pieśni Greccy Bogowie, opracowania wiersza Friedricha Schillera. Pierwszy wers pieśni to dramatyczne pytanie: piękny świecie, gdzie jesteś? I znów trudno tutaj wątpić, że Schubert nie rozważał tego znaczenia, jakie niesie ów fragment tego związku muzyki ze słowem, włączając ów fragment do swojego kwartetu. To nie jest koniec autocytatów zresztą w tym utworze. Utwór zawdzięcza swój przydomek Rosamunde temu, że w drugiej części Andante Schubert wykorzystuje własny temat z muzyki teatralnej do dramatu Herminy von Chezy pod tym właśnie tytułem Rosamunde. Kwartetu A-moll numer 804 w katalogu dzieł Schuberta słuchamy w nagraniu Consonne Quartet.

kwartet Consom w składzie Agata Draszkajty i Hattie Haynes, skrzypce Elica Bogdanowa, altówka i George Ross, wiolonczela w mrocznym, depresyjnym, choć zakończonym w klasycznej konwencji pogodnym finałem kwartecie Amol Franciszka Schuberta zwanym Rosamunde. To było nagranie koncertowe z Wigmore Hall w Londynie, zarejestrowane 27 kwietnia, a więc bardzo niedawno. To jest koncert w porze lunchu. W dwójce za 11 minut będzie 15. Pozostaniemy jeszcze na kilkanaście minut z muzyką w wykonaniu Consom Quartet, no może na 10. Sięgam teraz po płytę, która była ich debiutem fonograficznym, a znalazły się na niej kwartet smyczkowy op. 77, numer 1 Józefa Haydna, pierwszy kwartet smyczkowy Feliksa Mendelssohna i jego pośmiertnie już zestawione 4 utwory na kwartet smyczkowy op. 81. Mendelssohn to zresztą kompozytor ważny dla tych artystów. Na kolejnych płytach Consom Quartet można znaleźć jego kwartety w ich wykonaniu, kolejne interpretacje kolejnych kwartetów z dorobku niemieckiego kompozytora. A to jest rok 2018. Muzycy Consom Quartet grają 2 z 4 utworów na kwartet smyczkowy op. 81 Feliksa Mendelssohna.

0: Delikatne mendelsonowskie skerce to przedtem, a teraz fuga typowa dla fascynacji tego kompozytora muzyką Bacha. Dwa z opublikowanych po śmierci Feliksa Mendelsona jego czterech utworów na kwartet smyczkowy opus 81. Grał Consonne Quartet w składzie Agata Daraszkajty i Hattie Haynes, skrzypce Elica Bogdanowa, altówka i George Ross wiolonczela. Ten kwartet, którego koncertu słuchaliśmy dzisiaj w audycji Koncert w porze lunchu prosto z Wigmore Hall. Słuchają Państwo Dwójki, minęła 15.
1: Muzyka

do przeszłości. Przypomnę, proforma, że w tym roku słuchamy muzyki z kolejnych dekad z szóstką na końcu. Po tych dekadach skaczemy sobie niechronologicznie, żeby uciec od dyktatu czasu. Były zatem lata 1966 i 1986, a dziś skaczemy do roku 2006. I cóż tam znajdujemy? Na przykład film Mała Miss z utworami, które sygnują Michael Dana i amerykański zespół Devoczka.

Mała Miss. Wielki film, przypomnijmy, ten komediodramat w reżyserii Jonathana Daytona i Valerie Faris zdobył 2 Oscary i 2 nagrody BAFTA. Po każdej statuetce otrzymali Alan Arkin za drugoplanową rolę męską oraz Michael Arndt za scenariusz. Film zdobył też ponad 20 innych nagród, można powiedzieć, że był nagrodami obsypany. Myślę, że warto go sobie przypomnieć także ze względu na muzykę, którą skomponowali Michael Dana i amerykański zespół Devoczka. W 2006 roku na ekrany wszedł także film Infiltracja, który wyreżyserował Martin Scorsese. Wspaniałe role: Mark Wahlberg, Matt Damon, Leonardo DiCaprio. No ale oczywiście my chyba najbardziej pamiętamy jednak tę absolutnie genialną kreację Jacka Nicholsona. Muzykę do Infiltracji napisał Howard Shore. Oparł ją na brzmieniach gitar różnorodnych, co najpiękniejszy moim zdaniem efekt przyniosło w tangu, który jest z tym filmem najbardziej kojarzone. The Departed Tango.

Cała ścieżka dźwiękowa infiltracji Martina Scorsese wypełniona jest dźwiękami gitar różnorodnych. Jest tam też gitara klasyczna, oczywiście gra na niej Sharon Isbin, ale to w tym tangu wszystko kumuluje się najlepiej. Mark Ribot, gitara dobro, Larry Saltzman, gitara, Sean Pelton, perkusja, Jamie Haddad, instrumenty perkusyjne i Tim Lefebvre, bas. Znakomita wizytówka muzyki Howarda Shora do infiltracji. Tak to już bywa, że jeśli pojawia się przebój książkowy, to można być pewnym, że prędzej czy później dojdzie do ekranizacji. No i ta ekranizacja będzie elektryzować publiczność i dokładnie tak było w roku 2006, kiedy to na ekrany weszła ekranizacja powieści Patryka Süskinda Pachnidło. Reżyser to modny wówczas twórca Tom Tykwer. W roli głównej, przypomnijmy, młodziutki Ben Whishaw, który od tego filmu rozpoczynał podbój wielkich ekranów. Znakomita kreacja. Partnerowali mu Alan Rickman między innymi, Dustin Hoffman. Muzykę napisali Johnny Klimek, Reinhold Heil i sam reżyser Tom Tykwer. Natomiast warto tu podkreślić szczególnie wykonanie. To nie jest oczywiste w przypadku muzyki filmowej. Bardzo często wykonania są mniej lub bardziej anonimowe. Nie zawsze podaje się opisy orkiestr czy dyrygentów w książeczkach, jeśli książeczki w ogóle się dodaje do cyfrowo wydawanej muzyki filmowej. Ale w tym przypadku no, musimy to podkreślić, bowiem nagrania dokonała znakomita orkiestra Berliner Philharmoniker,

To nie tylko magia nazwiska. To naprawdę znakomite wykonanie muzyki do filmu Pachnidło. Filharmoników berlińskich prowadził Sir Simon Rattle, solistka Chen Rice. Przypomnijmy, muzyka, pod którą podpisało się trzech kompozytorów. Tom Tykwer, także reżyser filmu, ale także Johnny Klimek i Reinhold Heil. W roku 2006 wszedł także na ekrany bardzo udany, moim zdaniem, film biograficzny Stevena Frearsa pod tytułem Królowa, z fantastycznymi kreacjami Helen Mirren jako królowej Elżbiety II i Mike

People's Princess Part 1, muzyka, którą Alexandre Desplat skomponował do filmu Królowa. Słuchają Państwo programu drugiego, to audycja Muzyka w kadrze, a w niej cykl Powrót do przeszłości i muzyka z roku 2006. Innym ważnym filmem z tamtego roku, który zawierał bardzo udaną muzykę, był film Notatki o skandalu. To ekranizacja powieści Zoe Heller w obsadzie Judi Dench i Cate Blanchett. Znakomity duet, no można powiedzieć pojedynek aktorski, ale naszą uwagę zwraca muzyka, pamiętamy o niej. To muzyka Philippa Glassa.

Muzyka Filipa Glassa do filmu Notatki o skandalu. Przed chwilą I Knew Her, a wcześniej Betrayal. Ten glasowski minimalizm świetnie sprawdza się w tego rodzaju dramatach psychologicznych. Glass to potrafi, czuje film, czuje obraz. No i Notatki o skandalu to jest jedna z jego, moim zdaniem, bardziej udanych ścieżek filmowych. A co w Polsce? Może nie był to wyjątkowo udany rok, ale jednak kilka pamiętnych filmów i ścieżek dźwiękowych powstało. Bez wątpienia pozostał z nami film Marka Koterskiego Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Kto spodziewał się kontynuacji Dnia Świra i powrotu Adasia Miałczyńskiego, nie zawiódł się. No ale to tak jak u Marka Koterskiego, Adaś Miałczyński przewija się we wszystkich jego kadrach, w różnych odsłonach, pod różnymi kreacjami aktorskimi. Nieco odmienna jest ta persona. To po prostu postmodernistyczna gra z widzem, odsłona kolejnych twarzy Everymana, naszego polskiego Everymana. No ale jednak dodajmy, że Wszyscy jesteśmy Chrystusami to film znacznie cięższy, znacznie bardziej poważny, z inaczej rozłożonymi akcentami niż miało to miejsce w Dniu Świra, który przecież też nie był filmem lekkim, a gorzką tragikomedią. We Wszyscy jesteśmy Chrystusami jest znacznie poważniej. Muzykę do tego filmu napisał stały współpracownik Marka Koterskiego, Jerzy Satanowski.

Jerzy Satanowski i muzyka do filmu Marka Koterskiego Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Na drugim biegunie emocji, na drugim biegunie narracji filmowej, filmowej wyobraźni, wrażliwości, pomysłu na sztukę, opowiadania historii na ekranie jest inny ważny film z roku 2006. Jasminum Jana Jakuba Kolskiego. Polski realizm magiczny, zestawienie dorosłego zwątpienia, marazmu, braku wiary, i to u zakonnika, z dziecięcą naiwnością, z optymizmem, ze spojrzeniem na świat. To wszystko dało bardzo dobry efekt i świadczy o tym choćby nagrody. Dwie w Gdyni i aż 7 Orłów, w tym ten za najlepszą muzykę. Dla kogo? Dla Zygmunta Koniecznego.

Zygmunt Konieczny, temat główny z filmu Jasminum. Akcja Jasminum toczy się w dużej mierze w klasztorze, co jakoś skojarzyło mi się, chyba nieprzypadkowo, z innym, powiedzmy, okołoklasztornym filmem Kto nigdy nie żył. To debiut reżyserski Andrzeja Seweryna, który podejmuje tutaj temat moralnych dylematów, przed jakimi staje młody duchowny, charyzmatyczny ksiądz Jan, swego czasu misjonarz w Afryce, pomagający warszawskiej młodzieży uzależnionej od narkotyków. No i tenże bohater, ksiądz Jan, dowiaduje się, że jest nosicielem śmiertelnego wirusa. O tym wszystkim traktuje film Andrzeja Seweryna, w rolach głównych Michał Żebrowski, Joanna Sydor, a muzykę do tego filmu napisał Jan A.P. Kaczmarek.

Muzyka Jana Apekaczmarka do filmu Andrzeja Seweryna Kto nigdy nie żył, rok 2006. Grała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Tadeusza Wicherka. Nie wiem jak państwo, ale mnie chyba najbardziej zapadł z tamtego roku w pamięć film Labirynt Fauna, film Guillermo del Toro, wspaniałego wizjonera kina, który właśnie Labiryntem Fauna pokazał swoją nietuzinkową wrażliwość, jeśli chodzi o to, co wizualne, to, co narracyjne, scenografia, charakteryzacja. No wszystko to jest zupełnie wyjątkowe i właściwie po jednym, dwóch kadrach można od razu rozpoznać, że mamy do czynienia z obrazem, za którym stoi Del Toro. Kto nie przepada za taką estetyką, no cóż, to chyba nie dla niego, czy nie dla niej Del Toro. No, ale kto lubi, ten docenia. I ja Labirynt Fauna bardzo doceniam. Muszę też z pewną przykrością powiedzieć, że chyba jednak nigdy później Del Toro aż tak wysokich poprzeczek nie sięgał. To znaczy dobre filmy tworzył, chociażby tegoroczny Frankenstein. Oczywiście Kształt wody, ktoś powie, obsypany nagrodami, ale jednak wydaje mi się, że Labirynt Fauna to jest ten mocny wist, po którym jak na razie jeszcze nie doczekaliśmy się kolejnego asa. Były króle, były damy, ale asa jeszcze nie ma. No być może Del Toro trzyma coś w rękawie na szczególny moment. Jeśli chodzi o muzykę, to muzykę do tego filmu napisał Javier Navarrete. Jej fragment zabrzmi w wykonaniu The Danish National Symphony Orchestra, którą prowadzi Christian Schumann. Śpiew Tuva Semmingsen.

Muzyka, którą Javier Navarrete skomponował do filmu Labirynt Fauna Guillermo del Toro. Może troszeczkę coś lżejszego byśmy zaproponowali teraz, bo jednak jakoś tak, jak sobie myślę, dosyć ta muzyka, która brzmiała, była ciemniejsza, cięższa. No to sięgnijmy po coś rodem z kina rozrywkowego i tak się składa, że na ekrany wchodzi teraz druga część, a pierwsza pojawiła się właśnie w roku 2006. Diabeł ubiera się u Prady. Muzyka Fiodor Shapiro.

po tej lekkości, którą zaproponował nam Fiodor Szapiro, muzyka do filmu Diabeł ubiera się u Prady. Z pełną odpowiedzialnością mogę ponownie wrócić do bardziej

stonowanych nastrojów, tym bardziej, że w roku 2006 na ekrany wszedł film bardzo dobry, Źródło Darrena Aronofskiego. Niektórzy mówią, że to dzieło jego życia, przewyższające nawet Rekwiem dla snu. Nie jestem pewien, czy aż tak, ale z pewnością Źródło wtedy robiło duże wrażenie i dzisiaj robi je również. Kreacje Rachel Weisz, Hugh Jackmana, no i muzyka. Skomponował ją Clint Mansell, a wykonał słynny Kronos Quartet.

muzyka, którą Clint Mansell skomponował do filmu Źródło, filmu Darrena Aronofskiego. Zbliżamy się do końca, ale to jeszcze musi się pojawić. Kto otrzymał Oscara za rok 2006? 5 nominacji. Thomas Newman za film Dobry Niemiec. Philip Glass za Notatki o skandalu. Słuchaliśmy tej ścieżki dźwiękowej, fragmentów. Javier Navarrete za Labirynt Fauna. Alexandre Desplat za Królową. No i ta piąta nominowana ścieżka Oscara otrzymała. Gustavo Santaolalla, muzyka do filmu Babel. Oscar, szczerze Państwu powiem, ja nie jestem pewien, czy jest to ścieżka oscarowa. Na pewno jest to muzyka pasująca do tego filmu, budująca go, ale też pamiętajmy, że w filmie Babel pojawia się dużo piosenek, tak zwanej muzyki prekompilowanej, które chyba mocniej budują dźwiękowy przekaz tego filmu, ale z drugiej strony te delikatne, stonowane dźwięki gitary Gustavo Santaolalla, to jest jego znak rozpoznawczy. To wszystko w filmie Babel bardzo dobrze gra, bardzo dobrze pasuje, no i kto wie, może rzeczywiście taką właśnie stonowaną ścieżkę trzeba było nagrodzić. No, fakty są takie, że Gustavo Santaolalla Oscara otrzymał. I tą ścieżką dźwiękową pożegnam się dzisiaj z Państwem. Pożegnam się z rokiem 2006. Na 10 lat, kto wie, może za 10 lat wrócimy do

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Sięgamy dziś po wiersz poetki i pisarki, która zginęła w Kramatorsku w 2023 roku od wybuchu rosyjskiej bomby. Przekład Anety Kamińskiej czyta Angelika Kurowska.
2: Wiktoria Amelina. Straty ukraińskiej armii. Liczby strat naszej armii są utajone. Do końca wojny liczb nie będzie. Będzie sąsiad, mąż dziwaczki, która sadziła czerwone kwiaty. Przyjaciel, który nikogo nie uprzedził. Wykładowca, którego tak lubiliśmy. I dziewczyna, która wszystkich denerwowała. Malarz, który zawsze wszystkim się podobał, ale chyba kochał tę dziewczynę. W imię tajemnicy państwowej przysięgam, że poległych nie będę liczyła. Nie będę liczyła do szaleństwa i do końca wojny. Tak naprawdę zaczęłam, ale się pogubiłam.

0: Właśnie minęła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jan Teszek.
0: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna się dziś 11. Festiwal Kultura Natura. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem Melancholia i Ekstaza. Motyw przewodni nawiązuje do emocjonalnych kontrastów obecnych w repertuarze, mówi Marcin Trzęsiok z Rady Programowej Festiwalu.
2: W tym roku chcemy pomyśleć o tym, co się stało z człowiekiem nowożytnym, z tym, który koło XVI wieku zwątpił w jakieś metafizyczne porządki, w jakąś harmonię sfer, która wcześniej była przed

0: przedmiotem kontemplacji muzycznej. Wyzwoliwszy się z tego porządku metafizycznego, człowiek spogląda w swoje własne wnętrze, odnajduje w nim różne stany ducha, wyraża, jak to się dzisiaj mówi, siebie. Jest to z jednej strony wielki dramat właśnie utraty takiej metafizycznej pewności w świecie nowożytnym, a z drugiej strony jest to dla muzyki wiatr w ogromne żagle, no bo przecież wielkość muzyki nowożytnej to właśnie jest wielkość wynikająca z tego, że muzyka stała się takim wielkim polem eksploracji świata wewnętrznego.
1: Przez 10 dni publiczność usłyszy koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe i eksperymentalne, a program uzupełnią wydarzenia edukacyjne oraz performatywne. 11. Festiwal Katowice Kultura Natura potrwa do 24 maja. Dziś poznamy laureatów 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against the Gravity. Wyjątkowo ważne jest, kto zdobędzie nagrodę dla najlepszego filmu Grand Prix Festiwalu, ponieważ takie wyróżnienie oznacza również nominację do Oscara. Nagrodzony zostanie także najlepszy polski dokument za film poświęcony prawom człowieka, nagrodę przyzna Amnesty International, a Nos Chopina otrzyma najlepszy film o muzyce i sztuce.
2: Oprócz gali wręczenia nagród odbędą się dziś także kolejne pokazy filmów, wśród nich dokumentu z konkursu głównego Pieśni Lasu w reżyserii Vincenta Muniera. Dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk wyjaśnia, że reżyser w niezwykły sposób pokazuje piękno przyrody.
3: Dzięki temu, że jest fotografem, to ten film jest niesamowicie imersyjny, pokazuje właśnie piękno lasu, my znajdujemy się w nim.
2: A w ramach konkursu na najlepszy film polski będzie można zobaczyć między innymi dokument Kandydaci śmierci w reżyserii Macieja Cuskę.
4: Tytuł nawiązuje do takiej dość zabawnej serii horrorów, które realizuję z moim synem i dwójką jego przyjaciół. Jeździmy co roku w różne miejsca Polski i co roku kręcimy horror. To był taki mój sposób na to, żeby spędzić ze sobą razem czas.
2: Program projekcji festiwalu można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
1: A dzisiejsza uroczystość rozdania nagród dla reżyserów najlepszych filmów startujących w kilku konkursach festiwalu Dogs Against Gravity rozpocznie się w Warszawie o 19.30. W Poznaniu powoli dobiega końca drugi dzień Impaktu 26, największej konferencji poświęconej biznesowi, nowym technologiom, rozwojowi społeczeństwa i kultury w Polsce. Od 10 uczestnicy mogli posłuchać wykładów na temat rozwoju sztucznej inteligencji, czy wziąć udział m.in. w spotkaniu z reżyserką i scenarzystką Anną Sasnal. Publiczność czekała także na pokaz Oskara Zięty, który tworzył rzeźbę na oczach kilku tysięcy osób.
5: My pracujemy w skali 1:1, czyli nie robimy abstrakcyjnych, małych modeli i potem dajemy komuś do wykonania, tylko my jesteśmy od A do Z, od zainteresowania się przestrzenią, do której idziemy i potem to wtłoczamy razem z tym powietrzem w tą blachę. Dzięki temu deformuje się stal, rośnie, pulchnie i stabilizuje się.
1: Konferencja Impact 26 w Poznaniu odbywała się na 9 scenach jednocześnie i zgromadziła kilkadziesiąt tysięcy osób w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. W Pradze rozpoczął się Świat Książek, największy czeski festiwal literacki połączony z targami. Jak co roku nie brakuje na nim polskiej literatury, od reportażu i fantastyki po komiks oraz książki dla dzieci.
6: Z czeskimi czytelnikami spotka się Aleksandra Wojtaszek, która opisała mniej znane oblicze Chorwacji, kraju od lat popularnego wśród czeskich turystów. Mówi Lucja Zakopalowa z Instytutu Polskiego w Pradze.
7: Przyjedzie Joanna Kuciel-Frydryszak, której książka Służące do wszystkiego właśnie teraz akurat aktualnie jest wydana po czesku. Literatura dla dzieci polska jest w Czechach bardzo znana i będzie autorka Pucia, który jest bohaterem w Polsce, ale on już jest bohaterem jako Pecia również w Czechach. Jest to bardzo popularna seria logopedyczna. I to jest seria, która rzeczywiście jest wydawana w dużym wydawnictwie, w dużych nakładach. Nawet już teraz mieliśmy pytanie, czy film, który jest w Polsce, będzie też w Czechach od jednej czeskiej czytelniczki, czyli to rzeczywiście jest rozpoznawalne.
6: Festiwal potrwa do niedzieli. Motywem przewodnim tegorocznego Świata Książki jest Europa i jej historia, a jednym z zagranicznych gości imprezy jest historyk Timothy Snyder. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne, a po szczegóły informacji, jak zawsze, odsyłam Państwa na naszą stronę internetową dwójka.polskieradio.pl.
8: Reklama. Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci.

0: i młodzieży w szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Antyk jest bliżej niż myślisz. Nie jako zamknięta epoka, lecz inspiracja, której ślady wciąż znajdujemy w sztuce i kulturze. Zamek Królewski na Wawelu prezentuje wyjątkowe obiekty z różnych części świata. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji starożytności i spojrzeć na antyk z nowej perspektywy. Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. Opowieść o antyku. Wawel zaprasza.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
3: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, 7 minut po 16.

0: Czwartek, jest 14 maja, to 134 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło o 4.43, a zajdzie o 20.22. Imieniny obchodzą Bonifacy, Dobiesław, Dominika, Jeremi, Maciej, Michał i Wiktor. Najważniejsze fakty ustalone, a zatem rozpoczynamy audycję Wybieram Dwójkę, w której mowa dziś będzie m.in. o sztuce kobiet. W minionych latach Maria Janion, Wisława Szymborska czy Lidia Ostałowska, a w tym roku Jolanta Brachczajna jest matronką Festiwalu Sztuki Kobiet Persona. Dorobkowi wybitnej filozofki, kulturoznawczyni i eseistki, piewczyni krzątactwa i codzienności będą poświęcone nie tylko wydarzenia literackie, ale też spektakle, warsztaty, koncerty i wystawy. A o tegorocznym programie więcej opowie pomysłodawczyni wydarzenia, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury Magdalena Ulejczyk. Na to spotkanie zapraszam o 16.30. Z kolei po 17.00 przeniesiemy się do Krakowa, do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga na nową wystawę Japanese Design Today. O tej ekspozycji z Anną Zabdyrską porozmawia Aldona Łaniewska-Wok. Już za kilka chwil najnowszą propozycję Polskiego Baletu Narodowego, czyli spektakl Androidy w choreografii Roberta Bondary, zrecenzuje dla Państwa Katarzyna Sanocka. W tej godzinie zajrzymy także do Teatru Powszechnego w Warszawie na jedną z prób przed sobotnią premierą.
1: Znaczy, przede wszystkim Hamlet jest turbopretensjonalny i bardzo uprzywilejowany i to bardzo jest w wygodnej pozycji do zadawania takich pytań i rzucania wielu oskarżeń, które rzuca, ale parę razy postaram się widzowi zadać jakieś pytanie, czy może nawet go skłonić do refleksji albo wzruszyć. Mimo tego, że z monologów zapisanych przez Szekspira jestem tu odarty, ale nie pozostaję nagi.
2: W tej sprawie będę walczył do końca, dopóki mogę ruszyć powieką!
3: W jakiej sprawie?
0: Jak zapowiada się Hamlet w reżyserii Kamila Białaszka, o tym więcej przed 17. Drugą godzinę naszego spotkania rozpoczniemy od przeglądu prasy zagranicznej, a jakiś czas później w studiu pojawią się Róża Świadczyńska i Marek Bracha, czyli jurorzy tegorocznej alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin. Rozpoczął się już nabór do tegorocznego wirtualnego turnieju pianistycznego dla młodych artystów, a szczegóły za mniej więcej półtorej godziny. Taki jest plan na dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i przed mikrofonem Monika Zając. W tym składzie będziemy z Państwem do 18.00.

0: Polonaise Andante to czwarta część koncerto Grosso Emol Jerzego Fryderyka Händla w wykonaniu Academy of St. Martin in the Fields i Neville'a Marinera. A my, wybieram dwójkę, kontynuujemy wątki taneczne, ale ze świata muzyki dawnej wychodzimy w przyszłość. W studiu pojawiła się już Katarzyna Sanocka. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: A będziemy mówić o androidach, czyli o nowym spektaklu Polskiego Baletu Narodowego w choreografii Roberta Bondary. Zanim opowiemy o tej warstwie fabularnej, o której zresztą Robert Bondara już jakiś czas temu na antenie dwójki mówił, to muszę zacząć od pytania o muzykę, bo to muzyka Przemysława Zycha, skomponowana specjalnie

0: specjalnie na potrzeby tego spektaklu? To rzeczywiście jest takie wyjście odważne, wyjście w przyszłość?
1: To jest wyjście w przyszłość i muszę powiedzieć, że dla widzów, którzy zasiadają na widowni i mają świadomość, że ta muzyka powstała dokładnie do tego ruchu, do tego baletu, do tej wizji, do tego, co Robert Bondara sobie wyobraził, to ja miałam poczucie jakiegoś święta, że naprawdę to jest takie spójne, piękne dzieło i ta muzyka wychodzi w przyszłość, ale też to nie jest tak, że my dostajemy samą współczesność. Tam jest bardzo dużo tradycji, to jest wspaniała symfonika, gdzieś z elementami różnych instrumentów, dźwięków, ale także głosu, co nas wprowadza w taką wizję przyszłości, ale to wcale nie jest daleka przyszłość. Ja nie miałam poczucia, że my jesteśmy gdzieś bardzo daleko stąd. Przecież powieść Philipa K. Dicka, na której w dużej mierze, nie chcę powiedzieć opiera się, ale która była inspiracją dla Roberta Bondary. Akcja tej powieści dzieje się w 2019 roku, więc my to mamy już daleko za sobą. I kiedy rozmawiałam z Robertem, to właśnie mówił o tym, że to może być równie dobrze nasza współczesność. Muzyka hipnotyzująca, zniewalająca, pozwalająca tancerzom wejść głęboko w emocje, ale też będąca, może użyję takiego kolokwialnego słowa, ale mająca swoją melodię, co w tańcu jest bardzo ważne. No więc kiedy, powiem szczerze, kiedy zabrzmiały te pierwsze dźwięki, kiedy podniosła się kurtyna, to dostajemy jakiś nieprawdopodobny obraz, wciąga nas taka błękitna otchłań. No scena Teatru Wielkiej Opery Narodowej, wiadomo, robi wrażenie, jest gigantyczna. Jest tak fenomenalnie oświetlona na samym początku i stoi na tej scenie, ja widziałam wczorajszą obsadę Łowcę Androidów, tańczył Christoph Szabo, który ogolił głowę na łyso dla tego spektaklu. I stoi taka niewielka postać mężczyzny w tym błękicie, w tej dziwnej kosmicznej otchłani. I ja miałam ochotę zaklaskać, wiesz, to taki spektakl, gdzie podnosi się kurtyna i masz ochotę klaskać, widząc tylko i wyłącznie pierwszy obraz.
0: A to ciekawe, czy w takim razie to jest taki spektakl złożony przede wszystkim z bardzo wyrazistych partii solowych, czy jednak zespół w takim ansamblu może też się popisać?
1: I jedno i drugie. W pierwszym akcie jest dużo więcej scen zespołowych, kiedy poznajemy tę rzeczywistość androidów, ale to nie są takie choreografie, które mogłyby nam przyjść na myśl, kiedy myślimy o robotach, maszynach, o sztucznej inteligencji. To są bardzo emocjonalne również choreografie, więc dużo jest tych scen zespołowych, szczególnie w pierwszym akcie, które, no przyznam szczerze, że zapierają dech w piersiach ze względu na szaloną inwencję Roberta Bondary, ruchową. Ta jego pomysłowość, te konstelacje, które wykonują i tworzą z siebie te postacie, są wspaniałe. Jednocześnie jest w tym jakiś taki zmechanizowany świat, a druga część jest dużo bardziej intymna. Drugi akt to są duety, to są tria, to są czasem kwartety. No i tam, jak nie wiem, w grupie Laocoona wszystko się ze sobą przeplata, wylewa, przelewa, przenika. Naprawdę to wielki ukłon za tę inwencję i taki dużo emocji w tych ruchach, w tej choreografii Roberta Bondary było. Ja muszę powiedzieć, że byłam zahipnotyzowana i oczarowana też tym, jak postać Łowcy Androidów wykreował Christoph Szabo, który pokazał nam człowieka, z którym myślę możemy się utożsamić, zagubionego po prostu czasem w tym rozwoju technologicznym, takiego przejmująco zrezygnowanego, nie wiedzącego w którą stronę i gdzie i z kim i do kogo może pójść. Bo cała historia opiera się na takiej opowieści o tym, na ile te androidy są mniej ludzkie niż my sami. Mhm. I odpowiedź wcale nie jest taka oczywista i to bardzo pięknie Robertowi się udało pokazać, że nasze ludzkie odruchy nie zawsze takie ludzkie do końca są i czasem te maszyny stworzone przez nas, zaprogramowane tak, jak powinno być, być może mają troszkę więcej empatii nawet, czy takiego serca, więc to było ciekawe i bardzo takie przejmujące.
0: To jest, zdaje się, powrót po przynajmniej kilku latach Roberta Bondary.
1: Po dziewięciu latach,
0: czyli prawie dekada minęła. Czy to jest twoim zdaniem nowe otwarcie w twórczości tego choreografa, który chyba charakteryzuje się takim bardzo wyrazistym językiem?
1: Tak, wyrazistym językiem na pewno. Zawsze choreografie Roberta Bondary są takie intelektualne, zawsze opiera się, zmierza gdzieś w stronę filozofii, literatury, konfrontuje nas i siebie ze światem, ze współczesnością. Na pewno ma coraz większy rozmach, bo wcześniej ten balet stworzony 9 lat temu dla Polskiego Baletu Narodowego tutaj w Warszawie to była Świtezianka, więc w ogóle temat kompletnie inny. Minęła dekada, wiele się zmieniło i w jego życiu i w ogóle w naszym życiu, więc Robert Bondara się rozwija się i idzie w taką formę, tylko to nie jest efekciarstwo, bo to jest wizualnie przepiękne, potężny spektakl.

0: Tak, ale jednocześnie potrafi być intymny i potrafi być taki zaskakująco jakiś taki bliski. Ja miałam tam może kilka takich momentów, które nie do końca mi zagrały z tym, czego oczekiwałam i jak to się rozpoczęło, bo ja osobiście nie potrzebowałam w tym spektaklu takich zabiegów typu, nie wiem, artysta na widowni, bo to łamie moją jakąś taką umowę z choreografem, że my się umawiamy na tę magię i ja nie czuję potrzeby, żeby ją łamać, żeby gdzieś tam artysta wchodził w moją przestrzeń. Ja osobiście tego nie chcę. Ja chcę zostać tam na scenie. I było kilka takich momentów, w których, ale może to jest mój głód języka choreograficznego Roberta, gdzie ja bym chciała jeszcze więcej tańca. A było sporo pantomimy, ale to też dało no, piękny efekt, także polecamy.
1: Androidy w choreografii Roberta Bondary jeszcze w ten weekend w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, ale na sam koniec krótko, poproszę cię o taką krótką refleksję. Wiem, że znasz już plany Teatru Wielkiego Opery Narodowej na przyszły rok. Jak te propozycje taneczne ci się jawią na przyszły sezon?
0: Bardzo się cieszę, że będziemy mogli zobaczyć Kopelię, jeden z najpiękniejszych klasycznych baletów do muzyki Leo Delibes. Ja przyznaję, nigdy Kopeli na żywo nie widziałam. To jest opowieść o Kopeliusie, który tworzy lalkę, która ożywa. Więc też tak mi się jakoś skojarzyło, że jesteśmy gdzieś blisko współczesności. Wspaniały balet, wspaniała muzyka. Czekam na tę propozycję. Będzie też piękna gala baletowa, więc zobaczymy artystów na przykład z Opery Paryskiej czy z Royal Ballet. Także no po prostu pięknie się zapowiada.
1: Katarzyna Sanocka, serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Słuchają Państwo Dwójki, jest 16:22.

0: To Baltimore Symphony Orchestra i Marin Alsop w czwartej części koncertu na orkiestrę Beli Bartoka. Znakomita amerykańska dyrygentka już dziś poprowadzi Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia podczas inauguracji festiwalu Katowice Kultura Natura i my będziemy dla Państwa ten koncert transmitować od godziny 19.30. A jeśli słuchali nas Państwo wczoraj, mniej więcej o tej porze, to z pewnością pamiętają Państwo, że łączyliśmy się ze Szczecinem, gdzie już jutro rozpoczyna się 23. Festiwal Muzyki Dawnej Musica et Universum. O pierwszych dwóch koncertach tak opowiadała dyrektorka artystyczna wydarzenia dr Urszula Stawicka.
1: Tutaj zaproponowany przez Marcina Abijskiego program odnoszący się do poszukiwania boskiej myśli w muzyce to właśnie hymny bizantyjskie czy wczesnoruska polifonia, które mają ukazać rozwój formy modlitwy i też teologicznej refleksji.
0: Jest także sporo gości zaproszonych zza naszej zachodniej granicy. Czy to jest wyraz takich muzycznych przyjaźni, które no, między innymi pani i pani zespół zdążyli nawiązać?
1: Oczywiście też, ale też początki nowej współpracy, jak to będzie w przypadku pani Mojcy Gal, słoweńsko-szwajcarskiej skrzypaczki i można powiedzieć mistrzyni baletu historycznego, która specjalnie na nasze zaproszenie przyjeżdża, by wykonać wspólnie z zespołem Konsorcjum Sedinum 6 suit Johanna Abrahama Schmirera Zodiaci Musici, w którym to łączy się muzyka z kosmosem.
0: Tak przedstawia się program dwóch pierwszych koncertów Festiwalu Muzyki Dawnej Musica et Universum w Szczecinie. Z kolei w niedzielę na dziedzińcu Muzeum Narodowego wystąpi krakowski konsort wiol i Szczecin Vocal Project. Jeśli chcieliby Państwo wybrać się na ten koncert lub koncert pierwszy z udziałem Paleologos Ensemble, czekamy na zgłoszenia telefoniczne. Mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę dzwonić 22 645 22 22. A już za kilka chwil będziemy rozmawiać o sztuce kobiet.

0: To Rigodon, czyli czwarta część Nagrobka Couperena Maurice'a Ravela w opracowaniu na kwintet Denty i w wykonaniu ensemble Uranos. 32 minuty po 16.
1: Goście dwójki.
0: A w studiu są już ze mną Magdalena Ulejczyk, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury i pomysłodawczyni Festiwalu Sztuki Kobiet Persona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A także Elżbieta Szymańska, kuratorka literacka festiwalu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Tak sobie myślę, że jeśli tą główną misją festiwalu Persona już od kilku lat jest honorowanie twórczości kobiet i ich roli w polskiej kulturze, to chyba najwyższy czas, żeby matronką festiwalu stała się właśnie Jolanta, córka Ireny, wnuczka Bronisławy, prawnuczka Ludwiki.
2: Tak, bardzo się cieszymy, że w tym roku Jolanta Brachczajna jest naszą matronką. Podeszliśmy dosyć ambitnie do tej edycji, ponieważ jest to filozofka i nawet takim odbiorcom szeroko rozumianej kultury nie zawsze jest to znane nazwisko. Dlatego mamy taką podwójną misję, żeby propagować jej dzieła, jej myśl. I przy układaniu programu myślę, że mieliśmy wiele przyjemności, ponieważ było to ciekawe wyzwanie.
0: Tak sobie myślę, że gdyby festiwal miał jakieś hasło, a nie tylko nazwisko, które co roku panie podkreślają innej twórczyni, to być może mogłaby to być pochwała codzienności albo pochwała krzątactwa.
3: Tak, pochwała codzienności i krzątactwa. Nieprzypadkowo pojawia się określenie filozofka codzienności, bo te kategorie były kluczowe dla filozofii pani profesor. One tak naprawdę wyznaczyły pewien nowy tor w myśleniu w ogóle o filozofii. Bardzo kobiecy, wydaje nam się. Zresztą nieprzypadkowo książka, która jest uważana za jedną z najważniejszych książek filozoficznych polskich, czyli Szczeliny Istnienia, wydane w 1992 roku, a wznowione przez wydawnictwo Dowody, które jest naszym partnerem, jest uważane za Biblię feminizmu. Ale w takim unikałbym takiego dosłownego interpretowania tego jako w sensie świata poglądowym, trochę walczącym, ale tak naprawdę bardzo głębokiego, metafizycznego spojrzenia na naszą codzienność, na rzeczywistość, która składa się właśnie z takich czynności, które w większości wykonują kobiety i których się nie docenia i których nie widzimy, nawet my same tego nie zauważamy, a które decydują tak naprawdę o naszym życiu i mają ogromny wpływ też na losy nie tylko nasze, ale naszych bliskich i całego świata. I właśnie Jolanta Brachczajna jakby spojrzała tym kobiecym swoim spojrzeniem filozoficznym, wprowadziła ten obszar naszej egzystencji do filozofii, do myślenia takiego bardzo poważnego, czyniąc tego kategorię egzystencjonalną, kategorię filozoficzną. I to jest właśnie wspaniałe. No i nieprzypadkowo jest matronką tego festiwalu.
0: No tak, bo tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju dowartościowaniem tej codzienności, czyli nie tylko te wielkie idee, potęga ludzkiego umysłu, to jest coś, co składa się na doświadczenie ludzkie, ale także to wszystko, co proste, czego nie dostrzegamy. Jakie elementy z tego dorobku Jolanty Brachczajny państwo w tym roku postanowili w tym programie podkreślić?
2: Ja jeszcze też dodam, że wpisałyśmy się w jakiś niesamowity nurt o tym, co Ela właśnie powiedziała, myślenia o tej codzienności i przywracaniu tej historii jako równie ważnej, ponieważ w niedawnym czasie Anna Kowalczyk wydała drugą część Brakującej połowy dziejów, gdzie również bardzo szeroko sięga do myśli Brachczajny i opowiada właśnie o tych wszystkich kobietach, o których warto pamiętać, a których nie poznajemy w szkole, nie poznajemy w takiej naszej edukacji systemowej i zadajemy sobie pytanie również podczas tego festiwalu, podczas

0: też debaty, którą będą prowadzić. Co warte jest zapisania? Kto decyduje o tym, dlaczego konkretna osoba, konkretna postać jest warta do zapamiętania? To my nadajemy ważność tym osobom i tym zdarzeniom. Więc rzeczywiście ta filozofia Jolanty Brachczajny jest z tego powodu dla nas bardzo ciekawa, ponieważ dotąd w przypadku naszego festiwalu również pojawiały się bardzo znaczące nazwiska z historii sztuki, których nie trzeba przedstawiać. Teraz staramy się też opowiadać w czasie tego programu o kobietach, których nie znamy z nazwiska, nie znamy czasem z imienia, które zostają gdzieś w wspomnieniach tylko najbliższych, a tworzyły historię swojej najbliższej społeczności i dlaczego miałaby być ta postać mniej ważna niż królowa, o której uczymy się w szkole.
1: Tak, tu widzę hasło jednego ze spotkań, niewidzialne krzątactwo, o sprawczyniach zdarzeń potocznych
2: tak,
1: i o tym, jak ich nie unieważniać.
2: Tak, odpowiadając na pani pytanie o tematy i wątki zaczerpnięte z dorobku profesor Brachczajny, no to czytając program i tematy spotkań, jakby mam odpowiedź też na to. Ona poruszała, pisała o rzeczach bardzo ważne dla współczesnych też kobiet. No była pewnego rodzaju prekursorką, bo w latach 90., 80. nawet feminist tak naprawdę powstawał. Była związana z pierwszymi ruchami feministycznymi. Zresztą zawsze deklarowała się, że jest feministką, uważając, że feminist oznacza jakby wolność wyboru, jakby prawo do indywidualnego rozwoju kobiety. I też to, o czym pisała. Pisząc o wiśni, o ścierce, o tych pracach codziennych, poruszała bardzo ważny wątek właśnie niewidzialnej pracy kobiet, która była w ogóle no, niedoceniana, a obecnie w obecnym dyskursie jednak się już pojawiła i o tym mówimy, zresztą mówimy nawet już w polityce, o jakichś prawach kobiet, które nie pracują zawodowo. Pisała o porodzie jako o pewnego rodzaju też akcie egzystencjalnym. Pisała o macierzyństwie. Pisała też o, tu pojawia się wątek pracy opiekuńczej też, prac wykonywanych przez kobiety, tak już mówiłam tutaj w rozmowie z Magdą przed wejściem, bibliotekarki, nauczycielki, opiekunki, których w ogóle jakby nie zauważamy, nie doceniamy. Ten wątek też się pojawia w jej twórczości, więc jakby odkrywała jakby zupełnie nową perspektywę, uczyła, no i to zresztą tytuł jednego z pierwszych spotkań, w którym bierze udział Katarzyna Kasia, brzmi filozofia jako ćwiczenie uważności. To jest właśnie filozofia Brachczajny. Nauka uważności, patrzenia na naszą codzienność, na nas, na drugiego człowieka. Dla niej filozofia to były relacje z innymi. I też relacje są właśnie takie codzienne, więc tych wątków jest bardzo dużo i bardzo muszę przyznać, że nie było problemu ze znalezieniem motywów, tematów, które byłyby naszym zdaniem interesujące teraz, nośne i interlokutorek jakby do tych rozmów. Mhm. Także wydaje mi się, że każdy z nas znajdzie coś dla siebie, nie tylko kobiety, ale też mężczyźni. I myślę, że odnajdziemy się w tych rozmowach i w tych debatach.
1: Ja przyznam, że od kilku lat śledzę program Kolejnych Odsłon Festiwalu Persona i zdaje się, że to już jest taka tradycja, że państwo także proponują premierę spektaklu, czy też czytanie performatywne. Tym razem twórcy, twórczynie sięgają po no, ten kanoniczny tekst Szczeliny Istnienia. To chyba jest trudniejsze niż w przypadku takich tekstów czysto literackich, żeby przełożyć się na taki język jednak parateatralny. No ale to też nie jest pierwsza taka próba. Ja pamiętam, że kilka lat temu w Teatrze Słowackiego w Krakowie również powstał spektakl tak na podstawie tego tekstu, a czego mogą spodziewać się uczestnicy, uczestniczki festiwalu Persona?
0: No tak naprawdę rzeczywiście te czytania performatywne to są w naszym przypadku tak naprawdę małe spektakle. Ja nie widziałam jeszcze prób do czytania.
2: Nikt z nas nie widział w ogóle.
0: Ty też, Ela, nie widziałaś.
2: Na festiwalu, tak.
0: Więc ja również muszę powiedzieć, że jestem bardzo ciekawa. Mam ogromne zaufanie też do producentki festiwalu Agnieszki Daroch. W jej gestii jest ta część teatralna. Rzeczywiście stara się Agnieszka dobierać zawsze czy twórców młodego pokolenia, bo pamiętam, dodajmy, że my chcemy w tym festiwalu też wspierać kobiety, które działają w różnych dziedzinach kultury i sztuki, stąd też te młode wokalistki.

0: Kaczyński, który możemy spotkać podczas sobotniego wieczoru, wystąpi Kiwi, a ostatniego dnia festiwalu wystąpi Rajka. Natomiast oczywiście premiera jest będzie przygotowana w sposób bardzo profesjonalny. Za reżyserię i dramaturgię odpowiada Olga Ciężkowska. Jest to tekst przygotowany dramaturgicznie przez Darię Sobik. I występują między innymi Anna Kuszarecka i Maria Wójtowicz. Więc myślę, że czeka nas naprawdę ciekawy wieczór. Przed samą premierą, przed tym czytaniem performatywnym też mamy wykład Elizy Kąskiej. Jak państwo znają książki Elizy Kąskiej, to też będziecie wiedzieli, jakiego poziomu intelektualnego możecie się spodziewać. Ale też to jest ten klucz, że jest Eliza Kąska ogromną też fanką naszej matronki, więc zapowiada się taki ciekawy intelektualnie wieczór.
1: Tak, jeszcze tylko tyle, że zawsze staramy się, aby teksty nasze bohaterki były interpretowane przez artystów, żeby dać możliwość kontaktu z tym tekstem. Czy to jest była poetka Jadwiga Stanczakowa, czy też to reporterka Lidia Ostałowska. Tutaj mamy filozofkę, ale jej teksty są bardzo literackie i to też jest jedna z tych rzeczy, które wyróżniają ją na tle innych twórców filozoficznych, że ona pisała niezwykłym językiem. Jak wybieraliśmy cytaty do festiwalu, niektóre z nich są niezwykle poetyckie. To są fragmenty wierszy tak naprawdę. Mhm. Oczywiście to są głębokie teksty, nie da się ich czytać od deski do deski. Szczeliny istnienia się w zasadzie, moim zdaniem, czyta się trochę tak jak poezję, czyli sięgając, otwierając, ja to czasami otwieram na dowolnej stronie i czytam jakiś fragment, czy to nie właśnie o kabaczku, o wiśni, czy o porodzie. I jest jedna strona, ale to jest już jakiś obraz i to jest niezwykłe. Zresztą Brachczajna miała wykształcenie teatralne. Nie była nie tylko filozofką, ale była też kulturoznawczynią i też jakby zajmowała się filozofią sztuki, więc jakby to przekraczanie gatunków na połączenie nauki ze sztuką jest bardzo wyraźne. I to też był jeden z naszych kryteriów wyboru, bo te teksty wiedzieliśmy, że dadzą się przełożyć. A jeśli chodzi teraz jeszcze o zainteresowanie twórców teatralnych, to powiedziała pani o tym spektaklu właśnie w Teatrze Słowackiego, który wyreżyserowała Ewa Kępa. Zresztą zrobiła dwa spektakle, bo też Ciało i Krew, gdzie też się pojawiają teksty Jolanty Brachczajny. Miałam okazję widzieć te spektakle w Krakowie. Tłumy tak naprawdę. Teksty bardzo nośne. Młode dziewczyny na widowni i na scenie. Młode osoby. Natomiast jeśli chodzi o naszą reżyserkę, to też jest twórczyni, która zawsze prezentujemy. Podajemy nazwisko matronki. Te osoby natychmiast mam odpowiedź. To jest moja autorka. Ja to czytam. Chciałam zrobić ten spektakl. Więc to jest tak, nie jest tak, że wrzucamy temat i prosimy, zróbcie to, odgrzebcie. Brachczajna jest czytana przez młodych ludzi, przez młodych twórców, przez studentów i jakby trochę wpasowaliśmy się w trend, co poświadcza o tym, że ten wybór był trafiony. Więc to jest jakby interpretacja jej myśli przez młode, kolejne pokolenie. Tego dla tych młodych artystów i artystki też jesteśmy tego bardzo ciekawi. Także, a ja co chwilę teraz czytając różne rzeczy, natykam się na teksty Czajny. Chociażby mam tu ze sobą książkę Zofii Zaleskiej Zaniechanie, gdzie jest cały pasus właśnie o Jolancie Brachczajnie, o jej codzienności, o pracy opiekunek. Więc to jest ważne.
2: Jolanta Brachczajna, filozofka codzienności, to jest matronka tegorocznego Festiwalu Sztuki Kobiet Persona. To wydarzenie rozpocznie się już za tydzień w Warszawie i potrwa do końca weekendu. A ja dodam, że jestem już ciekawa, jakie kolejne matronki gdzieś pojawiają się w pań dyskusjach na kolejne lata i mam nadzieję, że długa jeszcze historia czeka ten festiwal. A o tegorocznej odsłonie opowiada jego pomysłodawczyni, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury Magdalena Ulejczyk. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: A także kuratorka literacka festiwalu Elżbieta Szymańska. Bardzo dziękuję. Dziękuję.

0: Swedish Chamber Orchestra i Heinz Karl Gruber, a także skrzypek Benjamin Herzl we fragmencie drugiej części koncertu na skrzypce i orkiestrę dętą Kurta Weila. A my przenosimy się teraz do teatru, bo tegoroczną teatralną wiosną zdecydowanie włada Hamlet. Po premierze w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, przed nami premiery w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, Hamlet po śląsku w Teatrze w Katowicach oraz Hamlet współczesny i rozgrywający się w niedalekiej przyszłości w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Jeden z najciekawszych młodych polskich twórców muzycznych i teatralnych, Kamil Białaszek, proponuje nieco inne niż zwykle spojrzenie na tytułowego bohatera. Razem ze współtwórcami buduje sceniczny świat, w którym przeglądać się mogą młodzi z pokolenia Z. A na Królewski Dwór zaglądamy wspólnie z Dorotą Kołodziejczyk.
1: Książę, aktorze przyjechali. Tragiczni, komiczni, historyczni, idylliczni, idyllicznie komiczni, tragicznie historyczni, tragikomicznie historyczni, liryczni, no, znakomici, tak? Słowo honoru.
2: Dzięki, nie skorzystam.
1: Na Boga, książę.
3: Opowiadamy o pewnego rodzaju przemocy ekonomicznej i skupiamy się na dziedziczeniu i tego, w jaki sposób elity, w tym przypadku królewskie, wykorzystują swoich poddanych do swoich celów. Aleksandra Wasilkowska, scenografka. W scenografii pojawia się satyra na kryptowalutę, czyli Bobocoin, stworzony przez Lucjana Szczęsnego Bonaventurę, którym wytapetowana, wykafelkowana jest cała ta strefa łazienkowo-toaletowa. I Bobocoin no, jest też satyrą z współczesnej, tej cyfrowej ekonomii, która oczywiście jest bardzo powiązana.

0: Związane, jak wiemy, kryptogiełdy z polityką, z manipulacjami. I w centrum sceny stoi tron królewski, który jest piramidą finansową, na czubku której znajdują się cztery pisuary. I jest to metafora teorii skapywania, czyli krytycznego określenia teorii gospodarczej, w której mówi się o tym, że w sytuacji, w której zmniejszamy podatki tym najbogatszym, to oni będą te pieniądze inwestować, zapewniając wzrost gospodarczy i skapnie niejako w ten sposób również klasie pracującej czy osobom mniej uprzywilejowanych. Jest to oczywiście fikcja.
1: Kubiański klecho, będziesz był w otchłani, słysząc, jak w niebie brzmi wchórz aniołów głos mojej siostry.
2: Żegnaj, Ofelio! Myślałam, że zostaniesz żoną mego Hamleta, że będę ci spała w ląże przed poślubną nocą. Nie, grób kwiatami przed tą wieczną nocą.
3: To, co przyjeżdżają pokazać aktorzy na dworze, jest bardzo realne i bardzo poważne. Natomiast cała rzeczywistość otaczająca tych aktorów jest beznadziejnie dziecinna, wręcz momentami głupia, śmieszna, przerysowana, bo tak właśnie dzisiaj wygląda polityka. Kamil Białaszek, reżyser teatralny i scenarzysta.

0: Na wejście pogrzebu, orszaku pogrzebowego Ofelii Mamadu śpiewa Bogu Rodzice w Wolof, języku, który jest naturalny dla kraju, z którego pochodzi. Jest to gest oczywiście antykolonialny.
1: Rad jestem, że cię widzę w dobrym zdrowiu, stary przyjacielu. Dajcie nam od razu próbkę swojego rzemiosła, co? Jakiś monolog, pełen patosu i namiętności.
2: Co rozkażesz, książę?
3: Antykształt, wcielam się w postać Hamleta, który jest, myślę, obrazem współczesnego pokolenia Z, do którego też prywatnie należę. Bazuje głównie na sobie, na swoich rówieśnikach i też na tym, co widzę w internecie. Myślę, że przede wszystkim Hamlet jest turbopretensjonalny i bardzo uprzywilejowany i to bardzo jest w wygodnej pozycji do zadawania takich pytań i rzucania wielu oskarżeń, które rzuca, ale parę razy postaram się widzowi zadać jakieś pytanie, czy może nawet go skłonić do refleksji albo wzruszyć. Mimo tego, że z monologów zapisanych przez Szekspira jestem tu odarty, ale nie pozostaję nagi.
0: Pytanie, kto jeszcze czeka na monologi Hamleta, to znaczy ile razy już żeśmy je słyszeli czy przeczytali, jak bardzo istotnym było to punktem dramaturgicznym tego tekstu, który był nam wskazywany w szkole i jak jałowe i płonne się okazują te monologi w rzeczywistości, to znaczy jak bardzo one nie pchają akcji do przodu, jak bardzo mi nie pokazują głębi tej postaci.
1: Książę, błagam cię, opanuj się! W tej sprawie będę walczył do końca, dopóki mogę ruszyć powieką!
4: W jakiej sprawie, synu?
1: Powiedz, co chcesz zrobić?
5: Radzę się!
1: On jest szalony!
0: Ta walka i ten bunt nie ustały, tylko zaczęliśmy zauważać powoli, że Hamlet jest beneficjentem także tego systemu, z którym walczy. Przenosząc akcję do rzeczywistości współczesnej, czy też niedalekiej przeszłości, staramy się pokazać właśnie nierówność tego systemu i niesprawiedliwość i Hamleta jako dziedzica CEO korporacji, kogoś, na kogo spada jednocześnie ogromna odpowiedzialność, której on nie chce przyjąć. Z drugiej strony kogoś, kto otrzymuje wielki przywilej, o którym wie, że otrzymuje go nieuczciwie. To znaczy Hamlet jest skłócony wewnętrznie jeszcze bardziej, teraz mając świadomość tego, że żeby usunąć cały zbrodniczy system, musi usunąć także siebie. I czymś, czego mi brakowało i co wprowadzamy w tej adaptacji, jest taki moment, w którym ktoś mu mówi, ale przecież ty nie musisz tego robić, przecież możesz zostać prostym człowiekiem. Zapomnieć o tym, że kiedykolwiek istniało jakieś królestwo czy jakaś korporacja i wrócić po prostu do poziomu zwykłego szaraczka. I to jest bardzo interesujące w kontekście buntu pokolenia Z, to znaczy pokolenia, które zostało przyzwyczajone już do pewnego standardu, które w pewnym sensie też benefituje z nierówności społecznej, która istnieje w rzeczywistości po prostu, a z drugiej strony przeciwko tej rzeczywistości się buntuje. Pytanie, które chciałbym, żebyśmy sobie zadali jako pokolenie, do którego ja także należę, to czy jesteśmy gotowi porzucić

0: opuścić strefę komfortu, żeby zniszczyć system, który nawet daje nam jakiś udział w nim. To znaczy, co jeżeli już zaczniemy czerpać z tego kapitalizmu korzyści? Czy będziemy wtedy tak samo chętni do walki i zmieniania tego systemu? To jest pytanie, które należy sobie zadać.
1: O pytaniach stawianych nie tyle przez Hamleta, co w Hamlecie opowiadali twórcy sobotniej premiery Teatru Powszechnego w Warszawie. A my w Wybieram Dwójkę będziemy dziś Państwu jeszcze opowiadać o japońskim designie i propozycji dla młodych pianistów. Już za chwilę przegląd prasy zagranicznej, a teraz sięgamy po nagranie zespołu Le Poème Harmonique.

0: Autopromocja.
1: 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja.
2: Muzyka tatrzańskich turniej, zielonych hal Żywiecczyzny i rozległych przestrzeni beskidzkiej Trójwsi
1: oraz transkulturowa muzyka genewskiego zespołu Yalla Miku
2: zabrzmią w piątek 22 maja od 19.30 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego.
1: Transmisja koncertów na antenie Dwójki.
2: Bilety dostępne na stronie bilety24.pl.
1: Magdalena Teichma
2: i Patrycja Cisz. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo Dwójki, jest 17.
4: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Dzisiejszy przegląd przygotowała i przedstawi Monika Pilch.
5: Dziś w przeglądzie opowiem o premierze w Met oraz o ekspozycji poświęconej Augustowi Renoirowi. Zacznę jednak od wydarzenia, którym żyje niemal cała europejska prasa, 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Jak informuje m.in. Le Monde, w konkursie głównym o Złotą Palmę powalczą 22 filmy. Wśród nich znalazła się wyczekiwana ojczyzna Fatherland Pawła Pawlikowskiego, pierwsza fabuła polskiego reżysera od czasu zimnej wojny z 2018 roku, która przyniosła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię oraz nominację do Oscarów. Film opowiada o życiu Thomasa Manna, a osią fabuły są relacje niemieckiego pisarza z córką Eriką. Akcja rozgrywa się podczas podróży z leżącego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru, w którą Mann wyrusza wraz z córką. W rolach głównych zobaczymy gwiazdę Strefy Interesów i Anatomii Upadku Sandrę Hüller oraz znanego z Monachium Hansa Zichlera. Szanse na Złotą Palmę mają także historie równoległe Ashgara Farhadiego, których producentami wykonawczymi są Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał.

0: Obraz inspirowany szóstym odcinkiem dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego śledzi losy pisarki odkrywającej trójkąt miłosny między braćmi a tajemniczą kobietą. W obsadzie znalazły się m.in. Isabelle Huppert i Catherine Deneuve, a informacje z festiwalu filmowego w Cannes na pewno powrócą jeszcze w przeglądach prasy zagranicznej. Wszechobecność motywów na kubkach, plakatach i parasolach niemal zupełnie zrujnowała reputację Pierre'a Auguste Renoir'a. Tymczasem w Paryżu można dziś na nowo odkryć, dlaczego najlepsze dzieła malarza należą do najbardziej śmiałych osiągnięć jego epoki. O dwóch ekspozycjach poświęconych słynnemu impresjoniście pisze Die Welt. Choć jego prace wiszą niemal w każdym muzeum, a reprodukcje zdobią plakaty, kubki i torby, Renoir nie cieszy się dziś jednoznacznie dobrą opinią. Po trudnych początkach osiągnął ogromną sławę i dożył sędziwego wieku 78 lat. Po raz pierwszy od paryskiej retrospektywy w 1985 roku Musée d'Orsay poświęca dużą ekspozycję w twórczości Renoira. Ekspozycja obejmuje 60 prac wypożyczonych m.in. z londyńskiej National Gallery i Museum of Fine Arts w Bostonie. Równolegle prezentowana jest również wystawa rysunków pochodzących z nowojorskiej Morgan Library, obejmująca około 100 prac. Skala artystycznych poszukiwań Renoira widoczna jest szczególnie w jego subtelnych, często szkicowych rysunkach, podziwianych niegdyś zarówno przez Bonarda, jak i Picassa. Artysta rzadko pokazywał je publicznie, dlatego pozostają stosunkowo mało znane. Jak czytamy, wielka sztuka, która budzi radość, celebruje życie, a jednocześnie ukazuje je z niezwykłą uważnością. Właśnie w tym napięciu między ciepłem, czujnością i prawdą najwspanialsze obrazy Renoira stają się świadectwem swojej epoki. Wystawę rysunków Renoira oraz wczesnego okresu jego twórczości w paryskim Musée d'Orsay oglądać można do 19 lipca. Operę Ostatni sen Fridy i Diego, wykonaną w języku hiszpańskim, już dziś będzie można zobaczyć w nowojorskiej Metropolitan Opera, bo ma ona swoją premierę, a o tym dziele pisze francuskie Le Figaro. To pierwsza opera amerykańskiej kompozytorki Gabrieli Lene Frank. Magiczny portret Fridy Kahlo i Diego Rivera do libretta laureata Nagrody Pulitzera, dramaturga Nilo Cruza. Historia pomyślana została jako odwrócenie mitu o Orfeuszu i Eurydyce i opowiada o Fridzie śpiewanej przez mezzosopranistkę Isabel Leonard, która opuszcza zaświaty w Dniu Zmarłych i ponownie spotyka Diego granego przez barytona Carlosa Alvareza. Brazylijska choreografka przygotowała pełną rozmachu inscenizację, w której na scenie pojawia się aż 80 wykonawców. Spektakl wyraźnie inspirowany jest surrealistyczną wyobraźnią Fridy Kahlo, a kompozytorka mająca peruwiańskie korzenie podkreśla, że Ostatni sen Fridy i Diego to głęboko latynoska historia. Światowa premiera opery odbędzie się 30 maja. Tego dnia zaplanowano również transmisję spektaklu prosto z Met. Oprócz opery, jak pisze Le Figaro, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku po raz pierwszy prezentuje rysunki i obrazy dwojga gigantów meksykańskiej sztuki XX wieku w scenografii inspirowanej spektaklem operowym. Frida Kahlo, za życia pozostająca w cieniu monumentalnych murali Diego Rivera, jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najdroższych artystek świata. W listopadzie jej obraz Sen sprzedano na aukcji za ponad 54 miliony dolarów. Intymny charakter jej twórczości, relacja z ciałem i bólem oraz feminizm szczególnie silnie rezonują ze współczesnością, czyniąc Kahlo ikonę kultury masowej. Zjawisko to określa się mianem fridomanii. Ekspozycję prac Fridy Kahlo i Diego Rivera w Nowojorskim Muzeum of Modern Art można oglądać do 12 września. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Monika Pilch, bardzo dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i Monika Zając. Będziemy z Państwem w audycji Wybieram Dwójkę jeszcze przez niecałą godzinę, czyli do 18, a o 19 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie rozpocznie się gala wręczenia nagród festiwalu Millennium Dogs Against

Gravity. O tym, jakie filmy zasłużyły na szczególne uznanie jurorów w kilku konkursowych kategoriach, opowiemy Państwu w audycji Wybieram Dwójkę jutro. A już teraz zachęcamy do tego, by zaplanować sobie weekend z kinem dokumentalnym. Mamy dla Państwa zaproszenie na wybrane seanse w warszawskich kinach. Prosimy o wiadomości mailowe wybieram dwójkę@polskieradio.pl.

0: To pieśń ze zbioru Das Knaben Wunderhorn Gustawa Mahlera. Śpiewała Magdalena Korzena, a towarzyszyła jej Cleveland Orchestra pod dyrekcją Pierre'a Bouleza. Już 9 minut po 17 na kolejne spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę. Zaprasza teraz Aldona Łaniewska-Wałk.
1: Gość dwójki.
2: Ze mną za pośrednictwem studia w Krakowie jest Anna Zabdyrska, projektantka wystawy w Muzeum Manga w Krakowie. Dzień dobry pani Anno.
3: Dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiać o wystawie, która jest zatytułowana Japanese Design Today 100. Wernisaż tej wystawy już dzisiaj o 18. Pani Anno, czy rzeczywiście na ekspozycji pojawia się 100 obiektów?
3: Nawet więcej, pojawia się 110 obiektów.
2: One obejmują zarówno design przedmiotów codziennego użytku, czyli takich przedmiotów, które najczęściej, tak mi się wydaje, kojarzymy z pojęciem designu, ale też jest to wzornictwo przemysłowe, jest to też typografia. To bardzo szerokie spojrzenie na design japoński.
3: Tak, na wystawie znajdują się obiekty, które są podzielone na 13 kategorii, począwszy od pierwszej, która ma tytuł Początki, która jest takim wprowadzeniem do japońskiego designu. Tam jest 18 ciekawych pierwszych jakby przypadków designu. Na tej wystawie są wymieszane różne elementy później w pozostałych 12 kategoriach. Zarówno będziemy mówić o takim dosyć dużym projektowaniu, na przykład jeśli chodzi o mobilność, to jest jedna z kategorii, to pojawiają się statki czy pociągi. Pojawiają się samochody, pojawiają się motory. To jest kojarzone z Japonią powszechnie, więc nie mogło tego zabraknąć na tej wystawie. Pojawiają się też drobniejsze elementy od różnego rodzaju elementów, które łatwo jest skategoryzować, typu elektronika. To też jest coś, co kojarzymy z Japonią. Różne elementy wyposażenia kuchni czy związane z jedzeniem. Po takie kategorie, które też tam się znalazły, na przykład życie codzienne, gdzie ma

0: Mamy różne bardzo drobne, ale ciekawie zaprojektowane elementy. I też jest taka kategoria, którą osobiście bardzo lubię i która jest bardzo japońska i dotyczy piśmiennictwa, czyli różnych elementów związanych z pisaniem. Jest też część związana z komunikacją wizualną i na końcu mamy taki rodzaj podsumowania, spojrzenie w przyszłość, czyli bardzo futurystyczne projekty.
1: Co charakteryzuje japoński design? Bo to, co większości ludziom kojarzy się z designem japońskim, to oszczędność w formie wyrazu, minimalizm, funkcjonalność. Co jeszcze?
0: To jest ciekawe, dlatego że japoński design, tutaj może to być trochę zależne może od tego, które pokolenie pytamy. Swego czasu japoński design kojarzył się z wysokiej jakości elektroniką. Telewizory, z elektronika związana z dźwiękiem, zarówno z jego nagrywaniem, jak i emisją, aparaty dobrej jakości. Przez kilka dekad, co najmniej trzy, Japonia była mistrzowskim krajem, który produkował naprawdę dobrej jakości produkty. Ta zmiana, o której tu pani wspomniała, o tym, że to się kojarzy raczej z minimalizmem, jest relatywnie świeża, jeśli chodzi o japoński design. Natomiast to, co absolutnie nie jest współczesne, no to rzemiosło, do którego się odnosi japoński design. Więc jeśli można by jakoś scharakteryzować to pojęcie, to będzie rodzaj amalgamatu trochę. Bo z jednej strony jest ta elektronika wysokiej jakości i ona też jest obecna na wystawie. Z drugiej strony mamy produkty, mamy projekty, które nawiązują i wykorzystują tradycyjne rzemiosło. I to rzemiosło jest rzeczywiście ma już kilkaset lat i te tradycje są relatywnie niezmienne, czy te techniki są niezmienne. No i z trzeciej strony jest też coś takiego, co w Japonii już od jakiegoś czasu występuje, to jest skupienie się też na projektowaniu rzeczy bardzo prostych, bardzo codziennych, bardzo, bym powiedziała, niezauważanych na co dzień, a jednak ich dobry design pomaga znacząco w tym życiu codziennym.
1: Czy takim przedmiotem jest na przykład ryżowar?
0: Niekoniecznie. Niekoniecznie. Ryżowar jest bardzo kluczowym przedmiotem, jeśli chodzi o Japonię. Absolutnie nie jest niezauważalnym. Jest podstawowym przedmiotem, jeśli chodzi o Japonię. Dlatego, że ryżowar jest związany z codziennym funkcjonowaniem. Ryż w kulturze Japonii, czy w ogóle w Azji jest bardzo ważny. Można to porównać, nie wiem, na przykład do tego, jak ważny jest chleb w naszym kraju. I ten ryż jest jedzony codziennie, nawet może być jedzony do każdego z trzech posiłków. Więc jego przygotowanie, to żeby on był gotowy, żeby był dostępny, jest bardzo ważne. Dlatego w Japonii wykorzystuje się do tego ryżowary. To pozwala ugotować ten ryż w sposób powtarzalny, no i też da nam produkt dobrej jakości. Nie ma tutaj przestrzeni na błędy, na to, że sobie go rozgotujemy, albo nie dogotujemy, albo że coś nam tutaj nie wyjdzie. W zasadzie taki ryżowar, jego pojawienie się, czy jakby taka ambicja, żeby stworzyć elektryczny ryżowar, było bardzo kluczowe w Japonii, dlatego że jego poprzednikiem to było tak naprawdę przygotowanie ryżu na ogniu. Więc pojawienie się przenośnego elektrycznego produktu, który pozwoliłby przygotowywać to jakże ważny produkt na co dzień, pozwoliło też na reorganizację i życia architektoniczną taką, na organizację dużo bardziej nowoczesnej kuchni. No i ostatecznie jest też tak, to też jest dosyć mocny argument, że czasami w japońskich domach, zresztą często się tak może zdarzyć, po prostu tej kuchni nie ma w pełni wyposażonej albo wcale nawet. Natomiast elektryczny ryżowar można przypiąć w dowolnym miejscu i w dowolnym miejscu z niego skorzystać.
1: Takim elementem, przedmiotem, który państwo prezentują na wystawie w Muzeum Manga, jest też miseczka na ryż. Ja do niej nawiązuję, dlatego że podobnie jak ryżowar, ona z jednej strony pokazuje to, jak blisko człowieka jest design takiego codziennego życia, o czym też pani wspominała w naszej rozmowie już, ale też jak takie małe ruchy projektowe wpływają na dosyć dosyć duże zmiany w naszym życiu codziennym, czy w życiu codziennym Japończyków, jakoś je modyfikując, dostosowując do współczesności. Ja zastanawiałam się, na czym polega ta nowa miseczka na ryż produkowana przez Hokus & Porcelain. Ona ma trochę inny kształt niż ta tradycyjna.
0: Jeśli chodzi o miseczki na ryż,

0: w Japonii, to właśnie jest jedna z tych kilkusetletnich tradycji. Tutaj musimy sobie wyobrazić japoński posiłek. On się składa z wielu różnych małych elementów, różnego rodzaju miseczki, mniej lub bardziej otwarte, i te miseczki mogą służyć do różnych rzeczy. Mamy trochę większe, gdzie możemy wlać jakąś zupę, na przykład ramen czy udon. Mamy takie, w którym mamy dodatki, mamy miseczkę na zupę miso, no i właśnie mamy tą miseczkę na ryż. I ten ryż zazwyczaj jest w takiej miseczce troszeczkę wyższej, a ta jest dużo bardziej płaska, bardzo elegancko wyprofilowana, także ten ryż jest łatwiej dostępny, łatwiej go sobie zjeść z tej miseczki. Też ma bardzo ładny rozmiar, także mieści się jakby na tym naszym tutaj przestrzeni, w której jemy. Też ma różnego rodzaju wykończenie. Myślę, że jeśli chodzi o miseczki na ryż, to można je trochę potraktować jak ulubiony kubek, więc można sobie wybrać swój ulubiony kolor, ulubiony wzór i w ten sposób spersonalizować tą miseczkę, z której się korzysta codziennie.
1: Poza przedmiotami, o których przed chwilą rozmawiałyśmy, czyli bliskich człowiekowi bezpośrednio na co dzień, ta wystawa pokazuje całe spektrum przedmiotów, elementów naszej przestrzeni, z której ludzie nie tylko w Japonii korzystają. Ale ja zapytam o coś, co jest bardzo charakterystyczne chyba dla Japonii, a dzięki temu, że pokazują to państwo na wystawie, można się z tym bliżej zapoznać. To jest coś, co nie jest tak bezpośrednio widoczne, ale ma duży wpływ na to, jak są zabezpieczane przedmioty, też cenne, też artystyczne w Japonii, w kraju, który jest położony w bardzo aktywnym sejsmicznie terenie. Chodzi o system izolacji sejsmicznej, Miusolator. Na czym polega innowacyjność tego projektu i czy on rzeczywiście jest używany powszechnie w Japonii?
0: Japonia jest jednym z takich krajów, gdzie myślenie o efektach aktywności sejsmicznej jest bardzo ważne. Dużo mówi się o przygotowaniu budynków, takich dużych obiektów, no, ponieważ ich jakby zniszczenie jest bardzo, bardzo jest poważne w skutkach. Natomiast na co dzień ta aktywność jest równie niebezpieczna, czasami nawet jeśli jest delikatniejsza. Dlatego, że zagraża różnego rodzaju delikatnym obiektom. I ten miusolator polega na tym, że on pozwala odseparować obiekt od podłoża. Nie taki duży jak budynek, tylko mniejszy. Jest rozwiązaniem modułowym, więc można go powiększać też, jeśli chodzi o powierzchnię. To jest taki rodzaj kwadratowej płaszczyzny o wymiarze, nie wiem, około powiedzmy metr na metr, który składa się z trzech bardzo cienkich warstw. Pierwsza warstwa to jest ta warstwa, która jest na podłożu, która się będzie ruszać. Druga warstwa to jest taka warstwa, która umożliwia ślizganie się trzeciej warstwy. No i na trzeciej warstwie może leżeć obiekt. Jest to bardzo cienka rzecz, dlatego że dotychczasowe systemy ochrony takich obiektów są trochę wyższe i to powoduje, że jeśli obiekt się przesunie na krawędź i spadnie, to nadal może ulec zniszczeniu. Ten produkt jest dedykowany przestrzeniom muzealnym na przykład, czyli możemy sobie wyobrazić, czy możemy na takim izolatorze postawić jakiś obiekt cenny, na przykład wazę czy jakiś inny ceramiczny element i w ten sposób go chronić. On jest też dosyć estetyczny, więc może się sprawdzić w takiej przestrzeni. Drugą taką przestrzenią jest przestrzeń medycyny, czyli różnego rodzaju ważne i cenne sprzęty diagnostyczne można na tym ustawić. No i każda inna przestrzeń, która wymaga ochronienia jakiegoś obiektu, który da się na przykład, nie wiem, zmieścić w pokoju, czyli da się ustawić na tego typu podłożu, które pozwoli go ustabilizować w trakcie wstrząsów.
1: Czy te projekty, między innymi też ten, o którym pani przed chwilą nam opowiedziała, one funkcjonują też poza granicami Japonii, bo to, że projekty związane z elektroniką i z designem rozumianym bezpośrednio w taki prosty sposób, to jest oczywiste, że japoński design się rozprzestrzenia po świecie, ale czy tego typu rozwiązania technologiczne też przecież wychodzą poza Japonię, czy stają się elementami świata Zachodu, ale też czy rozprzestrzeniły się globalnie?
0: Na pewno poza Japonię wychodzą projekty związane z elektroniką. Te są oczywiście dystrybuowane po całym świecie i to już dosyć powszechnie.

0: i bardzo sprawnie. I z tych projektów, które mamy na wystawie, w zasadzie chyba wszystkie elektroniczne obiekty rzeczywiście są dostępne poza Japonią. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, to bywa różnie. Niektóre z nich są rozwiązaniami bardziej pionierskimi, więc one są też w różnych fazach rozwoju i też trzeba wiedzieć, że na wystawie pokazane są albo przywołane są pierwsze z tych projektów. Mhm. Czyli na przykład jeśli mówimy o projekcie związanym ze wspomaganiem kończyn dolnych, ponieważ mamy też taki projekt na wystawie, to jest taki rodzaj egzoszkieletu, to na wystawie mamy przywołany pierwszy ten projekt z 2013 roku. To podkreśla, że właśnie wtedy w Japonii udało się dopracować ten projekt. On od tamtej pory jest rozpracowywany i już jest zdecydowanie są późniejsze też modele, bardziej zaawansowane. Natomiast dobrze, że ta data się pojawia, bo to wskazuje na to, jak od jakiego czasu już w Japonii ten projekt funkcjonował. Więc tego typu projekty wychodzą oczywiście poza Japonię. Jeśli chodzi o pozostałe, to różnie bywa. Czasami jeśli chodzi o takie elementy rzemieślnicze, to rzeczywiście się pojawiają poza Japonią, ale duża część niestety wciąż jeszcze jest dostępna tylko w Japonii.
1: To też pokazuje specyfikę Japonii, ja myślę, bo to jest taki kraj, który z jednej strony bardzo wychodzi, ta kultura japońska jest coraz bardziej popularna i chcemy do Japonii się wybierać. Natomiast z drugiej strony to ciągle jest kraj, który ma taką bardzo silną, własną kulturę, odmienną od, szczególnie od naszej zachodniej. Więc jak się już przybędzie do tej Japonii, to dużo elementów tej japońskiej przestrzeni, kultury ciągle zadziwia. Niby wiemy o Japonii dużo, ale ona ciągle zaskakuje. Tutaj jak przeglądałam sobie katalog przedmiotów, które państwo pokazują na tej wystawie, zauważyłam, że wiele z tych przedmiotów miało swój początek w latach 60. Czy to jest taki punkt w historii japońskiego designu kluczowy?
0: Pierwszy rozdział wystawy opowiada właśnie o projektach z tamtego okresu i widać bardzo wyraźnie, że rzeczywiście sporo projektów pojawiało się już wtedy, łącznie z najszybszym pociągiem, czyli Shinkansenem. I od tych lat 60. rzeczywiście elektronika i produkcja przemysłowa na taką skalę, na jaką w Japonii było to możliwe, rusza tam w zawrotnym tempie. Można to prześledzić na podstawie takiej nagrody, która w Japonii jest bardzo ważna, Good Design, gdzie archiwum tej nagrody obejmuje pierwsze zgłoszenia jeszcze z lat 50. i później już 60. i 70. I tam zdecydowanie widać, w jaką stronę, w którym roku to poszło. Ciekawe jest to, że te obiekty są zgłaszane na tą wystawę jakby w takich seriach. Czyli mamy rok, kiedy na przykład jest bardzo dużo mebli biurowych, ale już rok później to może być na przykład 40 telewizorów. Więc ta produkcja naprawdę była ogromna i szybka. Większość obiektów na wystawie jest po 2000 roku. W dużej mierze dlatego, że czasami są przywoływane projekty, które właśnie wtedy jako pierwsze powstały. To nie znaczy, że one nie są dalej produkowane albo że nie ma nowszych wersji. Są, ale na przykład z jakiegoś powodu ta data, kiedy pojawił się pierwszy taki projekt, była ważna. Sam projekt wystawy jest też bardzo ciekawy. Jest ona bardzo dobrze przygotowana do podróży, bardzo dobrze spakowana. Rzeczywiście jest bardzo precyzyjnie zadbane o każdy jeden element. Wystawę rozkłada się dosyć szybko, ma wszystkie elementy, mają swoje miejsce. Wszystkie elementy, które są potrzebne do tego, żeby zaistniała, przyjeżdżają razem z nią i to też w jakiś sposób pokazuje tą precyzję i dopracowanie japońskiego designu.
1: My podczas dzisiejszej rozmowy zdążyłyśmy porozmawiać tylko o kilku przedmiotach, które są prezentowane na tej ekspozycji, ale wśród nich jest dużo, dużo więcej projektów, które pokazują japoński design. Warto pamiętać, że na wystawie jest prezentowany też słynny taboret motyl, który jest również w stałej ekspozycji Muzeum MoMA w Nowym Jorku. Na tę wystawę Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie zaprasza już od piątku. Wystawa potrwa w krakowskim muzeum do końca sierpnia, do 30 sierpnia. Bardzo serdecznie na tę wystawę zapraszam.

0: Zapraszamy, a wernisaż tej wystawy już dzisiaj o 18. O Japanese Design Today 100 opowiadała nam projektantka krakowskiej odsłony tej ekspozycji, Anna Zabdyrska. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam.
2: A tę rozmowę poprowadziła Aldona Łaniewska-Wok. 26 minut po godzinie 17 w audycji Wybieram Dwójkę proponujemy Państwu teraz

0: To kompozycja Claude'a Debussy'ego w opracowaniu na Koto i Koto Trio Hibiki. Zapewne ten utwór znają Państwo najlepiej z jego oryginalnej fortepianowej wersji i właśnie o muzyce fortepianowej będziemy teraz rozmawiać. W studiu pojawili się już Róża Świadczyńska i Marek Bracha. Witajcie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa.
0: Jurorzy alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin, już szósta odsłona w tym roku i oficjalne otwarcie. Chyba czeka Was bardzo pracowita wiosna. 10 kategorii, 2 kategorie wiekowe. Czy już przygotowujecie się do tego wyzwania?
1: My przygotowujemy się do tego wyzwania już od kilku miesięcy, bo wtedy mieliśmy pierwsze spotkania. Za każdym razem to jest rzeczywiście bardzo intensywny czas. Jesteśmy, przypomnę, krótko po festiwalu Chopin w Antoninie. No i właśnie maj to jest ten czas najbardziej intensywny w Polskim Radiu Chopin, kiedy czekamy już na zgłoszenia do naszego wirtualnego konkursu, do alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin. Rzeczywiście już po raz szósty organizowanego. No i mam nadzieję, z coraz większym sukcesem i zasięgiem.
0: Marku, ty jesteś weteranem alternatywy konkursowej, jako juror działasz od samego początku. Przybliż proszę tą ideę, bo wydaje mi się, że to jest w świecie, w którym rzeczywiście takich propozycji konkursowych jest całkiem sporo i wiele o tym się mówi, że to jest no, niezbędne do tego, żeby rozpoczynać profesjonalną karierę. Taka alternatywa to jest, mam wrażenie, bardzo interesująca propozycja właśnie na start.
2: Ten konkurs chopinowski dla młodych adeptów pianistyki w Polsce, zrodził się w czasach pandemii i właśnie ta nazwa, alternatywa konkursowa, nazwa wymyślona przez Andrzeja Szachowskiego, związana była z tą nadzwyczajną sytuacją, w której wszyscy się znaleźliśmy. Także właśnie młodzi ludzie, którzy nie mogli wówczas podróżować, nie mogli brać udziału w konkursach w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Stąd właśnie alternatywa konkursowa Polskiego Radia Chopin, czyli formuła związana ściśle z nadsyłaniem nagrań interpretacji chopinowskich, które to nagrania wcześniej dokonywane są przez uczestników albo w szkole, albo nawet w domu. Ważne, żeby ci uczestnicy mieli do dyspozycji instrument akustyczny, pianino bądź fortepian. No i tak, mamy już teraz szóstą edycję. Moniko, wspominałaś o tym, że ta nasza alternatywa to jest 10 kategorii plus 2 kategorie wiekowe i myślę, że tutaj warto powiedzieć kilka słów o samych kategoriach, bo one związane są z poszczególnymi gatunkami muzyki Fryderyka Chopina. A w związku z tym w jednej kategorii znajdują się wykonania preludiów, w drugiej kategorii same etiudy, dalej nokturny. I myślę, że to jest też szczególne podejście do w jakimś sensie oceniania, wartościowania właśnie tych nadsyłanych interpretacji, bo mamy do czynienia tylko z jednym utworem, który dany uczestnik wykonuje.
0: Ale
2: w tym
0: przecież
2: nagraniu
0: jest także kategoria improwizacja na temat Chopina. To jest bardzo ciekawe. To jest coś, czego chyba nadal brakuje w polskich szkołach muzycznych, a wy, jak rozumiem, zachęcacie do tego, żeby no, w pewnym sensie iść śladami Fryderyka.
1: Absolutnie. My dołączyliśmy tę nową kategorię w ubiegłym roku i nie spodziewaliśmy się, że to będzie taki, można powiedzieć, strzał w dziesiątkę, dlatego że przyszły bardzo ciekawe zgłoszenia młodzieży w różnym wieku. No i pianiści, których wyróżniliśmy, których nagrodziliśmy, to są rzeczywiście już bardzo ciekawi improwizatorzy o bardzo kreatywnym podejściu do muzyki Fryderyka Chopina. Co ciekawe, improwizujący w zupełnie różnych stylistykach. Mieliśmy okazję słyszeć zarówno zdobywcę głównej nagrody Macieja Bieńkowskiego, jak i laureata wyróżnienia Jakuba Dereja, zarówno podczas koncertu laureatów, ale również podczas festiwalu Chopin w Antoninie. Grali swoje improwizacje, swoje wizje muzyki Chopina przedstawiali, ale także

0: usiedli obaj do fortepianu i co ciekawe improwizowali także w duecie, w którym grają od pewnego czasu. No i ogromnie się cieszymy, że ta kategoria rzeczywiście, jak powiedziałaś, bardzo bliska Chopinowi, który jak wiemy był genialnym improwizatorem, że ona znalazła taki oddźwięk i budzi takie zainteresowanie, bo przecież nie każdy musi startować w konkursie chopinowskim, nie każdy musi widzieć siebie jakiegoś wybitnego interpretatora sonat i poważnych utworów Fryderyka Chopina, ale chodzi o to, żeby każdemu ta muzyka sprawiała radość i aby mógł realizować siebie, po prostu wyrażać siebie, swoje emocje, swoją wizję Chopina właśnie choćby przez improwizację.
1: I tak sobie myślę, że też ta formuła alternatywy konkursowej to jest coś dla tych młodych pianistów, którzy być może mają problemy ze stresem, których czasem przytłacza atmosfera takiego stacjonarnego konkursu, a to jest dobry sposób na to, żeby się sprawdzić w takich nieco bardziej bezpiecznych warunkach. Powiedzcie proszę, jak teraz przebiega cały ten proces. Zgłoszenia można już nadsyłać, termin upływa 5 czerwca, a co potem?
2: Później my, jurorzy, mamy ogromną przyjemność przesłuchiwać tych nagrań. Pochylamy się nad każdym wnikliwie, robimy notatki, tak jak na jurora przystało, no a później spotykamy się i dyskutujemy. Dyskutujemy nad każdą kategorią, nad tym oczywiście, które wykonania nam się najbardziej podobały, które nas zachwyciły, które w jakimś sensie były nadzwyczajne. Zwyczajne i wyróżniające się. No i oczywiście wyłaniamy laureatów, a później są audycje, są nasze omówienia poszczególnych kategorii na antenie Polskiego Radia Chopin. I podczas tych spotkań na antenie przedstawiamy niektóre z nadesłanych nagrań. Często też dołączamy do nich nagrania wielkich, wybitnych pianistów, tak żeby wytyczyć tym młodym ludziom pewne ścieżki, może zainspirować ich do pewnych poszukiwań stylistycznych. No i na koniec każdej audycji ogłaszamy werdykt.
0: Tak, to jest taki konkurs alternatywny również dlatego, że u nas nie ma przegranych. U nas każdy ma szansę, aby jego nagranie, aby jego interpretacja znalazła się w audycji, a to jest dla takiego młodego człowieka, wydaje mi się, ogromna promocja, kiedy jego interpretacja może być zaprezentowana na antenie Polskiego Radia, w internecie, kiedy ma rzeczywiście ogromny zasięg, bo staramy się także, zwłaszcza od tego roku, bardzo zintensyfikować media społecznościowe i obecność naszego konkursu zarówno na YouTubie, jak i na pozostałych mediach Polskiego Radia Chopin. Jesteśmy obecni i będziemy także w programie drugim Polskiego Radia. No i tu warto chyba powiedzieć o tych laureatach Grand Prix, bo to jest rzeczywiście nasza duma. Było już ich, jak no, łatwo policzyć, 5, ale wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę zwłaszcza na dwoje. Zuzanna Sejbuk, to przecież jedna nasza reprezentantka, mówię o paniach w konkursie chopinowskim ostatnim, która zresztą pięknie się rozwinęła, występowała na festiwalu w Antoninie w kwietniu. No i niespełna 12-letni Mikołaj Brzostowicz, który wtedy, kiedy wygrywał Grand Prix, miał zaledwie 10 lat i tak nas zachwycił swoimi interpretacjami, że właśnie jego postanowiliśmy wówczas wyróżnić nagrodą Grand Prix, tą nagrodą główną. W tym roku Mikołaj Brzostowicz, niespełna 12-letni, zagrał cały trzyczęściowy koncert F-moll Chopina na festiwalu w Antoninie, w wersji kameralnej oczywiście, i zrobił to znakomicie, naprawdę wzbudził furorę.
2: Może warto jeszcze powiedzieć o tym, co jest przedmiotem tego tytułu Grand Prix na alternatywie konkursowej, no bo jest to możliwość dokonania nagrania takiego pełnowymiarowego półrecitalu, można powiedzieć, w studio koncertowym Polskiego Radia. No i myślę, że dla młodego człowieka jest to ogromne wyzwanie, wielka nobilitacja i wspaniałe doświadczenie wejść do profesjonalnego studia nagraniowego i stworzyć taką, no, można powiedzieć, wizytówkę swojej chopinowskiej interpretacji.
0: Tak, taki recital będzie teraz nagrywał Piotr Szarski, laureat Grand Prix z ubiegłego roku, który także już odnosi kolejne sukcesy konkursowe i też już pracuje nad swoim recitalem. No a my cieszymy się bardzo, mając możliwość odtworzenia tych recitali zawsze

0: urodziny Polskiego Radia Chopin. 11 listopada można tych recitali wysłuchać. Jest koncert laureatów zawsze 12 września, więc no to napawa nas szczególną satysfakcją, kiedy możemy tych młodych ludzi posłuchać już w takiej właśnie koncertowej formie.
1: Jak państwo słyszą, powodów, by wziąć udział w alternatywie konkursowej Polskiego Radia Chopin jest wiele. Róża Świadczyńska i Marek Bracha zachęcali dziś młodych pianistów do tego, by rozważyli udział w alternatywie konkursowej. Do 5 czerwca można nadsyłać nagrania, a my może zaprezentujmy teraz nagranie jednego z bohaterów konkursu. To nagranie Mikołaja Brzostowicza.
0: Tak, o którym wspominaliśmy. To jest nagranie właśnie z tego 2024 roku, kiedy Mikołaj tak nas zachwycił swoim wykonaniem etiudy Cismol z opusu 25 Fryderyka Chopina.
1: Róża Świadczyńska, Marek Bracha. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy.

0: To Mikołaj Brzostowicz, jeden z laureatów alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin i jego interpretacja chopinowskiej Etude Cismol z opusu 25. Słuchają Państwo Dwójki, 11 minut pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Cały świat zamarł na wieść o zamachu na papieża Jana Pawła II. Ta wiadomość zdominowała wszystkie serwisy informacyjne. Oto reakcje ze świata, zebrane przez korespondentów i specjalnych wysłanników Wolnej Europy.
5: Relacje naszych korespondentów. Rzym, Kazimierz Komuła.
6: Przywódcy wszystkich partii politycznych wyrazili w parlamencie głębokie ubolewanie i potępienie tego nowego aktu terroryzmu, jaki po raz pierwszy wydarzył się w Watykanie. Dzienniki włoskie zamieściły wśród wielu zdjęć fotografię fotela, na którym miał zasiąść papież. Postawiono na nim po zamachu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a ksiądz dr Kazimierz Przydatek, jezuita, opiekujący się pielgrzymami polskimi, złożył obok wiązankę róż.
5: Londyn, Tadeusz Kryska-Karski.
7: Depesze do Watykanu, wyrażające szok i oburzenie z powodu zamachu oraz życzenia powrotu do zdrowia Ojca Świętego, wysłali królowa Elżbieta II, premier pani Thatcher, anglikański arcybiskup Canterbury dr Ramsay i katolicki prymas arcybiskup Westminsteru kardynał Basil Hume.
8: W imieniu polskiej emigracji niepodległościowej wysłano do Watykanu depesze następujących treści, którą podpisał wieloletni, ostatni ambasador Rzeczypospolitej w Londynie Edward Raczyński. Wstrząśnięci do głębi wiadomością o zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, łączymy się w modłach o powrót do zdrowia wielkiego syna Polski, natchnionego przez Boga następcy Świętego Piotra.
5: Paryż, Maciej Morawski.
9: Cały Kościół Francji zmobilizował się do modlitw za Ojca Świętego. Arcybiskup Marsylii i kardynał Roger Etchegaray, zabierając głos w środę około godziny 20 przed kamerami telewizji, podkreślił, że wszyscy katolicy Francji modlą się teraz, prosząc o powrót papieża do zdrowia, prosząc o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Obecny arcybiskup Paryża, ksiądz Lustiger, przewodniczył tam koncelebracji uroczystej mszy świętej duszpasterstw licealnych.
10: Je demanderai aux chrétiens deux choses. D'une part de prier, pour que s'il plaît à Dieu, le pape, dont les jours ne sont pas en danger.
11: Dwie rzeczy chcę powiedzieć chrześcijanom. Niechaj się modlą, aby Bóg, jeśli taka Jego wola, pozwolił papieżowi wyzdrowieć i aby miłość pokoju, miłość wybaczania i zdolność traktowania człowieka jak człowieka przezwyciężyły nienawiść i wszelkie urazy między ludźmi na całym świecie.
5: Nowy Jork, Teresa Michałowicz.
12: Na Kapitolu w Waszyngtonie Senat przerwał debatę na wieść o zamachu. Prezydent Reagan przesłał Ojcu Świętemu depeszę następującej treści. Cały naród amerykański i ja osobiście łączymy się w nadziei

0: Na szybkie wyzdrowienie, na szybkie zagojenie się otrzymanych ran. Na ulicach Nowego Jorku ludzie otwarcie płakali i jednocześnie nie starali się opanować gniewu. W wypełnionej po brzegi nowojorskiej katedrze świętego Patryka specjalną mszę odprawił kardynał Cook. Wśród obecnych był burmistrz Nowego Jorku Edward Kacz, syn żydowskich emigrantów z Polski. Kacz powiedział dziennikarzom: wszyscy, niezależnie od wyznania, modlimy się za niego. To jest człowiek pokoju i dobroci.
1: Arcybiskup Filadelfii Jan Kardynał Król.
2: Trudno uwierzyć, że kula zamachowca dosięgła tego, który przy każdej okazji wypowiadał się przeciwko użyciu siły, przeciwko wszystkim aktom gwałtu.
1: Wracamy do Rzymu. Tadeusz Mieleszko.
3: Po to jestem na otoczonym kolumnadą Berniniego placu świętego Piotra. W dzień i w noc czuwają pielgrzymi polscy, modląc się i śpiewając. Rozglądam się po polskiej pielgrzymce. Przybyli tu z Krakowa rabki Pabianic. Niektórzy są tu od środy, byli świadkami nieszczęścia, wspominają.
4: I już w odległości jakieś 30 metrów od tego miejsca usłyszeliśmy strzały.
5: Ten krzyk ludzi, ten płacz, przecież tu było jakieś 250 tysięcy ludzi określali na placu. To był no jeden krzyk, no wszyscy ludzie płakali, mężczyźni, księża. No nie było nikogo, kto komu był z ciurkiem i lecieli i nie czekali, co będzie, żeśmy tutaj jakieś 2 godziny na placu śpiewali pieśni, modlili się. To było takie, że to się nie da opowiedzieć.
6: Jeden z pocisków wystrzelonych przez tureckiego zamachowca o milimetry minął najważniejsze organy papieża. Tamtego popołudnia czyjaś ręka strzelała, inna prowadziła kulę, powiedział później Jan Paweł II.
7: Za te wspólne 2 popołudniowe godziny dziękujemy już Państwu serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i Monika Zając. Życzymy pięknego wieczoru.

0: Reklama.
1: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
0: Reklama.
2: Minęła 18. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa chrześcijanie obchodzą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Przekazy ewangeliczne zgodne są co do tego, że Chrystus po 40 dniach od swego zmartwychwstania z ciałem i duszą wstąpił do nieba. Zapraszamy do wysłuchania nabożeństwa Kościoła Chrześcijan Baptystów z pierwszego zboru w Katowicach. Nabożeństwo rozpocznie diakon Jerzy Wolnicki. Kazanie wygłosi prezbiter dr Jerzy Rogaczewski.

Witam Was, kochani wszystkich, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w Kościele Chrześcijan Baptystów w Katowicach. Zgromadzamy się tutaj wokół Słowa Bożego, które zwraca dzisiaj nam szczególną uwagę na wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa. Był to ważny moment, bo Pan Jezus Chrystus wniebowstąpił i usiadł po prawicy Majestatu Bożego, swojego Ojca. Przeczytajmy Psalm 47, wiersz 8 i 9, który nam mówi. Psalm 47, wiersz 8 i 9. Bóg bowiem jest królem całej ziemi. Śpiewajcie pieśń. Bóg jest królem nad narodami. Bóg siedzi na swym tronie świętym. Rzeczywiście, kochani, tak jest. Pan Jezus Chrystus nie zostawił nas sierotami, ale wstąpił do nieba, w niego wstąpił, kochani, aby napełnić wszystko swoją obecnością, swoją świętością. I czekając teraz na jego chwalebny powrót, zgromadzamy się, aby świętować jego zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią, bo tylko Jezus Chrystus jest zwycięzcą. Modlimy się, kochani, i tutaj czekamy, aby być przyobleczeni w moc Ducha Świętego, bo tylko wtedy również i my będziemy zwycięzcami. Pragniemy, aby Duch Święty wypełniał nasze serca, nasze myśli, nasze jestestwo, albowiem właśnie przez Ducha Świętego możemy czynić tak wielkie rzeczy, jakie czynił i Pan Jezus Chrystus. Dzisiaj wszyscy razem pragniemy oddać cześć i chwałę Jezusowi Chrystusowi, który otworzył nam drogę do Ojca swojego przez swoją śmierć i chwalebne zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. On otworzył nam również drogę do Królestwa Niebiańskiego, do Ojca swojego. Innej drogi nie ma. Tą drogą jest Jezus Chrystus. Przeczytajmy Słowo Boże, jakie jest zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 24, od wiersza 49 do 53. Ewangelia Łukasza, rozdział 24, od wiersza 49. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi.

0: A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. I my, kochani, również powinniśmy tak czynić, że być jak najczęściej w świątyni, chwalić Boga, dziękując Mu za to, co dla nas uczynił. Zauważcie, że uczniowie nie byli wystraszeni. Pisze, że byli radośni. Powrócili, bo mieli obietnicę zesłania Ducha Świętego. A teraz pochylmy nasze głowy, ja poprowadzę w modlitwie. Wszechmogący Boże i Ojcze nas, wielbimy Cię za Jezusa Chrystusa, którego nam darowałeś, abyśmy mieli życie wieczne. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za zwycięstwo, jakie dokonałeś na krzyżu, że Ty w boleściach musiałeś oddać swoje święte życie, ale Ty zmartwychwstałeś. Ty pokonałeś grzech i śmierć i to jest wielką radością dla nas, Panie. Ty, Panie Jezu, wstąpiłeś na niebiosa i zasiadłeś po prawicy majestatu Ojca swego. Wielbimy Cię, Chrystusie, i pamiętamy, Panie, jak wielkie dzieła Ty dokonałeś, że jesteś Królem Królów i Panem Panów. Jesteś też arcykapłanem, który wstawia się za nami. Ty wypełniłeś, Panie, obietnicę swoją, że powiedziałeś, że idę przygotować Wam miejsce i wtedy będziemy już zawsze z Nim. I tak uczyniłeś. Przygotowałeś nam miejsce, Panie, i napełniłeś nas nadzieją. Prosimy Cię, Panie, abyś wzmocnił naszą wiarę, wzmocnił naszą wytrwałość, abyśmy się ostali w tym świecie pełnym zła. Zesłałeś Ducha Świętego, który napełni nas mocą do zwycięstwa. Pomóż nam, Panie, być Twoimi świadkami, Twoimi uczniami i daj nam siłę, abyśmy głosili Ewangelię zbawienia, żebyśmy głosili Twoje święte słowo i abyśmy jak najwięcej jeszcze osób przysposobili do Ciebie, żebyśmy otwierali Ewangelię Świętą serca innych, którzy jeszcze Cię nie znają. Aż do Twojego powrotu, Panie. Czekamy na Twój powrót, bo będzie to dla nas wielka radość, tak jak i dla uczniów, którzy rozstali się przy Twoim wniebowstąpieniu. Ufamy, Panie, Twojej mocy i żyjemy w Twojej nadziei. Tobie niech będzie chwała, cześć, uwielbienie i żeby ta łaska trwała wiecznie, Panie. Amen.
1: Amen.

Dlaczego Chrystus musiał odejść? Biblijne znaczenie w niebo wstąpienia. Dlaczego Chrystus musiał odejść? Czytamy z Księgi Dziejów Apostolskich, rozdział 1, wersety od 8. Dzieje Apostolskie, rozdział 1. Czytamy wersety od 8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął głos przed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. Drodzy słuchacze Słowa Bożego, wszyscy mamy wiele pragnień. Tęsknimy za czymś, za kimś. Ktoś może powiedzieć, że chciałby wyjechać w góry, ktoś nad morze. Inni tęsknią za synem, córką, wnuczętami. Inni marzą o nowym samochodzie, o nowym komputerze. Co te pragnienia mają wspólnego? Tęskniąc za tym, co jest w naszych sercach, wszyscy nagle ożywiamy się. Pojawia się życie. My tęsknimy za czymś, co nas ożywia. Ubranie, rodzina. Potem pokazujemy piękne zdjęcia, albumy. Zwróćmy uwagę, że gdy się czymś fascynujemy, to czas płynie bardzo szybko. Dzisiejszy tekst Dziejów Apostolskich mówi, że gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Niebo, po ludzku bardzo trudny temat, ponieważ niebo nie jest przestrzenią, ale jest rzeczywistością absolutnie poza zasięgiem naszego zrozumienia i musimy z pokorą skłonić głowę przed Stwórcą, który uczynił niebo i ziemię. I Stwórca przychodzi do nas z pomocą przez Ducha Świętego, aby pomóc nam zinterpretować dzisiejsze

tekst i abyśmy zrozumieli, dlaczego Chrystus musiał odejść od nas. Niebo, co to będzie niebo, jak będzie w niebie? Teza tego wykładu, niebo to będzie życie, ponieważ życie jest związane z Chrystusem. W Ewangelii Jana 10, rozdział, werset 10, Jezus powiedział, że złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości. Życie to nie jest przestrzeń, życie to jest rzeczywistość. Słowo życie tutaj wypowiedziane to grecki termin zoe, chodzoe. Zoe to najwyższy wymiar życia, które jest prawdziwe, autentyczne, oddane Bogu, życie, które pochodzi bezpośrednio od Boga. Zoe to część natury samego Boga, który jest Bogiem żyjącym. Tekst Dziejów Apostolskich opisuje na niebo i fakt historyczny wstąpienia Jezusa do nieba. Trzeba podkreślić, że w niebo wstąpienie to nie była podróż w kosmos Jezusa, ale przejście króla do sali tronowej. Skąd On zarządza naszym życiem, życiem ludzi wierzących? I trzeba dobrze zrozumieć doktrynę w niebo wstąpienia. I patrzymy tutaj na całą Biblię i czytamy, że gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. Zwróćcie uwagę, drodzy, sprzed ich oczu, nie sprzed ich serca. Ich serca były nadal skupione na Chrystusie. Jezus uniesiony. Chodzi tutaj o rozstanie fizyczne z Chrystusem. Rozstał się z nimi w tym sensie, że już razem nie chodzili, nie nauczali, nie rozmawiali, nie jedli wspólnie śniadania przy ognisku, a wcześniej Jezus powiedział, że weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce świata, aż po Katowice. Jezus nie był z nimi fizycznie, ale Duch Święty, trzecia osoba boska, wprowadza nas w przestrzeń, wprowadza nas w rzeczywistość Chrystusową. I drodzy, paradoksem chrześcijaństwa jest to, że Jezus stał się nam bliższy właśnie w momencie, gdy stał się dla naszych oczu niewidoczny. Od czasów niebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego Jezus jest wszędzie. I On powróci tam, skąd przyszedł, na wzgórze za Jerozolimą i On wróci w sposób taki, w jaki odchodził z tej ziemi. Ale ludzie często nie patrzą na rzeczy duchowe, patrzą powierzchownie, mówią Kościół, chrześcijaństwo, oceniają. Tym bardziej rzadziej rozmawiają o niewidzialnym niebie. Drodzy, a Jezus zasiadł po wniebowstąpieniu na tronie po prawicy Ojca, o czym uczy list do Hebrajczyków. Jezus opuścił terytorium ziemi, powrócił do swojego domu. On wstąpił z nieba i wiele niesamowitych rzeczy czynił, chodził po wodzie, uzdrawiał. I On wstąpił do miejsca, z którego do nas przyszedł. Ale ludzie wierzący, chrześcijanie, tak mało wiedzą, tak mało rozumieją, jak będzie w niebie. Apostoł Paweł przychodzi nam z pomocą i w liście do Koryntian napisał, że czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. W niebie będzie super. Znany teolog John Stott powiedział, że ludzka wyobraźnia tak wyolbrzymia ograniczony czas i fizyczną przestrzeń przez nieustanne o nich rozmyślanie i tak bardzo pomniejsza wieczność przez brak rozmyślania, że z wieczności nie robimy sobie nic i lekceważymy ją, a z niczego robimy wieczność. To jest nasz dzisiejszy

problem. Z niczego robimy wieczność. Jazda w samochodzie, rodzina jedzie do zboru, mężczyzna prowadzi auto, silnik się psuje. Niezadowolenie już. Żona mu się nie podoba, rodzina. Świat mu się nie podoba. I co pastor będzie mówił mi o niebie, bo samochód mi się psuje. W silniku coś stuka. My myślimy w skali życia codziennego, że to już jest wieczność i że tak będzie zawsze. Ktoś stracił pracę, przykro nam. Problemy rodzinne z bratem, z teściową. Ktoś się obraził. I my to wszystko przekładamy na wieczność. I mówimy, pastorze, nie wspominaj nam o wieczności. Rozmawiamy o takich kłopotach, usterkach, a tak mało skupiamy się na tym, dokąd Chrystus nas chce zaprowadzić. I przypomnę, że ludzie budują swoją wieczność tu na ziemi. W każdy możliwy sposób próbują sobie wybudować raj tu na ziemi. Widzimy ten opętańczy bieg. Jeżdżą po świecie, nawet zostawiają rodziny, aby coś pozyskać, aby zdobyć. Ryzykują tak wiele, aby mieć raj tutaj na ziemi. A Pan Bóg tak to wszystko zorganizował, że nie chce remontować naszego starego życia. Chce dać nam nowe przykazanie. Przez wiarę Chrystusa dzieci Boże są nowym stworzeniem. Obiecuje nam Pan nowe ciała. Filipian 3 od 20 do 21. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Stąd też Zbawiciela oczekujemy, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Idziemy do szewca naprawić buty, do elektronika, żeby nam radio naprawił. Oni często mówią, tego się już nie da naprawić. Drodzy, nie da się naprawić stworzenia i całej ziemi. Zostało ono zepsute przez grzech człowieka. Trudno do tego podejść tak po ludzku. Ludzie próbują, ale jest coraz gorzej. I całe stworzenie wzdycha, oczekując swojego odkupienia, już nie tylko duch, dusza i ciało, ale całe stworzenie w Chrystusie zostaje odkupione, o czym uczy apostoł Paweł. Ziemi nie da się naprawić, to trzeba przetworzyć, trzeba spalić w śmierci i jeszcze raz wytopić na nowo. Drugi list apostoła Piotra, 3 rozdział, werset 10 i dalej. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieło ludzkie na nie spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Natomiast Jezus w Księdze Apokalipsy uczy, że przyszedł, aby wszystko uczynić nowym. Zwróćmy uwagę, jak mądra jest nauka i działanie Chrystusa, który uczy, że do nowej szaty nie przeszywa się starej łaty. Bóg daje nam nowe życie. O tym tutaj zwiastujemy. A my chcemy to stare łatać, poprawić, odbudować. A Bóg ciągle nam przypomina, że my w tym naszym świeckim bycie raju na ziemi nie osiągniemy. Piękne domy, baseny, rodziny. Ale Bóg przypomina nam, że nasze miejsce i nasza ojczyzna jest gdzie indziej. Patrzymy na mądrość Jezusa. Drodzy, Jezus nie rozdawał okularów. On dawał nowe oczy, On dawał nowy wzrok. Jezus nie dawał ludziom kul lub wózków inwalidzkich. Jezus dawał nowe nogi, nowe ręce. I tak je otrzymamy zgodnie z obietnicą w Królestwie. My ciągle chcemy przyszywać łaty do starego życia. Kurtka się rozdarła, spodnie zaszyjemy, chodzimy w takich pocerowanych ubraniach, a Chrystus oferuje nam wszystko.

czystą szatę zbielonego człowieka. To, co grzeszne, musi umrzeć, musi być spalone. Z tego, co zostało spalone i zniszczone przez śmierć, Jezus wzbudza nowe życie, nową rzeczywistość i to jest zmartwychwstanie, i to jest nowe ciało, i to jest niebo. Co będzie

przez wieczność na cytrze i śpiewać. Taki młody chłopak zakochany gdzieś tam w Spidermanie, w bokserze, w jakimś gołocie albo w karatece Bruce Lee. I gdy patrzy na aniołki, na trąbki, na cytrę, jakoś nie pociąga go ta wizja nieba. Ciocie na szkółce przed laty mówiły: śpiewajcie ładnie, bo całą wieczność będziecie śpiewać Bogu. A był Jasiu, który mówi: ja nie cierpię śpiewać, ja mam ciarki na plecach, gdy dowiaduję się, że przez miliardy lat świetlnych będę śpiewać dla Boga. Prawdą jest, że będziemy uwielbiać Boga, ale niebo to nie jest wianek na głowie, cytra i białe ubranie. Niebo to będzie życie, chodzoe, życie w Chrystusie, które chwali Boga. Proszę zwróćcie uwagę, program szkoły niedzielnej, często są aniołkowie, abyśmy wszyscy poczuli się jak w niebie, ale powiedzmy szczerze, że w obliczu tych problemów w szkołach, w pracy, w domu, jakoś nie rusza nas ten obraz takiego nieba. Takie niebo nas nie pociąga i Bóg ma pewien dylemat, jak nas pociągnąć do nieba, do którego Chrystus wszedł w uwielbionym zmartwychwstałym ciele. Jak Jezus może nas pociągać do nieba, którego nie może nam pokazać w pełni, gdyż nie jesteśmy jeszcze na to przygotowani. I co czyni Bóg w takiej sytuacji? On pociąga nas do siebie, do wieczności, tęsknotą za miłością, pokojem, szczęściem, bliskością, za siłą, zdrowiem, za doświadczeniem tego wszystkiego. Ktoś powiedział rzecz szokującą, ale trudno się z tym nie zgodzić. Mężczyzna, który szuka kobiety swojego życia, tęskni za bezpieczeństwem, za bliskością, za szczęściem, czyli za kim? Za Bogiem. Wszyscy, którzy chcą być silni, dominujący, to pokazują, że tęsknią za niebem, tęsknią za siłem, za siłą. To tak jakby po nabożeństwie dzisiaj ktoś postawił potężny magnes i włączył ten magnes, aby ściągał nas w stronę Bożą. Ludzi ciągnie coś do szczęścia, do samospełnienia, do bogactwa, do dobrych relacji, wygodnego mieszkania. I gdy to otrzymują, popatrzcie, niewidzialny magnes ich nadal ciągnie. To nie wystarczy. Ciągle magnesy ciągnie. Człowiek ma rodzinę, ale ciągle jeszcze potrzebuje przyjaciół. Człowiek ma samochód, tak ciągle chce lepszy samochód. Pan Bóg postawił taki wielki magnes. Tylko między nami a Panem Bogiem są różne rzeczy, które wydaje się, że nas ciągną, ale one wszystkie ciągną nas w stronę życia, w stronę wieczności. Popatrzmy, ile w naszym życiu rozczarowań. Bo nam się wydaje, że uzyskamy coś, osiągniemy i będzie prawdziwe szczęście. A ostatecznie ludzie bez Boga i tak wpadają w pustkę i beznadziejność. Ilu z nas mówiło: wybuduję dom, wyremontuję mieszkanie i z żoną, z dziećmi sobie zasiądę, wypiję dobrą kawę, to wtedy będę szczęśliwy. A tu nic. Skończył się remont, ktoś ma nowy samochód, dzieci skończyły studia, a tu zaczęły się kłopoty i rozczarowania. My często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że naprawdę ciągnie nas Bóg do nieba. To jest ta tęsknota głęboko w nas za szczęściem, pokojem, siłą, miłością, harmonią. I to wszystko jest tęsknota za niebem, czyli tęsknota za życiem. Kiedyś nauczycielka szkółki niedzielnej zapytała dzieci: jak myślicie, dzieci, jak sobie niebo wyobraża gąsienica? Jak gąsienica może sobie wyobrazić niebo? Mały chłopczyk powiedział: gąsienica wyobraża sobie niebo jak wielki liść kapusty. Tylko gąsienica nie wie, że stanie się motylem i będzie latać. Inny mały chłopczyk mówi: jak dorosnę, kupię sobie 500 samochodzików i będę się bawić. Inny mówi: kupię sobie 100 kolejek
będę się bawić, ale wiem,

że gdy chłopcy dorosną, to przestaną ich interesować samochodziki i kolejki elektryczne. Jak poznasz Boga osobiście, to natychmiast zachce ci się nieba, Chrystusa na tronie, Jego myśli, Jego motywów, Jego pragnień. Jeszcze jeden obraz z tym magnesem. Bóg nas ciągnie w stronę nieba, ale jest duchowy przeciwnik. On pracuje jako zwrotnicowy. Idziemy gdzieś tam poza peronami dworca głównego w Katowicach i widzimy te zwrotnice. I właśnie idziemy w stronę Boga, ale szatan przystawia zwrotnicę. I gdzieś tam człowiek zdesperowany, zmęczony, wyrzucony z pracy siada przed internetem i ogląda to, czego nie powinien oglądać. Ląduje skonfliktowany z najbliższymi wśród ludzi, których życie jest zaprzeczeniem Boga i Jego słowa. I ludzie tacy lądują często w smutku, zazdrości, złości i próżności. Bóg ciągnie nas w stronę nieba, a szatan w ślepą uliczkę. Otóż to, za czym tęsknimy, to właśnie nas ożywia. Nowe ubranie, samochód, mieszkanie, wycieczka w góry nad morze, to, za czym tęsknimy, przynosi nam życie. Gdy tęsknimy za niebem, to tęsknota przynosi nam życie Chrystusa. Co to będzie niebo? Niebo to życie. Niebo to dynamika. Niebo to miłość, radość, pełnia pokoju. Niebo to nieskończoność. Nie mógł Jezus powiedzieć uczniom, jak to będzie w niebie, bo byłoby to jakby powiedzieć gąsienicy, jak to jest stać się motylem. Ale gąsienica będzie latać, a autentyczne dzieci Boże, posłuszne swojemu Panu, otrzymają nowe, uwielbione ciała, ciała bez grzechu, ciała doskonałe. I kiedy Jezus po zmartwychwstaniu przez 40 dni ukazywał się apostołom, to o czym oni rozmawiali? My byśmy udzielali jakimś pracownikom naszej firmy jakieś wskazówki, jak się zachowywać. Mówilibyśmy o topografii, o finansach, o logistyce, ale Jezus szedł w niebo wstąpieniem. Przez 40 dni mówił swoim uczniom o Królestwie Bożym. To jest rzeczywistość, gdzie Panem i Królem jest Chrystus, a wszyscy są Jemu poddani i żyją w rzeczywistości obecności Boga, takiej szczęśliwości, bytu, który nie ma początku i końca. Jezus nie mówił uczniom, że odbuduje Królestwo Izraela. I nawet mówił, to nie wasza rzecz, kiedy i jak. On mówił o tym, co jest w środku, nie o tym, co jest na zewnątrz. A Królestwo Boże to jest rzeczywistość, gdzie rządzi Bóg. A co się dzieje tam, gdzie rządzi Bóg? Jak mówi Biblia, Bóg jest Bogiem żywych, nie martwych. Mówimy o kontekście duchowym, ale żywych. Żywych w środku. Przemiana zaczyna się na poziomie serca. Odrzucamy Boga na poziomie serca i zapraszamy Go na poziomie serc. Tam, gdzie rządzi Bóg, tam jest Jego Królestwo i tam jest życie. I kiedy apostołowie pełni Ducha Świętego już nie byli wystraszeni, głosili do tysięcy ludzi i tysiące osób się nawracało i początek nawrócenia miał miejsce w środku. Uczniowie byli w więzieniu, byli biczowani i dzisiaj nasi bracia w różnych krajach na świecie są prześladowani dla Jezusa. Apostoł Paweł, jego służba, to taki serial kryminalno-teologiczny. Wszystko tam było. Byli bici, ale Królestwo Boże w nich emanowało, zwyciężało. I to jest klucz dla nas, aby Królestwo Boże w nas się narodziło w Chrystusie, abyśmy my tym Królestwem zarażali innych. Ale popatrzmy na kobiety, na mężczyzn. Mężczyźni nie zawsze czują się w Kościele jakoś pozytywnie. Jeden z autorów książek powiedział, że mężczyzna czuje się w Kościele jak mąż, który poszedł z żoną do supermarketu. Ona mówi: kochanie, tu jest dział damski, masz torebkę, siedź i czekaj na mnie.

Kuszuje tam między tymi kieckami, a mąż widzi sklep z rowerami, z narzędziami, ale nie może tam pójść. I wielu mężczyzn, tak statystyki pokazują, czują się w kościele jak w dziale żeńskim, z pieśniami, kazaniami, które rozczulają, mówią o miłości, łagodności, o bliskości. Ciągła mowa o sercu, o wybaczeniu. Jakie to tematy dla mężczyzn? My, ludzie znający Słowo Boże, musimy przeskoczyć przez te różne ograniczenia i uwarunkowania kulturowe, by dojść do biblijnej wizji nieba. Nie to, co media nam pokazują, ale biblijna wizja nieba, tam, gdzie jest życie. A dlaczego w niebie jest życie? Bo tam jest Chrystus. Gdzie Chrystus panuje, tam jest życie. I kto to jest człowiek, który żyje w niebie? To jest człowiek, który żyje i ma biblijną tożsamość i rozumie, że jest dzieckiem Bożym. Boga, który bierze go za rękę w tych najtrudniejszych chwilach i przeprowadza na drugą stronę. Kim jesteś? Czy jesteś dzieckiem Bożym? Czym oddychasz? Oddychasz Bogiem? Tego źródła Chrystusowego nikt wam nie zakręci. Źródło z zakupami, z karierą, z pieniędzmi, sławą nam wszystkim kiedyś pozakręcają. Poruszyło mnie słowo Chrystusa, który powiedział, że przyszedł, aby dać wam radość pełną. Nieprawdopodobny zwrot. Czy kiedyś myślałeś o radości pełnej? Ktoś powie, byłem małym dzieckiem. Rodzice wszystkim się zajmowali, karmili, pokój przygotowali, troszczyli się. Ale gdy dorosłem, to pełna radość się skończyła. Później były tylko chwile. Jak to śpiewał zespół Dżem, piękne są tylko chwile. Kwestię radości opisał kiedyś pewien pan, mówił, że udało mu się kupić nowy samochód, ale i tak on szybko się zepsuł. Ktoś naprawił zęby, a w następnym roku znowu się zepsuły. A Jezus mówi, przyszedłem wam dać radość pełną. Radość pełna. Nieprawdopodobna historia. My ciągle mówimy, nie lubimy zdjęć, że nie jesteśmy fotogeniczni. Nie wyszło zdjęcie, ale w końcu trafiliśmy na fotografa, który tak ujął naszą twarz, nasze bezpośrednie spojrzenie, nasze serce widać w naszych oczach. I my z takiego zdjęcia jesteśmy dumni. Chcemy, żeby wszyscy zobaczyli. I kto to jest Bóg w tym kontekście? Bóg to jest taki fotograf, że jak On uchwyci i wyjmie na zewnątrz twoje i moje piękno, które dotychczas było zakryte, to to właśnie będzie niebo. Poczujemy się pewnie, kochani, wartościowi, bezpieczni. Jezus w innym miejscu mówi, weźcie królestwo przeznaczone dla was od początku świata. Weźcie królestwo, bracia i siostry. Bądźmy w pełni poddani Bogu. Otrzymamy władzę i autorytet. Co nas teraz ciągle upokarza? Nasza niepewność, która często wynika z braku modlitwy, kontaktu z Chrystusem. Niedawno rozmawiałem z ludźmi i prosiłem o zabranie głosu. Bali się, tak się czują niepewnie, boją się publicznych wystąpień. Wielu z nas czuło się teraz nieswojo, gdybym was zaprosił, aby wejść na środek, przedstawić się i powiedzieć kilka słów o sobie. Ludzie są niepewni, czy się dobrze zachowałem, czy dobrze powiedziałem. Ale teraz sedno. Biblijne znaczenie w niebo wstąpienia. Popatrz. W czasie niebo wstąpienia Jezus opuścił ziemię, ale nie opuścił swojego uwielbionego ciała. Zabrał je do nieba, aby być naszym przedstawicielem i zostawił swoje ciało, Kościół tu na ziemi, abyśmy my, dzieci Boże, reprezentowali Chrystusa tu na ziemi. W niebie będziesz pewny, będziesz znał w pełni swoją tożsamość. Otrzymasz wraz z Chrystusem władzę i autorytet. A co to jest ziemia? Ziemia to jest próba generalna,
uczysz się tu decydować i rządzić. Rodzice idą do szkoły na spotkanie z rodzicami.

sami i dyrektor proponuje im komitet rodzicielski. Bóg ciągle nas przygotowuje do przyszłości, uczy i przygotowuje na następne wydarzenia, a my ciągle jesteśmy niepewni w naszych gestach, ciągle narzekamy. O, popatrz, sąsiadom się tak powodzi, a my się modlimy i co z tego? Oni tak dobrze żyją. Ale Jezus mówi w Ewangelii: sługo mój, okazałeś się wierny w małej sprawie, wejdź do radości Pana swego, dam Ci władzę nad 10 miastami. Byłeś pewny i wierny w swoich sprawach, jako mąż, jako żona, jako nauczyciel, rzemieślnik, jako lider, jako dziecko Boże, wejdź do radości Pana swego. Otrzymujesz władzę i autorytet w niebie i będziesz czynił to, do czego zostałeś stworzony. Teraz na ziemi to jest próba generalna. W niebie Jezus powie: wejdź, sługo wierny, króluj i władaj. Ciekawa rzecz, że w Berlinie jest muzeum, Narodowe Muzeum, jest tam szkatułka z kości słoniowej z XI wieku. Jest tam postać Jezusa, który wstępuje do nieba. I co Jezus czyni? On podnosi ręce i z radością tańczy taki semicki Boży taniec, tak jak tańczył król Dawid w Starym Testamencie. Jest taniec grzeszny, zmysłowy, ale jest taniec Boży na chwałę Stwórcy. Taki taniec, Boży taniec, podczas wejścia do nieba jest oznaką pewności siebie, autorytetu i taki taniec angażuje ciało. Żeby zatańczyć, trzeba czuć się w środku wolnym. Nie da się tańczyć w zamknięciu, windzie. Trzeba zaangażować ciało. Jezus wstępuje do chwały, do nieba w uwielbionym ciele. A często ludzie żyją jak w windzie. Są niepewni, chowają się ciągle za filarami. Całe życie gdzieś zajmują ostatnie miejsce, myślą, że tak jest dobrze. Ale Bóg nas prowadzi do uwolnienia się. I dlatego wzywam siostro, kobieto, rozpuść włosy, podnieś swoje ręce. Bóg Cię pięknie stworzył, jesteś mądrą, piękną osobą. Żyj dla chwały Boga. Bracie, mężczyzno, wstań, żyj w Bożym autorytecie. Bądź dojrzałym duchowo mężem, bądź głową rodziny, stój blisko Boga, decyduj mądrze, tak by cała rodzina za Tobą poszła. I gdy patrzymy na dzieje apostolskie, widzimy, że Jezus został zabrany do nieba ze zmartwychwstałym, uwielbionym ciałem. Podobnie będzie z nami. Ale my w tym naszym grzesznym, słabym ciele, po wielu latach niewidzenia się, często się nie rozpoznajemy. Problemy po 40, 50, 60, tu łamie, tu trzeszcze, a tam przecieka. Ale ciało się przydaje do wielu rzeczy. Jest potrzebne do jedzenia, w pracy, do nauki. Do czego możemy wykorzystać nasze ciało? Możemy zaprzęgnąć nasze ciało do modlitwy. Ciałem też się można modlić, do rozmowy z Bogiem. Uwielbiamy Boga w duchu i w prawdzie, ale Duch Święty jest w ciałach. Nasze ciała są świątynią dla Boga. To jest ta świątynia nowotestamentowa. W jaki sposób Bóg mieszka w naszych ciałach? Przez osobę Ducha Świętego. Skąd o tym wiemy? Z Biblii i z praktyki chrześcijańskiej. Gdy nasze myśli stają się myślami Jezusa, nasze słowa i czyny są Jego czynami. Patrząc na Jezusa, patrząc na Jego ciało, chcemy zaprząc nasze ciała do modlitwy. Drodzy, centrum dowodzenia nad naszym ciałem jest tutaj, w naszym głowie. Nie zwalajmy winy, nie przerzucajmy na innych, że coś się nie udało. Tutaj podejmujemy decyzję. A dlaczego nie idzie nam ta modlitwa? Dlaczego jesteśmy słabi w modlitwie? Wypowiadamy pewne słowa w duchu, ale nie modlimy się ciałem. Wszędzie angażujemy ciało. Praca, studia, mówiłem już, do sprzątania i tak dalej. Dlaczego nie angażujemy ciała do modlitwy, do życia z Bogiem? Ciało sobie leży, siedzi, wypoczywa, zajmuje się próżnością zamiast wielić Boga. Popatrzcie na Chrystusa. On całym swoim jestem.

życie był związany z Ojcem. Zaangażujmy nasze ciała. Niech ludzie zobaczą w końcu tak Chrystusa, który jest w nas. Na spotkanie z Bogiem, na nabożeństwo, na spotkanie modlitewne przygotuj swoje ciało. Proś z wiarą Boga o oczyszczenie przez krew Chrystusa swojego ducha, duszy i ciała. Czy chcesz zaangażować swoje ciało do życia z Bogiem, do modlitwy? Czy twoje ciało jest poddane Jezusowi i czy przygotowujesz się na spotkanie z Panem? Na spotkanie z tym Panem, który wstąpił do nieba. On został zabrany do nieba w całości. Bóg uczy nas. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział. Popatrzcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Chcielibyśmy modlić się, wielbić Boga naszą postawą, swoim ubiorem, swoim ciałem, swoją fryzurą, swoją twarzą, gestami. Jak się modlimy, uwielbiamy Boga na głos. W starożytności dla Hebrajczyka modlić się tylko w sercu było bezsensowne. Bo po co Bóg dał nam usta? Po co dał nam ręce? Po co dał nam nogi? To wszystko po to, abyśmy żyli dla Jego chwały. Gdy my się spotykamy tu w zborze, w kościele, witamy się, śmiejemy, kładziemy sobie rękę na ramionach, jesteśmy cali i zaangażowani. A jak traktujemy Boga? Parę krótkich myśli i wpadamy w inny tok życia. Wołajmy do Pana, módlmy się w duchu, módlmy się głośno, wznośmy ręce, pochylmy się przed Panem, przygotujmy się jako cały człowiek, duch, dusza i ciało na spotkanie z Panem. Dlatego modlę się, drodzy słuchacze Słowa Bożego, o siebie samego i modlę się słowami apostoła Pawła. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On tego dokona. On tego dokona. Dlaczego to jest ważne? Bo do nieba zostaniemy zabrani w całości. Nasz duch, nasza dusza i nasze nowe, uwielbione ciało. I dlatego Chrystus musiał odejść do nieba, aby otworzyć nam drogę do Ojca w niebie. I to wszystko po to, aby nasza radość była pełna.

Wysłuchali Państwo nabożeństwa Kościoła Chrześcijan Baptystów z pierwszego zboru w Katowicach. Nabożeństwo rozpoczął diakon Jerzy Wolnicki. Kazanie wygłosił prezbiter dr Jerzy Rogaczewski. Oprawę muzyczną przygotowali zespół wokalno-muzyczny i chór pierwszego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 19:00.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Marcel Perez.
0: Aldo Nałaniewska-Wołk, witam Państwa. Za chwilę przypomnimy najciekawsze tematy dnia.
2: Pogłosy.
0: Zaczynamy od Biennale Sztuki w Wenecji. Za nami jego burzliwe otwarcie. W tym roku kwestie artystyczne przyćmił narastający od miesięcy konflikt wokół ponownego otwarcia rosyjskiego pawilonu, a także udział reprezentacji Izraela, które doprowadziły do ustąpienia jury oraz głośnych akcji protestacyjnych w czasie dni prasowych. W dzisiejszej audycji Sztuka Mniej Obca o tym, jakie głosy artystyczne wybrzmiały podczas otwarcia Biennale, rozmawialiśmy z jego uczestnikami. Jedna z gościń programu, dziennikarka Emilia Dłużewska, opowiadała o performatywnej wystawie Florentiny Holzinger, prezentowanej w pawilonie austriackim.
3: To był dzwon, który wisiał nad wejściem do tego pawilonu. Bardzo duży dzwon ze sznurem na dole. Co godzinę wychodziła performerka, różne performerki, która była ubrana tylko w taką uprząż do wspinaczki. Wspinała się po tej linie do środka dzwonu, zawisała do góry nogami, tak jak serce dzwonu. Ten dzwon zaczynał się kołysać i ta osoba, która tam była, była sercem tego dzwonu. Technicznie ona miała przyczepione chyba takie metalowe elementy do tej uprzęży, żeby nie uderzać w nią samym ciałem, co poza tym, że byłoby strasznie bolesne, chyba też nie wydawałoby takiego dźwięku. Na mnie ten widok robił ogromne wrażenie i to nie za pierwszym razem, tylko robił na mnie ogromne wrażenie również za piątym razem i za szóstym razem. Więc poza tą efektownością, to tam jednak działy się rzeczy, które ja bardzo przeżywałam. One były bardzo intensywne. W środku było kilka takich zaaranżowanych przestrzeni. To było bardzo intensywne, ale też bardzo ładne, bo w tym wszystkim jednak Holzinger jest choreografką i wszystko, co się tam działo, jeśli chodzi o ruchy, było bardzo przemyślane i tam była nie tylko jakaś taka brutalność, ale też bardzo dużo piękna w tym pawilonie. I myślę, że to jest coś takiego, co mnie też bardzo poruszało. A że jednocześnie on był też zabawny, bo był też zabawny i był jakąś szpilą, która tam była moim zdaniem wbita i Wenecji, i widzom, i organizatorom. No to jest jakiś jeszcze inna płaszczyzna i wydaje mi się, że to w ogóle bardzo trudno jest te wszystkie rzeczy pogodzić, a tam się udało.
0: 61. Biennale Sztuki w Wenecji potrwa do 22 listopada. Z kolei w kwadransie bez muzyki odwiedziliśmy Radom. Tam podążaliśmy szlakiem radomskich symboli przemysłu.

0: to rzeźby przedstawiające produkty, z których miasto słynęło lub nadal słynie. W miejskiej przestrzeni znajdują się wykonane z brązu odlewy. Przyglądaliśmy się im w towarzystwie współpomysłodawcy szlaku Sebastiana Pawłowskiego.
1: Stolik jest jednym z elementów naszego szlaku, jest ich 23. Jest o tyle wyjątkowy, ponieważ postaraliśmy się w tym odlewie zawrzeć jeszcze trzy historie, bo oprócz samego mebla z Giętówki, z fabryki mebli Giętych, jest na tym stoliku filiżanka z pobliskiego Ćmielowa, z regionu naszego. Jest też wyrób cukierniczy, czyli radomianka, niesłusznie nazywany WZ-ką. I oczywiście są też sztuczce z pobliskiej Drzewicy, czyli też z regionu. Staraliśmy się tutaj zawrzeć całe to dziedzictwo przemysłowe miasta. No i ta radomianka była między innymi tutaj na wprost w restauracji kiedyś do kupienia i jest ona takim symbolem też cukierniczym miasta. Urzędnicy szukali jakiegoś dobrego artysty, który wykona i wiernie odtworzy, bo to są odlewy w skali 1:1 i wiernie odtworzone. I znaleźli go w Kielcach. To jest artysta oczywiście też, ale też to rzemieślnik, który potrafi i zdjąć formę i ją potem odlać na tyle wiernie, żeby było widać każdy szczegół elementu. Radomskie szkoły mają wpisane taki harmonogram na dzienniku Librus, zwiedzanie szlaków symboli Radomia, a kolega, który pracuje w informacji turystycznej na dworcu, twierdzi wprost i to oficjalnie mówi, że jedną z najczęściej pytanych rzeczy w Radomiu, którą można zobaczyć, to nie jest Muzeum imienia Malczewskiego, to nie jest Muzeum Wsi Radomskiej, tylko jest szlak symboli Radomia. I tak jest od lat, więc chyba się podoba.
0: Pomysłodawcą szlaku radomskich symboli przemysłu poza Sebastianem Pawłowskim jest także Maciej Stępnikowski, a rzeźby wykonał artysta Sławomir Micek. Przez dwa ostatnie dni odbywał się kongres Impact, jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych Europy Środkowo-Wschodniej. Do Poznania zjechali liderzy polityki, biznesu, nauki i kultury z całego świata. Jednym z najważniejszych tematów kongresu był rozwój sztucznej inteligencji i jej wpływ na gospodarkę, rynek pracy, codzienne życie oraz kulturę. Kultura była też w centrum rozmowy o biznesie. Kultura i biznes są bliskie sobie, przekonuje goszczący na Impakcie Boris Kudryk. Liczka, dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.
2: Sztuka i biznes są połączonymi naczyniami. Jakby my jesteśmy instytucją publiczną, finansowaną w większości poprzez naszego organizatora Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale jesteśmy także przedsiębiorstwem, które musi dbać o to, żeby podnosząc jakość, szukać nowych środków, szukać nowych partnerów do odważnych planów, ambitnych planów i tego się nie da robić bez tego, że nie zaczniemy wychodzić z tej strefy komfortu, nie zaczynamy się spotykać na takich platformach, jaką jest Impact, który jest wspaniałą okazją do tego, żeby się zaprezentować i poznać potencjały różnych łączeń marek. To jest szukanie partnerów, którzy rozumieją rolę kultury w naszej społeczności i ludzi, którzy też widzą sens w łączeniu marek dwóch bardzo ważnej marki narodowej, jednej z największej instytucji kultury w Polsce. To nie jest twardy biznes, to jest współpraca, to jest wspieranie się, tworząc i wspierając sztukę, która dzisiaj jest medium do zatrzymania i do leczenia naszej społeczności. Leczenia w takim sensie, że mamy miejsce do refleksyjności, mamy miejsce do opowiadania wzruszających historii, której mogą się nasi widzowie przeglądać.
0: O specjalnej strefie Teatru Wielkiego Opery Narodowej na kongresie Impact w Poznaniu mówiliśmy dziś w Poranku Dwójki. Przypomnijmy również audycję Wybieram Dwójkę, w której mówiliśmy m.in. o nowej wystawie Muzeum Sztuki i Techniki Manga w Krakowie, zatytułowanej Japanese Design Today 100. Zgromadzono na niej ponad 100 obiektów, które razem tworzą opowieść o japońskim designie, od jego historycznych fundamentów po najnowsze realizacje. Wśród prezentowanych prac jest również współczesna miseczka na ryż, mówi Anna Zabdyrska, projektantka krakowskiej od słony wystawy.
3: Jeśli chodzi o miseczki na ryż w Japonii, to właśnie jest jedna z tych kilkusetletnich tradycji. Tutaj musimy sobie wyobrazić japoński posiłek. On się składa z wielu różnych małych elementów, różnego rodzaju miseczki, mniej lub bardziej otwarte i te miseczki mogą służyć do różnych rzeczy. Mamy trochę większe, gdzie możemy wlać jakąś zupę, na przykład ramen czy udon. Mamy takie, w którym mamy dodatki, mamy miseczkę na zupę miso, no i właśnie mamy tą miseczkę na ryż. I ten ryż zazwyczaj jest w takiej miseczce troszeczkę wyższej, a ta jest dużo bardziej płaska, bardzo elegancko wyprofilowana, także ten ryż jest łatwiej dostępny.

0: łatwiej go sobie zjeść z tej miseczki. Też ma bardzo ładny rozmiar, także mieści się jakby na tym naszym tutaj przestrzeni, w której jemy. Też ma różnego rodzaju wykończenie. Myślę, że jeśli chodzi o miseczki na ryż, to można je trochę potraktować jak ulubiony kubek, więc można sobie wybrać swój ulubiony kolor, ulubiony wzór i w ten sposób spersonalizować tą miseczkę, z której się korzysta codziennie.
1: Wystawa Japanese Design Today 100 została otwarta dziś, a potrwa w Muzeum Sztuki i Techniki Manga w Krakowie do 30 sierpnia. Pogłosy kończymy smutną informacją. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Krzysztof Piesiewicz urodził się w 1945 roku w Warszawie, był prawnikiem, politykiem i twórcą filmowym. Podczas swojej działalności prawniczej występował w procesach działaczy NSZZ Solidarność, był oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki i bronił pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Współpracował z jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów, Krzysztofem Kieślowskim. Napisał scenariusze do 17 z jego filmów, m.in. Dekalogu, Podwójnego życia Weroniki czy trylogii Trzy kolory. Za scenariusz oryginalny do Trzech kolorów czerwonego otrzymał w 1995 roku nominację do Oscara. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Tą informacją kończymy. Dzisiejsze pogłosy do usłyszenia. Aldona Łaniewska, Wołk.
2: Autopromocja.
3: Monika Szpyrka na zamówienie Polskiego Radia skomponowała utwór inspirowany budową ciała ośmiornicy. Paweł Malinowski dla kwartetu Royal napisał kwartet na smyczki. A jakie pytania można przy porannej kawie zadać kompozytorom? Na przykład o tradycję, jeżeli jest ważna, to jaka? Albo o nowoczesność. W najbliższą niedzielę również Państwo będą mogli porozmawiać z Moniką Szpyrką i Pawłem Malinowskim. Bardzo gorąco na to spotkanie zapraszam. Kafe Muza od 10. Ewa Szczecińska.
4: Jej czas przyszedł bardzo późno. To ona też była, wyprzedzała swój czas. I teraz robi karierę, teraz ma to, na co zasługiwała wtedy, kiedy żyła.
5: Tak o Alinie Szapocznikow mówił Wojciech Fangor. A my, jednej z największych rzeźbiarek wszechczasów, przyjrzymy się w audycji Dwójka na miejscu.
6: Dokładnie w 100. rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow porozmawiamy o jej życiu i bogatej twórczości. Nie zabraknie wspomnień i archiwalnych wypowiedzi.
5: Do usłyszenia w sobotę o 15:00. Maria Czok
6: i Katarzyna Sanocka.
7: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00. W sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
2: Autopromocja.
8: Tu program Drugi Polskiego Radia. 11 minut po 19:00. Thank you.

Nasz program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Michał Dębski. Będziemy Państwu towarzyszyć przez najbliższe niecałe 20 minut. Potem połączymy się z Katowicami, gdzie dziś rozpoczyna się festiwal Katowice Kultura Natura. Jego tegorocznym hasłem jest melancholia i ekstaza. Skrajne stany. Dwa bieguny, jeśli chodzi o nastrojowość, o nastroje. Jestem ciekawy, w jaki sposób dzisiaj nam się to hasło objawi. Więcej na ten temat opowie z pewnością Andrzej Sułek, który będzie Państwu wszystko relacjonował. Podczas koncertu inauguracyjnego usłyszymy dzieła Bolesława Szabelskiego, Johannesa Brahmsa i Roberta Schumana. Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia poprowadzi Marin Olsop, a solistą wieczoru będzie Dmitro Czoni. Ukraiński pianista wykona dziś pierwszy koncert fortepianowy Johannesa Brahmsa. A teraz posłuchajmy nagrania z płyty, którą Dmitro Czoni wydał w ubiegłym roku. Znalazł się na nim m.in. utwór Claude'a Debussy'ego L'Île Joyeuse.

Wyspa Szczęśliwa, Wyspa Radości, czyli L'Île Joyeuse Claude'a Debussy'ego. Grał Dmytro Czoni. Ten pianista wystąpi jako solista w pierwszej części koncertu, który rozpocznie się za prawie 10 minut. Będzie to koncert inauguracyjny festiwalu Katowice Kultura Natura. Zanim połączymy się z salą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, posłuchamy jeszcze jednego utworu francuskiego kompozytora. Oto pierwsza część kwintetu dętego Paula Taffenela. Gra Le Vent Français.

Le Vent Français w pierwszej części kwintetu Dantego Paula Taffanella. Tak rozpoczyna się ta kompozycja, a skoro o początkach mowa, to ponieważ zbliża się 19:30, łączymy się z Katowicami. Tam czeka nas ważna inauguracja. O szczegółach opowie Państwu Andrzej Sułek.

0: Dobry wieczór, kłaniam się Państwu. Rzeczywiście ważna inauguracja, bo Festiwal Katowice Kultura Natura to festiwal, to impreza muzyczna, która wrosła już w panoramę muzyczną nie tylko Katowic, nie tylko Śląska, ale także Polski, programu Drugiego Polskiego Radia w szczególności, bo jesteśmy z tym festiwalem, tak jak i z naszą orkiestrą, od zawsze. Za chwilę w sali NOSP wybrzmi program w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Marin Olsop i z udziałem solisty, którym tego wieczoru będzie ukraiński pianista Dmytro Czoni. A w programie tego wieczoru to Toccata z suity na orkiestrę Opus 10 Bolesława Szabelskiego, potem pierwszy koncert fortepianowy D-moll Johannesa Brahmsa, po przerwie zaś druga symfonia C-dur Roberta Schumana. Temat i tytuł zarazem tegorocznego festiwalu to Melancholia i ekstaza, a dzisiejszy program, dzisiejszy wieczór zatytułowany jest Przez ciernie do gwiazd, per aspera ad astra. No i myślę, że program tego wieczoru rozpoczynającego zarazem cały festiwal doskonale wpisuje się i w myśl przewodnią tego wydarzenia traktowanego en bloc, jak i doskonale opisuje dzisiejszy tytuł koncertu, ten program, którego będziemy za chwilę słuchać. Toccata z suity na orkiestrę Bolesława Szabelskiego to nie tylko ukłon w stronę znakomitego śląskiego kompozytora, to także, o czym powiem za moment, pewien ukłon w stronę jubileuszu 90-lecia orkiestry, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, która przecież kiedyś była Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji. Jej powojenne pięciolecie zostało uczczone przez kompozytora dedykacją tej właśnie Toccaty z suity Opus 10. No ale potem w koncercie Brahmsa i Roberta Schumana Symfonii zanurzymy się właśnie w ten wątek tematyczny dzisiejszego wieczoru per aspera ad astra. A teraz pojawia się na estradzie NOSPR-u dyrektor tej orkiestry, dyrektor instytucji Adam Balas.
1: Dobry wieczór. Szanowni Państwo, każdy sezon artystyczny przynosi wiele wspaniałych koncertów w tej niezwykłej sali koncertowej, ale jest taki czas w roku, kiedy wokół NOSPR-u odczuwa się atmosferę święta muzyki. Tymczasem jest właśnie maj, Festiwal Katowice Kultura Natura, którego 11 edycję właśnie inaugurujemy. Drodzy Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa znakomite koncerty. W ciągu najbliższych 10 dni 8 koncertów, 3 koncerty symfoniczne, jeden mistrzowski recital fortepianowy, koncert kameralny, wyrafinowany koncert jazzowy, eksperymentalna metaopera łącząca muzykę współczesną z teatrem, czy koncert muzyki barokowej. To chyba taka stała struktura Festiwalu Katowice Kultura Natura. Obok tego głównego nurtu

0: szereg wydarzeń towarzyszących, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, nie byłoby festiwalu, gdyby nie stałe wsparcie naszych partnerów, sponsorów. Chciałem najserdeczniej podziękować za wsparcie, nieustające wsparcie tego wydarzenia miastu Katowice i panu prezydentowi Marcinowi Krupie. Bardzo serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu Katowice Kultura Natura i pomysłodawcy, inicjatorowi festiwalu, panu profesorowi Eugeniuszowi Knapikowi, który jest dzisiaj oczywiście z nami. Szanowni Państwo, partnerom, sponsorom, moim znakomitym współpracownikom, zarówno tym, którzy znajdują się na estradzie, jak i tym, którzy poza estradą w innych aspektach przygotowują dla Państwa to szczególne przedsięwzięcie. Szanowni Państwo, muzyka jest najważniejsza. Za chwilę zabrzmią pierwsze dźwięki i to one zainaugurują 11. edycję Festiwalu Katowice Kultura Natura. Zachęcam Państwa do uczestnictwa w koncertach. Wiele znakomitych, wyrafinowanych wydarzeń w najbliższych dniach tu w Nosprze. Dobrego wieczoru, wspaniałego festiwalu Państwu i nam wszystkim. Bardzo dziękuję.
1: Tak powitał nas wszystkich, publiczność w sali Nospr, dyrektor instytucji Adam Balas. Usłyszeli Państwo już taką skróconą statystykę tegorocznego festiwalu, zatem nie będę powtarzał tych informacji. Natomiast powrócę do programu dzisiejszego wieczoru, zwracając Państwa uwagę na to niezwykle kunsztowne, splatające się zestawienie koncertu fortepianowego de Mol Brahmsa i drugiej symfonice Roberta Schumana. Mam na myśli tu kunszt w programowaniu tego festiwalu, bo rzeczywiście te dwa utwory są świadectwem takiego bolesnego dochodzenia do ostatecznego kształtu artystycznego w procesie twórczym. Brahmsowi napisanie jego koncertu zajęło około 5 lat i długo wahał się, nim nadał temu utworowi ostatecznie taką formę. Z kolei druga symfonia C-dur Roberta Schumana to utwór, który powstał w momencie, gdy Schumann wydobywał się ze swojego poważnego kryzysu mentalnego. No i to wszystko jeszcze łączy się oczywiście z wątkami biograficznymi, o których opowiem Państwu w dalszej części wieczoru. Teraz na estradę wkracza Marin Orsok, przed nami Toccata Suite na orkiestrę op. 10 Bolesława Szabelskiego.

Bolesław Szabelski na początek wieczoru. To ukłon w stronę jubileuszu 90-lecia Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, bo ten utwór, choć napisany w roku 1936 jako część suity Szabelskiego, ta tokata, została następnie w 5-lecie działania orkiestry tu w Katowicach już po wojnie dedykowana założycielowi powojennemu NOSPR-u, czyli Witoldowi Rowickiemu, przez kompozytora. No i w ten sposób utwór wpisuje się w historię, tradycję, jubileusz naszej radiowej, narodowej orkiestry. A przed nami koncert fortepianowy de mol op. 15 Johannesa Brahmsa. Przy fortepianie zasiądzie za chwilę ukraiński pianista Dmytro Oczoni. Ma 33 lata. Przypomnę Państwu, tym, którzy mieli okazję posłuchać poniedziałkowego recitalu w porze lunchu. Wtedy przedstawiłem Państwu recital z Brukseli. Czoni grał Debussy'ego, Brahmsa, Mendelssohna, grał kompozycję Łysenki. No a dziś w zupełnie innym formacie i pianistycznym, i w innym formacie muzycznym, bo przecież pierwszy koncert de mol Brahmsa to koncert tyleż fortepianowy, co symfoniczny. No i tak jak powiedziałem Państwu, to jest jeden z dowodów właśnie na trafność tytułu dzisiejszego wieczoru przez Ciernie do

Gwiazd, bo Brahms przez niemal 5 lat borykał się z ideą tego utworu, który miał być już to sonatą na dwa fortepiany, może symfonią, może koncertem fortepianowym. No ostatecznie stanęło na tym, że będzie to koncert. Wielką rolę w nadaniu ostatecznego kształtu tej trzyczęściowej kompozycji odegrał Józef Joachim, który był, choć zaledwie o 2 lata starszy od Brahmsa, był jego mentorem i konsultował wszystkie kolejne etapy powstawania i rodzenia się w głowie i na kartach partytury tego właśnie koncertu Brahmsa. Jego 3 części to Maestoso, Adagio i Rondo w tempie Allegro non troppo. Na estradzie pojawili się Dmytro Czoni i Marin Osop. Słuchamy 1. koncertu de mol Brahmsa.

Dmytro Czonin, dziś w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach z tąże orkiestrą i pod batutą Marin Alsop. Usłyszeliśmy go w pierwszym koncercie fortepianowym Demol Johannesa Brahmsa. Ukraiński pianista ma 33 lata. Tak jak wspominałem Państwu na początku, w poniedziałek mogliśmy słuchać jego recitalu, repertuaru bardzo zróżnicowanego, pełnego półcieni, pełnego stylistycznej rozmaitości i różnorodności. Dzisiaj znakomicie zmierzył się z tym nieledwie symfonicznym koncertem fortepianowym Brahmsa, ba, symfonicznym w warstwie orkiestrowej, to na pewno, ale także fortepianowej. Oczywiście nie należy w tym koncercie przykładać nadmiernej wagi do atletycznej techniki pianistycznej, bo nie do końca o to w tym graniu chodzi. Rzecz jasna, pianista musi zrównoważyć orkiestrowe brzmienie, musi być godnym partnerem dla wielkiej orkiestry, ale też jest to koncert, w którym dzieje się mnóstwo rzeczy ważnych emocjonalnie, od monumentalnej części pierwszej, tej części, w której dochodzi do głosu ta niezwykła relacja pomiędzy Brahmsem a Robertem Schumannem. Powiada się, że pierwsza część tego koncertu to była właśnie dramatyczna odpowiedź Brahmsa na próbę Schumanna targnięcia się na własne życie. Druga część to z kolei rzecz niemal mistyczna. To rodzaj niemalże wyznania wiary, modlitwy, no i finał, rondo. Dmytro Czonin siada do fortepianu, zagra bis.

0: Dmytro Oczelny na bis zagrał Intermezzo Hamol, opus 119 numer 1. To samo Intermezzo, od którego Piotr Andraszewski rozpoczął swoją bramsowską płytę. Ten recital ułożony z miniatur dobytych z późnych opusów Brahmsa. Dmytro Oczelny zagrał to Intermezzo, można powiedzieć, w dialogu, swego rodzaju kontrapunkt do wielkiego, monumentalnego koncertu, ale przecież także koncertu, w którym do głosu dochodzi intymność, ta nuta niemalże mistyczna, duchowa, to przede wszystkim w części drugiej. Intermezzo nakreślone łukiem od właśnie intymności, właśnie czegoś mistycznego poprzez taką mocno romantyczną egzaltację części środkowej. Bardzo podziwiam tego pianistę, bardzo doceniam wykonanie koncertu, pierwszego koncertu fortepianowego Johannesa Brahmsa. Czoni wspólnie z orkiestrą, wspólnie z Marin Alsop skonstruował tu rzeczywiście dźwiękową katedrę. Nie zawaham się użyć tego określenia, które najczęściej stosuje się do symfonii Antona Brucknera, ale jest w tym koncercie Brahmsa coś, co z pewnością sprawiedliwie i słusznie stawia ten utwór w rzędzie największych utworów koncertowo-symfonicznych w dziejach muzyki. Po koncercie S-dur, piątym koncercie Beethovena, ten właśnie brahmsowski pierwszy przejął palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o taki symfoniczny, monumentalny zakrój, a z drugiej strony o wielki ładunek ekspresji, wielką różnorodność tej ekspresji zaszytą w poszczególnych trzech częściach tego właśnie koncertu D-moll. Myślę, że Dmytro Oczelny będzie pianistą, na którego będziemy wciąż zwracać uwagę i czekać na kolejnego pojawienia się, a tymczasem przed nami mniej więcej 20-minutowa przerwa. Monika Kopcik rozmawiała z bohaterami dzisiejszego wieczoru, czyli z Marin Alsop, a później z Dmytro Oczelnym.
1: Motto tegorocznego festiwalu brzmi melancholia i ekstaza. Nawet jeśli moje pytanie może trochę upraszczać sprawę, chciałabym jednak zapytać, jak postrzega pani związek między tą szczególną ideą a muzyką Johannesa Brahmsa i Roberta Schumana, szczególnie w kontekście dwóch utworów, które znajdują się w programie dzisiejszego koncertu. Myślę, że pod pewnymi względami melancholia i ekstaza po prostu opisują ich życie i ich relacje. Robert Schumann był mentorem Brahmsa. Poznał go, kiedy ten był jeszcze bardzo młodym kompozytorem. Miał ledwie ponad 20.

0: 20 lat. A Schumann oczywiście cierpiał na ogromną depresję. Uważa się dziś, że miał depresję dwubiegunową, co oznacza, że miewał okresy intensywnego smutku i okresy całkowicie ekstatycznej manii. I taka właśnie była natura Roberta Schumanna jako człowieka i jako twórcy. Oczywiście znajduje to odzwierciedlenie w jego muzyce. Brahms bardzo podziwiał Schumanna, a jednocześnie musiał jakoś pogodzić się z jego chorobą. To było dla Brahmsa bardzo trudne, emocjonalne doświadczenie. Był przecież związany z całą rodziną Schumannów, z Klarą i jej dziećmi. To bardzo dużo jak na młodego człowieka. Myślę więc, że ta przyjaźń była wypełniona zarówno radością, jak i poczuciem przytłoczenia. I to oczywiście też znajduje odzwierciedlenie w muzyce Brahmsa, w jego koncercie fortepianowym.
1: Joy, and I think a sense of being overwhelmed, and that of course manifests also in the Brahms Piano Concerto. Brahms really wanted to compose a symphony.
0: Brahms bardzo chciał napisać symfonię i za każdym razem, gdy próbował ją skomponować, kończyło się to koncertem fortepianowym. Problem pewnie polegał na tym, że mentor Robert Schumann powiedział o nim: ten młody człowiek będzie nowym Beethovenem. To musiało sparaliżować Brahmsa. W ogóle nie był w stanie pisać wtedy symfonii. Jest więc pewne napięcie związane z jego pierwszym koncertem fortepianowym, bo nie tym gatunkiem miał się pierwotnie stać. Dlatego ten koncert jest czymś więcej niż po prostu koncertem fortepianowym. To dzieło symfoniczne na fortepian solo i orkiestrę. Program dzisiejszego koncertu bada więc relacje nie tylko w kontekście związku kompozytorów z konkretnymi utworami, ale także związków pomiędzy samymi kompozytorami.
2: Yes, and also, as you mentioned, Schumann and his...
0: Wspomniała Pani już o trudnych doświadczeniach Roberta Schumanna, jego zmaganiach ze zdrowiem psychicznym, jak moglibyśmy dziś powiedzieć. Jego druga symfonia idzie jednak na przekór tym trudnym doświadczeniom. Jest triumfalna, utrzymana w tonacji C-dur. Była dla Schumanna pewną formą kompensacji, pewnym idealnym, wyobrażonym światem.
1: The second symphony by Schumann is, I think it's really a symbol of hope and optimism.
0: Druga symfonia Schumanna jest symbolem nadziei i optymizmu. Schumann cierpiał, pisząc ją, na najcięższą depresję w swoim życiu, a jednak gdzieś z głębin rozpaczy zaczął słyszeć tematy i muzykę. Ta fanfara otwierająca symfonię w trąbkach i sekcji blaszanej, bardzo cicha na początku, pod koniec powraca z pełną mocą.
1: But he felt those were the angels calling him, and that there was this spiritual pull to take him out of his depression.
0: Schumann czuł chyba, że to anioły go wzywają i że istnieje jakaś duchowa siła, która wyciąga go z depresji. To, co szczególne w tej symfonii, to nie tylko te piękne fanfary blachy, ale także sama konstrukcja utworu. Nagle przechodzimy do fugata, do sekcji, która brzmi bardzo barokowo. To właśnie takie momenty pozwalały odzyskać kontakt z rzeczywistością właśnie poprzez twórczość.
1: And this is a symphony very much like Beethoven's Fifth Symphony.
0: Druga symfonia, bardzo podobnie jak piąta symfonia Beethovena, prowadzi od rozpaczy do triumfu. Myślę więc, że jest to opis ocalenia Roberta Schumanna przez muzykę.
1: His salvation through music.
0: Kolejnym utworem w programie jest kompozycja Bolesława Szabelskiego, Tokata z suity orkiestrowej. Ten utwór ma związek z Ameryką, ponieważ był tam wykonywany w latach 50. Dlatego chciałabym zapytać, czy znała Pani muzykę Szabelskiego wcześniej? Czy to nazwisko było znane w Ameryce? Nie, nigdy wcześniej o nim nie słyszałam. Jedną z największych radości

0: pracy z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia jest odkrywanie tej niezwykłej muzyki i talentu polskich kompozytorów. Za każdym razem, gdy mam okazję zaprogramować utwór kompozytora z Polski, staram się z niej korzystać. Mogę dodać, że istnieje bardzo szczególny związek między Polską a Ameryką w kontekście tokaty Szabelskiego, ponieważ w 1958 roku Leopold Stokowski dyrygował tym utworem podczas swojego debiutu z Chicago Symphony Orchestra. Mottem tegorocznego festiwalu jest melancholia i ekstaza, ale główny temat to przecież kultura i natura. To już 11. odsłona wydarzenia, więc chciałabym zapytać, być może znów nieco upraszczając, jak postrzega Pani miejsce muzyki, roli artystów w tym dualizmie kultura i natura? Czy on jeszcze pozostaje w mocy? Może powinniśmy dodać jeszcze jeden element, naturę, kulturę i politykę? Jak postrzega Pani ewolucję miejsca muzyki w tej triadzie?
1: Well, I think that music has this incredible power to unite and also to speak across political divides.
0: Myślę, że muzyka ma niezwykłą moc jednoczenia ludzi, a także przemawiania ponad politycznymi podziałami, ponad granicami, ponad różnicami kulturowymi. Myślę, że ma zdolność przypominania nam, że jesteśmy do siebie bardziej podobni niż od siebie różni. A to jest bardzo ważne, szczególnie w tym trudnym momencie politycznym naszej historii. Myślę też, że muzyka ma zdolność zwracania uwagi na różne kwestie, naturę czy po prostu świat wokół nas. Niezwykle ważne jest, abyśmy zachowali tę formę sztuki dla przyszłych pokoleń, żeby mogły doświadczać przez muzykę tego, co najlepsze w człowieczeństwie. Tego potrzebujemy, kiedy patrzymy w przyszłość. Tak opowiadała o programie dzisiejszego koncertu oraz idei festiwalu Kultura Natura Marin Alsop. Przed koncertem rozmawiałam również z pianistą Dmytrem Czonim. Zacznę od pytania o Pana powrót do muzyki romantycznej. Pana ostatni album koncentrował się na twórczości kompozytorów z początku XX wieku, na Beli Bartoku i Karolu Szymanowskim. Dziś wraca Pan do Brahmsa. Czy repertuar romantyczny stanowi centrum Pana życia koncertowego? Mogę podzielić się informacją, że mój najnowszy album ukaże się pod koniec tego miesiąca i zawiera muzykę romantyczną Brahmsa, Schumana i ukraińskiego kompozytora Mykoły Łysenki. Tak więc muzyka romantyczna zawsze była bardzo ważną częścią mojego życia artystycznego. Rozwijam tę więź od wielu lat i to wielka przyjemność powracać do tej muzyki i wykonywać ją z orkiestrą.
2: Back to this music and perform it with the orchestra.
0: Wspomniał Pan o nadchodzącym albumie. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów o programie tej płyty?
2: Of course, so it will come out in the end of this month on the French label.
0: Album ukaże się pod koniec miesiąca i zawiera drugą sonatę Roberta Schumana, dwie rapsodie Brahmsa i cztery późne utwory fortepianowe. Są tam również dwa utwory ukraińskiego kompozytora, Mykoły Łysenki, Reverie i rapsodia na ukraińskie tematy ludowe.
2: And two pieces by Ukrainian composer Lysenko, which is Reverie and Rhapsody on Ukrainian folk themes. So this is it's all this repertoire is a core of the romantic music, and although Lysenko was.
0: I chociaż Łysenko urodził się nieco później niż Schumann i Brahms, muzycznie odwoływali się do podobnych idei. Łysenko studiował zresztą w konserwatorium lipskim, które pozostawało przecież pod wpływem Schumana i Brahmsa. Więź między tymi kompozytorami jest więcej.

0: więc bardzo silna. Ważne było dla mnie również przedstawienie muzyki ukraińskiej oraz zawiązanie dialogu, pomostu między wielkimi niemieckimi mistrzami a twórcą ukraińskiej muzyki romantycznej, Łysenką.
1: Make this dialogue, this bridge between obviously big German masters and the founder of Ukrainian romantic music, Łysenko.
0: Wspomniał pan o Łysence i jego studiach w Lipsku. Czy jego język muzyczny był zakorzeniony w tak zwanej tradycji niemieckiej, czy odwoływał się do rodzimych muzycznych korzeni?
1: Absolutely. No. He's a collector of Ukrainian folk music. He's an explorer.
0: Był zbieraczem ukraińskiej muzyki ludowej. Badał ją i był mocno związany z ludową tradycją muzyki ukraińskiej. Ale jednak zetknął się z muzyką zachodnią i z pewnością pozostawał pod jej wpływem.
1: He got influenced by it certainly.
2: And going back to the program of the concert.
0: Powróćmy do programu dzisiejszego koncertu. Pierwszy koncert fortepianowy Johannesa Brahmsa. To nie utwór młodzieńczy, ale jednak należy do wczesnego okresu twórczości tego kompozytora. Kiedy włączył go pan do swojego repertuaru? Skoro wraca pan na nadchodzącej płycie do Brahmsa, czy to szczególny dla pana kompozytor? Po raz pierwszy grałem koncert demol Brahmsa kilka lat temu. To ogromny, wręcz monumentalny utwór. Brahms był dość młody, kiedy go pisał. Miał około 25 lat. Ten koncert początkowo miał być symfonią. Potem pomysł przekształcił się w utwór na dwa fortepiany, a ostatecznie Brahms zdecydował się napisać koncert na fortepian i orkiestrę. I właściwie jest to symfonia na fortepian i orkiestrę, ponieważ utwór jest niezwykle rozbudowany. Trwa około 50 minut. To fantastyczna muzyka, pełna smutku, co odzwierciedla również tonacja d-moll, która jest z kolei nawiązaniem do wspaniałego koncertu d-moll Mozarta.
1: Substantial. It is very long. It's around 15 minutes long, but wonderful, fantastic music, full of sadness, which is also reflected in the key. It's written in. It is D minor, which brings us back to Mozart's D minor legendary concerto. So it is a great joy to.
0: To wielka radość wykonywać ten koncert z orkiestrą i z Marin Alsop, z którą już wcześniej miałem zaszczyt pracować. Wracając do tematu pana płyt, tej z muzyką wczesnego XX wieku oraz tą nadchodzącą z kompozycjami romantycznymi. Jak postrzega pan ten moment historii muzyki, przełom XIX i XX wieku, w kontekście motta tegorocznego festiwalu, melancholia i ekstaza? Jesteśmy ludźmi, przechodzimy przez różne etapy życia i wierzę, że artyści, a szczególnie kompozytorzy, przeżywają te uczucia może nawet głębiej i intensywniej niż inni ludzie. Ich doświadczenie ma swoje odbicie w muzyce, którą komponują. Dla nas, wykonawców, możliwość obserwowania ich emocji jest rodzajem niezwykłej podróży. I na przykład w pierwszym koncercie Brahmsa słyszymy, jak poprzez ból muzyka dochodzi do optymistycznego triumfu i nadziei w finale. Ta muzyka daje nam więc nadzieję na lepszą przyszłość i na to, że trudne czasy miną.
1: Through pain and hard times, it all comes to an optimistic and optimistic triumph and hope in the finale, which in the end gives us all hope for the better future, and that difficult times will come by and that will pass, and we will all believing in the better future.

0: very soon.
1: Chciałabym wrócić jeszcze do albumu z kompozycjami Beli Bartoka i Karola Szymanowskiego, który nagrał pan razem z Frankiem Peterem Zimmermanem. Chciałabym zapytać o relacje między melancholią i ekstazą w kontekście tych dwóch kompozytorów, ponieważ początek XX wieku w historii muzyki to swego rodzaju wychodzenie z melancholii. Jak widzi pan to przesunięcie od melancholii do ekstazy w utworach z tej płyty?
0: Of course, no, it's been a great pleasure playing this. Probably some of the most difficult pieces for violin and piano, and obviously working with Frank Peter Zimmermann, my good friend.
1: To była ogromna przyjemność wykonywać prawdopodobnie jedne z najtrudniejszych utworów na skrzypce i fortepian, a możliwość współpracy z Frankiem Peterem Zimmermanem, moim dobrym przyjacielem i partnerem w kamerelistyce, to wielki zaszczyt.
0: Obviously the first half of the 20th century it's been so turbulent and I think that people were.
1: Oczywiście pierwsza połowa XX wieku była niezwykle burzliwa i myślę, że ludzie byli świadomi czasów, w których żyli, okresu wojen, pierwszej i drugiej wojny światowej i cenili te chwile radości i oderwania, które daje obcowanie ze sztuką. Naprawdę je celebrowali wszystkimi możliwymi sposobami.
0: That brings us this joy. So they were looking for some hideaway moments to, you know, to perhaps go away from the reality.
1: Wobec tego dziś możliwość wykonywania i nagrania obu sonat Bartoka oraz mitów Szymanowskiego jest niezwykłym doświadczeniem. W tamtym czasie szukano schronienia, być może po to, by uciec od trudnej rzeczywistości, by znaleźć to lepsze, idealne miejsce w muzyce.
0: I hope I could explore even more of these two wonderful composers' music in the future.
2: Z solistą tego wieczoru Dmytro Czonim, a wcześniej z Marin Alsop, która za moment poprowadzi z Nosprem drugą symfonię Roberta Schumana, rozmawiała Monika Kopcik. W istocie fascynujące jest w programie tego wieczoru to spotkanie Schumana i Brahmsa. Rok 1853, Robert Schumann kończy swoją karierę krytyka muzycznego, karierę, którą nawiasem mówiąc rozpoczął słynną recenzją wariacji op. 2 Chopina, a kończy ją tak często przywoływanym artykułem zatytułowanym Nowe ścieżki. Zawsze myślałem, pisał Schumann, że pewnego dnia pojawi się ktoś, kto będzie powołany do wyrażenia w idealnej formie ducha swoich czasów. Ktoś, kogo mistrzostwo nie ujawni się nam krok po kroku, ale kto niczym Atena wyskoczy w pełnej zbroi z głowy Zeusa. I oto przyszedł. Młody człowiek, nad którego kołyską czuwali bogowie i bohaterowie, nazywa się Johannes Brahms. Nawet z wyglądu nosi on wszystkie znamiona, które głoszą oto jeden z wybranych. Takim emfatycznym tekstem, pochwałą Brahmsa, jego talentu, no i zarazem proroctwem, może nie do końca spełnionym, ale z pewnością w znacznej mierze trafnym dotyczącym jego kompozytorskiej roli w muzyce XIX wieku, takim tekstem Robert Schumann zakończył swoją publicystyczną karierę. Tak, to był rok 1853. To był ten moment, kiedy Johannes Brahms stanął w progu domu Schumannów. Bardzo intrygująca jest ta relacja. Za moment w 1854 roku zdarzy się ten tragiczny kryzys w życiu Roberta Schumanna, załamanie nerwowe, próba samobójcza, no i pobyt dwuletni w zakładzie zamkniętym w Edynich. No i to wszystko, co działo się także między Robertem Schumannem, między Klarą Schumann, Klarą Wick z domu, a Johannesem Brahmsem, to wielka, pełna rozmaitych, bardzo ciekawych wątków muzycznych, ale także czysto ludzkich historia. No ale my teraz cofamy się o kilka lat do połowy dekady lat 40., czyli do momentu, kiedy Robert Schumann pisał swoją drugą symfonię.

Nie, chronologicznie była to symfonia trzecia, bo przypomnijmy, że po pierwszej wiosennej była pierwsza wersja symfonii de mol, która ostatecznie po przeredagowaniu stała się symfonią czwartą. No a lata 1845, grudzień tego roku, to początek pracy nad symfonią C-dur, drugą, którą Schumann pisał potem jeszcze przez prawie cały rok 46. No cóż, to stosunkowo krótki czas, jeśli zważymy, jak długo Brahms pracował nad swoim koncertem i jak wielkie rozterki przeżywał co do kształtu i charakteru całego dzieła. Symfonia druga Roberta Schumana jest stosunkowo odległa od pierwszej, od reńskiej, ale z drugiej strony to symfonia naprawdę mistrzowska. To symfonia, która też trochę paradoksalnie nie należy wcale do najpopularniejszych, ani wśród symfonii Schumana, ani w ogóle w symfonicznym repertuarze XIX wieku. A jednak przywoływany często przeze mnie Sir John Eliot Gardiner, ale także wielu innych krytyków, którzy wnikają, starają się wniknąć w istotę twórczości Roberta Schumana, często tej właśnie symfonii dają pierwszeństwo, uważając ją za najpełniejszą wizję orkiestrową właśnie u Roberta Schumana. Że to jest symfonia o wielkiej sile emocjonalnej, ale także o bardzo subtelnym, ale wyrazistym, formalnym nowatorstwie, że to symfonia pełna zróżnicowanych charakterem części. Sostenuto assai poprzedza Allegro manon troppo, długi wstęp do części pierwszej, potem scherzo z dwoma triami w tempie Allegro vivace, trzecia część to Adagio espressivo, część dla innych lamentująca, dla innych będąca wyrazem najczystszego liryzmu, no i wreszcie Allegro molto vivace, też bardzo dziwny, niepokorny w swoim kształcie finał. Marin Alsop, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, inauguracja Festiwalu Katowice Kultura Natura i druga symfonia Roberta Schumana.

To była druga symfonia C-dur Roberta Schumana w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Marin Alsop. I zarazem ostatni punkt programu dzisiejszego wieczoru.

0: Inaugurującego 11. Festiwal Katowice Kultura Natura. Transmitowaliśmy ten koncert z siedziby orkiestry w Katowicach. No a ja słuchałem tej symfonii, która zamknęła ten wieczór, z ogromną satysfakcją. Muszę powiedzieć, że zawsze czekam z drżeniem na część trzecią, na owo adagio espressivo, które jest jednym z najpiękniejszych, lirycznych, intymnych wyznań w muzyce symfonicznej w ogóle, a w muzyce Roberta Schumana chyba w szczególności. W tym wykonaniu dzisiaj odnalazłem niezwykły patos, ale też i subtelność, takie niemal improwizacyjne potraktowanie emocjonalnej rzeczywistości tej partytury. Choć trzeba też pamiętać, i myślę, że Marnie Osob z Radiową Orkiestrą z Katowic doskonale odczytała całą bardzo ściśle skomponowaną strukturę tej części i tego utworu. Robert Schumann, który często bywa także niesprawiedliwie oskarżany o to, że nie do końca radzi sobie z cyklicznymi formami o strukturze sonatowej, tą symfonią. Uśmiecham się, ponieważ Marin Olsop takim zabawnym podskokiem obraca się i orkiestrę w stronę publiczności siedzącej zarówno za estradą, jak i przed nią. To zresztą jest dyrygentka o ogromnym uroku i myślę, że ma też znakomity kontakt z orkiestrą, co przekłada się na taką zdolność emocjonalnej komunikacji, zarówno tam na estradzie, pomiędzy nimi, ale także pomiędzy wykonawcami, orkiestrą, dyrygentką a publicznością. Wracając do części trzeciej, Adagio Espressivo w tonacji c-moll, to jest bardzo szczególnie też skonstruowana część, w której Schumann zagnieżdża, można by tak powiedzieć, struktury formy ABA, rozbija tę część na takie nieco bardziej wewnętrznie skontrastowane segmenty. No, jednym słowem, naprawdę wykazuje się w tej muzyce Robert Schumann wielką wynalazczością, jeśli chodzi o formę, ale także doskonałym pojmowaniem walorów orkiestry symfonicznej. Często mu zarzucano, że nie potrafi, a też czwarta symfonia w drugiej wersji często bywa przywoływana jako ten właśnie utwór, w którym Schumann popsuł wcześniej dobrze napisaną partyturę. Historia na zupełnie inną okazję. Dziś, myślę, możemy wszyscy odczuwać satysfakcję z tego wykonania, tego wieczoru. A jeszcze przypomnę tylko, że w pierwszej części słuchaliśmy pierwszego koncertu fortepianowego Johannesa Brahmsa. Tam solistą był ukraiński pianista Dmytro Czoni. Całość otworzyła Toccata Suite na orkiestrę Opus 10 Bolesława Szabelskiego. To wszystko dziś w transmisji z Katowic. Tę transmisję wyreżyserowali dźwiękowo Piotr Grabowski i Justyna Popiel, a ja oddaję głos do studia programu drugiego w Warszawie,
1: w którym Agnieszka Łukasiewicz cały czas realizuje nasz program. Przy mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. 48 minut po 21. W dwójce plany na dzisiejszy wieczór przedstawiają się następująco. O 22 czeka nas kolejny fragment książki do słuchania, a przypomnę, że w tym tygodniu w dwójce rozpoczęliśmy lekturę Śmierci w Wenecji Thomasa Manna. Później o 22.30 zapraszam w imieniu Aleksandry Łapkiewicz na Rozmowy po zmroku. Ich bohaterem będzie Stefan Knap, polski malarz i rzeźbiarz, lub, jak sugeruje autorka audycji, alchemik i wizjoner. O 23.00 powita Państwa Piotr Matwiejczuk i zaprosi, jak co czwartek, na Piątą Strunę. Tak przedstawiają się plany na dziś wieczorem, na dzisiejszy wieczór w dwójce, a w międzyczasie muzyka. Po wieczornej lekturze zaproszę Państwa na jutrzejszą transmisję z festiwalu Katowice Kultura Natura. A teraz chciałbym zaproponować utwór kompozytorki nazywanej pierwszą damą muzyki estońskiej, Ester Magi. Dziś piąta rocznica jej śmierci. Przypomnę, że zmarła w wieku 99 lat, więc naprawdę jest to sędziwy wiek i komponowała prawie do końca życia. Oto jej psalm na wiolonczele i fortepian z 1991 roku. Posłuchajmy go w interpretacji wiolonczelistki Heather Tuwak i pianistki Yoko Misumi.

istota muzyki kameralnej. Bardzo intymna, także dość prosto, ale sprawnie i przede wszystkim precyzyjnie pisana kompozycja Ester Magi, kompozytorki estońskiej, którą wykonała Heather Tuak, wiolonczelistka i pianistka Yoko Misumi. Z tą kompozytorką, z Ester Magi, wiąże się pewna osobista moja refleksja. Chodzi o muzyczne odkrycia dzięki radiu. Od kilku lat mam przyjemność prowadzić w dwójce nocne audycje, w których prezentujemy nagrania stacji radiowych wchodzących w skład Europejskiej Unii Nadawców, czyli tak zwanego EBU. Nazywamy to Muzyczną Nocą Euroradia i ten czas przygotowań do audycji jest okazją do poznania nowych artystów, kompozytorek, a w tym przypadku właśnie kompozytorki, bo właśnie dzięki Euronocom, mówiąc w skrócie, poznałem Ester Magi, estońską

kompozytorkę, pierwszą damę muzyki estońskiej, która zmarła dokładnie 5 lat temu. Polecam Państwu zarówno jej twórczość, żeby ją lepiej poznać, ale także, żeby słuchać właśnie muzycznych nocy Euroradia. Tam czeka dużo, dużo niespodzianek. Najbliższa okazja już dziś o 2:00. Wracamy jeszcze do muzyki, tym razem już fortepianowej, Ester Magi. Oto jej muzyczna podróż w głąb Estonii, w świat natury, ale także w świat tradycji muzycznej tego nadbałtyckiego kraju. Kasari Kadakad, Jałowce na Kasari, fortepianowa miniatura przy fortepianie Ewa Maria Dorożkowska.

Jałowce na Kasari. Fortepianowa miniatura Ester Magi. Grała Ewa Maria Dorożkowska. Pozostaniemy jeszcze przy muzyce krajów nadbałtyckich. Tym razem sięgniemy po kompozycję Peterisa Vasksa, churalną Dusi Dusi.

0: I w tym kontemplacyjnym nastroju przechodzimy już do naszej wieczornej lektury.
1: Książka do słuchania.
0: W tym cyklu pora na czwarty fragment noweli Thomasa Manna Śmierć w Wenecji. Słynne dzieło niemieckiego noblisty prezentujemy w nowym przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej. Ta edycja wkrótce ukaże się nakładem wydawnictwa Eperon z Ostrogi. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Maszyna się zatrzymała. Tłumnie nadpłynęły gondole, spuszczono trap, urzędnicy celni weszli na pokład i przystąpili do wykonywania swoich czynności. Można było rozpocząć wyokrętowanie. Aschenbach dał znak, że potrzebuje gondoli, która zawiozłaby go wraz z bagażem do przystani małych parowców kursujących między miastem a Lido, zamierzał bowiem zamieszkać nad morzem. Jego zamiar zostaje szybko odnotowany, jego życzenie wykrzykiwane jest w kierunku wody, gdzie gondolierzy sprzeczają się między sobą w dialekcie. On sam nadal nie może zejść na dół, przeszkadza mu walizka, która z mozołem ciągnięta i wleczona jest właśnie po drabinkowych schodach. Jeszcze przez kilka minut nie jest w stanie uwolnić się od natarczywości tego ohydnego starca, którego pijackie upojenie pobudza do tego, by oddać nieznajomemu honory pożegnalne. Życzymy najszczęśliwszego pobytu, męczy kłaniając się przy tym jak lokaj. Polecamy się łaskawej pamięci. Au revoir, exquise i bonjour, wasza ekscelencjo. Zaciska powieki, oblizuje kąciki ust, a farbowana kępka brody pod jego starczymi ustami dziwnie się jeży. Nasze ukłony, bełkocze przykładając czubki dwóch palców do ust. Nasze ukłony dla kochaneczki, najsłodszej, najśliczniejszej kochaneczki. I nagle górna sztuczna szczęka wypada mu z żuchwy na dolną wargę. Aschenbach mógł mu wreszcie umknąć. Dla kochaneczki, dla pięknej kochaneczki. Słyszał jeszcze za plecami puste i kalekie dźwięki, podczas gdy trzymając się linowej poręczy schodził po trapie. Któż nie musiał przezwyciężyć przelotnego dreszczu, skrytej bojaźni i niepewności, gdy po raz pierwszy lub po długiej przerwie przyszło mu wsiąść do weneckiej gondoli? Ten osobliwy środek lokomocji, nic niezmieniony od czasów ballad i tak przedziwnie czarny, jak czarne bywają poza tym jedynie trumny, przywodzi na myśl bezgłośne i zbrodnicze przygody wszemrzącej nocy, a jeszcze bardziej przypomina samą śmierć, mary i ponury obrzęd pogrzebowy oraz ostatnią milczącą podróż. A czy kiedykolwiek zauważono, że miejsce do siedzenia na takiej barce, ten pociągnięty trumiennie czarnym lakierem, wyściełany na czarno fotel z podłokietnikami jest największym, najokazalszym i najbardziej rozleniwiającym siedzeniem na świecie? Aschenbach uzmysłowił to sobie, gdy usiadł u stóp gondoliera naprzeciw swego bagażu, który leżał pieczołowicie złożony przy dziobie. Wioślarze wciąż się kłócili, szorstko, niezrozumiale, wykonując groźne gesty. Lecz szczególna cisza wodnego miasta zdawała się chłonąć ich głosy, dematerializować je, rozpraszać nad falami. W porcie było ciepło. Delikatnie muskany tchnieniem Scirocco, wsparty na poduszkach pośród uległego żywiołu, podróżny zamknął oczy, rozkoszując się równie niecodzienną, co słodką beztroską. Podróż będzie krótka, pomyślał, oby trwała wiecznie. Poddając się lekkiemu kołysaniu, czuł, jak oddala się od tłumu i zgiełku głosów. Jakże cicho, jakże ciszej było wokół niego. Nie dało się słyszeć niczego prócz plusku wiosła i głuchego uderzania fal o dziób łodzi, który uzbrojony na czubku niczym w halabardę wznosił się

pionowo i czarno nad wodę, oraz jeszcze trzeciej rzeczy, szeptu gondoliera, który wyrzucając między zębami dźwięki wyciskane pracą jego ramion, mówił sam do siebie. Aschenbach podniósł wzrok i z lekkim zdziwieniem spostrzegł, że laguna wokół niego się rozszerza, a gondola zwrócona jest ku otwartemu morzu. Wyglądało więc na to, że zamiast oddawać się odpoczynkowi, musi zatroszczyć się o wykonanie swojej woli. Do przystani parowców zatem, rzekł, obracając się nieco do tyłu. Mamrotanie ucichło. Nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Do przystani parowców zatem, powtórzył, obróciwszy się całkowicie i spojrzawszy w twarz gondoliera, który stojąc za nim na podwyższonej części pokładu, odcinał się na tle bladego nieba. Był to mężczyzna o niemiłej, wręcz brutalnej fizjonomii, ubrany na niebiesko jak marynarz, przepasany w pasie żółtą szarfą i w zawadiacko przekrzywionym, zdeformowanym słomkowym kapeluszu, którego splot zaczynał się już rozluźniać. Rysy jego twarzy, jasny, kręcony wąs pod zadartym nosem, nie przydawały mu wyglądu wskazującego na Włocha. Chociaż był raczej drobnej postury, także można by go uznać za nieszczególnie odpowiedniego do tego zawodu, operował wiosłem z wielką energią, przy każdym ruchu angażując całe ciało. Kilkakrotnie cofnął wargi z wysiłku, odsłaniając białe zęby. W końcu, ściągnąwszy rudawe brwi, spojrzał ponad gościem i odezwał się stanowczym, niemal szorstkim tonem. – Płynie pan na Lido. Aschenbach odpowiedział. – Owszem. Ale wziąłem gondolę tylko po to, by przeprawić się na San Marco. Chcę skorzystać z Vaporetto. Nie może pan skorzystać z Vaporetto, proszę pana. A dlaczego nie? Bo Vaporetto nie przewozi bagażu. To prawda, Aschenbach przypomniał sobie. Milczał. Jednak opryskliwy, arogancki sposób bycia tego człowieka, tak niespotykany wobec przybysza w tym kraju, wydał mu się nie do przyjęcia. Rzekł więc... To moja sprawa. Być może chcę oddać bagaż do przechowalni. Niech pan zawróci. I zamilkł. Wiosło pluskało, woda głucho uderzała o dziób. I znów rozpoczęło się mamrotanie i szept. Gondolier mówił przez zęby do siebie samego. Co było robić? Sam na falach, z tym dziwnie niepokornym, szatańsko zdecydowanym człowiekiem, podróżny nie widział sposobu, by postawić na swoim. Jakże wygodnie mógłby odpoczywać, gdyby się nie oburzał. Czyż nie pragnął, żeby ta podróż była długa, żeby trwała zawsze? Najmądrzej byłoby pozwolić rzeczom toczyć się własnym biegiem, a przede wszystkim byłoby to nad wyraz przyjemne. Z jego siedzenia, tego niskiego, czarno-tapicerowanego fotela, łagodnie kołysanego uderzeniami wiosła rogatego gondoliera stojącego za nim, zdawał się emanować niemal hipnotyczny urok lenistwa. Wyobrażenie, że wpadł w ręce przestępcy, przemknęło przelotnie przez głowę Aschenbacha, niezdolnego jednak pobudzić myśli do czynnej obrony. Jeszcze przykrzejsza wydawała się możliwość, że wszystko sprowadza się do zwykłej chęci wyłudzenia pieniędzy. Pewien rodzaj poczucia obowiązku albo dumy, niejako pamięci, że należy temu zapobiec, zdołała go jeszcze raz zmobilizować. Zapytał: ile żąda pan za przejazd? Patrząc z góry, gondolier odpowiedział: zapłaci pan. Było jasne, co należało w tej sytuacji zrobić. Aschenbach odpowiedział mechanicznie: nie zapłacę nic, absolutnie nic, jeśli zawiezie mnie pan nie tam, dokąd chce. Chce pan na Lido, ale nie z panem. Dowiozę pana jak trzeba. To prawda, pomyślał Aschenbach, rozluźniając się. To prawda, dowieziesz mnie jak trzeba. Nawet jeśli miałbyś na oku moje pieniądze i chyłkiem wysłałbyś mnie jednym uderzeniem wiosła do domu Hadesa, i tak dowiózłbyś mnie jak trzeba. Jednak nic takiego się nie wydarzyło. Nawet towarzystwo się pojawiło. Łódź z muzykalnymi rozrabiakami, mężczyznami i kobietami, którzy śpiewali przy akompaniamencie gitary i mandoliny, płynęła nachalnie burta w burtę i wypełniała ciszę nad wodami nastawioną na zysk poezją dla obcych. Aschenbach wrzucił pieniądze do wyciągniętego kapelusza. Zamilkli i odpłynęli. I znowu dało się słyszeć szemranie gondoliera, który mówił do siebie, wyrzucając urywane słowa.
Tak więc dotarli na miejsce.

0: ulicę, kołysani kilwaterem parowca płynącego w stronę miasta. Dwaj urzędnicy municypialni, z założonymi na plecach rękami i zwróceni twarzą ku lagunie, chodzili tam i z powrotem po nabrzeżu. Aschenbach opuścił gondolę po kładce, wspomagany przez jednego z owych starców, którzy wyposażeni w hak abordażowy są zawsze na każdym weneckim przystanku. A ponieważ nie miał żadnych drobnych, udał się do hotelu sąsiadującego z przystanią parowców, aby tam rozmienić gotówkę i wedle własnego uznania wynagrodzić wioślarza. Gdy zostaje obsłużony, wraca i znajduje swój bagaż na wózku na nabrzeżu. Lecz gondola i gondolier zniknęli. Ulotnił się, wyjaśnił stary mężczyzna z hakiem. To zły człowiek, człowiek bez koncesji, łaskawy panie. Jedyny gondolier, który nie ma koncesji. Inni zadzwonili tutaj. Wiedział, że czekają na niego, no to się ulotnił. Aschenbach wzruszył ramionami. Przyjechał pan za darmo, powiedział starzec, wyciągając kapelusz. Aschenbach wrzucił do niego monety. Poleciwszy zawieźć bagaż do hotelu kąpielowego, podążył za wózkiem przez aleję, biało kwitnącą aleję, która obramowana tawernami, bazarami i pensjonatami biegnie w poprzek wyspy aż do plaży. Wszedł do rozległego hotelu od tyłu, od strony tarasu ogrodowego, po czym przez ogromny hol i przedsionek udał się do biura. Ponieważ dokonał wcześniejszej rezerwacji, przywitano go z gorliwą grzecznością. Menedżer niskiego wzrostu, cichy, przymilnie grzeczny mężczyzna z czarnym wąsem, ubrany w surdut francuskiego kroju, towarzyszył mu na drugie piętro i wskazał jego pokój. Przyjemny, z meblami z drewna wiśniowego, udekorowany mocno pachnącymi kwiatami, z wysokimi oknami, zapewniającymi widok na otwarte morze. Aschenbach podszedł do jednego z nich i podczas gdy do środka wnoszono jego bagaż i stawiano w pokoju, on patrzył przez okno na niemal pustą o popołudniowej godzinie plażę i na nieoblane słońcem morze, które teraz w czas przypływu wysyłało niskie, wydłużone fale w spokojnym i równym rytmie ku brzegowi. Obserwacje i doświadczenia milczącego samotnika są bardziej nieostre i zarazem bardziej wnikliwe niż osoby towarzyskiej. Jego myśli są cięższe, dziwaczniejsze i zawsze zabarwione cieniem smutku. Obrazy i spostrzeżenia, które można by łatwo zbyć jednym spojrzeniem, śmiechem czy wymianą opinii, jego zajmują ponad miarę, pogłębiają się w milczeniu, stają się znaczące. Stają się doświadczeniem, przygodą, uczuciem. Samotność rodzi to, co oryginalne, odważne i oszałamiająco piękne. Rodzi poezję. Ale samotność rodzi też to, co przewrotne, nieproporcjonalne, absurdalne i niedozwolone. I tak podróżnego nadal jeszcze niepokoiły zjawiska towarzyszące jego przyjazdowi. Ohydny stary cudak z jego paplaniną o ukochanej, napiętnowany gondolier ograbiony z należnej mu zapłaty. Jeszcze teraz wspomnienie tych epizodów niepokoiło jego duszę. Chociaż same w sobie nie stawiały trudności rozumowi i nie dawały właściwego materiału do refleksji, to jednak, jak mu się zdawało, były fundamentalnie osobliwe z natury i niepokojące zapewne właśnie przez tę sprzeczność. Tymczasem witał morze wzrokiem i doznawał radości, że Wenecja leży tak blisko, prawie na wyciągnięcie ręki. W końcu się odwrócił, obmył twarz, przekazał pokojówce kilka poleceń dla dopełnienia swojego komfortu, po czym polecił obsługującemu windę zielono ubranemu bojowi, aby zawiózł go na parter. Napił się herbaty na tarasie od strony morza, następnie zszedł na dół i nabrzeżną promenadą przez dłuższy czas podążał w kierunku hotelu Excelsior.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał czwarty fragment Śmierci w Wenecji Thomasa Manna w przykładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej. Do tej lektury wrócimy w poniedziałek o 22:00. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest już prawie 15 minut po 22:00. Zaczynamy więc ostatni kwadrans Filharmonii Dwójki, a wykorzystam go po to, by zaprezentować nagrania z udziałem Aleksandra Tarot, francuskiego pianisty, którego cenię nie tylko za świetne interpretacje, ale także za jego wkład w popularyzację twórczości Erika Satiego. Aleksandr Tarot wystąpi jutro w Katowicach podczas festiwalu Katowice Kultura Natura. Przypomnę, że dziś to był

Główny punkt programu dzisiejszej Filharmonii Dwójki, właśnie transmisja z inauguracji tego festiwalu, a jutro kolejna transmisja z niego właśnie. Do programu recitalu Aleksandr Tarot wybrał utwory francuskich kompozytorów Gabriela Fauré, Claude'a Debussy'ego, Francisa Poulenca, Jeana Philippa Rameau czy Paula Dukas, ale także właśnie Erika Satiego. Bardzo ciekawy program się zapowiada, tym bardziej, że będzie to dość rzadka okazja, by posłuchać muzyki Satiego na żywo, podczas koncertu, a szczególnie mówię tutaj o sytuacji w Polsce. Teraz posłuchamy nagrania z albumu Aleksandra Tarot, tak jak już zapowiadałem. Jest to Cinema, muzyka Satiego napisana do eksperymentalnego filmu, który pełnił funkcję przerywnika w balecie Relâche. Przy fortepianie Aleksandr Tarot.

Muzyka sprzed ponad 100 lat. Kto by pomyślał, słuchając tego utworu Erika Satiego, Cinema. Zapowiedziałem Aleksandra Taro, ale zapomniałem też o drugim wykonawcy, bo było to opracowanie na cztery ręce tego filmowego utworu Erika Satiego. Na drugim fortepianie grał Eric Lesage. I tak już powoli dobiega końca dzisiejsza Filharmonia Dwójki. Tym akcentem z filmu Entr'acte, który Satie stworzył razem z René Clairem, kończymy prawie. To jest taki już przedostatni znak interpunkcyjny w naszym dzisiejszym spotkaniu. Żegnam się.

Państwem jednym z piękniejszych utworów, jedną z piękniejszych pieśni Satiego. Je te vais, śpiewa Juliette, gra Aleksandr Tarot, Michał Dębski. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tankred, Turek we Włoszech i Włoszka w Algierze.
2: Ale też Aurelian w Palmirze, Okazja czyni złodzieja, Kamień probierczy,
1: Jedwabna drabinka, Cyrus w Babilonie, Dziwaczne nieporozumienie, Szczęśliwy podstęp.
2: O sukcesach i porażkach, czyli jak Rossini wędrował do sławy.
1: O tym w najbliższą niedzielę o godzinie 14 w audycji Giganci.
2: Zapraszamy. Agata Kwiecińska
1: i Adam Banaszak.
3: Żyjemy w świecie, w którym obrazy nie tyle do nas przemawiają, ile nas zalewają, a kciuk stał się być może ważniejszy niż oko. Sztuka wymaga od nas tymczasem zupełnie innego sposobu patrzenia, zaangażowanego intelektualnie, emocjonalnie i etycznie. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zastanowimy się nad tym, w jaki sposób obraz na nas oddziałuje. Porozmawiamy także o sposobach kształtowania spojrzenia i o takim spotkaniu ze sztuką, które nie musi kończyć się werdyktem. Odwiedzające nas tego wieczora osoby będą mogły włączyć się do rozmowy bezpośrednio z naszego studia.

0: misyjnego. Zapraszam w sobotę o 23:00. Michał Nowak.
1: Autopromocja.
2: Rozmowy po zmroku.
3: Dobry wieczór, Aleksandra Łapkiewicz, witam Państwa. Witam Państwa z Torunia, z

0: Wy, artysty wciąż w Polsce mało znanego, a bardzo, bardzo ważnego. Witam kuratorkę wystawy. Jest ze mną Kasia Muskała z Muzeum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie.
0: Stefan Knap. Choć jego nazwisko tutaj w Toruniu też nie było powszechnie znane, to jedną z jego prac torunianie na pewno znają.
1: Dokładnie tak. Dopiero teraz, kiedy wielkie litery imienia i nazwiska Stefana Knapa wybrzmiewają na wielkim billboardzie w CSW, myślę, że wielu ludzi skojarzyło sobie, to ten właśnie artysta od tej właśnie pracy. Więc na pewno w Toruniu jest znany większości mieszkańców, natomiast wiadomo, że często jest tak, że jak coś obcujemy ze sztuką taką, którą mamy na co dzień i obok której codziennie przechodzimy, niekoniecznie znamy autora i wiemy cokolwiek o jego życiu.
0: Obok której codziennie przechodzimy. Mówimy o wielkim pano emaliowanym, które zdobi aulę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1: Dokładnie tak. Toruń może się poszczycić i Uniwersytet Mikołaja Kopernika może się poszczycić największym dziełem sztuki tego wielkiego artysty. Największym w Polsce, bo nasze panno, nasza emaliowana kompozycja ma 10 metrów na 7 metrów długości, wysoka jest na 10 metrów, także jest to bardzo okazałe dzieło sztuki, które zostało zamontowane w lutym 1973 roku na południowej fasadzie Auli Uniwersyteckiej.
0: Jesteśmy w przestrzeniach wystawy, ona odbywa się w największej sali, sali kolumnowej Centrum Sztuki Współczesnej. I zrekonstruowaliście tutaj również to pano, przenieśliście je w jakiś sposób do tej galerii.
1: Tak, w związku z tym, że CSW może poszczycić się jedną z bardziej oryginalnych w ogóle sal wystawienniczych tutaj w Polsce, gdzie ściany są wysokie na prawie 7,5 metra i długie na 13 metrów, to mogliśmy przenieść dzieło Knapa w skali 1:1 i pokazać je w całości na jednej ze ścian. Mieliśmy wiele pomysłów, między innymi takie, żeby to studenci namalowali tą pracę tutaj na ścianie. Drugi pomysł był taki, żeby nadrukować ją, bo teraz są takie super drukarki, które drukują na wszystkim. No a też wyzwanie, dlatego że te drukarki drukują tylko chyba do poziomu 2 metrów, dalej nie bardzo chcą. No i strzałem w dziesiątkę okazało się to, żebyśmy zrobili tutaj animację świetlną. To jest taka animacja w ruchu, oprócz tego wzbogacona 25 oryginalnymi kwaterami, które również przywieźliśmy ze Stefan Knap Estate z Walii.
0: Podejdźmy do tej rekonstrukcji. Ta mozaika odnosi nas do wielu aspektów twórczości i w ogóle życia Stefana Knapa, bo to jest dzieło kopernikańskie, które powstało w związku z 500-leciem obchodów urodzin wielkiego astronoma.
1: To był główny motyw, jak gdyby, dla którego Stefan postanowił uczcić pamięć wielkiego astronoma, którym oczywiście był zafascynowany, jak i zafascynowany był kosmosem, więc była to idealna okazja do tego, żeby w sposób artystyczny, bardzo nietuzinkowy, charakterystyczny dla Stefana, czyli tą techniką emali, tą pamięć uczcić. Nadarzyło się ku temu wiele okazji, czyli no właśnie tak jak powiedziałaś, po pierwsze 500-lecie urodzin astronoma, które było bardzo tak hucznie obchodzone, bardzo bogato obchodzone w naszym kraju w 1973 roku. A ponadto Stefan chciał coś podarować bardzo ojczyźnie, chciał, żeby jakaś jego praca była tutaj w jego rodzinnym kraju. No więc to się wszystko razem połączyło, skorelowało i w ten sposób mamy tą największą pracę tutaj w Polsce. Natomiast w związku z tym, że Stefan napisał w swojej autobiografii, że od dziecka interesował się naturą, przyrodą, wszystko co związane w ogóle z kosmosem, z funkcjonowaniem nas jako ludzi, mógł stworzyć właśnie taki obraz, powiedzmy sobie, układu gwiazd, nieba, jak sobie to wyobrażał w swój artystyczny sposób. To jest jeden wątek jak gdyby interpretacji tego i to jest no, ta okazja, dla której on to zrobił, tak? Czyli 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, a drugi jest też taki, że sposób pokazania tego, sposób wyrazu, w jaki sposób do tego doszedł, też jest bardzo ciekawy, bo to właśnie, tak jak powiedziałeś, wiąże się z historią jego życia. I tutaj wątków jest bardzo wiele.
0: Ja myślę, że spróbujemy o nich poopowiadać, odwołując się też do innych prac, korzystając z tego, że tak mamy tę okazję zobaczenia tutaj wielu, wielu innych dzieł artysty. Trochę podążę twoim pomysłem wystawienniczym, więc nie do końca tutaj chronologicznie jego życie poznamy w tej audycji, on po wojnie znalazł się w

0: w Wielkiej Brytanii, tam skończył studia i tam ta jego twórczość się rozpoczęła.
1: Stefan po tym, jak został zwolniony z łagru sowieckiego na mocy układu Sikorski-Majski, trafił do kształtującej się w Buzułku armii generała Andersa. No i tam zdecydował, nie znając w ogóle słowa po angielsku, zdecydował, że zostanie pilotem, ponieważ tam właśnie przylatywali lotnicy brytyjscy w poszukiwaniu nowych kadetów i nowego narybku do lotnictwa. No i Stefan po prostu zgodził się, żeby zostać tym pilotem. Szybko zostali ci ludzie, którzy się zgodzili, przetransportowani do Anglii. Tam odbyli kilkumiesięczny kurs, no i po prostu wylecieli na front. Wojna się skończyła i Stefan od razu wrócił do Londynu. No i tak po prostu zaczęło się jego emigracyjne życie. No wiadomo, że do socjalistycznej ojczyzny już nie chciał wracać. No trudno wracać w ręce oprawcy. No i tam zaczęła się jego wielka kariera właśnie w Londynie. Najpierw zaczął studiować w Central School of Art w Londynie, a po roku zdecydował, że chciałby jednak studiować w prestiżowej Slade. Skończył tą uczelnię, no i już wszystko potem z biegiem tak zwanych szczęśliwych przypadków lub nieszczęśliwych, jak niektórzy wolą, zbudował swoją wspaniałą karierę.
0: Sam Stefan Knap nagrał takie wspomnienia, powstała książka Kwadratowe Słońce, więc trochę o jego życiu wiemy i wiemy to, że właśnie potrzebował takiego okresu odcięcia się, zamknięcia w pracowni, żeby gdzieś odkryć swój styl.
1: Potem, jak już ukończył uczelnię, był bardzo niezadowolony z tego. No, w zasadzie powiedział wprost właśnie w autobiografii, że uczelnia niczego go nie nauczyła. Nauczyła go jedynie produkcji tak zwanych obrazów dyplomowych, tak? Ale to jakby według Stefana nie świadczyło, że on jest jeszcze artystą. On potrzebował odkryć w sobie, zobaczyć, co on w ogóle światu chce przekazać jako artysta. I wówczas właśnie, kiedy skończył studia, był zafascynowany takimi formami naturalnymi, a konkretnie buszowaniem w londyńskich parkach, ogrodach i poszukiwaniem fantazyjnych korzeni i gałęzi drzew. Zaczął właśnie szukać ich, wydobywać, kraść różnych też ciekawych historii, przy tym opowiada, jak to się odbywało. Zaczął tworzyć takie właśnie lampy z tych korzeni drzew i zaczął tworzyć także meble, którymi wyposażał swoją pracownię. Pewnego razu do pracowni przyszedł jakiś znajomy. Musimy wiedzieć też to, że ukończenie tej prestiżowej Slade wiązało się dla Stefana z uzyskaniem sporej ilości dobrych, właściwych kontaktów dla artysty. No bo też musimy wiedzieć, że w Slade studiowała tak naprawdę śmietanka arystokracji angielskiej, dzieci zamożnych ludzi, biznesmenów i tak dalej. Więc Stefan, ukończywszy tą uczelnię, miał już pewien zasób, bardzo ważny dla artysty, zwłaszcza emigranta. A więc przyszedł do tej pracowni znajomy, który przyprowadził znajomego, a znajomy był finansistą, zobaczył lampę z korzenia drzew, którą Stefan zrobił samodzielnie, i ten klosz, który też zrobił tylko z wody i kleju, który był półprzezroczysty. No i ten finansista absolutnie się zafascynował. Odkupił tą lampę od Stefana za bardzo dużą, jak się wówczas Stefanowi wydawało, kwotę pieniędzy. I ta kwota pieniędzy pozwoliła temu młodemu, początkującemu artyście zamknąć się na 18 miesięcy, zupełnie odciąć od kontaktów towarzyskich, od świata zewnętrznego, zamknąć się w pracowni, w poszukiwaniu siebie, w poszukiwaniu własnego artystycznego sposobu wyrazu i również miała taki charakter terapeutyczny, była takim katarzis, no bo wcześniej powiedziałam, że był więźniem łagru, miał niespełna 19 lat, kiedy został po prostu zgarnięty przez Sowietów na roboty, więc to zamknięcie pozwoliło mu także ponownie stać się człowiekiem, jak napisał, ponownie odzyskać pewność siebie, a pewność siebie wzrosła proporcjonalnie do jego osiągnięć artystycznych, które udało mu się właśnie przez te 18 miesięcy zamknięcia z siebie wydobyć. Stefan powiedział, że nie wyjdzie z pracowni, dopóki nie stworzy pracy, z której byłby zadowolony, więc trwało to, ten proces trwał 18 miesięcy.
0: Tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy powiedzieli, że on był artystą, ale był też eksperymentatorem, prawda? Człowiekiem, który poszukiwał, też miał jakąś techniczną wiedzę.
1: Mówię tak troszeczkę, że Stefan był człowiekiem renesansu w XX wieku. Tak, był niezwykłym wynalazcą, no ale mamy też

0: Też tutaj to słowo alchemik w tytule tej wystawy, prawda? Wizjoner i alchemik. Myśląc w ogóle o tej wystawie, wiem, jak nazwać w ogóle, jak określić tego człowieka, który był absolutnie no, niebywałym umysłem. I ta alchemiczność tutaj mi właśnie przyszła. Tak, od najmłodszych lat Stefana interesowały, zajmowały, pochłaniały w całości takie no, robótki ręczne. Uwielbiał prace techniczne, interesowały go maszyny, interesowała go chemia, fizyka. Od najmłodszych lat konstruował młyny wodne, oczywiście no, na poziomie dziecka, tak, z drewna. To już, tutaj już było od samego początku fascynacja kołem. Tutaj się narodziła. Miał przeróżne, przebogate zainteresowania. Potem w szkole średniej, też poszedł do szkoły średniej we Lwowie o takim profilu właśnie technicznym. No i tam w całości właśnie już uczył się chemii, fizyki i pochłaniały go właśnie te prace techniczne. Więc ta wiedza, którą zgromadził przez całe te lata i ta fascynacja wynajdowaniem różnych rzeczy, spowodowały, że no, dziś mówimy o nim, że był mistrzem emali, no i nie tylko, bo Stefan był w ogóle takim człowiekiem, że jeżeli sobie wymyślił, że chciałby chodzić po wodzie, no to nie było dla niego przeszkód, po prostu wymyślił sobie koło, w którym będzie chodził po wodzie i mamy to na jednej z prac tej z tą pomarańczową sadzawką, jest taka postać stylizowana jakby na postać z drzeworytu japońskiego, która idzie w takim jakby kole, prawda? No więc Stefan, będąc na francuskiej rivierze, zdecydował, że będzie chodził po wodzie, no i jak zdecydował, tak zrobił. Wymyślił sobie koło do chodzenia.
1: Muszę powiedzieć, że to jest jedna z prac, którą sobie tutaj na tej wystawie wybrałam, jedna z moich ulubionych, a tej historii nie znałam. Ona jest intrygująca po prostu też i w formie.
0: Dokładnie tak. W ogóle na tej ścianie, na którą teraz patrzymy, mamy trzy prace inspirowane wschodem, inspirowane drzeworytem japońskim, chińskim i w ogóle no, formą wyrazu, techniką i sposobem. Widzimy tutaj i piramidy, i ten taki charakterystyczny właśnie wschodnie rysy twarzy, czy tą postać sumo, którą i tą właśnie postać w tych charakterystycznych kokach chińskich, prawda?
1: Ale to wszystko jest bardzo, bardzo przetworzone, proszę Państwa.
0: To jest bardzo przetworzone i wygląda troszeczkę jakby przetworzone przez jakiś program graficzny, komputerowy. Natomiast musimy pamiętać, że Stefan robił to całkowicie ręcznie. Są to prace, są to emalie na stali, niezwykle kolorowe. A te kolory są również możliwe dlatego, że Stefan zaczął eksperymentować z tlenkami metali i z emalią i zaczął po prostu samodzielnie tworzyć te emaliowane, powiedzmy, farby, tak, które wylewał na te blachy. Tutaj właściwie natryskiwał, prawda? No bo widzimy, że tutaj mamy kilka metod, którymi on pracował. A te, które widzimy właśnie w tym takim duchu azjatyckim, to są no, natryskiwane tym urządzeniem, które samodzielnie też wymyślił. One są niezwykle, te prace, pomimo tego, że widzimy, że one są płaskie, to one są takie haptyczne, jakby puchate, prawda? Lekkie, ta kolorystyka po prostu, takie idealne przejścia tonalne, tak jakby nieludzką ręką malowane.
1: No właśnie, bo on tę technikę emali, znaną przecież od setek lat, udoskonalił na swoje potrzeby.
0: Dokładnie tak. No tak jak powiedziałaś, to technika znana od starożytności, ale jak mamy świadomość, to była technika głównie stosowana w jubilerstwie i do tworzenia niewielkich kompozycji, plakietek i głównie właśnie biżuteryjnych dzieł sztuki. Natomiast tutaj na wystawie widzimy prace, które mają 3 metry na 3 metry. Więc no cóż, żeby dojść do tego, Stefan, tutaj znowu ta jego wynalazczość i taka żyłka po prostu, pasja do tworzenia rzeczy, które chce i jakby nie ma przeszkód dla Stefana, prawda? On wszystkie przeszkody pokonuje. Tutaj znowu był taki przypadek nieszczęśliwy, ale bardzo szczęśliwy, który Stefan doskonale umiał wykorzystać, ponieważ kiedy skończył studia, zaczął spotykać się z taką brytyjską arystokratką, której rodzice kolekcjonowali dzieła sztuki. No i dziewczyna przyszła na randkę ze Stefanem, założyła piękną broszkę z Limoges, bodajże z XVIII wieku, zabytkową. Rodzice w ogóle o tym nie wiedzieli, że ona tą broszkę tutaj sobie założyła. Stefan, zafascynowany kolorystyką emali, wziął tą broszkę do ręki i ją roztłukł. Spadła mu po prostu, no i stał się kłopot. Więc zobowiązał się, że tą broszkę naprawi, więc jeździł do różnych miejsc i do mistrzów jubilerstwa, którzy mogliby tą broszkę naprawić i we Francji, i w Anglii, ale nikt nie podjął się naprawy tego zabytku.

0: kowego precjoza. No więc Stefan stwierdził, że naprawi ją sam. No i zrobił to w taki sposób, że nikt nigdy nie dowiedział się, że broszka została stłuczona. Później, kilka lat później, rodzice dziewczyny, w ogóle zupełnie nieświadomi tej historii, sprzedali ją na aukcji za spore pieniądze. Natomiast, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że od tego momentu zaczęła się przygoda z tą emalią, która trwała do końca jego życia. Ponieważ Stefan zafascynował się tą kolorystyką, a jednocześnie zafascynował się możliwościami, które daje emalia. Pomimo tego, że tak krucha, że wystarczy, że ją upuścić i się od razu roztłucze, to jednocześnie jest niezwykle trwała, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. I dlatego emaliowane dzieła Stefana Knapa mogą być prezentowane na zewnątrz, na architekturze. I tutaj Stefan zrealizował swoją ideę, że sztuka powinna, ze sztuką ludzie powinni na co dzień obcować, a to oznacza, że ona powinna znajdować się w przestrzeni miast, że malarstwo powinno wyjść z galerii i być częścią naszego codziennego życia, a nie tylko od święta, kiedy jest jakaś nowa wystawa w galerii, wtedy część zainteresowanych idzie zobaczyć, prawda? Więc on dzięki emalii mógł zrealizować tą swoją, no wielką jednak ideę, prawda?
1: Podarował malarstwo architekturze, tak?
0: Kiedy pierwsza jego wystawa się odbyła właśnie i na której zostały pokazane te emaliowane prace, krytycy londyńscy właśnie okrzyknęli go mistrzem emali, byli zafascynowani absolutnie i właśnie to hasło uknuli, że Stefan Knap, artysta, który podarował malarstwo architekturze.
1: No i z wieloma architektami w wielu miejscach na świecie Stefan Knap współpracował.
0: Między innymi, no chyba wszyscy znają Misa van der Rohe i ten kultowy budynek, który znajduje się w samym centrum Manhattanu, czyli Seagram, występujący chyba we wszystkich serialach możliwych amerykańskich w Nowym Jorku, kręconych. Tak, razem z Picassem, z Paulem Klee, Stefan Knap został poproszony przez Misa van der Rohe, współarchitekta tego niesamowitego budynku, do tego, żeby ozdobili ci wielcy artyści swoimi pracami wnętrze Seagrama.
1: Wiele lotnisk także.
0: Jego prace znajdują się na JFK w Nowym Jorku, znajdują się w Tel Awiwie.
1: Czy tu nie mamy jednej, na wystawie nie ma jednej pracy z lotniska?
0: Oczywiście, patrzymy na nią. Praca z lotniska Heathrow. Stefan w końcu lat 50. dostał, jak już zyskał przychylność londyńskich krytyków i stał się słynnym brytyjskim artystą, dostał zamówienie od lotniska Heathrow na wykonanie 17 wielkich murali, które ozdobią nowo wybudowany terminal trzeci, terminal pasażerski. No i właśnie, żeby stworzyć tak wielkie prace, tutaj akurat ta, która jest na wystawie, ma 3 metry na 3 metry, składa się z 3 paneli. Jeden panel ma wysokość 3 metrów i długość 1 metra, więc musiał opracować znowu sposób, w jaki wypali tak wielkie tafle emali. No i tutaj znowu ta pasja do wynajdywania. Skonstruował samodzielnie wielki piec do wypalania emali i oczywiście też to, że one powstały, były wcześniejszymi jego eksperymentami podyktowane.
1: Tę wystawę zaaranżowałaś w taki sposób, że w tej olbrzymiej przestrzeni poznajemy prace z różnych okresów twórczości Knapa. To jest niesamowite, bo one są ogromne, a tutaj wpasowały się bardzo dobrze w tę przestrzeń.
0: No idealna przestrzeń tak naprawdę dla takich wielkich prac, które potrzebują przestrzeni, żeby je oglądać. Jest to wystawa retrospektywna, więc mamy tutaj do czynienia w zasadzie ze wszystkim, co Stefan tworzył, czyli widzimy właśnie emalie na stali, widzimy rzeźby z brązu, widzimy rzeźby emaliowane z aluminium, widzimy lampy z korzeni drzew, lampy z akrylu, widzimy no oczywiście prace akrylowe na płótnie, olejne, no i gobelin.
1: I z tej wielkiej sali, takiej radosnej, takiej pełnej energii, bo to też trzeba podkreślić, to jest żywioł też.
0: To jest żywioł pokazujący możliwości Stefana, a jednocześnie będący dla mnie takim symbolem jego psychiki, jego sposobu patrzenia na świat i tego, że wycisnął życie jak cytrynę, po prostu żył pełną piersią. I to widać w tej sali, jak ona jest różnorodna, jak kolorowa, jak no po prostu niezwykłe są jego umiejętności, możliwości przeskakiwania z techniki na technikę. W każdej się w zasadzie odnajdywał, jak to by była

0: jego koronna dyscyplina. Widzimy, jak pięknie czerpie z różnych nurtów, które w tamtym czasie przecież miały miejsce, jak chociażby op art, czy symbolizm, czy abstrakcja, no cokolwiek znajdziemy, to wtedy to Stefan to przetwarzał przez siebie i bardzo umiejętnie wykorzystywał, i wiemy, że to zrobił Stefan Knap, a nie ktoś tam inny. W każdym razie to jest ta otwarta przestrzeń pokazująca, symbolizująca otwartość w ogóle Stefana jako człowieka na życie, ale jest też część, do której myślę, że będziesz chciała chyba zaraz zaprowadzić mnie i słuchacze.
1: Tak, tak, bo muszę powiedzieć, że sama pierwszy raz na tą wystawę trafiłam trochę nieprzygotowana. Nie poznałam wcześniej biografii artysty i właśnie z tej przestrzeni, przez ten niewielki, ciemny korytarzyk, oświetlony tylko właśnie tymi niesamowitymi lampami projektu Stefana Knapa, weszłam do sali, która mnie zupełnie przytłoczyła. No może tutaj właśnie ten napis gdzieś nas wprowadza w ten temat.
0: Wchodzimy długim korytarzem, ciemnym korytarzem i mamy napis: Moskwa się tym zajmie, Moskwa wyjaśni, Moskwa zrobi z tym porządek. Więc widz tutaj wchodzi taki troszeczkę z takim pytaniem, ale czym się ta Moskwa zajmie? Co Moskwa wyjaśni i z czym zrobi porządek, prawda? To jest zdanie mantra, która była powtarzana przez obozowych strażników więźniom gułagu na pytanie, a dlaczego oni w zasadzie się tutaj znaleźli, dlaczego są w więzieniu, co zrobili, kiedy stąd wyjdą, o co tu w ogóle chodzi. No proszę sobie wyobrazić, tak? Idziemy ulicą, nagle ktoś nas łapie i jesteśmy winni temu, że jesteśmy Polakami na przykład. Więc to zdanie przewija się w zasadzie w całej tej historii pobytu Stefana na tej, w cudzysłowie, Syberii.
1: Na nieludzkiej ziemi.
0: Dokładnie. I to wprowadza nas w tą salę, do której właśnie podążamy.
1: Ciemna przestrzeń, oświetlona tylko jedną lampą i paroma takimi reflektorkami. I prace, które powstały w 1946 roku, zaraz po wojnie.
0: Tak, prace, które powstały zaraz po tym, jak skończyła się wojna, powstały, ponieważ Stefan nie mógł spać. I po prostu wracały do niego cały czas te koszmary, te reminiscencje, po prostu będę to nazywać syberyjskie, prawda, dla ułatwienia i dla uproszczenia. Natomiast nie mógł spać, no bo był bardzo straumatyzowanym młodym człowiekiem. I wewnętrzny głos, który większość artystów słyszy, jakby nakazał mu, żeby to z siebie wyrzucić w postaci sztuki, więc tutaj mamy do czynienia z klasyczną arteterapią i tym, jak wielką moc ma sztuka. I właśnie poprzez sztukę Stefan, możemy powiedzieć tak kolokwialnie, wyrzucił z siebie tą bestię, która po prostu go odręczyła i drenowała jego psychikę i nie pozwalała mu spać spokojnie, a także przede wszystkim nie pozwalała mu myśleć o sobie, że zasługuje na życie i może żyć tak po prostu. I z tych prac w 1947 roku w niewielkiej londyńskiej Jabe Galery zrobiono Stefanowi pierwszą w ogóle jego wystawę. To są prace takie koszmary, po prostu prace koszmary. Widzimy tutaj właśnie zdeformowane maski, twarze oprawców. To są zdeformowane ludzkie ciała, takie kostuchy wychudzone w takich kolorach trupich, możemy tak powiedzieć. Są tu przedziwne takie stwory, które jakby karmią się resztkami ludzkimi, dzieci ogryzające ludzkie kości. No, przerażające są te prace. Warto powiedzieć, że te prace są w ogóle pokazywane drugi raz od momentu, kiedy Stefan je namalował, ponieważ pierwszy raz, tak jak już wspomniałam, w Jabe Galery w 1947 roku. Jeszcze w zeszłym roku kilka z tych prac, bodajże cztery, pokazywane były w Muzeum II Wojny Światowej w Osuchach. No i teraz właśnie na tej wielkiej wystawie pokazujemy je w Centrum Sztuki Współczesnej. Stefan nie był zadowolony z tych prac, to też warto powiedzieć. On potrzebował je z siebie wyrzucić, natomiast nigdy w życiu i nigdy więcej po ich namalowaniu nie wracał do sposobu prezentowania. Ten sposób malowania, taki horrorowy, był sposobem na poradzenie sobie po prostu z traumą i właśnie ta wielka sala, do której zaraz z powrotem wyjdziemy, to właśnie był Stefan, to właśnie było jego spojrzenie. Natomiast ta sala, cała czarna, tak jak myślę, tylko te punkciki, którymi zostały podświetlone obrazy, To był taki jego

0: W mojej ocenie symbol, który zawsze był ze Stefanem, prawda? No bo on już tego nie odzobaczył, nie odusłyszał, to ciągle gdzieś tam w nim było. Natomiast dzięki temu, że bardzo emocjonalne są te obrazy, przelał je po prostu na płótno, to przestało w nim żyć i być takie trwałe. Ale gdzieś tam zawsze było w zakątku jego psychiki, prawda?
1: Ja też tutaj chciałam zwrócić na ten cytat, który wybrałaś, bo on jest niesamowity, przywołanie właśnie z tej książki autobiograficznej Kwadratowe Słońce, bo ja myślę po obejrzeniu tej wystawy o Stefanie Knapie też jako o wielkim koloryście. I wybrałaś tutaj fragment, w którym on wspomina tą swoją katorgę, ale wspomina ją też poprzez kolory. W bardzo nieoczywisty sposób.
0: Może przeczytać ten, bo to jest bardzo ciekawy cytat. To jest tak bardzo malarsko pokazane, w jaki sposób w ogóle Stefan patrzył nawet na najtrudniejsze wydarzenia w jego życiu. Kurza ślepota i nieustanne pragnienie dają jeszcze jeden efekt. Przeziębienie pęcherza. I to w takim stopniu, że trzeba oddawać mocz dosłownie co 5 minut. Kto chciał się wysikać, wychodził tylko za drzwi. Do rana powstawała tam wielka, zlodowaciała bryła, prawie że blokująca wejście. Ci z nas, którzy pozostawali na dzień w obozie, musieli ją za każdym razem zlikwidować. Kiedy się rozłupało ten skrzący, lodowy blok, widok był prawdziwie bajeczny. Przekrój bryły zawierał wszystkie podstawowe kolory, od żółci poprzez pomarańcz do czerwieni, a nawet niezwykłe odcienie zielonego. Gdyż niektórzy oddawali mocz z krwią, a poza tym wewnętrzne reakcje chemiczne przebiegały u każdego z nas inaczej. I to było wstrząsająco piękne.
1: No i pomyślałaś tę wystawę w ten sposób, że do tej sali wchodzimy, ale też no, wychodzimy z niej i musimy z powrotem przejść przez całą twórczość Knapa.
0: Dokładnie tak. Tak jak wspomniałam, tu jest taki układ przestrzeni, że mamy tą wielką, otwartą przestrzeń i salę, a ten korytarz i ta niewielka, no wielka jednak mimo wszystko sala. Dla mnie to był taki symbol i jednocześnie jako sposób poradzenia sobie na wyeksponowanie tych małych obrazów, no bo o tym też nie powiedzieliśmy, prawda? W tej wielkiej sali mamy wielkie prace kolorowe, a tutaj mamy zupełnie coś innego. A jednocześnie uświadomiłam sobie, że to jest taki symbol, że to ze Stefanem było zawsze, ale nie przemawiało przez niego. Przemawiało przez niego życie i otwartość na świat.
1: No mam nadzieję, że to jest jakiś początek powrotu Stefana Knapa do Polski w takiej większej skali. Będzie pewnie po temu okazja, dlatego że Muzeum Uniwersyteckie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostało archiwum artysty od spadkobierców.
0: Tak, okazuje się, że oprócz tego, że mamy największą emaliowaną pracę Stefana w Polsce, to chyba stajemy się powoli jako uniwersytet i tutaj Toruń, takim centrum w ogóle Stefana Knapa, ponieważ przy okazji tego, że dostaliśmy archiwum, czyli fotografie, archiwalia, listy, no mnóstwo rzeczy, chyba z 12 wielkich kartonów pamiątek po Stefanie Knapie, no to dostaliśmy również pracę. Ta rzeźba, która tutaj stoi pośrodku.
1: Ten sześcian?
0: Sześcian emaliowany również zostaje w Toruniu i też będzie wyeksponowany w przestrzeni publicznej, najprawdopodobniej w Bibliotece Uniwersyteckiej. Także emalia z 1994 roku, pokazująca fascynację Stefana lotnictwem i maszynami, również zostaje w Toruniu. Zostaje również jeden akryl inspirowany op-artem i jeden z tych rysunków, których widzieliśmy w sali syberyjskiej. Także Toruń wzbogacił się o kolejne dzieła sztuki.
1: To mam nadzieję, że umówimy się na kolejne spotkanie, kiedy przejrzy już Pani to archiwum, zacznie je opracowywać. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Zapraszamy do Torunia na wystawę.
0: Zapraszamy do Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, ponieważ wystawa Stefan Knap, Alchemik i Wizjoner jest tylko do 31 maja.
1: Kasia Muskała z Muzeum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo serdecznie i jeszcze raz zapraszam, bo naprawdę warto.
1: Aleksandra Łapkiewicz, do usłyszenia.
2: A do której będzie trwał mecz Igi Świątek dzisiaj? Nie wiadomo, pewnie do późna. Rękę na pulsie trzyma Agnieszka Łukasiewicz, która też obsługuje konsoleta, więc sprawia, że wszystko tutaj u nas w radiu działa. Program drugi Polskiego Radia. Właśnie minęła 23. Piotr Matwiejczuk. Dobry wieczór.

Dwa tygodnie temu anonsowałem ukazanie się nowej, bardzo pięknej, jak zwykle powiedziałbym, bardzo pięknej płyty jednej z moich ulubionych artystek. W ubiegłym tygodniu artystka ta koncertowała w Warszawie, niedaleko miejsca, w którym się teraz znajduję, w Nowym Teatrze. Niestety nie mogłem na tym koncercie być. Może ktoś z Państwa miał to szczęście i mógłby napisać, jak się udał wieczór. To znaczy, ja już wiem, że on się udał.

No właśnie, narzekałem, że na tej nowej, wspaniałej przecież płycie jest głównie po angielsku, ale w innych językach, w tym po albańsku, na szczęście też jest. Alina Duni i Rob Luft. Tak się złożyło, że tegoroczna wiosna no, w mało co obfituje, ale akurat w nowości wspaniałe

piękne nowości muzyczne to tak, o czym przez bite dwie godziny przekonywałem Państwa tydzień temu. I oczywiście wśród tych nagrań są również takie, od których nie mogę się uwolnić. A że w tej audycji zawsze mówię prawdę i tylko prawdę, powiem teraz, że uwolnić się nie mogę od czarodziejskiej płyty skrzypaczki Ranhild Hemsing. A skoro uwolnić się nie mogę, to mam ją ze sobą również i dziś i nie zawaham się jej użyć.

To ja może nie będę mówił, przynajmniej na razie, co się dzieje na tym korcie tenisowym w Rzymie. Zaczarował mnie ten nowy album Ranhild Hamsin, ale jeszcze bardziej zawładnął moim sercem i moim umysłem inny album, którego fragment również zabrzmiał przed tygodniem. Ten umysł dodałem tutaj nie bez przyczyny, bo dzięki płycie zatytułowanej Bomba Flamenka poszerzyłem swoją wiedzę na temat postaci historycznej, która jakoś nigdy mnie specjalnie nie pociągała. Jak się okazało, niesłusznie, bowiem postać to fascynująca, o czym świadczy, o czym świadczy bardzo wiele faktów z biografii, ale między innymi ten epizod z samego końca życia Karola V, który, jak pisze jego biograf, bardzo żałował, że nie będzie mógł uczestniczyć we własnym pogrzebie. Przeprowadził więc coś w rodzaju próby generalnej, podczas której leżał na katafalku, zawinięty w całun, otoczony mnichami trzymającymi czarne świece. Przeleżał tak całą mszę żałobną i modlił się razem z innymi za pokój swojej duszy.

Po ceremonii Karol zjadł obiad na świeżym powietrzu. Słońce świeciło mocno i cesarz dostał udaru. Spowodowało to jego śmierć, która nastąpiła 21 września 1558 roku. Pochowano go pod ołtarzem kościoła klasztornego, połowę ciała wewnątrz, drugą zaś na zewnątrz ołtarza, w taki sposób, żeby ksiądz odprawiający mszę stał na piersi i głowie zmarłego. 26 lat później jego szczątki przeniesiono do królewskiego panteonu w krypcie kościoła świętego Wawrzyńca w Escurialu. Czytamy w biografii Karola V Alvareza Manuela Fernandesa. A jaką muzykę mógł zaplanować cesarz na swoim pogrzebie? Na to właśnie pytanie odpowiada Simon Pierre-Bestion i jego zespół La Tempête na płycie Bomba Flamenka. To teraz przydałoby się coś o czasie i ciemnych sprawkach jego oraz podstępnym, acz nieubłaganym działaniu tegoż. Ale muzyka ta opowiada również o tym, że nawet czas nie jest w stanie zatrzeć niektórych naszych wspomnień.

Dee i utwór zatytułowany Tomasz, poświęcony pamięci Tomasza Stańki. Aha, bo ja nie powiedziałem, że wcześniej zespół La Tompette śpiewał tak, fragment Officium Defunctorum Cristobala de Moralesa. Ma pan świetne ucho, panie Jarosławie. Nie ma to jak dobre ucho, przydaje się w życiu. Z kolei pan Mateusz twierdzi, że tenis jest przereklamowany. No być może, nigdy jakoś nie wzbudzał mojego szczególnego zainteresowania. To tylko tak przy okazji tego, że niektórzy obecni tutaj interesują się poczynaniami Igi Świątek. Ja niekoniecznie, ale kiedy akurat się trafia taka okazja, no to zerknę albo sprawdzę w jakiś inny sposób, co tam się dzieje. No, ale podobno dzisiaj już nie warto sprawdzać. Czy tak, Agnieszko, jak to tam jest? A, w drugim secie nieźle. No dobrze, to jeszcze zobaczymy. Pan Mateusz również zauważa, słusznie, niewątpliwie, że dzisiaj jest niewesoło w piątej strunie. Taka to cecha tej audycji. A po trzecie, Lina Duni śpiewa znakomicie, ale należy do tej grupy artystek, które należy dawkować małą łyżeczką. Bardzo słuszna uwaga i właśnie my to dzisiaj robimy. Wracamy teraz do głównej bohaterki dzisiejszej piątej struny, której również zdarza się podejmować tematy egzystencjalne, skoro tak często korzysta z repertuaru ludowego. Choćby w tej pieśni o przędzeniu wełny, co jest metaforą życia i metaforą troski o siebie nawzajem. Elina Duni ze swojej debiutanckiej płyty.

Elina Duni Quartet i pierwsza płyta tej albańskiej wokalistki, wydana w 2012 roku. Być może są wśród Państwa tacy, nie no co ja tak mówię, wiem, że są wśród Państwa tacy, którzy pamiętają, jak wspólnie tego albumu słuchaliśmy niedługo po jego wydaniu. To tak a propos pewnych wspomnień, których czas się nie ima. I coś chciałem jeszcze teraz mądrego powiedzieć, ale właśnie mi to wyleciało z głowy. Pomyślałem, że... Aha, chciałem zapewnić pana Mateusza, że ja pamiętam, że małą łyżeczką, i to była właśnie taka porcyjka, teraz odkładamy na razie Elina Duni. Pomyślałem, że program dzisiejszej audycji jest ilustracją czegoś, co... Nie ukrywam, jest mi drogie, mianowicie umiaru i prostoty. Lepiej mniej niż więcej, bo lepsze jest wrogiem dobrego, jak wiadomo. I ta prastara prawda nigdzie nie sprawdza się tak jak w muzyce.

Czas prawdę ci powiem. To też było o czasie i o tym, jak upływa. Irlandzki skrzypek i kompozytor Colm McConumeria. Ja nie wierzę, że to tak się czyta, bo widzę, jak jest napisane, ale sprawdzałem kilkakrotnie, upewniałem się i mniej więcej to właśnie w tym kierunku powinno iść. Zadziwiający jest język z tej zielonej wyspy. No właśnie, i tutaj też przy użyciu stosunkowo niewielu dźwięków artysta się wypowiadał. Mam na myśli ten główny temat, który przecież wielu dźwięków nie zawierał. Kiedy myślę o muzykach, którzy używają dokładnie tylu dźwięków, ile trzeba, a więc niewielu, zwykle wcześniej czy później dochodzę do Michela Godarda. Ten utwór również będzie mini traktatem dźwiękowym o czasie, bo oparty jest na basie ostinatowym.

Michel Godard. W dobrym towarzystwie. Nie sprawdziłem, czyim dokładnie, proszę mi wybaczyć. Jakimś takim wyspiarskim, śródziemnomorskim, prawda? No to teraz znów taka odrobinka, taka łyżeczka Eliny Duni. Tym razem również jako autorki tekstu i kompozytorki. I nagranie z jej drugiej płyty, które dowodzi, że potrafi śpiewać nie tylko tęsknie i pieśni melancholijne, chociaż ta odrobina pogoda, a może nawet więcej niż odrobina, nie zmienia przecież w najmniejszym stopniu tych wszystkich odcieni smutku w jej głosie, bo to po prostu się chyba dostaje w genach i choćby nie wiem, co się robiło, to się tego nie zmieni. I całe szczęście.

A gdyby kogoś z Państwa interesowała sytuacja w Rzymie, to nie pada, a w setach jest 1-1, więc nie jest źle chyba, o ile się znam na sporcie. Teraz zagra, no właśnie, tam dwie panie, a u nas dwóch panów, po których nikt by się nie spodziewał akurat takich dźwięków. Są to Michael Leigh, założyciel zespołu Snarky Puppy, oraz Bill Lawrence, jeden z jego ważniejszych współtwórców. Jeszcze do niedawna kojarzeni byli z dźwiękami trochę głośniejszymi i szybszymi niż te, które wykonują teraz w duecie, ale też bez przesady. Nawet jeśli były głośniejsze i szybsze, to zawsze ciekawe. No ale akurat te, na które się przerzucili niedawno, to są takie, które idealnie pasują nam do repertuaru tego, który tu się najczęściej pojawia w piątej strunie. Nagrali dotąd dwie płyty, na których jeden gra na fortepianie, takim najzwyklejszym fortepianie akustycznym, a drugi na również akustycznym basie i zdarza się też, że na arabskiej lutni oud. I teraz będzie najważniejsza informacja, nie tylko w tej zapowiedzi, ale w ogóle mam wrażenie w całej dzisiejszej audycji. Otóż obaj panowie, Michael Leigh i Bill Lawrence, wystąpią już niedługo, bo w najbliższy poniedziałek, 18 maja o 19.30 na festiwalu Katowice Kultura Natura w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ja mam dla państwa zaproszenie na ten koncert. Jedno, podwójne. Proszę pisać piotr.matwiejczuk@polskieradio.pl.

Bill Lawrence i Michael League ze swojej ostatniej, drugiej i jak na razie ostatniej płyty. No i na koncercie w najbliższy poniedziałek w Nosprze w Katowicach 18 maja w ramach festiwalu Katowice Kultura Natura. Mam tylko jedno podwójne zaproszenie i ono jeszcze sobie na razie czeka, a ja czekam na Państwa maile piotr.matwiejczuk@polskieradio.pl. Czekam, żeby zebrało ich się troszkę i żebym mógł wylosować tego, kto wybierze się na poniedziałkowy koncert. A skoro o koncertach mowa, 21 maja, czyli dokładnie za tydzień, rozpoczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Liczba 27 trochę mnie przeraża, gdy przypomnę sobie, że byłem na

pierwszej nowej tradycji i że niestety dobrze ją pamiętam. Ale tego wątku nie będę kontynuował, a skupię się na fakcie, że w tym roku, jak zawsze zresztą, przewidziano moc atrakcji. Oczywiście konkurs jest najważniejszy, ale też koncerty gwiazd. I podczas wieczoru finałowego wystąpią między innymi Johnny Nash i Tomo Katsurada, a u nas teraz sam Johnny Nash ze swoją gitarą.

0: John Nash zagra na finał tegorocznej nowej tradycji, czyli w następną niedzielę, a wcześniej jeszcze na festiwalu Kody w Lublinie, którego jesteśmy patronem medialnym. Zresztą na tym festiwalu wystąpi również słuchany wcześniej zespół Laton Pet. Co się zapowiada? Gorąca festiwalowa wiosna. Program drugi Polskiego Radia, już minuta po północy.
1: Piąta struna.

I jeszcze dwa suplementy do audycji sprzed tygodnia, czyli dwie nowości, bo nie dość, że koncertów w bród, to jeszcze nowej muzyki tyle, że nie wiadomo czego słuchać. Z obu bardzo się cieszę i z pewną niecierpliwością czekam na płyty, które te nagrania zapowiadają. Najpierw najszybszy kontrabasista świata, który zapowiada, że wraz z zaproszonymi koleżankami i kolegami po fachu będzie mieszał muzykę dawną z tradycjami orientalnymi i własnymi improwizacjami, czyli wszystko będzie po staremu, że tak powiem, na swoim miejscu. Reno Garcia Fons.

Cristiano Garcia Fons. W dobrej formie, od lat. A propos instrumentalistów, którzy równie dobrze czują się w niemal każdym repertuarze, do czołowych muzyków tego rodzaju należy duński skrzypek Rune Tansgaard Sørensen, który gra w duńskim kwartecie smyczkowym, ale również tworzy trio

Dreamers Circus. A w kąciku Jenny Mitchell, który szczęśliwie po krótkiej przerwie powraca na swoje miejsce. Zaprzeczenie teorii wygłoszonej w pierwszej godzinie audycji, tej o prostocie i umiarze. Czasami mianowicie wylewność, rozbuchanie, pewien nadmiar nawet, dobrze robią muzyce. Pod warunkiem, że za wszystko to odpowiedzialni są ci, którzy znają się na rzeczy i po prostu wiedzą, jak to zrobić. Akurat ci właśnie, których mam na myśli, znają się całkiem nieźle. Chodzi o producenta płyty Travelogue Larego Kleina i autora aranżacji Vince'a Mendoza. Przypomnę, że to dwupłytowy album z początku tego wieku, na którym Jenny Mitchell wróciła do swoich starych piosenek i nagrała ich wersje z orkiestrą symfoniczną. No, a także z takimi nie najgorszymi muzykami jak Herbie Hancock i Wayne Shorter. Na tym albumie znalazła się między innymi piosenka z 1972 roku For the Roses, której tytuł pochodzi od amerykańskiego idiomu, amerykańskiego, bo to rzeczywiście chyba tylko w Stanach on funkcjonuje, To Run for the Roses. I to podobno odnosi się do Kentucky Derby. Tam mianowicie zwycięski koń otrzymuje girlandę róż. I Jenny Mitchell użyła tego sformułowania, tego idiomu jako metafory, oczywiście ironicznie czy mrocznie trochę, bo chodzi tutaj o sławę, którą zdobywa artysta, ale ostatecznie prowadzi ona do odrzucenia, do zużycia, do takiego odstawienia na boczny tor, tak jak porzucony zostaje koń wyścigowy, który już nie jest w stanie dłużej wygrywać albo z jakichś innych powodów już nie startuje i właśnie nie wygrywa. Taka gorzka, wielowarstwowa refleksja nad ceną sukcesu, utraconej artystycznej niewinności. I to wszystko napisane w bardzo konkretnym momencie życia artystki, w chwili poważnego kryzysu po ogromnym sukcesie albumu Blue. No tak to jest, że kiedy przychodzi wielki sukces, to później następuje kryzys. Po latach Vince Mendoza dołożył do tej piosenki, no właśnie taką orkiestrację, a swoje dograł również na saksofonie Wayne Shorter.

Joni Mitchell z płyty Travelogue. A później to wydała jeszcze tylko jedną, jeśli dobrze pamiętam, z zupełnie nowym repertuarem i tyle. I milczy sobie. Podrzucam jeszcze jedną nowość i sam się sobie dziwię, bo w zasadzie nie przypadam za tego rodzaju przeróbkami tak zwanej muzyki klasycznej, w tym przypadku utworu Jana Sebastiana Bacha. Niemniej ta artystka akurat umie używać swojego głosu, nie można powiedzieć. Francuska wokalistka, głównie jazzowa, nazywa się Leila Martial.

Nie było jeszcze dziś bluegrassu i w ogóle ostatnio zanikł kącik coverów w stylu bluegrass, przyznaję. No a przecież nie da się długo funkcjonować bez kojącego brzmienia grupy hordofonów.

częściowo szarpanych, częściowo smyczkowych. Ja dziś mam coś bluegrassowo podobnego, powiedziałbym, czyli nic z głównego nurtu, ale to jest bardzo stylowe i nastrojowe. Andrew Merlin jest przede wszystkim znany jako lider, główny dostarczyciel repertuaru i wokalista duetu Watch House, który kiedyś funkcjonował pod nazwą Mandolin Orange. On tworzy ten zespół ze swoją partnerką życiową, Emily Franz. Bardzo ich lubię, przede wszystkim za to tęskne brzmienie i melancholijne spojrzenie na świat, ale słyszę to wszystko również w solowych przedsięwzięciach Andrew Merlina.

Andrew Marlin. A teraz dwie łyżeczki, takie daweczki nieduże. Eliny Duni. Ostatni raz, ale za to dwie właśnie. Na ten dyptyk złożą się utwory z dwóch płyt, które artystka wydała w 2018 roku. Najpierw album Aksham, nagrany we Francji i z francuskimi muzykami. I to jest pewien wyjątek w dyskografii Duni, bo mamy tutaj trąbkę na przykład, już choćby dlatego nie ma tego instrumentu na żadnej innej płycie Eliny Duni. No i mamy głównie teksty poetów francuskich. Zatem to album balansujący, powiedziałbym, między pieśnią poetycką a taką otwartą improwizacją jazzową. Ale jedno pozostaje niezmienne. To cały czas muzyka intymna i oszczędna w środkach. A więc hołdująca zasadzie, że mniej znaczy lepiej. Elina Duni.

No i historia rzymska zakończona. To może tylko tyle powiem. A deszcz padał i padał. A nie, to nie ta opowieść jest. No dobrze, to weźmy tę drugą płytę z 2018 Eliny Duni. Album zatytułowany Partir. I to jest ponownie rodzima, że tak powiem, wytwórnia tej artystki ECM. Jest tutaj i piosenka Jacques'a Brela, i piosenka Dominika Modunia. W większości jednak są pieśni ludowe z rozmaitych krajów południa i wschodu Europy, a przede wszystkim jest Elina Duni, tylko jej głos i ewentualnie jeden instrument, na którym sama sobie akompaniuje.

Lina Duni. I to tyle w tej audycji, jeśli o nią chodzi. Ale pomyślałem, że nie będę Państwa zostawiał o tej późnej porze z tym rozedrganym głosem. Wspaniałym, ale jednak no nie zawsze do udźwignięcia głosem Aliny Duni. I zaproponuję coś, no może niekoniecznie wesołego, ale żywszego i rytmicznie wyrazistszego. Dźwięków tutaj całkiem sporo, co w tym przypadku akurat myślę jest zaletą. Otóż przed laty siły połączyli Fuat Saka, taki turecki kompozytor i multiinstrumentalista, oraz The Shin, czyli zespół gruziński, bo ja wiem, folkowo-jazzowo-rockowy. Na warsztat wzięli pieśni tradycyjne swoich krajów, wymieszali języki, instrumentarium, maniery wykonawcze, wszystko wrzucili do kociołka, właśnie długo gotowali i wyszła im z tego naprawdę zacna muzyczna potrawa. Egari razari, egari cigaro, kadi, midi, modi, cigaro, egaro, midi, modi, kadi, midi, modi, cadi, modi, kadati. Egari cigaro taro, ertiz gitaro, kargat gitaro, vegar motaro, vegar mitaro, erga motaro, hodanu gataro da. Kido, bici, ariza, bici, veriza, arari, sheni, bici, veriza, bici, ariza, verari, sheni, hoda. Rats mogiwa tawita o, wela sheni tawita o. Rats mogiwa tawita o, wela sheni tawita o. Rats mogiwa tawita o, wela sheni tawita da.

0: Gari guri garita.
1: Deshin i Fuatsaka. Na koniec zaś dzisiejszego spotkania w Piątej Strunie postanowiłem uraczyć Państwa dziełem. Klasyka kącika, tanie, ale ładne. Nazywa się Ludovico Einaudi i będzie grał do pierwszej, czyli jeszcze 6,5 minuty. Może ukołyszę Państwa do snu, ale może sprawi, że zostaną Państwo z dwójką jeszcze przez jakiś czas. Przypomnę nieśmiało, że nigdy nie kończymy nadawać. Można w ogóle nie wyłączać radia. Jeśli Państwo tak zrobią, to za, jeśli dobrze liczę, 166 godzin. Znów się usłyszymy w tej audycji. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Matwiejczuk, dobranoc.

Witam Państwa, przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Już po raz ostatni dziś w tym cyklu Fantazji Polskiej prezentuję Państwu nagranie Kawalerów Błotnych z okazji ich pięknego jubileuszu 25-lecia istnienia na scenach polskich i europejskich. Dziś mam dla Państwa kompozycję, improwizację, której już sam tytuł intryguje, zaciekawia i zachęca. Drzewa, ptaki, ogrody, kawalerowie w raju. Pieśni niewinności i pieśni doświadczenia. Myślę, że będzie to dobry akcent na koniec tego mojego mini festiwalu Kawalerów Błotnych. Krzysztof Knitel, Jerzy Kornowicz, Ryszard Latecki, Mieczysław Litwiński, Tadeusz Sudnik i Tadeusz Wielecki.

chcemy chodzić nie w płaszczach, lecz w puloverkach. W podręczniku pojmiemy każde zadanie, wszystko, co nam się przyśni. Jawą się stanie.

My pokochamy wszystkich, oni nas również. Plus z minusem połączyć.

oczami dzikiej łani, buziak lalki, uśmiechnięte, z uśmiechem popełniać błędy panny, z oczami dzikiej łani, z uśmiechem popełniać błędy panny, z oczami dzikiej łani, popełniać błędy.

co to jest? Popełniać błędy pan z oczami dzikiej łani, właściwie żyć. Co to jest właściwie życie? Co to jest właściwie życie? Co to jest właściwie życie? Życie! Co to jest właściwie?

każdej choroby i odbędą nasze myśli wciąż. Będą śmiałe i młode, śmiałe i młode, śmiałe i młode, wyleczymy się z każdej choroby.

John Spendon, John Spendon. Śmiały i młode wciąż będą, śmiały i młode wciąż będą, śmiały i młode wciąż będą. Wyleczymy się z każdej choroby jodem, z każdej choroby jodem, z każdej choroby jodem. Śmiały i młode, śmiały i młode, śmiały i młode. Z każdej choroby jodem wyleczymy się, wyleczymy się, wyleczymy się.

pracy.

chorobojowym. Choroby jodem. Leczymy się z każdej choroby jodem. Będziemy z lekkiej pracy wracać w południe, z lekkiej pracy wracać w południe. Statek wybudujemy z śrubą na parę calówki z żelaza i pełnym barem. Wybudujemy z śrubą na parę calówki z żelaza i pełnym barem. Pełnym barem. Statek wybudujemy z śrubą na parę calówki z żelaza i pełnym barem. Statek wybudujemy z śrubą na parę calówki z żelaza.

Charles Ben, don't smell any more than Charles Ben, don't smell any more than Da zona widzę, widzę. Zobaczymy Akropol i Monalizę. Dadzą nam wizę! Zobaczymy Akropol i Monalizę. Dadzą nam wizę! Zobaczymy Akropol. Akropol i Monalizę. Monalizę. Zobaczymy Akropol i Monalizę. Piątkę i paliwa wziąwszy bak duży, będziemy mieć 20 celów podróży. 20 celów podróży? 20!

Nie będziemy myśleć o śmierci częściej niż wróbel, który czasem myśli o kocie. Kiedy zgrzeszymy, sami staniemy w kącie.

starość naszą spotkamy w miękkim fotelu, gładząc głowy wnuków i wnuczek.

istnieje ciele, życie stanie się lepsze, niżeśmy chcieli.

Kieruch będziem krasić słoniną topioną, bowiem tak jest smaczniejszy. Tak nam mówiono. Tak nam mówiono. Tak nam mówiono. Tak nam mówiono. Tak nam mówiono.

walk the cock. Nikt z nas królewny na swej drodze nie spotka.

Nie pociąga nas wcale ryk trąb miedziany. Nie lubimy podobnych do siebie ani.

Shut up.

Kiedy zachodzi słońce, włączamy światło. Każdy wieczór kończą gruzińską

Bądź się żab zaklętych przez podłą wróżkę, już w brodawce na palcu wietrzymy zgubę. Podarujcie nam porządek.

ponieważ od gorąca blisko do mrozu. Kurtkę mamy łataną w żaby kożuch. Nie tyle nasz intelekt, co oczy słabną, gubiąc różnicę między orłem a czapą.

uwyzgłowia córeczki uśpionej i słodko. Nie wzniesiemy się nigdy barwnymi snami. Cień za nami jest dłuższy niż noc przed nami.

beztrosku winić za to charakter lub wolę boską? Czy to się już naprawdę inaczej nie da? Płaciliśmy za wszystko. Reszty nie trzeba.

Czemu nam tak to wyszło? Trudno beztrosko winić za to charakter lub wolę boską. Czy to się już naprawdę inaczej nie da? Płaciliśmy za wszystko! Reszty nie trzeba!

jest dany od ognia nowego.

Kawalerowie Błotni w składzie Krzysztof Knitel, Jerzy Kornowicz, Ryszard Latecki, Mieczysław Litwiński, Tadeusz Sudnik i Tadeusz Wielecki w swojej kompozycji, improwizacji Drzewa, Ptaki, Ogrody, Kawalerowie w Raju, Pieśni Niewinności i Pieśni Doświadczenia. To już był ostatni koncert, ostatnie nagranie w tym cyklu, który przeprowadziłam w tym tygodniu w Fantazji Polskiej. Dziękuję Państwu za uwagę i 100 lat życzę kawalerom błotnym. Joanna Grodkowska.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła godzina druga, czas zatem na muzyczną noc Euroradia. Andrzej Zieliński, kłaniam się nisko, zapraszam do godziny 5 rano. Tak jak mówi pewna piosenka, zaczynać powinno się od Bacha, ale my dziś zaczniemy od Mozarta.